0: W Bytomiu zatrzymano 25-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na 85-letnim seniorze. Do zdarzenia doszło 12 lipca, gdy starszy mężczyzna wracał z kościoła. Napastnik zaatakował go, żądając pieniędzy, a następnie uciekł. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a także możliwych przerw w dostawie prądu. Alert objął całe województwo małopolskie i podkarpackie oraz wybrane powiaty w województwach śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na dworcu kolejowym w Prabutach doszło do brutalnego rozboju. 41-letni mieszkaniec Warszawy został ciężko pobity i okradziony przez dwóch mężczyzn z Częstochowy. Dzięki szybkiej reakcji świadka i policji sprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Dziś sąd zdecyduje, czy trafią do aresztu. Czy...
0: Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców. Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i przedłuża żywotność czajnika.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą także 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bad Bunny, portorykański fenomen, zawitał do Polski i z miejsca podbił serca fanów na PGE Narodowym. Koncert, który zgromadził tłumy, stał się prawdziwym świętem celebrytów, choć nie wszyscy dostali się do ekskluzywnej strefy La Casita. Wyjątkowe wyróżnienie spotkało influencerkę Rosalię Roszczyk, która z dumą prezentowała swój ciążowy brzuch. Bad Bunny, zdobywca 3 nagród Grammy, nie tylko bawi, ale i prowokuje, co nie umknęło uwadze Donalda Trumpa po jego występie na Super Bowl. Christopher Nolan znowu to zrobił. Jego Odyseja to najgorętsza premiera tego lata, a warszawski pokaz przyciągnął tłumy celebrytów. Niestety, na czerwonym dywanie zabrakło modowej odwagi. Większość postawiła na bezpieczne zestawy, jakby bali się, że Homer ich oceni. Jedynie jedna odważna dusza nawiązała do tematyki filmu, ale kto by się tym przejmował, skoro na ekranie zobaczymy Toma Hollanda, Zendaya i Charlize Theron. Premiera już w piątek, więc przygotujcie się na epicką podróż w technologii IMAX. Kto by pomyślał, że mandaryna, znana z tanecznych wygibasów i muzycznych hitów, miała swoje 5 minut w serialu Na Wspólnej. Przez 2 lata wcielała się w postać Kasi, której burzliwy romans z Igorem Nowakiem wstrząsnął życiem bohaterów. Jak sama przyznała, rola trafiła do niej dzięki znajomościom, co tylko dodaje pikanterii całej historii. Wielkie odliczanie do gali finałowej Miss Polski 2026 trwa. Już za 3 tygodnie dowiemy się, która z 24 piękności z całej Polski zdobędzie upragnioną koronę. Finalistki zakończyły właśnie intensywne zgrupowanie w Krakowie, gdzie między przymiarkami sukien ślubnych a warsztatami z samoobrony znalazły czas na relaks w parku wodnym. Kto wie, może to właśnie umiejętność pływania okaże się kluczowa w walce o tytuł najpiękniejszej. Michał Wiśniewski znów na językach. Tym razem muzyk postanowił zaskoczyć wszystkich, zbliżając się do swojej byłej żony Marty Wiśniewskiej, podczas gdy rozwodzi się z Polą. A jakby tego było mało, w tle pojawia się kwestia alimentów, które według Michała miały wynosić 33 tysiące złotych miesięcznie. Prawniczka Poli szybko zaprzeczyła tym rewelacjom, a sama Pola informuje o chorobie dziecka. Cóż, życie celebrytów nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Wielki powrót Rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem 4. stopnia. Gus, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił zamknąć muzyczne koło, nagrywając cover Ride the Lightning Metallica. Jak sam przyznaje, było to dla niego wokalne wyzwanie, ale przecież kto by się spodziewał, że śpiewanie jak James Hetfield to bułka z masłem. Mustaine nie tylko oddaje hołd swoim dawnym kolegom, ale też zapowiada coś specjalnego dla fanów Megadeth jeszcze w tym miesiącu. Czyżby Race Peace Sales miał być czymś więcej niż tylko podróżą po morzu? Czekamy na szczegóły z niecierpliwością. Męskie granie 2026 nie zwalnia tempa i już w ten weekend zawita do Gdańska. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Rubens, Zalewski czy Edyta Bartosiewicz. Pogoda może być kapryśna, ale muzyka na pewno rozgrzeje serca. Po Gdańsku trasa odwiedzi jeszcze Wrocław, Kraków i Warszawę. Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney. Cliff Burton, legendarny basista Metallica, który odszedł zbyt wcześnie, doczeka się cyfrowego pomnika. Firma Knucklebones, znana z tworzenia figurek muzycznych ikon, ogłosiła powstanie interaktywnego muzeum trójwymiarowego poświęconego jego pamięci. Fani będą mogli nie tylko podziwiać pamiątki, ale także wchodzić w interakcje i kupować unikalne przedmioty. Muzeum ma ruszyć jeszcze tego lata, a rodzina Burtona nie kryje dumy z tego projektu. Queens of the Stone Age, zespół, który nie przestaje zaskakiwać, już w ten weekend zagra na warszawskim Stadionie Narodowym. Historia tej formacji sięga 1995 roku, kiedy to Josh Homme po rozpadzie Q's postanowił stworzyć coś nowego. Po krótkiej przygodzie z nazwą Gamma Ray zmuszony był do zmiany na Queens of the Stone Age, ponieważ niemiecki zespół metalowy nie był zbyt gościnny. Homme uznał, że rock powinien być dla wszystkich, więc zamiast Kings mamy Queens, bo przecież rock to nie tylko topory i zbroje, ale też dobra zabawa dla każdego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Katowicach z temperaturą 18 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Poranny szczyt komunikacyjny w Warszawie rozpoczął się od poważnych problemów na kolei. Awaria rozjazdów powoduje opóźnienia i zmiany tras pociągów, szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckiej. Niektóre składy mogą ominąć stacje Warszawa, Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Przewoźnicy nie podają, kiedy awaria zostanie usunięta, więc pasażerowie powinni przygotować się na dalsze utrudnienia.
2: Najwyższa Izba Kontroli ostro oceniła funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego. W raporcie wskazano na przemęczenie personelu, błędy organizacyjne oraz niewłaściwe wykorzystanie publicznego majątku. Jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu, co mogło zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. NIK wydała 11 zaleceń, które mają poprawić sytuację w placówce. W miniony weekend warszawska policja przeprowadziła intensywne kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wystawiono ponad 70 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych, a 3 pojazdy zostały odholowane. Wśród ukaranych znaleźli się nietrzeźwi, osoby poszukiwane oraz nieletni. Policja zapowiada, że takie akcje będą kontynuowane. Market Dino w prestiżowej dzielnicy Warszawy, Wilanowie, wciąż pozostaje zamknięty, mimo że budowa zakończyła się już kilka miesięcy temu. Opóźnienia w otwarciu sklepu wywołały wiele spekulacji, w tym problemy z infrastrukturą i brak koncesji na sprzedaż alkoholu. Mieszkańcy, mimo wcześniejszych kontrowersji, wyrażają teraz entuzjazm i niecierpliwie czekają na otwarcie. Tymczasem firma Dino nie podaje konkretnej daty inauguracji.
1: Stacja kolejowa Warszawa. Okęcie może zmienić nazwę na Warszawa Wyczółki. Powodem są częste pomyłki podróżnych, którzy mylą ten przystanek z lotniskiem Chopina. Nowa nazwa ma pomóc uniknąć dezorientacji i ułatwić pasażerom dotarcie do właściwego miejsca. Na warszawskiej Pradze Południe do końca roku zniknie kompleks budynków przy ulicy Dudziarskiej. Te opustoszałe od 5 lat lokale socjalne, kiedyś zamieszkiwane przez eksmitowanych, zostaną wyburzone. Władze dzielnicy wybrały już firmę do rozbiórki, a koszt operacji wyniesie 1,5 miliona złotych. Decyzja o przyszłym zagospodarowaniu terenu wciąż nie została podjęta.
2: W Olkuszu trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela, który zaginął 14 lipca. Chłopak opuścił swój dom i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy i zielone oczy. W Czernichowie na Żywiecczyźnie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Betoniarka przewróciła się na łuku drogi, miażdżąc rowerzystkę i zderzając się z samochodem. Kierowca betoniarki i rowerzystka zginęli na miejscu, a kierowca Toyoty trafił do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
1: Sezon kąpielowy w pełni, a większość kąpielisk w województwie śląskim spełnia najwyższe normy jakości wody. Niestety, z powodu zakwitu sinic, kąpieliska w Paprocanach, w Tychach oraz wodnik w Kuźni Raciborskiej zostały czasowo zamknięte. Pozostałe miejsca są otwarte i oferują doskonałe warunki do kąpieli. Sanepid przypomina, że sytuacja może się zmieniać, dlatego warto sprawdzać aktualne informacje w serwisie kąpieliskowym. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nową strefę spa, oferującą szeroki wybór zabiegów pielęgnacyjnych. Ceny usług, takich jak pedikur hybrydowy, sięgają 290 zł, co znacznie przewyższa standardowe stawki. Mimo to wielu turystów ceni sobie wygodę i luksus, jaki oferuje ten nadmorski kompleks. W Milejczycach na Podlasiu obraz Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza przyciąga tłumy wiernych, którzy wierzą w jego cudowną moc. Po renowacji w 2019 roku do kościoła napływają setki świadectw o niezwykłych łaskach. Jednym z nich jest historia pani Eweliny z Białegostoku, której córka Marysia doznała nagłego uzdrowienia z ciężkich problemów zdrowotnych. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że cuda stały się codziennością w tej małej parafii. We Wrocławiu na osiedlu Muchobór Wielki doszło do groźnego incydentu. 38-letni mężczyzna z nożem w ręku groził przechodniom na ulicy Stanisławowskiej, co wywołało panikę wśród mieszkańców. Policja zatrzymała podejrzanego i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci, wzbudzając duże zainteresowanie.
2: Zaginiona 24-letnia modelka z Wrocławia, Jessica, została odnaleziona martwa. Jej ciało wydobyto ze stawu niedaleko domu po analizie zapisu z monitoringu. Śledztwo prowadzą wrocławska policja i prokuratura, które pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Rodzinie i bliskim Jessiki składamy wyrazy współczucia. Wrocław zmaga się dziś z gwałtowną burzą i ulewnym deszczem, które sparaliżowały miasto. Zalane ulice i wiadukty powodują ogromne korki, a komunikacja miejska notuje duże opóźnienia. MPK wprowadziło zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia, ostrzegając przed dalszymi opadami i burzami do godziny 18. W Strzelinie doszło do pożaru budynku mieszkalnego w centrum miasta. Ogień, który wybuchł w wiacie śmietnikowej, szybko rozprzestrzenił się na elewację budynku. Strażacy z całego powiatu prowadzą akcję gaśniczą i ewakuację mieszkańców. Na szczęście nikt nie został ranny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata.
1: David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania, a Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu. Hiszpania pokonała Francję 2-0 w półfinale Mistrzostw Świata 2026 roku, co wywołało skrajne emocje. Hiszpańskie media świętują deklasację, a król Filip VI oszalał ze szczęścia. Tymczasem w Paryżu doszło do zamieszek, w wyniku których zatrzymano ponad 140 osób. Policja musiała interweniować, gdy frustracja kibiców przerodziła się w starcia na ulicach. Kylian Mbappé błyszczy na Mundialu, a były mistrz świata Alain Bogossian przewiduje, że może stać się najlepszym strzelcem w historii turnieju. Francja po raz trzeci z rzędu znalazła się w strefie medalowej, a eksperci wskazują na jej równą formę jako klucz do sukcesu. Mbappé i Messi walczą o tytuł króla strzelców, obaj mają po 8 bramek. Czy Francja sięgnie po złoto, a Mbappé zdetronizuje Messiego? Przekonamy się już wkrótce.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie budzi ogromne emocje, a w mediach pojawiają się teorie spiskowe dotyczące sędziowania na korzyść Argentyny. Angielska prasa sugeruje, że Leo Messi otrzymał swojego ulubionego sędziego, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed meczem. Zwycięzca tego starcia zagra w finale z Hiszpanią. Artur Szpilka już w sobotę zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakai na gali KSW 120 w Gdyni. To będzie jego szósta walka w KSW, a rywal ma na koncie 25 zawodowych pojedynków. Szpilka przygotowywał się do tego starcia w wyjątkowej atmosferze, ciesząc się nowym członkiem rodziny, psem Cycem Juniorem. Ten amerykański bully XL przyniósł mu wiele radości i energii przed nadchodzącym wyzwaniem.
0: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
1: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem. Zwłaszcza, że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata po wygranej 2-0 z Francją. Mistrzowie Europy zdominowali rywali, skutecznie neutralizując ich ofensywę. Teraz czekają na zwycięzcę meczu Anglia-Argentyna, który odbędzie się dziś wieczorem. Finał zaplanowano na niedzielę. Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie niedozwolonych substancji. Dodatkowo przegrał sprawę sądową z byłym agentem, co wiąże się z koniecznością zapłaty ponad 1 miliona euro. Mudryk, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi o Polsce, nie spełnił oczekiwań po transferze do Chelsea Londyn.
0: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinka. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu. Słuchacie Radia Super Express. Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Chicago Fire, opuszczając Europę po zakończeniu gry w Barcelonie. Podczas pierwszego spotkania z mediami w Stanach Zjednoczonych Lewandowski zaskoczył fanów, odkładając decyzję o dalszej grze w reprezentacji Polski. Teraz skupia się na aklimatyzacji w Stanach Zjednoczonych. Jego przyszłość w kadrze narodowej pozostaje niepewna.
1: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny dwóch swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Oliwka znów znajdzie miłość. Po rozstaniu z Tomkiem, który wciąż czuje coś do swojej byłej, oraz po spekulacjach o związku z Justinem, w życiu Oliwki pojawi się ktoś zupełnie nowy. Fani serialu już od dawna podejrzewali, że to właśnie trzecia opcja będzie prawdziwa. Na planie widziano Oliwkę w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, który jest równie elegancki jak jej poprzedni partnerzy. Kim jest ten nowy adorator? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy Zbrowskiej.
2: W 151. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Derya, bratowa Hancer, odwiedzi rezydencję Develioglu, by skonfrontować się z Bejzą, żoną Cihana. Mimo że Bejza jest w ciąży, Derya nie cofnie się przed niczym i rzuci się na nią na oczach służby oraz seniorki rodu, Mukader. Napięcie w domu rośnie, gdy Derya bez zaproszenia żąda spotkania z Mukader, a Bejza nie szczędzi jej ostrych słów. Konflikt eskaluje, gdy Derya grozi Bejzie i dochodzi do fizycznej konfrontacji. W tej dramatycznej scenie tylko Gulsum próbuje pomóc Bejzie, ale Derya nie daje za wygraną. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca o godzinie 17:20 na TVP2. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 lipca o 20:15, Krzysztof spędzi noc w biurze, nie mogąc skontaktować się z Basią. Basia, przekonana o jego zdradzie z Marceliną, wyrzuciła go z domu. Sytuację zaogniły plotki Sandry i potwierdzenie Przemka. Krzysztof, przyciśnięty do muru, będzie musiał wyznać prawdę o swoim wyjeździe do Poznania. Okazuje się, że chodziło o aferę z lewymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi, Andrzej. Czy Basia uwierzy Krzysztofowi i pozwoli mu wrócić? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4251 odcinek. Igor wraca do domu ze szpitala, by zastać skacowaną córkę Julkę, której nocne wybryki nie umknęły uwadze sąsiadów. Ania próbuje nawiązać z nią rozmowę, ale sytuację komplikuje telefon od wychowawczyni. Tymczasem Brygida i Remek, świeżo po tajnym ślubie, muszą zmierzyć się z niezręcznym spotkaniem z Michałem. W tle pojawiają się nowe wątki, jak niespodziewane spotkanie Jarka z Martyną. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek 23 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, oferując codzienne dawki życiowych historii i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 987 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 16 na TVP1. Ibrahim, podsłuchując rozmowę telefoniczną swojej żony, wyciąga błędne wnioski, co prowadzi do napięć w ich związku. Czarna, będąc w ciąży, obawia się reakcji męża, który nieświadomie udaje niechęć do powiększenia rodziny. Tymczasem Ainur, mimo sprzeciwu Adalet, postanawia opiekować się sparaliżowaną Isl, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Nana i Poyraz zmagają się z kolejnymi napięciami, a obecność Semicha tylko pogarsza sytuację. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów pełnymi emocji, historiami i zawiłymi relacjami rodzinnymi, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę w 439 odcinku. Kurro przygotowuje się do wyjazdu na front, co wprowadza napięcie i niepokój wśród mieszkańców rezydencji. Blanka wręcza mu amulet na szczęście, wierząc, że ochroni go podczas wojny. Tymczasem w pałacu pojawiają się nowe podejrzenia dotyczące relacji między Werą a Santosem. Maria przyjmuje nową posadę jako osobista pokojówka, księżnej de Abrontes, co oznacza jej odejście z La Promesy. Odcinek pełen emocji i zwrotów akcji zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, oferując mieszankę arystokratycznego blichtru i mrocznych sekretów. To propozycja dla miłośników dramatów kostiumowych i intryg.
1: Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i życiowych wyzwań dla Natalii. Po trudnym rozstaniu z Cezarym prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W nadchodzących odcinkach Natalia zmierzy się z wyzwaniami zarówno w domu, jak i w pracy. Na jej drodze pojawi się Michał, który początkowo jako kurier szybko zyska na znaczeniu w jej życiu. W kancelarii Natalii możliwe są zmiany, a powrót Malwiny do zespołu staje się coraz bardziej prawdopodobny. Widzowie będą śledzić, jak bohaterka stara się stworzyć stabilny dom dla siebie i córki Lei. Czy nowa relacja z Michałem przyniesie jej upragniony spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniosą premierowe odcinki serialu.
2: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą bombę emocji. W nadchodzących odcinkach po wakacjach planowany jest ślub Natalki i Adama. Jednak tajemnicą owiany jest wygląd panny młodej, co wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może coś więcej? Widzowie pamiętają, że Natalka miała wątpliwości co do małżeństwa z Adamem, a na jej drodze stanął Mikołaj Lipiński. Mimo pozytywnych sygnałów i przygotowań do ceremonii, brak oficjalnych zdjęć panny młodej budzi pytania. Czy miłość zwycięży, czy może czeka nas niespodzianka? Odpowiedzi poznamy w nowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował Przemysława Czarnka, podważając jego samodzielność jako polityka w PiS. Zdaniem lidera lewicy, Czarnek musi konsultować swoje decyzje z Jarosławem Kaczyńskim, co osłabia jego pozycję jako potencjalnego kandydata na premiera. Czarzasty poinformował także, że lewica nie poprze Krzysztofa Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W Sejmie poruszył również temat antyukraińskich nastrojów, obarczając winą za ich szerzenie kilku polityków prawicy.
3: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
2: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skrytykował Przemysława Czarnka i Donalda Tuska, podkreślając, że Polska powinna kontynuować pomoc dla Ukrainy. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki nigdy nie sugerował zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. W międzyczasie prezydent rozważa decyzje dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej, które muszą zapaść do końca tygodnia. Pałac Prezydencki pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami parlamentu w sprawie nowych przepisów. Politycy PiS zaostrzają retorykę wobec Ukrainy, próbując przyciągnąć zwolenników Konfederacji Korony Polskiej. Adrian Zandberg z partii Razem krytykuje Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi, które mogą szkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Zandberg podkreśla, że nie można obwiniać zwykłych pracowników z Ukrainy za historyczne konflikty. Ostrzega przed narracją, która przedstawia ich jako wrogów. W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie. Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57 ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę. Dziś w Choszcznie doszło do niebezpiecznego incydentu przy kościele narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 28-letni mieszkaniec powiatu zaatakował duchownego oraz kościelnego, który próbował go bronić. Napastnik

0: Nik, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do poszkodowanych.
1: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
0: W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami. Latem wiele osób zmaga się z problemem szorstkiej i przesuszonej skóry na piętach. Choć często sięgamy po drogie kosmetyki, skuteczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Domowe metody, takie jak kąpiel stóp z sodą oczyszczoną i nawilżanie wazeliną, mogą przynieść szybkie efekty. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiednia pielęgnacja. Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Komera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów.
1: Niektóre rośliny, takie jak hortensje, mogą ponownie zakwitnąć jesienią, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowe jest dostarczenie im w lipcu nawozów bogatych w potas i fosfor oraz regularne podlewanie. Dzięki temu prostemu zabiegowi ogród może cieszyć kolorami znacznie dłużej, nawet po zakończeniu głównego sezonu kwitnienia.
0: Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawski koncert Bad Bunny'ego stał się sceną dla niecodziennego wydarzenia. Polska influencerka Rosalia w 9. miesiącu ciąży zrealizowała swoje marzenie, trafiając na scenę u boku latynoskiej gwiazdy. Z kreatywnym napisem na brzuchu Every Casita, Nic, Mamacita przyciągnęła uwagę artysty, który nie krył zachwytu. To nie tylko muzyczne show, ale i prawdziwy spektakl marzeń na PGE Narodowym. Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich jeansowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię. Michał Wiśniewski, znany z burzliwych związków, zaskoczył wszystkich, ogłaszając powrót do swojej drugiej żony, Mandaryny, po 21 latach. Co ciekawe, w tej decyzji wspierała go czwarta była żona, Dominika Tajner, która z uśmiechem przyznała, że doradzała mu w tej kwestii. Dzieci pary, Xavier i Fabienne, również były zaskoczone, ale szybko wydedukowały, co się święci. Wygląda na to, że Wiśniewski to prawdziwy mistrz w utrzymywaniu przyjacielskich relacji z byłymi żonami.
2: Dramatyczne zakończenie poszukiwań 24-letniej modelki z Wrocławia, Jessiki J., której zaginięcie zgłoszono zaledwie dzień wcześniej. Została znaleziona martwa w stawie niedaleko swojego mieszkania. Służby wciąż badają tajemnicze okoliczności jej śmierci, a bliscy pogrążeni są w żałobie. Kariera Jessiki dopiero nabierała tempa, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej pięknych zdjęć na Instagramie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Teresa Lipowska, nasza ulubiona babcia z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat. Choć zdrowie już nie to, wciąż zaskakuje energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na planie serialu spędza mniej czasu, ale kto by się tym przejmował, skoro jej obecność jest bezcenna? Aż trudno uwierzyć, że ta ikona polskiej telewizji zaczynała karierę jeszcze w latach 40. Michał i Pola Wiśniewscy zaskakują wszystkich swoim rozwodem, który przebiega bez klasycznych dramatów o podział majątku. Dzięki rozdzielności majątkowej każdy z nich zachowuje swoje dobra, co w świecie celebrytów jest jak odkrycie nowego gatunku jednorożca. Jednak emocje wciąż buzują wokół alimentów, które obecnie wynoszą 11 tysięcy złotych miesięcznie na dwóch synów. Ostateczne decyzje zapadną podczas finałowej rozprawy rozwodowej, a my czekamy na kolejne odcinki tego telenowelowego spektaklu. Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. Lenny Kravitz znów zawita do Polski, jakby nie mógł się bez nas obejść. Już 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu fani będą mogli usłyszeć jego najnowsze hity. Drzwi otwierają się o 18, a Lenny pojawi się na scenie o 21. Pamiętajcie, żadnych plecaków ani torebek, chyba że chcecie spędzić wieczór w przechowalni bagażu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marilyn Manson, zespół, który zaczynał jako Marilyn Manson and the Spooky Kids, zadebiutował albumem Portrait of an American Family w 1994 roku. Zanim jednak doszło do tego momentu, Brian Warner, znany teraz jako Marilyn Manson, przeszedł ciekawą drogę od studenta dziennikarstwa do lidera kontrowersyjnej grupy. Zespół zasłynął z szokujących występów, które przyciągały uwagę nie tylko fanów, ale i krytyków. Ich debiutancki album, choć pełen kontrowersji, zdobył uznanie i stał się kamieniem milowym w historii heavy metalu. Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fandiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat? Ringo Starr, legendarny perkusista The Beatles, zdradził sekret przetrwania tras koncertowych. Okazuje się, że kluczem do harmonii w ciasnym busie było przyznawanie się do puszczania bąków. Tak, dobrze słyszeliście. Zasada ta, choć nietypowa, pozwalała uniknąć napięć i nieporozumień. A skoro działało to u Beatlesów, może warto spróbować? Ach, te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Motley Crue, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz, a Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Najwyższa Izba Kontroli ujawniła poważne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Raport wskazuje na przeciążenie personelu medycznego, gdzie jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu. Szpitalny oddział ratunkowy był wykorzystywany do przyjmowania pacjentów na planowe operacje, co budzi zastrzeżenia. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala, a Najwyższa Izba Kontroli domaga się uporządkowania organizacji pracy i oddzielenia działalności komercyjnej od publicznej.
2: Trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela z Olkusza, który zaginął 14 lipca. Policja opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne spodenki, niebieską koszulkę i jasno-zielone sportowe buty.
1: W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A niż w całym 2025 roku. Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię informacyjną, przypominając o znaczeniu szczepień i higieny. Wirus HAV rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z zakażonymi osobami lub skażoną żywnością. Szczególnie narażeni są pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych.
2: Gwałtowne burze i intensywne ulewy uderzyły dziś w województwo śląskie, powodując poważne problemy w powiecie raciborskim. Strażacy interweniowali tam ponad 130 razy, a do pomocy skierowano dodatkowe siły z innych miast regionu. W Raciborzu zalana została droga krajowa numer 45, co spowodowało jej czasowe zamknięcie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed dalszymi burzami i silnym wiatrem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska powiększy się o 186 hektarów dzięki budowie przylądka Pomerania w Świnoujściu. Rozpoczęto tam pracę nad nowym, sztucznym półwyspem, który pomieści głębokowodny terminal kontenerowy. Inwestycja ma na celu wzmocnienie pozycji Polski w europejskim transporcie morskim. Kluczowe etapy projektu planowane są na lata od 2029 do 2030.
2: Arkadiusz Kraska, po niemal dwóch dekadach spędzonych w więzieniu za podwójne morderstwo, ponownie staje przed sądem. Sąd okręgowy w Poznaniu odrzucił jego wniosek o umorzenie sprawy, co oznacza, że proces dowodowy rozpocznie się na nowo. Kraska, który od początku zaprzeczał swojemu udziałowi w zbrodni, liczy na ostateczne oczyszczenie z zarzutów. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nową strefę spa, oferując luksusowe zabiegi pielęgnacyjne. Od dziś goście mogą skorzystać z manicure i pedicure, choć ceny mogą zaskoczyć. Za pedicure hybrydowy trzeba zapłacić prawie 300 zł, a pełen pakiet hybrydowy to koszt 510 zł. Oferta skierowana jest do osób szukających luksusowego wypoczynku nad Bałtykiem. Dziś w Mrzeżynie panują idealne warunki do wypoczynku nad morzem. Słońce, spokojne morze i przyjemne temperatury przyciągają plażowiczów. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda czysta i wolna od sinic. To doskonała okazja na relaks i sport na plaży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na plaży w Stubenfelde, na wyspie Uznam, znaleziono ciało 94-letniego Polaka, który w grudniu ubiegłego roku wypadł za burtę promu z Kania. Niemiecka policja potwierdziła jego tożsamość dzięki analizie DNA. Mężczyzna był zaginiony od 28 grudnia zeszłego roku, kiedy to doszło do dramatycznego wypadku na Bałtyku. Rodzina zmarłego może teraz sprowadzić ciało do Polski.
2: Medycy z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali nowe zabezpieczenie w postaci nożoodpornych kamizelek. Sprzęt trafił do wszystkich karetek w regionie, aby chronić personel w sytuacjach zagrożenia. To odpowiedź na rosnącą liczbę ataków na ratowników medycznych. Kamizelki będą dostępne w każdym ambulansie, co zwiększy bezpieczeństwo podczas interwencji. W centrum Białegostoku doszło do brutalnego napadu na nastolatkę. Dwaj młodzi mężczyźni w wieku 19 i 16 lat zaatakowali swoją koleżankę, okradli ją, a następnie uciekli. Policja szybko ich zatrzymała, odzyskując skradzione przedmioty. Obaj usłyszeli zarzut rozboju, za co grozi im do 8 lat więzienia. W gminie Stoszowice doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło półtoraroczne dziecko. Maluch doznał obrażeń w kontakcie z koniem na terenie jednego z gospodarstw. Mimo szybkiej reakcji ojca i przewiezienia dziecka do szpitala, nie udało się go uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Potężna nawałnica przeszła przez gminę Mysłakowice, powodując ogromne zniszczenia. Najbardziej ucierpiały miejscowości Dąbrowica, Wojanów i Karpniki, gdzie uszkodzone zostały drogi, linie energetyczne i budynki. Wichura zniszczyła także infrastrukturę szkoły podstawowej w Łomnicy, która pozostaje zamknięta do odwołania. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Na szczęście nikt nie został został poszkodowany.
1: We Wrocławiu na Muchoborze Wielkim doszło do niebezpiecznego incydentu. 38-letni mężczyzna groził przypadkowym osobom nożem przy ulicy Stanisławowskiej. Policja szybko zareagowała i zatrzymała podejrzanego. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Wiosenne przymrozki spowodowały ogromne straty w polskich sadach, sięgające nawet 2 miliardów złotych. Uszkodzenia dotknęły od 40 do niemal 100% plonów w całym kraju, szczególnie w sadach z owocami pestkowymi i jabłoniami. W efekcie konsumenci mogą spodziewać się wyższych cen owoców oraz większej liczby produktów importowanych na półkach sklepowych. Sadownicy apelują o pilną pomoc od państwa i Unii Europejskiej. Trwają prace nad wzmocnieniem roli rynków hurtowych jako alternatywy dla dużych sieci handlowych. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wycofał z obrotu partię maku niebieskiego, dostępnego w sklepach Dino. Produkt zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze P5849 z datą trwałości do maja przyszłego roku. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy i unikać spożycia tego maku. Dino Polska oraz producent Ross Sweet podjęli działania, by usunąć produkt z rynku. W razie posiadania tej partii zaleca się zwrot do sklepu lub bezpieczną utylizację.
1: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2027 roku waloryzacja emerytur będzie niższa niż w poprzednich latach. Prognozowany wskaźnik wyniesie niecałe 4%, co oznacza mniejsze podwyżki dla seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o około 72 zł, osiągając 2051 zł brutto. Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji do 2,5% w czerwcu. Mimo mniejszych podwyżek, spowolnienie inflacji jest korzystne dla domowych budżetów, ograniczając wzrost cen. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
1: Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQUAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 980 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. W warsztacie Poyraza pojawi się tajemnicza Ecem, która idealnie pasuje do opisu wymarzonej kobiety, o której rzemieślnik opowiadał swojej żonie. Nana nie będzie mogła ukryć zazdrości, widząc interakcję między mężem a nową klientką. Poyraz, próbując załagodzić sytuację, zmienia swoją wersję wydarzeń, co tylko pogłębia napięcie. Ecem, próbując usiąść, potknie się o drewno, a Poyraz złapie ją w ostatniej chwili, co jeszcze bardziej rozwścieczy Nanę. Atmosfera w warsztacie stanie się gęsta, a Nana będzie próbowała zachować pozory, choć jej mimika zdradzi wszystko. Odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
1: W serialu M jak miłość zbliża się wielki dzień, ślub Natalki z Adamem Karskim. Zdjęcia do tej emocjonującej uroczystości już trwają. Jednak na planie brakuje Marka Mostowiaka, serialowego ojca Panny Młodej. Choć Marek wychował Natalkę jak własną córkę, wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się na jej ślubie. To zaskakujące, bo trudno wyobrazić sobie tak ważny moment bez jego obecności. Wśród gości znajdą się jednak Barbara, Marysia, Hania oraz Bartek z Dorotą. To właśnie babcia Barbara, a nie Marek, będzie najprawdopodobniej wspierać Natalkę w tym wyjątkowym dniu. Marek, mimo że utrzymuje kontakt z rodziną, od dłuższego czasu nie pojawia się w regularnych odcinkach serialu. M jak miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kreft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie z pewnością będą śledzić rozwój wydarzeń z zapartym tchem. W 4247 odcinku Na Wspólnej pojawi się nowa postać. Ewelina Kalska, grana przez Martę Malikowską. Odcinek zostanie wyemitowany już jutro, 16 lipca. Ewelina jest żoną Grega Kalskiego, nowego bohatera serialu, który jest wybitnym kardiochirurgiem. Fani już spekulują, że Greg może mieć mroczną stronę, a Ewelina wydaje się być przestraszona. Czy Greg jest przemocowcem? Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój tej intrygującej historii. Marta Malikowska, znana z Skazanej i Ślepnąc od świateł, wnosi do serialu nową energię i tajemnicę. Czy domysły widzów okażą się prawdziwe? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 918 odcinek. Ursula organizuje obiad, podczas którego ujawnia sekrety swoich gości, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Blanca odkrywa bolesną prawdę o swoim ojcu, a spotkanie kończy się niespodziewanym aresztowaniem Samuela przez policję. W tym samym czasie Leonor, Flora i Inigo próbują uciec z miasta, ale ich plany krzyżuje pojawienie się Ewy z małym Nacho. Leonor decyduje się zakończyć związek, podejrzewając intrygę El Penny. Odcinek zostanie wyemitowany 23 lipca o 18:25 na TVP1. To kolejna odsłona pełna napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, której nie można przegapić.
0: W najnowszym odcinku Na Wspólnej numer 4255 Eliza i Jarek staną przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o przyszłości ich dzieci, Hani i Juniora. Rozwód pary to efekt zdrady Elizy z Bartkiem, której Jarek nie mógł wybaczyć. W poprzednim odcinku, podczas wizyty kuratora, doszło do burzliwej awantury, gdy Junior wybuchł złością wobec matki. W międzyczasie Jarek znalazł ukojenie u boku nowej partnerki, Martyny. Decyzja sądu może być zaskakująca, a emocje bohaterów sięgną zenitu. Po ogłoszeniu wyroku Bergowie udadzą się do baru u Ziębów, gdzie niespodziewanie pojawi się Martyna, co ponownie zaogni sytuację. Splątane losy to nowy turecki serial, którego pierwszy odcinek zadebiutuje już dziś, 15 lipca, na antenie TVP1. Historia zaczyna się od przypadkowego spotkania Yasemin, młodej pielęgniarki, i Buraka, stażysty, na szpitalnym korytarzu. Ich gwałtowne uczucie nieświadomie połączy ich rodziny, które skrywają wiele tajemnic. Yasemin, zmagając się z trudną sytuacją rodzinną, zostawia swoją młodszą siostrę Minę pod domem babci, której wcześniej nie znała. Naszyjnik dziewczynki wzbudza podejrzenia Munewwer, co prowadzi do odkrycia rodzinnych więzi. Serial składa się ze 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Finał tej emocjonującej opowieści zaplanowano na 2027 rok.
1: Serial Na Wspólnej przypomina nam o swojej bogatej historii. W latach od 2003 do 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Mandarynę, która wcieliła się w postać namieszającą w życiu Igora Nowaka. Jej bohaterka prowadziła sporo zamieszania, angażując się w gorący romans z Igorem, który był w związku z Karoliną Brzozowską. Ostatecznie Igor zdecydował się odbudować relacje z Karoliną, a przygoda Mandaryny zakończyła się na 327 odcinku. Mandaryna, znana również jako tancerka i wokalistka, przyznała, że rolę dostała po znajomości. Jej występ w serialu to jeden z wielu epizodów w jej barwnej karierze. Dla fanów, którzy chcieliby przypomnieć sobie te emocjonujące chwile, warto sięgnąć po archiwalne odcinki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako umiarkowane, a w Poznaniu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej.
0: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie doszło dziś rano do groźnego incydentu. 47-letni mężczyzna z Ostrołęki, będący pod wpływem alkoholu i uzbrojony w broń pneumatyczną, próbował dostać się do środka. Służby szybko zareagowały, a mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Na szczęście nikomu nie groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił porozumienie z Markiem Wochem z ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. Celem współpracy jest zjednoczenie prawicowych formacji w Senacie, aby przełamać dominację lewicy. Forma współdziałania nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, ale obie strony podkreślają strategiczne znaczenie jedności prawicy. Marek Woch zaznaczył, że jego ruch od lat jednoczy różnorodne środowiska i jest gotowy na start w wyborach do Sejmu.
2: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej a Jarosławem Kaczyńskim. Konwiński porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna i nazwał jego partię skrajną, nacjonalistyczną formacją. Jarosław Kaczyński początkowo reagował uśmiechem, ale po tych słowach wyraźnie spoważniał. Atmosfera w Sejmie była napięta, a wystąpienia posłów wywołały wiele emocji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie. Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego. Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bytomiu zatrzymano 25-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na 85-letnim seniorze. Do zdarzenia doszło 12 lipca, gdy starszy mężczyzna wracał z kościoła. Napastnik zaatakował go, żądając pieniędzy, a następnie uciekł. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
2: Na dworcu kolejowym w Prabutach doszło do brutalnego rozboju. 41-letni mieszkaniec Warszawy został ciężko pobity i okradziony przez dwóch mężczyzn z Częstochowy. Dzięki szybkiej reakcji świadka i policji sprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Dziś sąd zdecyduje, czy trafią do aresztu.
0: Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje

0: się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów. Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki. Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie w Krakowie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. W świecie show biznesu miłość najwyraźniej nie zna granic czasowych. Michał Wiśniewski i Mandaryna postanowili dać sobie kolejną szansę po 21 latach od rozstania. Tymczasem za oceanem Ariana Grande również wraca do przeszłości, odnawiając relacje z Rickiem Alvarezem po ponad dekadzie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową modą na odgrzewanie starych romansów? Warszawa wczoraj zamieniła się w kolorowy festiwal miłości do Bada Baniego. Tysiące fanów, a zwłaszcza fanek, z całego świata zjechało się pod Stadion Narodowy, by zobaczyć portorykańskiego rapera. Stylizacje pełne południowego słońca, amerykańskie flagi i plakaty, które mogłyby z powodzeniem stać się animowanym filmem, to tylko część tego szaleństwa. Ruch uliczny wokół stadionu został ograniczony, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość do Bada Baniego aż kapała z każdego zakątka?
1: Christopher Nolan znowu to zrobił. Jego Odyseja to najgorętsza premiera tego lata, a warszawski pokaz przyciągnął tłumy celebrytów. Niestety, na czerwonym dywanie zabrakło modowej odwagi. Większość postawiła na bezpieczne zestawy, jakby bali się, że Homer ich oceni. Jedynie jedna odważna dusza nawiązała do tematyki filmu, ale kto by się tym przejmował, skoro na ekranie zobaczymy Toma Hollanda, Zendaya i Charlize Theron. Premiera już w piątek, więc przygotujcie się na epicką podróż w technologii IMAX. Klaudia Halejcio znowu w centrum uwagi, tym razem z powodu burzy, którą wywołał jej mąż, Oskar Wojciechowski. Po ich występie w podcaście Magdy Mołek internauci zaczęli spekulować, że Oskar ogranicza zawodowe ambicje Klaudii. Aktorka jednak z humorem i ironią odpowiedziała na te zarzuty, podkreślając, że decyzje zawodowe podejmuje samodzielnie. Co więcej, podczas gdy ona pracuje na końcu Polski, Oskar dzielnie opiekuje się ich córką. Czyżby to była nowa definicja ograniczania?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kto by pomyślał, że Mandaryna, znana z tanecznych wygibasów i muzycznych hitów, miała swoje 5 minut w serialu Na Wspólnej. Przez 2 lata wcielała się w postać Kasi, której burzliwy romans z Igorem Nowakiem wstrząsnął życiem bohaterów. Jak sama przyznała, rola trafiła do niej dzięki znajomościom, co tylko dodaje pikanterii całej historii. Marcin Dorociński znowu na fali, tym razem w szpiegowskiej komedii Mayday, gdzie zagra u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Film, który kosztował ponad 100 milionów dolarów, spędził 2 lata na półkach, by w końcu trafić na Apple TV. Dorociński wcieli się w rolę głównego złoczyńcy, a premiera już 4 września. Ciekawe, czy po tak długim oczekiwaniu widzowie będą mieli powód do śmiechu. Wielkie odliczanie do gali finałowej Miss Polski 2026 trwa. Już za 3 tygodnie dowiemy się, która z 24 piękności z całej Polski zdobędzie upragnioną koronę. Finalistki zakończyły właśnie intensywne zgrupowanie w Krakowie, gdzie między przymiarkami sukien ślubnych a warsztatami z samoobrony znalazły czas na relaks w parku wodnym. Kto wie, może to właśnie umiejętność pływania okaże się kluczowa w walce o tytuł najpiękniejszej. Michał Wiśniewski znów na językach. Tym razem muzyk postanowił zaskoczyć wszystkich, zbliżając się do swojej byłej żony Marty Wiśniewskiej, podczas gdy rozwodzi się z Polą. A jakby tego było mało, w tle pojawia się kwestia alimentów, które według Michała miały wynosić 33 tysiące złotych miesięcznie. Prawniczka Poli szybko zaprzeczyła tym rewelacjom, a sama Pola informuje o chorobie dziecka. Cóż, życie celebrytów nigdy nie przestaje nas zadziwiać.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót Rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki. Męskie granie 2026 nie zwalnia tempa i już w ten weekend zawita do Gdańska. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Rubens, Zalewski czy Edyta Bartosiewicz. Pogoda może być kapryśna, ale muzyka na pewno rozgrzeje serca. Po Gdańsku trasa odwiedzi jeszcze Wrocław, Kraków i Warszawę. Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney. Queens of the Stone Age, zespół, który nie przestaje zaskakiwać, już w ten weekend zagra na warszawskim Stadionie Narodowym. Historia tej formacji sięga 1995 roku, kiedy to Josh Homme po rozpadzie Q's postanowił stworzyć coś nowego. Po krótkiej przygodzie z nazwą Gamma Ray zmuszony był do zmiany na Queens of the Stone Age, ponieważ niemiecki zespół metalowy nie był zbyt gościnny. Homme uznał, że rock powinien być dla wszystkich, więc zamiast Kings mamy Queens, bo przecież rock to nie tylko topory i zbroje, ale też dobra zabawa dla każdego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest umiarkowane, a w Toruniu dobre.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrołęce bada okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Grucela. W sobotę, 11 lipca, 44-letni kierowca Volkswagena zginął po zderzeniu z lokomotywą na trasie Białystok-Ostrołęka. Maszynista był trzeźwy, a lokomotywa nie przewoziła pasażerów. Śledczy zabezpieczyli dowody i czekają na wyniki badań toksykologicznych.
2: Najwyższa Izba Kontroli ostro oceniła funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego. W raporcie wskazano na przemęczenie personelu, błędy organizacyjne oraz niewłaściwe wykorzystanie publicznego majątku. Jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu, co mogło zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. NIK wydała 11 zaleceń, które mają poprawić sytuację w placówce. W miniony weekend warszawska policja przeprowadziła intensywne kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wystawiono ponad 70 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych, a 3 pojazdy zostały odholowane. Wśród ukaranych znaleźli się nietrzeźwi, osoby poszukiwane oraz nieletni. Policja zapowiada, że takie akcje będą kontynuowane.
1: Stacja kolejowa Warszawa. Okęcie może zmienić nazwę na Warszawa Wyczółki. Powodem są częste pomyłki podróżnych, którzy mylą ten przystanek z lotniskiem Chopina. Nowa nazwa ma pomóc uniknąć dezorientacji i ułatwić pasażerom dotarcie do właściwego miejsca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nową strefę spa, oferującą szeroki wybór zabiegów pielęgnacyjnych. Ceny usług, takich jak pedikur hybrydowy, sięgają 290 zł, co znacznie przewyższa standardowe stawki. Mimo to wielu turystów ceni sobie wygodę i luksus, jaki oferuje ten nadmorski kompleks. Parafia w Milejczycach na Podlasiu przyciąga pielgrzymów z całej Polski, którzy opowiadają o uzdrowieniach przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, Dobrego Pasterza. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że liczba świadectw jest tak duża, że przestał je dokumentować. Jednym z najbardziej poruszających wydarzeń było odzyskanie przytomności przez kobietę podczas mszy świętej, co wielu obecnych uznało za cud. Wierni, jak Ewelina Rudziejewska z Białegostoku, twierdzą, że doświadczyli tam niezwykłej pomocy. We Wrocławiu na osiedlu Muchobór Wielki doszło do groźnego incydentu. 38-letni mężczyzna z nożem w ręku groził przechodniom na ulicy Stanisławowskiej, co wywołało panikę wśród mieszkańców. Policja zatrzymała podejrzanego i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci, wzbudzając duże zainteresowanie.
2: Zaginiona 24-letnia modelka z Wrocławia, Jessica, została odnaleziona martwa. Jej ciało wydobyto ze stawu niedaleko domu po analizie zapisu z monitoringu. Śledztwo prowadzą wrocławska policja i prokuratura, które pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Rodzinie i bliskim Jessiki składamy wyrazy współczucia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś w Choszcznie doszło do niebezpiecznego incydentu przy Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 28-letni mieszkaniec powiatu zaatakował duchownego oraz kościelnego, który próbował go bronić. Napastnik, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do poszkodowanych. Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami.
2: Dziś w Świebodzinie policjanci zatrzymali kierowcę ciężarówki, który rażąco złamał przepisy drogowe. Mężczyzna wyprzedzał na łuku drogi, przekraczając podwójną linię ciągłą i jechał z nadmierną prędkością. Za te wykroczenia otrzymał mandat w wysokości 1200 zł oraz 13 punktów karnych. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza na zakrętach. Dziś na drodze ekspresowej S-19 w rejonie węzła Kraśnik. Północ policjanci interweniowali wobec 43-letniego rowerzysty. Mężczyzna, obywatel Ukrainy, poruszał się po trasie, gdzie obowiązuje zakaz ruchu dla rowerów. Po przeprowadzeniu kontroli, która wykazała brak alkoholu w organizmie, cyklista został ukarany mandatem i usunięty z drogi. Policja przypomina, że drogi ekspresowe i autostrady są całkowicie wyłączone z ruchu rowerowego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 23 stopnie i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz Chelsea Londyn, został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie meldoniu. To nie koniec jego problemów, bo przegrał proces z byłym agentem i musi zapłacić ponad 1 000 000 euro. Mudryk zasłynął też skandalicznymi wypowiedziami na temat Wołynia i Polaków, co wywołało oburzenie. Piłkarz od listopada 2024 roku nie pojawił się na boisku.
2: Hiszpan José Antonio Vicuna Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Anglia zmierzy się dziś z Argentyną w półfinale Mistrzostw Świata. Wyspiarze z duetem Harry Kane, Jude Bellingham mają szansę na finał po raz pierwszy od 60 lat. Argentyna, mimo że broni tytułu, opiera się głównie na Leo Messi, co może być ich słabością. Eksperci wskazują Anglię jako delikatnego faworyta tego starcia.
1: Hiszpania pokonała Francję 2-0 w półfinale Mundialu, zapewniając sobie miejsce w finale. Kluczową rolę odegrał Mikel Oyarzabal, który zdobył bramkę z rzutu karnego, a w całym turnieju ma już 5 goli. Były bramkarz reprezentacji Polski, Jerzy Dudek, podkreślał świetną organizację gry Hiszpanów i ich zdolność do neutralizowania gwiazd rywali. Teraz Hiszpania ma szansę na powtórzenie sukcesu z 2010 roku i zdobycie Mistrzostwa Świata.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Argentyny staje dziś przed wielkim wyzwaniem w półfinale Mistrzostw Świata, gdzie zmierzy się z Anglią. Guillermo Barros Schelotto podkreśla, że Leo Messi, będący kluczowym liderem drużyny, chce pożegnać się z kadrą złotym medalem. Schelotto odpiera zarzuty o stronniczość sędziów, wskazując na niezrównane przywództwo Messiego jako klucz do sukcesu. Półfinał z Anglią zapowiada się jako największe wyzwanie dla obrońców tytułu.
1: Dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie budzi ogromne emocje, a w mediach pojawiają się teorie spiskowe dotyczące sędziowania na korzyść Argentyny. Angielska prasa sugeruje, że Leo Messi otrzymał swojego ulubionego sędziego, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed meczem. Zwycięzca tego starcia zagra w finale z Hiszpanią. Artur Szpilka już w sobotę zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakai na gali KSW 120 w Gdyni. To będzie jego 6. walka w KSW, a rywal ma na koncie 25 zawodowych pojedynków. Szpilka przygotowywał się do tego starcia w wyjątkowej atmosferze, ciesząc się nowym członkiem rodziny, psem Cycem Juniorem. Ten amerykański Bully XL przyniósł mu wiele radości i energii przed nadchodzącym wyzwaniem.
2: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Warszawski Klub Kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
1: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata po wygranej 2-0 z Francją. Mistrzowie Europy zdominowali rywali, skutecznie neutralizując ich ofensywę. Teraz czekają na zwycięzcę meczu Anglia-Argentyna, który odbędzie się dziś wieczorem. Finał zaplanowano na niedzielę.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hiszpania awansowała do finału Mundialu po wygranej 2-0 z Francją, co wywołało euforię w kraju. Madryckie media okrzyknęły to wielkim zwycięstwem, a radość udzieliła się nawet rodzinie królewskiej. Tymczasem w Paryżu doszło do zamieszek, a policja zatrzymała wielu rozczarowanych kibiców. Atmosfera w obu krajach jest skrajnie różna po tym emocjonującym meczu. Robert Lewandowski zadebiutował na treningu Chicago Fire, wzbudzając ogromne zainteresowanie polskich mediów. Mimo że na boisku prezentował się świetnie, amerykańscy kibice pozostali obojętni. Na treningu pojawił się tylko jeden fan, podczas gdy polscy dziennikarze stanowili większość obecnych. Lewandowski może zadebiutować w meczu z Vancouver Whitecaps już w czwartek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Już we wrześniu Justin Skotnicki rozpocznie otwartą wojnę z Karoliną i Brunem Stańskim. W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach Justin złoży doniesienie na Karolinę, oskarżając ją o sfałszowanie nagrań z monitoringu. Policja wkroczy do hotelu Bruna, by zabezpieczyć dowody. Bruno, mimo że zna prawdę, będzie bronił swojej żony. Justin nie zamierza się poddać i zapowiada, że Karolina trafi za kratki. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Czy Justinowi uda się udowodnić winę Karoliny? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: W 149. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hunter nie wytrzyma poniżenia ze strony Bejzy, ciężarnej żony Cihana, i postanowi uciec z rezydencji. Bejza, próbując sprowokować Hunter, oskarży ją o zniszczenie cennych pamiątek i atak na pokój dziecka. Cihan, chodząc do sypialni, zażąda wyjaśnień, ale Hunter nie wskaże winnych, tylko zdecyduje się odejść. Cihan ruszy za nią, próbując przekonać, by nie pracowała jako sprzątaczka. Po powrocie do domu Cihan jasno da do zrozumienia Bejzi, że ich małżeństwo istnieje tylko na papierze. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 lipca, o godzinie 17:20 TVP2.
1: Splątane losy to nowa turecka telenowela, której pierwszy odcinek można było obejrzeć dziś o 14 na TVP1. Yasemin, młoda pielęgniarka, i Burak, lekarz stażysta, zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia na szpitalnym korytarzu. Ich miłość zostanie wystawiona na próbę przez tajemnice rodzinne, które nieświadomie ich łączą. Yasemin, zmagając się z trudną sytuacją rodzinną, zostawia swoją młodszą siostrę Minę pod opieką babci, której nigdy nie poznała. Tymczasem Munever, babcia Yasemin, odkrywa, że Minę może być jej wnuczką, co wywołuje lawinę emocji i wspomnień. Serial liczy 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o 14. To opowieść pełna emocji, tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. W najnowszym odcinku Na Wspólnej numer 4255, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca, o godzinie 20:15, zapadnie kluczowa decyzja sądu rodzinnego. Eliza i Jarek Bergowie, po burzliwym rozwodzie spowodowanym romansem Elizy z Bartkiem, staną przed sądem w sprawie opieki nad adoptowanymi dziećmi, Hanią i Juniorem. Junior, nie mogąc znieść napięcia, wybuchnie podczas wizyty kuratorki, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Jarek, choć z niepokojem czeka na decyzję, znajduje chwilowe ukojenie u boku Martyny. Czy sąd zdecyduje, że dzieci pozostaną z rodzicami, czy może rozdzieli rodzeństwo? Zdjęcia z odcinka pokazują Bergów zarówno w smutku, jak i radości, co tylko podsyca emocje. Po rozprawie wszyscy udadzą się do baru u Ziębów, gdzie napięcie znów wzrośnie, gdy pojawi się kochanka Jarka. Jak potoczą się losy tej rodziny? Odpowiedzi już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4251 odcinek. Igor wraca do domu ze szpitala, by zastać skacowaną córkę Julkę, której nocne wybryki nie umknęły uwadze sąsiadów. Ania próbuje nawiązać z nią rozmowę, ale sytuację komplikuje telefon od wychowawczyni. Tymczasem Brygida i Remek, świeżo po tajnym ślubie, muszą zmierzyć się z niezręcznym spotkaniem z Michałem. W tle pojawiają się nowe wątki, jak niespodziewane spotkanie Jarka z Martyną. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek, 23 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, oferując codzienne dawki życiowych historii i emocji. W najnowszym, 4254 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof Smolny przeżywa prawdziwy dramat. Po burzliwej kłótni z żoną Basią zostaje zmuszony do spędzenia nocy w redakcji. Basia, przekonana o jego romansie z Marceliną, zrywa z nim wszelki kontakt. Sytuację dodatkowo zaognia Przemek, który utwierdza ją w przekonaniu o zdradzie. Zdesperowana Basia organizuje konfrontację, a Krzysztof, przyparty do muru, musi wyjawić bolesną prawdę. Czy ich małżeństwo przetrwa ten kryzys? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 980 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro o 16:05 TVP1. Nana zacznie szaleć z zazdrości, gdy w warsztacie Poiraza pojawi się tajemnicza Ecem. Kobieta idealnie odpowiada opisowi wymarzonej kobiety ze snów Poiraza, co tylko podsyci napięcie. W międzyczasie Mariam odkrywa szkic kobiety, który Poiraz narysował, twierdząc, że to ona jest jego muzą. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Ecem, piękna blondynka z niebieskimi oczami, wkracza do ich życia. Nana stara się zachować spokój, ale zazdrość bierze górę, zwłaszcza gdy Poiraz i Ecem zaczynają się dobrze dogadywać. Czy Nana zdoła opanować swoje emocje? Odpowiedzi już jutro. W tureckim hicie Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 151 odcinek. W rezydencji Develioglu wybuchnie potężna awantura. Derya, bratowa Hanser, nie wytrzyma i postanowi rozprawić się z intrygantką Bejzą. Nawet fakt, że Bejza jest w ciąży, nie powstrzyma Deryi przed konfrontacją. Świadkiem tego dramatycznego starcia będzie seniorka rodu, Mukader. Sytuacja eskaluje, gdy Derya łapie Bejzę za włosy i brutalnie popycha ją na kanapę. Mukader pozostaje obojętna, a jedynie Gulsum próbuje interweniować, ale bezskutecznie. To odcinek pełen napięcia, którego nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Swoje decyzje z Jarosławem Kaczyńskim, co osłabia jego pozycję jako potencjalnego kandydata na premiera. Czarzasty poinformował także, że Lewica nie poprze Krzysztofa Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W Sejmie poruszył również temat antyukraińskich nastrojów, obarczając winą za ich szerzenie kilku polityków prawicy.
1: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
0: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skrytykował Przemysława Czarnka i Donalda Tuska, podkreślając, że Polska powinna kontynuować pomoc dla Ukrainy. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki nigdy nie sugerował zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. W międzyczasie prezydent rozważa decyzje dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej, które muszą zapaść do końca tygodnia. Pałac Prezydencki pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami parlamentu w sprawie nowych przepisów. W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57 ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę. Dziś w Choszcznie doszło do niebezpiecznego incydentu przy kościele narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 28-letni mieszkaniec powiatu zaatakował duchownego oraz kościelnego, który próbował go bronić. Napastnik, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do poszkodowanych.
1: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Świebodzinie policjanci zatrzymali kierowcę ciężarówki, który rażąco złamał przepisy drogowe. Mężczyzna wyprzedzał na łuku drogi, przekraczając podwójną linię ciągłą i jechał z nadmierną prędkością. Za te wykroczenia otrzymał mandat w wysokości 1200 zł oraz 13 punktów karnych. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza na zakrętach.
0: W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a także możliwych przerw w dostawie prądu. Alert objął całe województwo małopolskie i podkarpackie oraz wybrane powiaty w województwach śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr. Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i

0: przedłuża żywotność czajnika.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie dobra, a dla Szczecina umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret Królowej Ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa opuszcza jury Mam Talent, a fani programu już rwą włosy z głowy, zastanawiając się, kto ją zastąpi. Wśród propozycji pojawiają się takie gwiazdy jak Doda, Skolim czy Bagi, co pokazuje, że widzowie mają naprawdę szerokie horyzonty. Niektórzy jednak uważają, że obecny skład jest wystarczający i nie potrzeba nowych twarzy. Cóż, może to znak, że czasem mniej znaczy więcej, a chemia między jurorami jest ważniejsza niż liczba osób przy stole.
2: Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich jeansowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię. Michał Wiśniewski, znany z burzliwych związków, zaskoczył wszystkich, ogłaszając powrót do swojej drugiej żony, Mandaryny, po 21 latach. Co ciekawe, w tej decyzji wspierała go czwarta była żona, Dominika Tajner, która z uśmiechem przyznała, że doradzała mu w tej kwestii. Dzieci pary, Xavier i Fabien, również były zaskoczone, ale szybko wydedukowały, co się święci. Wygląda na to, że Wiśniewski to prawdziwy mistrz w utrzymywaniu przyjacielskich relacji z byłymi żonami.
1: Dramatyczne zakończenie poszukiwań 24-letniej modelki z Wrocławia, Jessiki J., której zaginięcie zgłoszono zaledwie dzień wcześniej. Została znaleziona martwa w stawie niedaleko swojego mieszkania. Służby wciąż badają tajemnicze okoliczności jej śmierci, a bliscy pogrążeni są w żałobie. Kariera Jessiki dopiero nabierała tempa, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej pięknych zdjęć na Instagramie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Teresa Lipowska, nasza ulubiona babcia z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat. Choć zdrowie już nie to, wciąż zaskakuje energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na planie serialu spędza mniej czasu, ale kto by się tym przejmował, skoro jej obecność jest bezcenna? Aż trudno uwierzyć, że ta ikona polskiej telewizji zaczynała karierę jeszcze w latach 40. Michał i Pola Wiśniewscy zaskakują wszystkich swoim rozwodem, który przebiega bez klasycznych dramatów o podział majątku. Dzięki rozdzielności majątkowej każdy z nich zachowuje swoje dobra, co w świecie celebrytów jest jak odkrycie nowego gatunku jednorożca. Jednak emocje wciąż buzują wokół alimentów, które obecnie wynoszą 11 tysięcy złotych miesięcznie na dwóch synów. Ostateczne decyzje zapadną podczas finałowej rozprawy rozwodowej, a my czekamy na kolejne odcinki tego telenowelowego spektaklu. Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił zamknąć muzyczne koło, nagrywając cover Ride the Lightning Metallica. Jak sam przyznaje, było to dla niego wokalne wyzwanie, ale przecież kto by się spodziewał, że śpiewanie jak James Hetfield to bułka z masłem. Mustaine nie tylko oddaje hołd swoim dawnym kolegom, ale też zapowiada coś specjalnego dla fanów Megadeth jeszcze w tym miesiącu. Czyżby Race Peace Sales miał być czymś więcej niż tylko podróżą po morzu? Czekamy na szczegóły z niecierpliwością.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. Lenny Kravitz znów zawita do Polski, jakby nie mógł się bez nas obejść. Już 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu fani będą mogli usłyszeć jego najnowsze hity. Drzwi otwierają się o 18, a Lenny pojawi się na scenie o 21. Pamiętajcie, żadnych plecaków ani torebek, chyba że chcecie spędzić wieczór w przechowalni bagażu. Marilyn Manson, zespół, który zaczynał jako Marilyn Manson and the Spooky Kids, zadebiutował albumem Portrait of an American Family w 1994 roku. Zanim jednak doszło do tego momentu, Brian Warner, znany teraz jako Marilyn Manson, przeszedł ciekawą drogę od studenta dziennikarstwa do lidera kontrowersyjnej grupy. Zespół zasłynął z szokujących występów, które przyciągały uwagę nie tylko fanów, ale i krytyków. Ich debiutancki album, choć pełen kontrowersji, zdobył uznanie i stał się kamieniem milowym w historii heavy metalu. Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fandiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Torunia dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Grucele. W sobotę, 11 lipca, 44-letni Daniel B. wjechał samochodem pod lokomotywę, co zakończyło się jego śmiercią. Lokomotywa nie przewoziła pasażerów, a maszynista był trzeźwy. Obecnie trwa ustalanie przyczyn, dla których kierowca nie zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem.
2: Najwyższa Izba Kontroli ujawniła poważne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Raport wskazuje na przeciążenie personelu medycznego, gdzie jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu. Szpitalny oddział ratunkowy był wykorzystywany do przyjmowania pacjentów na planowe operacje, co budzi zastrzeżenia. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala, a Najwyższa Izba Kontroli domaga się uporządkowania organizacji pracy i oddzielenia działalności komercyjnej od publicznej.
1: Trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela z Olkusza, który zaginął 14 lipca. Policja opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne spodenki, niebieską koszulkę i jasnozielone sportowe buty.
2: W Czernichowie na Żywiecczyźnie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Betoniarka przewróciła się na łuku drogi, miażdżąc rowerzystkę i zderzając się z samochodem. Kierowca betoniarki i rowerzystka zginęli na miejscu, a kierowca Toyoty trafił do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A niż w całym 2025 roku. Główny inspektor Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię informacyjną, przypominając o znaczeniu szczepień i higieny. Wirus HAV rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z zakażonymi osobami lub skażoną żywnością. Szczególnie narażeni są pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych.
1: W Mysłowicach zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa. Norbert A. został skazany na 25 lat więzienia za zabicie swojego znajomego Krystiana podczas zakrapianej imprezy w lipcu ubiegłego roku. Sąd uznał, że Norbert działał z zamiarem bezpośrednim, skacząc na głowę ofiary. Obrona planuje złożyć apelację. Gwałtowne burze i intensywne ulewy uderzyły dziś w województwo śląskie, powodując poważne problemy w powiecie raciborskim. Strażacy interweniowali tam ponad 130 razy, a do pomocy skierowano dodatkowe siły z innych miast regionu. W Raciborzu zalana została droga krajowa numer 45, co spowodowało jej czasowe zamknięcie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed dalszymi burzami i silnym wiatrem. Dziś w Mrzeżynie panują idealne warunki do wypoczynku nad morzem. Słońce, spokojne morze i przyjemne temperatury przyciągają plażowiczów. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda czysta i wolna od sinic. To doskonała okazja na relaks i sport na plaży.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na plaży w Stubenfelde, na wyspie Uznam, znaleziono ciało 94-letniego Polaka, który w grudniu ubiegłego roku wypadł za burtę promu z kania. Niemiecka policja potwierdziła jego tożsamość dzięki analizie DNA. Mężczyzna był zaginiony od 28 grudnia zeszłego roku, kiedy to doszło do dramatycznego wypadku na Bałtyku. Rodzina zmarłego może teraz sprowadzić ciało do Polski. Na trasie Białystok-Augustów w okolicach miejscowości Rybniki doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trasa jest zablokowana, a na miejscu trwa akcja ratunkowa. Trzem osobom udzielana jest pomoc medyczna. Ruch samochodów osobowych kierowany jest przez Katrynkę, a ciężarówki w Augustowie na Grajewo.
1: W Milejczycach na Podlasiu obraz Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza przyciąga tłumy wiernych, którzy wierzą w jego cudowną moc. Po renowacji w 2019 roku do kościoła napływają setki świadectw o niezwykłych łaskach. Jednym z nich jest historia pani Eweliny z Białegostoku, której córka Marysia doznała nagłego uzdrowienia z ciężkich problemów zdrowotnych. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że cuda stały się codziennością w tej małej parafii.
2: Poszukiwania 24-letniej Jessiki z Wrocławia zakończyły się tragicznie. Ciało młodej modelki odnaleziono w stawie niedaleko jej domu. Policja i prokuratura badają okoliczności jej śmierci. Kluczowe w poszukiwaniach okazały się nagrania z monitoringu, które skierowały ratowników na miejsce zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Potężna nawałnica przeszła przez gminę Mysłakowice, powodując ogromne zniszczenia. Najbardziej ucierpiały miejscowości Dąbrowica, Wojanów i Karpniki, gdzie uszkodzone zostały drogi, linie energetyczne i budynki. Wichura zniszczyła także infrastrukturę szkoły podstawowej w Łomnicy, która pozostaje zamknięta do odwołania. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
2: We Wrocławiu na Muchoborze Wielkim doszło do niebezpiecznego incydentu. 38-letni mężczyzna groził przypadkowym osobom nożem przy ulicy Stanisławowskiej. Policja szybko zareagowała i zatrzymała podejrzanego. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 23 stopnie, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł niecałe 124 miliardy złotych. To już prawie połowa rocznego limitu. Dochody budżetu osiągnęły niecałe 279 miliardów złotych, a wydatki przekroczyły 402 miliardy. Najwięcej pieniędzy do budżetu wpłynęło z podatków, które przyniosły ponad 245 miliardów złotych. Największym wydatkiem pozostaje obsługa długu Skarbu Państwa, która kosztowała już blisko 34 miliardy złotych. Rezerwy walutowe Polski wzrosły do ponad 23 miliardów euro na koniec czerwca. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa finansowanie świadczeń medycznych o ponad miliard złotych. Najwięcej zyskają porodówki, oddziały leczące choroby płuc oraz psychiatria dziecięca. Wycena świadczeń położniczych wzrośnie średnio o 47%, co oznacza, że szpitale za poród naturalny otrzymają niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowe środki trafią także do psychiatrii dziecięcej, by poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów. Zwiększone finansowanie obejmie również leczenie chorób układu oddechowego, co przyniesie ponad 350 milionów złotych rocznie. Zmiany te zbiegają się z podwyżkami płac dla pracowników medycznych. Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoimi składkami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Doktor Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli.
1: Od jutra w sieci Lidl rusza atrakcyjna oferta promocyjna, która potrwa do 18 lipca. Wśród najciekawszych okazji znajdziemy mleko UHT, ponad 3% łączka od mlekowity, w formule 3 plus 3 gratis, co pozwala na zakup 6 kartonów za pół ceny. Dla posiadaczy aplikacji lojalnościowej dostępne będą także masło z polskiej mleczarni za niecałe 2 zł oraz cukier biały w promocji 5 plus 5 gratis. Od czwartku warto zwrócić uwagę na szynkę wieprzową XXL Rzeźnik, której cena spada o 55%. W ofercie znajdziemy również zgrzewarkę próżniową Silvercrest za 69 zł, co oznacza oszczędność 80 zł. W 2027 roku waloryzacja emerytur będzie niższa niż w poprzednich latach. Prognozowany wskaźnik wyniesie niecałe 4%, co oznacza mniejsze podwyżki dla seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o około 72 zł, osiągając 2051 zł brutto. Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji do 2,5% w czerwcu. Mimo mniejszych podwyżek, spowolnienie inflacji jest korzystne dla domowych budżetów, ograniczając wzrost cen. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
2: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł. źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niewiadów Polska, grupa militarna, deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów Baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami w odcinkach od 149 do 154, które będą emitowane od 20 do 25 lipca. W tych odcinkach czekają nas dramatyczne zwroty akcji, w tym nieoczekiwane zaręczyny i próba samobójcza. Jonca przeżyje wstrząsający poród, a jej życie będzie zagrożone. Mukkader stanie na krawędzi, próbując odebrać sobie życie. Konflikty między bohaterami zaostrzą się, a Bejza i Derya wejdą w ostre starcia. Nusret podejmie przerażającą decyzję, która może zmienić wszystko. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów będą trzymać w napięciu do samego końca. M jak Miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kraft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie z pewnością będą śledzić rozwój wydarzeń z zapartym tchem. W 4247 odcinku Na Wspólnej pojawi się nowa postać – Ewelina Kalska, grana przez Martę Malikowską. Odcinek zostanie wyemitowany już jutro, 16 lipca. Ewelina jest żoną Grega Kalskiego, nowego bohatera serialu, który jest wybitnym kardiochirurgiem. Fani już spekulują, że Greg może mieć mroczną stronę, a Ewelina wydaje się być przestraszona. Czy Greg jest przemocowcem? Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój tej intrygującej historii. Marta Malikowska, znana z Skazanej i Ślepnąc od świateł, wnosi do serialu nową energię i tajemnicę. Czy domysły widzów okażą się prawdziwe? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 lipca o 20.15, Krzysztof spędzi noc w biurze, nie mogąc skontaktować się z Basią. Basia, przekonana o jego zdradzie z Marceliną, wyrzuciła go z domu. Sytuację zaogniły plotki Sandry i potwierdzenie Przemka. Krzysztof, przyciśnięty do muru, będzie musiał wyznać prawdę o swoim wyjeździe do Poznania. Okazuje się, że chodziło o aferę z lewymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi, Andrzej. Czy Basia uwierzy Krzysztofowi i pozwoli mu wrócić? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. W najnowszym odcinku Na Wspólnej numer 4255 Eliza i Jarek staną przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o przyszłości ich dzieci, Hani i Juniora. Rozwód pary to efekt zdrady Elizy z Bartkiem, której Jarek nie mógł wybaczyć. W poprzednim odcinku, podczas wizyty kuratora, doszło do burzliwej awantury, gdy Junior wybuchł złością wobec matki. W międzyczasie Jarek znalazł ukojenie u boku nowej partnerki, Martyny. Decyzja sądu może być zaskakująca, a emocje bohaterów sięgną zenitu. Po ogłoszeniu wyroku Bergowie udadzą się do baru u Ziębów, gdzie niespodziewanie pojawi się Martyna, co ponownie zaogni sytuację.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 987 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 16 na TVP1. Ibrahim, podsłuchując rozmowę telefoniczną swojej żony, wyciąga błędne wnioski, co prowadzi do napięć w ich związku. Czarna, będąc w ciąży, obawia się reakcji męża, który nieświadomie udaje niechęć do powiększenia rodziny. Tymczasem Ainur, mimo sprzeciwu Adalet, postanawia opiekować się sparaliżowaną Isl, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Nana i Poyraz zmagają się z kolejnymi napięciami, a obecność Semicha tylko pogarsza sytuację. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów pełnymi emocji, historiami i zawiłymi relacjami rodzinnymi, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
0: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę w 439 odcinku. Curro przygotowuje się do wyjazdu na front, co wprowadza napięcie i niepokój wśród mieszkańców rezydencji. Blanka wręcza mu amulet na szczęście, wierząc, że ochroni go podczas wojny. Tymczasem w pałacu pojawiają się nowe podejrzenia dotyczące relacji między Werą a Santosem. Maria przyjmuje nową posadę jako osobista pokojówka, księżnej de Abrontes, co oznacza jej odejście z La Promesy. Odcinek pełen emocji i zwrotów akcji zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 15.05 na kanale TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, oferując mieszankę arystokratycznego blichtru i mrocznych sekretów. To propozycja dla miłośników dramatów kostiumowych i intryg. Splątane losy to nowy turecki serial, którego pierwszy odcinek zadebiutuje już dziś, 15 lipca, na antenie TVP1. Historia zaczyna się od przypadkowego spotkania Yasemin, młodej pielęgniarki, i Buraka, stażysty, na szpitalnym korytarzu. Ich gwałtowne uczucie nieświadomie połączy ich rodziny, które skrywają wiele tajemnic. Yasemin, zmagając się z trudną sytuacją rodzinną, zostawia swoją młodszą siostrę Minę pod domem babci, której wcześniej nie znała. Naszyjnik dziewczynki wzbudza podejrzenia Munewwer, co prowadzi do odkrycia rodzinnych więzi. Serial składa się ze 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Finał tej emocjonującej opowieści zaplanowano na 2027 rok.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako umiarkowane, a w Poznaniu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie. Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego. Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami. W Bytomiu zatrzymano 25-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na 85-letnim seniorze. Do zdarzenia doszło 12 lipca, gdy starszy mężczyzna wracał z kościoła. Napastnik zaatakował go, żądając pieniędzy, a następnie uciekł. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodu. Latem wiele osób zmaga się z problemem szorstkiej i przesuszonej skóry na piętach. Choć często sięgamy po drogie kosmetyki, skuteczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Domowe metody, takie jak kąpiel stóp z sodą oczyszczoną i nawilżanie wazeliną, mogą przynieść szybkie efekty. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiednia pielęgnacja.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania, użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki. Skorupki jajek mogą stać się cennym dodatkiem do ogrodu. Po wysuszeniu i rozdrobnieniu dostarczają glebie wapnia, co jest szczególnie korzystne dla pomidorów, papryki i kapusty. Dodatkowo ostre kawałki skorupek mogą utrudniać ślimakom dostęp do roślin. To prosty i ekologiczny sposób na wsparcie wzrostu roślin, który nic nie kosztuje. Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
0: Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: Radio Super Express.

0: na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jacob Elordi, młody gwiazdor, który nie ma czasu na odpoczynek, znowu w akcji. Tym razem w postapokaliptycznym thrillerze Gwiazdozbiór psa Ridleya Scotta, który, jak twierdzą niektórzy krytycy, powinien już dawno przejść na emeryturę. Film, oparty na książce Petera Hellera, zadebiutuje 28 sierpnia, a na ekranie zobaczymy także Josha Brolina i Margaret Qualley. Ciekawe, czy tajemniczy sygnał z radia przyniesie więcej emocji niż sama premiera. Klaudia Halejcio znowu w centrum uwagi, tym razem z powodu burzy, którą wywołał jej mąż, Oskar Wojciechowski. Po ich występie w podcaście Magdy Mołek internauci zaczęli spekulować, że Oskar ogranicza zawodowe ambicje Klaudii. Aktorka jednak z humorem i ironią odpowiedziała na te zarzuty, podkreślając, że decyzje zawodowe podejmuje samodzielnie. Co więcej, podczas gdy ona pracuje na końcu Polski, Oskar dzielnie opiekuje się ich córką. Czyżby to była nowa definicja ograniczania? Marcin Dorociński znowu na fali, tym razem w szpiegowskiej komedii Mayday, gdzie zagra u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Film, który kosztował ponad 100 milionów dolarów, spędził 2 lata na półkach, by w końcu trafić na Apple TV. Dorociński wcieli się w rolę głównego złoczyńcy, a premiera już 4 września. Ciekawe, czy po tak długim oczekiwaniu widzowie będą mieli powód do śmiechu. Wielkie odliczanie do gali finałowej Miss Polski 2026 trwa. Już za 3 tygodnie dowiemy się, która z 24 piękności z całej Polski zdobędzie upragnioną koronę. Finalistki zakończyły właśnie intensywne zgrupowanie w Krakowie, gdzie między przymiarkami sukien ślubnych a warsztatami z samoobrony znalazły czas na relaks w parku wodnym. Kto wie, może to właśnie umiejętność pływania okaże się kluczowa w walce o tytuł najpiękniejszej.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, znana z ciętego języka i specyficznego humoru, po 5 edycjach opuszcza jury Tańca z Gwiazdami. Aktorka, której żarty nie zawsze trafiały w gusta widzów, postanowiła, że to nie jej bajka. Jak sama przyznała, woli tańczyć niż siedzieć za stołem sędziowskim. Cóż, może teraz parkiet będzie bezpieczniejszy dla uczestników, a widzowie odetchną z ulgą. Wielki powrót Rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki. Męskie granie 2026 nie zwalnia tempa i już w ten weekend zawita do Gdańska. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Rubens, Zalewski czy Edyta Bartosiewicz. Pogoda może być kapryśna, ale muzyka na pewno rozgrzeje serca. Po Gdańsku trasa odwiedzi jeszcze Wrocław, Kraków i Warszawę. Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Cliff Burton, legendarny basista Metalliki, który odszedł zbyt wcześnie, doczeka się cyfrowego pomnika. Firma Knucklebones, znana z tworzenia figurek muzycznych ikon, ogłosiła powstanie interaktywnego muzeum trójwymiarowego poświęconego jego pamięci. Fani będą mogli nie tylko podziwiać pamiątki, ale także wchodzić w interakcje i kupować unikalne przedmioty. Muzeum ma ruszyć jeszcze tego lata, a rodzina Burtona nie kryje dumy z tego projektu. Iron Maiden, legendarni giganci heavy metalu, postanowili pójść śladami Kiss i sprzedali prawa do swojej muzyki, nazwy oraz wizerunku, w tym słynnego Eddiego. Wszystko to w imię nowych przedsięwzięć twórczych, które mają przyciągnąć zarówno starych, jak i nowych fanów. Współpraca z Pop House Entertainment, znaną z projektu ABBA Voyage, ma na celu stworzenie cyfrowego uniwersum wokół Eddiego. Cóż, wygląda na to, że nawet metalowe legendy muszą iść z duchem czasu, a może raczej z duchem awatarów. Brian May, legenda rocka i współzałożyciel Queen, zaskakuje nie tylko talentem muzycznym, ale i naukowym. Kto by pomyślał, że ten gitarowy geniusz mógł zostać astrofizykiem z doktoratem? Jednak zamiast gwiazd na niebie, wybrał te na scenie. May, choć sam jest ikoną, nie boi się przyznać, że Jeff Beck to jego największy idol, a utwór Where Were You uważa za najpiękniejszy gitarowy kawałek wszechczasu. Cóż, nawet gwiazdy rocka mają swoich bohaterów. Ach, te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Motley Crue, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz, a Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 25 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast termometry też pokażą 25 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
2: Radio Super Express.

0: Kasia.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Prokuratura rejonowa w Ostrołęce bada okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Grucela. W sobotę, 11 lipca, 44-letni kierowca Volkswagena zginął po zderzeniu z lokomotywą na trasie Białystok-Ostrołęka. Maszynista był trzeźwy, a lokomotywa nie przewoziła pasażerów. Śledczy zabezpieczyli dowody i czekają na wyniki badań toksykologicznych. Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, czeka na wyrok sądu, który zapadnie w czwartek. Prokurator domaga się dla niego 20 lat więzienia. Podczas procesu wdowa po ofierze wyraziła swoje rozgoryczenie postawą oskarżonego. Psycholog analizujący zachowanie Żaka wskazuje na jego skrajne wahania nastrojów i brak jednoznacznych oznak skruchy.
3: Najwyższa Izba Kontroli ostro oceniła funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego. W raporcie wskazano na przemęczenie personelu, błędy organizacyjne oraz niewłaściwe wykorzystanie publicznego majątku. Jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu, co mogło zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. NIK wydała 11 zaleceń, które mają poprawić sytuację w placówce. W miniony weekend warszawska policja przeprowadziła intensywne kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wystawiono ponad 70 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych, a 3 pojazdy zostały odholowane. Wśród ukaranych znaleźli się nietrzeźwi, osoby poszukiwane oraz nieletni. Policja zapowiada, że takie akcje będą kontynuowane.
2: Stacja kolejowa Warszawa. Okęcie może zmienić nazwę na Warszawa Wyczółki. Powodem są częste pomyłki podróżnych, którzy mylą ten przystanek z lotniskiem Chopina. Nowa nazwa ma pomóc uniknąć dezorientacji i ułatwić pasażerom dotarcie do właściwego miejsca.
3: W Olkuszu trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela, który zaginął 14 lipca. Chłopak opuścił swój dom i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy i zielone oczy. Polska powiększy się o 186 hektarów dzięki budowie przylądka Pomerania w Świnoujściu. Rozpoczęto tam pracę nad nowym, sztucznym półwyspem, który pomieści głębokowodny terminal kontenerowy. Inwestycja ma na celu wzmocnienie pozycji Polski w europejskim transporcie morskim. Kluczowe etapy projektu planowane są na lata od 2029 do 2030.
2: Arkadiusz Kraska, po niemal dwóch dekadach spędzonych w więzieniu za podwójne morderstwo, ponownie staje przed sądem. Sąd okręgowy w Poznaniu odrzucił jego wniosek o umorzenie sprawy, co oznacza, że proces dowodowy rozpocznie się na nowo. Kraska, który od początku zaprzeczał swojemu udziałowi w zbrodni, liczy na ostateczne oczyszczenie z zarzutów.
3: Plażowicze w Pogorzelicy mogą cieszyć się doskonałymi warunkami do wypoczynku. Po sztormach wywołanych przez niż Bernadette, sytuacja na plażach w pełni się ustabilizowała. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest bezpieczna do kąpieli. Nie odnotowano zakwitu sinic, co pozwala na spokojny relaks nad Bałtykiem.
2: Medycy z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali nowe zabezpieczenie w postaci nożoodpornych kamizelek. Sprzęt trafił do wszystkich karetek w regionie, aby chronić personel w sytuacjach zagrożenia. To odpowiedź na rosnącą liczbę ataków na ratowników medycznych. Kamizelki będą dostępne w każdym ambulansie, co zwiększy bezpieczeństwo podczas interwencji. W powiecie grajewskim doszło do dewastacji na terenie jednej ze szkół. 5 nastolatków uszkodziło m.in. elewację, rynnę i plac zabaw, powodując straty na około 20 tysięcy złotych. Dzięki monitoringowi policja szybko ustaliła sprawców. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie jak dorosły, a o losie pozostałych zdecyduje sąd rodzinny. We Wrocławiu na osiedlu Muchobór Wielki doszło do groźnego incydentu. 38-letni mężczyzna z nożem w ręku groził przechodniom na ulicy Stanisławowskiej, co wywołało panikę wśród mieszkańców. Policja zatrzymała podejrzanego i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci, wzbudzając duże zainteresowanie.
3: Zaginiona 24-letnia modelka z Wrocławia, Jessica, została odnaleziona martwa. Jej ciało wydobyto ze stawu niedaleko domu po analizie zapisu z monitoringu. Śledztwo prowadzą wrocławska policja i prokuratura, które pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Rodzinie i bliskim Jessiki składamy wyrazy współczucia.
2: W gminie Stoszowice doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 1,5-roczne dziecko. Maluch doznał obrażeń w kontakcie z koniem na terenie jednego z gospodarstw. Mimo szybkiej reakcji ojca i przewiezienia dziecka do szpitala, nie udało się go uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatu. Port lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę ACI Europe Best Airport Award 2025 roku, stając się pierwszym polskim lotniskiem z tym wyróżnieniem. Wrocławskie lotnisko pokonało konkurencję w kategorii obiektów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Kapituła doceniła m.in. innowacyjne rozwiązania, rozbudowę infrastruktury oraz inicjatywy ekologiczne, takie jak lotniskowa pasieka. To sukces, który plasuje Wrocław w gronie najważniejszych lotnisk w Europie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Wiosenne przymrozki spowodowały ogromne straty w polskich sadach, sięgające nawet 2 miliardów złotych. Uszkodzenia dotknęły od 40 do niemal 100% plonów w całym kraju, szczególnie w sadach z owocami pestkowymi i jabłoniami. W efekcie konsumenci mogą spodziewać się wyższych cen owoców oraz większej liczby produktów importowanych na półkach sklepowych. Sadownicy apelują o pilną pomoc od państwa i Unii Europejskiej. Trwają prace nad wzmocnieniem roli rynków hurtowych jako alternatywy dla dużych sieci handlowych. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wycofał z obrotu partię maku niebieskiego, dostępnego w sklepach Dino. Produkt zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze P5849 z datą trwałości do maja przyszłego roku. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy i unikać spożycia tego maku. Dino Polska oraz producent Ross Sweet podjęli działania, by usunąć produkt z rynku. W razie posiadania tej partii zaleca się zwrot do sklepu lub bezpieczną utylizację.
1: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2027 roku waloryzacja emerytur będzie niższa niż w poprzednich latach. Prognozowany wskaźnik wyniesie niecałe 4%, co oznacza mniejsze podwyżki dla seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o około 72 zł, osiągając 2051 zł brutto. Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji do 2,5% w czerwcu. Mimo mniejszych podwyżek, spowolnienie inflacji jest korzystne dla domowych budżetów, ograniczając wzrost cen. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
1: Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Już we wrześniu Justin Skotnicki rozpocznie otwartą wojnę z Karoliną i Brunem Stańskim. W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach Justin złoży doniesienie na Karolinę, oskarżając ją o sfałszowanie nagrań z monitoringu. Policja wkroczy do hotelu Bruna, by zabezpieczyć dowody. Bruno, mimo że zna prawdę, będzie bronił swojej żony. Justin nie zamierza się poddać i zapowiada, że Karolina trafi za kratki. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Czy Justinowi uda się udowodnić winę Karoliny? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. W 980 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. W warsztacie Poiraza pojawi się tajemnicza Ecem, która idealnie pasuje do opisu wymarzonej kobiety, o której rzemieślnik opowiadał swojej żonie. Nana nie będzie mogła ukryć zazdrości, widząc interakcję między mężem a nową klientką. Poiraz, próbując załagodzić sytuację, zmienia swoją wersję wydarzeń, co tylko pogłębia napięcie. Ecem, próbując usiąść, potknie się o drewno, a Poiraz złapie ją w ostatniej chwili, co jeszcze bardziej rozwścieczy Nanę. Atmosfera w warsztacie stanie się gęsta, a Nana będzie próbowała zachować pozory, choć jej mimika zdradzi wszystko. Odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
2: W 149 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer nie wytrzyma poniżenia ze strony Bejzy, ciężarnej żony Cichana, i postanowi uciec z rezydencji. Bejza, próbując sprowokować Hancer, oskarży ją o zniszczenie cennych pamiątek i atak na pokój dziecka. Cichan, chodząc do sypialni, zażąda wyjaśnień, ale Hancer nie wskaże winnych, tylko zdecyduje się odejść. Cichan ruszy za nią, próbując przekonać, by nie pracowała jako sprzątaczka. Po powrocie do domu Cichan jasno da do zrozumienia Bejzi, że ich małżeństwo istnieje tylko na papierze. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 lipca, o godzinie 17:20 TVP2. W serialu M jak miłość zbliża się wielki dzień, ślub Natalki z Adamem Karskim. Zdjęcia do tej emocjonującej uroczystości już trwają. Jednak na planie brakuje Marka Mostowiaka, serialowego ojca Panny Młodej. Choć Marek wychował Natalkę jak własną córkę, wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się na jej ślubie. To zaskakujące, bo trudno wyobrazić sobie tak ważny moment bez jego obecności. Wśród gości znajdą się jednak Barbara, Marysia, Hania oraz Bartek z Dorotą. To właśnie babcia Barbara, a nie Marek, będzie najprawdopodobniej wspierać Natalkę w tym wyjątkowym dniu. Marek, mimo że utrzymuje kontakt z rodziną, od dłuższego czasu nie pojawia się w regularnych odcinkach serialu.
1: W najnowszym odcinku Na wspólnej numer 4255, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca, o godzinie 20:15, zapadnie kluczowa decyzja sądu rodzinnego. Eliza i Jarek Bergowie, po burzliwym rozwodzie spowodowanym romansem Elizy z Bartkiem, staną przed sądem w sprawie opieki nad adoptowanymi dziećmi, Hanią i Juniorem. Junior, nie mogąc znieść napięcia, wybuchnie podczas wizyty kuratorki, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Jarek, choć z niepokojem czeka na decyzję, znajduje chwilowe ukojenie u wokół Martyny. Czy sąd zdecyduje, że dzieci pozostaną z rodzicami, czy może rozdzieli rodzeństwo? Zdjęcia z odcinka pokazują Bergów zarówno w smutku, jak i radości, co tylko podsyca emocje. Po rozprawie wszyscy udadzą się do baru u Ziębów, gdzie napięcie znów wzrośnie, gdy pojawi się kochanka Jarka. Jak potoczą się losy tej rodziny? Odpowiedzi już wkrótce.
2: Serial Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4251 odcinek. Igor wraca do domu ze szpitala, by zastać skacowaną córkę Julkę, której nocne wybryki nie umknęły uwadze sąsiadów. Ania próbuje nawiązać z nią rozmowę, ale sytuację komplikuje telefon od wychowawczyni. Tymczasem Brygida i Remek, świeżo po tajnym ślubie, muszą zmierzyć się z niezręcznym spotkaniem z Michałem. W tle pojawiają się nowe wątki, jak niespodziewane spotkanie Jarka z Martyną. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek, 23 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, oferując codzienne dawki życiowych historii i emocji. W najnowszym, 4254 odcinku serialu Na wspólnej Krzysztof Smolny przeżywa prawdziwy dramat. Po burzliwej kłótni z żoną Basią zostaje zmuszony do spędzenia nocy w redakcji. Basia, przekonana o jego romansie z Marceliną, zrywa z nim wszelki kontakt. Sytuację dodatkowo zaognia Przemek, który utwierdza ją w przekonaniu o zdradzie. Zdesperowana Basia organizuje konfrontację, a Krzysztof, przyparty do muru, musi wyjawić bolesną prawdę. Czy ich małżeństwo przetrwa ten kryzys? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i życiowych wyzwań dla Natalii. Po trudnym rozstaniu z Cezarym prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W nadchodzących odcinkach Natalia zmierzy się z wyzwaniami zarówno w domu, jak i w pracy. Na jej drodze pojawi się Michał, który początkowo jako kurier szybko zyska na znaczeniu w jej życiu. W kancelarii Natalii możliwe są zmiany, a powrót Malwiny do zespołu staje się coraz bardziej prawdopodobny. Widzowie będą śledzić, jak bohaterka stara się stworzyć stabilny dom dla siebie i córki Lei. Czy nowa relacja z Michałem przyniesie jej upragniony spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniosą premierowe odcinki serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne

0: Prague twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców. Wakacyjne pamiątki mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień z podróży. Wybór odpowiedniego drobiazgu często odzwierciedla naszą osobowość, a astrologia może być ciekawą inspiracją. Baran może przywieźć pamiątkę związaną z przygodą, a byk ręcznie wykonaną ceramikę. Niezależnie od znaku zodiaku, najważniejsze są wspomnienia, które zostają z nami na dłużej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a także możliwych przerw w dostawie prądu. Alert objął całe województwo małopolskie i podkarpackie oraz wybrane powiaty w województwach śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr. Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Comera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów. Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i przedłuża żywotność czajnika. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 29-letniego mieszkańca Poznania, który planował zamach na dzieci w przedszkolach. Mężczyzna opublikował w internecie wpisy, których groził atakiem i przedstawił szczegółowy plan działania. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając maczetę i sprzęt teleinformatyczny w jego mieszkaniu. Podejrzany przyznał się do zarzutów, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
0: Marta Nawrocka, znana z modowych inspiracji, stawia na 3 kluczowe modele obuwia na lato. Szpilki z wężowym printem dodają niekonwencjonalnego akcentu do klasycznych stylizacji, co często wykorzystuje podczas oficjalnych wystąpień. Śmietankowe szpilki to subtelna alternatywa dla bieli, pasująca do wielu letnich stylizacji. Czarne szpilki z designerskimi detalami mogą być głównym elementem zestawu, pod warunkiem stonowania pozostałych dodatków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 27 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich.

0: Wiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W świecie show biznesu miłość najwyraźniej nie zna granic czasowych. Michał Wiśniewski i Mandaryna postanowili dać sobie kolejną szansę po 21 latach od rozstania. Tymczasem za oceanem Ariana Grande również wraca do przeszłości, odnawiając relacje z Rickiem Alvarezem po ponad dekadzie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową modą na odgrzewanie starych romansów? Warszawski koncert Bad Bunny'ego stał się sceną dla niecodziennego wydarzenia. Polska influencerka Rosalia w 9. miesiącu ciąży zrealizowała swoje marzenie, trafiając na scenę u boku latynoskiej gwiazdy. Z kreatywnym napisem na brzuchu Every Casita, Nic, Mamacita przyciągnęła uwagę artysty, który nie krył zachwytu. To nie tylko muzyczne show, ale i prawdziwy spektakl marzeń na PGE Narodowym.
3: Christopher Nolan znowu to zrobił. Jego Odyseja to najgorętsza premiera tego lata, a warszawski pokaz przyciągnął tłumy celebrytów. Niestety, na czerwonym dywanie zabrakło modowej odwagi. Większość postawiła na bezpieczne zestawy, jakby bali się, że Homer ich oceni. Jedynie jedna odważna dusza nawiązała do tematyki filmu, ale kto by się tym przejmował, skoro na ekranie zobaczymy Toma Hollanda, Zendaya i Charlize Theron. Premiera już w piątek, więc przygotujcie się na epicką podróż w technologii IMAX. Julia Wieniawa opuszcza jury Mam Talent, a fani programu już rwą włosy z głowy, zastanawiając się, kto ją zastąpi. Wśród propozycji pojawiają się takie gwiazdy jak Doda, Skolim czy Bagi, co pokazuje, że widzowie mają naprawdę szerokie horyzonty. Niektórzy jednak uważają, że obecny skład jest wystarczający i nie potrzeba nowych twarzy. Cóż, może to znak, że czasem mniej znaczy więcej, a chemia między jurorami jest ważniejsza niż liczba osób przy stole.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Kto by pomyślał, że Mandaryna, znana z tanecznych wygibasów i muzycznych hitów, miała swoje 5 minut w serialu Na Wspólnej. Przez 2 lata wcielała się w postać Kasi, której burzliwy romans z Igorem Nowakiem wstrząsnął życiem bohaterów. Jak sama przyznała, rola trafiła do niej dzięki znajomościom, co tylko dodaje pikanterii całej historii.
2: Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich jeansowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię.
3: Dramatyczne zakończenie poszukiwań 24-letniej modelki z Wrocławia, Jessiki J., której zaginięcie zgłoszono zaledwie dzień wcześniej. Została znaleziona martwa w stawie niedaleko swojego mieszkania. Służby wciąż badają tajemnicze okoliczności jej śmierci, a bliscy pogrążeni są w żałobie. Kariera Jessiki dopiero nabierała tempa, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej pięknych zdjęć na Instagramie. Teresa Lipowska, nasza ulubiona babcia z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat. Choć zdrowie już nie to, wciąż zaskakuje energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na planie serialu spędza mniej czasu, ale kto by się tym przejmował, skoro jej obecność jest bezcenna? Aż trudno uwierzyć, że ta ikona polskiej telewizji zaczynała karierę jeszcze w latach 40.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę. Lenny Kravitz znów zawita do Polski, jakby nie mógł się bez nas obejść. Już 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu fani będą mogli usłyszeć jego najnowsze hity. Drzwi otwierają się o 18, a Lenny pojawi się na scenie o 21. Pamiętajcie, żadnych plecaków ani torebek, chyba że chcecie spędzić wieczór w przechowalni bagażu. Marilyn Manson, zespół, który zaczynał jako Marilyn Manson and the Spooky Kids, zadebiutował albumem Portrait of an American Family w 1994 roku. Zanim jednak doszło do tego momentu, Brian Warner, znany teraz jako Marilyn Manson, przeszedł ciekawą drogę od studenta dziennikarstwa do lidera kontrowersyjnej grupy. Zespół zasłynął z szokujących występów, które przyciągały uwagę nie tylko fanów, ale i krytyków. Ich debiutancki album, choć pełen kontrowersji, zdobył uznanie i stał się kamieniem milowym w historii heavy metalu. Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fandiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat?
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ringo Starr, legendarny perkusista The Beatles, zdradził sekret przetrwania tras koncertowych. Okazuje się, że kluczem do harmonii w ciasnym busie było przyznawanie się do puszczania bąków. Tak, dobrze słyszeliście. Zasada ta, choć nietypowa, pozwalała uniknąć napięć i nieporozumień. A skoro działało to u Beatlesów, może warto spróbować?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 26 stopni Celsjusza. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Grucele. W sobotę, 11 lipca, 44-letni Daniel B. wjechał samochodem pod lokomotywę, co zakończyło się jego śmiercią. Lokomotywa nie przewoziła pasażerów, a maszynista był trzeźwy. Obecnie trwa ustalanie przyczyn, dla których kierowca nie zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem.
2: Najwyższa Izba Kontroli ujawniła poważne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Raport wskazuje na przeciążenie personelu medycznego, gdzie jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu. Szpitalny oddział ratunkowy był wykorzystywany do przyjmowania pacjentów na planowe operacje, co budzi zastrzeżenia. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala, a Najwyższa Izba Kontroli domaga się uporządkowania organizacji pracy i oddzielenia działalności komercyjnej od publicznej.
1: Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej, w czwartek usłyszy wyrok. Prokurator domaga się dla niego 20 lat więzienia. Wdowa po ofierze wypadku wyraziła nadzieję, że wyrok wzbudzi w oskarżonym empatię i skruchę. Sam Żak przeprosił za tragedię, ale jego zachowanie na sali sądowej budziło wątpliwości co do szczerości tych słów. Trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela z Olkusza, który zaginął 14 lipca. Policja opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne spodenki, niebieską koszulkę i jasno-zielone sportowe buty.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Czernichowie na Żywiecczyźnie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Betoniarka przewróciła się na łuku drogi, miażdżąc rowerzystkę i zderzając się z samochodem. Kierowca betoniarki i rowerzystka zginęli na miejscu, a kierowca Toyoty trafił do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A niż w całym 2025 roku. Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię informacyjną, przypominając o znaczeniu szczepień i higieny. Wirus HAV rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z zakażonymi osobami lub skażoną żywnością. Szczególnie narażeni są pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych.
1: W Mysłowicach zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa. Norbert A. został skazany na 25 lat więzienia za zabicie swojego znajomego Krystiana podczas zakrapianej imprezy w lipcu ubiegłego roku. Sąd uznał, że Norbert działał z zamiarem bezpośrednim, skacząc na głowę ofiary. Obrona planuje złożyć apelację.
2: Na plaży w Stubenfelde, na wyspie Uznam, znaleziono ciało 94-letniego Polaka, który w grudniu ubiegłego roku wypadł za burtę promu Scania. Niemiecka policja potwierdziła jego tożsamość dzięki analizie DNA. Mężczyzna był zaginiony od 28 grudnia zeszłego roku, kiedy to doszło do dramatycznego wypadku na Bałtyku. Rodzina zmarłego może teraz sprowadzić ciało do Polski.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na trasie Białystok, Augustów, w okolicach miejscowości Rybniki, doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trasa jest zablokowana, a na miejscu trwa akcja ratunkowa. Trzem osobom udzielana jest pomoc medyczna. Ruch samochodów osobowych kierowany jest przez Katrynkę, a ciężarówki w Augustowie na Grajewo. W powiecie grajewskim 5 nastolatków zniszczyło mienie szkolne, powodując straty na około 20 tysięcy złotych. Dzięki monitoringowi sprawców ustalono jeszcze tego samego dnia. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie jak dorosły, a o losie młodszych zdecyduje sąd rodzinny. Policja nadal bada zakres odpowiedzialności każdego z uczestników zdarzenia. Poszukiwania 24-letniej Jessiki z Wrocławia zakończyły się tragicznie. Ciało młodej modelki odnaleziono w stawie niedaleko jej domu. Policja i prokuratura badają okoliczności jej śmierci. Kluczowe w poszukiwaniach okazały się nagrania z monitoringu, które skierowały ratowników na miejsce zdarzenia.
1: Potężna nawałnica przeszła przez gminę Mysłakowice, powodując ogromne zniszczenia. Najbardziej ucierpiały miejscowości Dąbrowica, Wojanów i Karpniki, gdzie uszkodzone zostały drogi, linie energetyczne i budynki. Wichura zniszczyła także infrastrukturę szkoły podstawowej w Łomnicy, która pozostaje zamknięta do odwołania. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu na Muchoborze Wielkim doszło do niebezpiecznego incydentu. 38-letni mężczyzna groził przypadkowym osobom nożem przy ulicy Stanisławowskiej. Policja szybko zareagowała i zatrzymała podejrzanego. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Port Lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę ACI Europe Best Airport Award 2025 jako pierwsze lotnisko w Polsce. Wyróżnienie przyznano w kategorii portów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Wrocław zyskał uznanie za sprawność operacyjną, szczególnie podczas finału Ligi Konferencji UEFA oraz za innowacyjne działania proekologiczne, takie jak lotniskowa pasieka. To sukces, który stawia Wrocław w gronie europejskich liderów lotniczych.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 29 stopni i małe zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Follarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata. Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
2: David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania, a Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Hiszpania pokonała Francję 2-0 w półfinale Mundialu, zapewniając sobie miejsce w finale. Kluczową rolę odegrał Mikel Oyarzabal, który zdobył bramkę z rzutu karnego, a w całym turnieju ma już 5 goli. Były bramkarz reprezentacji Polski, Jerzy Dudek, podkreślał świetną organizację gry Hiszpanów i ich zdolność do neutralizowania gwiazd rywali. Teraz Hiszpania ma szansę na powtórzenie sukcesu z 2010 roku i zdobycie Mistrzostwa Świata. Kylian Mbappé błyszczy na Mundialu, a były mistrz świata Alain Bogossian przewiduje, że może stać się najlepszym strzelcem w historii turnieju. Francja po raz trzeci z rzędu znalazła się w strefie medalowej, a eksperci wskazują na jej równą formę jako klucz do sukcesu. Mbappé i Messi walczą o tytuł króla strzelców. Obaj mają po 8 bramek. Czy Francja sięgnie po złoto, a Mbappé zdetronizuje Messiego? Przekonamy się już wkrótce. Artur Szpilka już w sobotę zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakai na gali KSW 120 w Gdyni. To będzie jego 6. walka w KSW, a rywal ma na koncie 25 zawodowych pojedynków. Szpilka przygotowywał się do tego starcia w wyjątkowej atmosferze, ciesząc się nowym członkiem rodziny, psem Cycem Juniorem. Ten amerykański Bully XL przyniósł mu wiele radości i energii przed nadchodzącym wyzwaniem.
1: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem, zwłaszcza że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem. Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci.
1: Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Chicago Fire, opuszczając Europę po zakończeniu gry w Barcelonie. Podczas pierwszego spotkania z mediami w Stanach Zjednoczonych Lewandowski zaskoczył fanów, odkładając decyzję o dalszej grze w reprezentacji Polski. Teraz skupia się na aklimatyzacji w Stanach Zjednoczonych. Jego przyszłość w kadrze narodowej pozostaje niepewna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hiszpania awansowała do finału mundialu po wygranej 2-0 z Francją, co wywołało euforię w kraju. Madryckie media okrzyknęły to wielkim zwycięstwem, a radość udzieliła się nawet rodzinie królewskiej. Tymczasem w Paryżu doszło do zamieszek, a policja zatrzymała wielu rozczarowanych kibiców. Atmosfera w obu krajach jest skrajnie różna po tym emocjonującym meczu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 25 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz małe zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: mieszka tu miło.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Nowy sezon Barw Szczęścia przynosi Natalii Zwoleńskiej czas wielkich zmian. Po rozstaniu z Cezarym prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W jej codzienności pojawi się Michał, który początkowo trafi do kancelarii jako kurier, ale szybko stanie się kimś więcej. W życiu zawodowym Natalii także szykują się zmiany. Możliwe, że do jej kancelarii wróci Malwina, co przypomni widzom dawne czasy. Natalia będzie musiała zadbać o stabilność dla siebie i córki Lei, a w tym pomoże jej matka, Małgorzata. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco, pełne decyzji, które mogą odmienić życie bohaterki. Czy Michał okaże się tym, który przyniesie Natalii szczęście? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: W nadchodzącym sezonie M jak Miłość czeka nas emocjonujące wydarzenie. Ślub Natalki i Adama. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, jednak widzowie zobaczą ją dopiero pod koniec tego roku. Na uroczystości pojawi się wielu gości, głównie z rodziny Panny Młodej, w tym babcia Barbara, córka Hania oraz ciotka Marysia. Niestety zabraknie bliskich Adama, w tym jego jedynego kuzyna, Jakuba Karskiego. Powody nieobecności rodziny Karskiego pozostają tajemnicą. Czy to sprawy służbowe, czy może inne zobowiązania? Wszystko wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
2: M jak Miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do Grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kraft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie z pewnością będą śledzić rozwój wydarzeń z zapartym tchem. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 987 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 16 na TVP1. Ibrahim, podsłuchując rozmowę telefoniczną swojej żony, wyciąga błędne wnioski, co prowadzi do napięć w ich związku. Czarna, będąc w ciąży, obawia się reakcji męża, który nieświadomie udaje niechęć do powiększenia rodziny. Tymczasem Ainur, mimo sprzeciwu Adalet, postanawia opiekować się sparaliżowaną Isl, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Nana i Poyraz zmagają się z kolejnymi napięciami, a obecność Semicha tylko pogarsza sytuację. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów pełnymi emocji historiami i zawiłymi relacjami rodzinnymi, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę w 439 odcinku. Kurro przygotowuje się do wyjazdu na front, co wprowadza napięcie i niepokój wśród mieszkańców rezydencji. Blanka wręcza mu amulet na szczęście, wierząc, że ochroni go podczas wojny. Tymczasem w pałacu pojawiają się nowe podejrzenia dotyczące relacji między Werą a Santosem. Maria przyjmuje nową posadę jako osobista pokojówka księżnej de Abrontes, co oznacza jej odejście z La Promesy. Odcinek pełen emocji i zwrotów akcji zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, oferując mieszankę arystokratycznego blichtru i mrocznych sekretów. To propozycja dla miłośników dramatów kostiumowych i intryg.
2: W tureckim hicie Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 151 odcinek. W rezydencji Develioglu wybuchnie potężna awantura. Derya, bratowa Hanser, nie wytrzyma i postanowi rozprawić się z intrygantką Bejzą. Nawet fakt, że Bejza jest w ciąży, nie powstrzyma Deryi przed konfrontacją. Świadkiem tego dramatycznego starcia będzie seniorka rodu, Mukader. Sytuacja eskaluje, gdy Derya łapie Bejzę za włosy i brutalnie popycha ją na kanapę. Mukader pozostaje obojętna, a jedynie Gulsum próbuje interweniować, ale bezskutecznie. To odcinek pełen napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda w odcinku 152 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Jonca staje przed dramatycznymi wieściami od lekarzy, którzy ostrzegają, że nieprawidłowe ułożenie płodu zagraża jej życiu podczas porodu. Tymczasem Bejza wzbudza podejrzenia domowników, gdyż nie przejawia typowych objawów ciąży. Hanser nieświadomie zbliża się do Cichana, który potajemnie zorganizował jej nową pracę. Atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, a naciski Bejzy na Jonce, by jak najszybciej urodziła, tylko pogarszają sytuację. Wszystkie te wątki tworzą sieć podejrzeń i trudnych decyzji. Odcinek zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. To turecka produkcja, która zdobyła serca widzów dzięki skomplikowanej historii Hanser i jej relacji z rodziną Cichana. Curry powraca na ekrany w nowej, odważnej interpretacji. Serialowa adaptacja kultowej powieści Stephena Kinga zadebiutuje tej jesieni na Prime Video. Za produkcję odpowiada Mike Flanagan, znany z Nawiedzonego domu na wzgórzu. Historia opowiada o wyobcowanej licealistce Carrie White, która zmaga się z trudnościami dorastania i odkrywa swoje telekinetyczne zdolności. W roli głównej zobaczymy Summer Howell, a towarzyszyć jej będą Samantha Sloyan i Sienna Agudong. Serial składa się z 8 odcinków, które pogłębiają portrety bohaterów i narastające między nimi napięcia. Produkcja obiecuje być poruszającą opowieścią o starciu dobra z okrucieństwem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie. Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego. Kotlety mielone to jedno z ulubionych roli, co budzi

0: Doszło 12 lipca, gdy starszy mężczyzna wracał z kościoła. Napastnik zaatakował go, żądając pieniędzy, a następnie uciekł. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami. Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki. Skorupki jajek mogą stać się cennym dodatkiem do ogrodu. Po wysuszeniu i rozdrobnieniu dostarczają glebie wapnia, co jest szczególnie korzystne dla pomidorów, papryki i kapusty. Dodatkowo ostre kawałki skorupek mogą utrudniać ślimakom dostęp do roślin. To prosty i ekologiczny sposób na wsparcie wzrostu roślin, który nic nie kosztuje. Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
0: Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 25 stopni w Szczecinie. Z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 27 stopni, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Glinka, znana z serialu Barwy Szczęścia, postanowiła zaszaleć na rowerze z dziećmi po warszawskim Wilanowie. W przerwie od aktorskich obowiązków gwiazda zabrała synów na przejażdżkę, a przy okazji zafundowała sobie dreszczyk emocji, zostawiając rower wart 15 tysięcy złotych niezabezpieczony pod sklepem. Na szczęście rower nie zniknął, a Glinka mogła kontynuować rodzinne przygody. Cóż, kto nie ryzykuje, ten nie ma roweru. Jacob Elordi, młody gwiazdor, który nie ma czasu na odpoczynek, znowu w akcji. Tym razem w postapokaliptycznym thrillerze Gwiazdozbiór psa Ridleya Scotta, który, jak twierdzą niektórzy krytycy, powinien już dawno przejść na emeryturę. Film, oparty na książce Petera Hellera, zadebiutuje 28 sierpnia. A na ekranie zobaczymy także Josha Brolina i Margaret Qualley. Ciekawe, czy tajemniczy sygnał z radia przyniesie więcej emocji niż sama premiera. Klaudia Halejcio znowu w centrum uwagi, tym razem z powodu burzy, którą wywołał jej mąż, Oskar Wojciechowski. Po ich występie w podcaście Magdy Mołek internauci zaczęli spekulować, że Oskar ogranicza zawodowe ambicje Klaudii. Aktorka jednak z humorem i ironią odpowiedziała na te zarzuty, podkreślając, że decyzje zawodowe podejmuje samodzielnie. Co więcej, podczas gdy ona pracuje na końcu Polski, Oskar dzielnie opiekuje się ich córką. Czyżby to była nowa definicja ograniczania? Wielkie odliczanie do gali finałowej Miss Polski 2026 trwa. Już za 3 tygodnie dowiemy się, która z 24 piękności z całej Polski zdobędzie upragnioną koronę. Finalistki zakończyły właśnie intensywne zgrupowanie w Krakowie, gdzie między przymiarkami sukien ślubnych a warsztatami z samoobrony znalazły czas na relaks w parku wodnym. Kto wie, może to właśnie umiejętność pływania okaże się kluczowa w walce o tytuł najpiękniejszej. Ewa Kasprzyk, znana z ciętego języka i specyficznego humoru, po 5 edycjach opuszcza jury Tańca z Gwiazdami. Aktorka, której żarty nie zawsze trafiały w gusta widzów, postanowiła, że to nie jej bajka. Jak sama przyznała, woli tańczyć niż siedzieć za stołem sędziowskim. Cóż, może teraz parkiet będzie bezpieczniejszy dla uczestników, a widzowie odetchną z ulgą. Wielki powrót Rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki. Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. Męskie granie 2026 nie zwalnia tempa i już w ten weekend zawita do Gdańska. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Rubens, Zalewski czy Edyta Bartosiewicz. Pogoda może być kapryśna, ale muzyka na pewno rozgrzeje serca. Po Gdańsku trasa odwiedzi jeszcze Wrocław, Kraków i Warszawę. Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney. Cliff Burton, legendarny basista Metallica, który odszedł zbyt wcześnie, doczeka się cyfrowego pomnika. Firma Knucklebones, znana z tworzenia figurek muzycznych ikon, ogłosiła powstanie interaktywnego muzeum trójwymiarowego poświęconego jego pamięci. Fani będą mogli nie tylko podziwiać pamiątki, ale także wchodzić w interakcje i kupować unikalne przedmioty. Muzeum ma ruszyć jeszcze tego lata, a rodzina Burtona nie kryje dumy z tego projektu. Brian May, legenda rocka i współzałożyciel Queen, zaskakuje nie tylko talentem muzycznym, ale i naukowym. Kto by pomyślał, że ten gitarowy geniusz mógł zostać astrofizykiem z doktoratem? Jednak zamiast gwiazd na niebie wybrał te na scenie. May, choć sam jest ikoną, nie boi się przyznać, że Jeff Beck to jego największy idol, a utwór Where Were You uważa za najpiękniejszy gitarowy kawałek wszechczasu. Cóż, nawet gwiazdy rocka mają swoich bohaterów. Ach, Te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Motley Crue, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz, a Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić też 26 stopni Celsjusza. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrołęce bada okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Grucela. W sobotę, 11 lipca, 44-letni kierowca Volkswagena zginął po zderzeniu z lokomotywą na trasie Białystok-Ostrołęka. Maszynista był trzeźwy, a lokomotywa nie przewoziła pasażerów. Śledczy zabezpieczyli dowody i czekają na wyniki badań toksykologicznych. Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, czeka na wyrok sądu, który zapadnie w czwartek. Prokurator domaga się dla niego 20 lat więzienia. Podczas procesu wdowa po ofierze wyraziła swoje rozgoryczenie postawą oskarżonego. Psycholog analizujący zachowanie Żaka wskazuje na jego skrajne wahania nastrojów i brak jednoznacznych oznak skruchy.
0: Najwyższa Izba Kontroli ostro oceniła funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego. W raporcie wskazano na przemęczenie personelu, błędy organizacyjne oraz niewłaściwe wykorzystanie publicznego majątku. Jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu, co mogło zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. NIK wydała 11 zaleceń, które mają poprawić sytuację w placówce. W miniony weekend warszawska policja przeprowadziła intensywne kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wystawiono ponad 70 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych, a 3 pojazdy zostały odholowane. Wśród ukaranych znaleźli się nietrzeźwi, osoby poszukiwane oraz nieletni. Policja zapowiada, że takie akcje będą kontynuowane.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Olkuszu trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela, który zaginął 14 lipca. Chłopak opuścił swój dom i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy i zielone oczy. Polska powiększy się o 186 hektarów dzięki budowie przylądka Pomerania w Świnoujściu. Rozpoczęto tam pracę nad nowym, sztucznym półwyspem, który pomieści głębokowodny terminal kontenerowy. Inwestycja ma na celu wzmocnienie pozycji Polski w europejskim transporcie morskim. Kluczowe etapy projektu planowane są na lata od 2029 do 2030.
1: Arkadiusz Kraska, po niemal dwóch dekadach spędzonych w więzieniu za podwójne morderstwo, ponownie staje przed sądem. Sąd okręgowy w Poznaniu odrzucił jego wniosek o umorzenie sprawy, co oznacza, że proces dowodowy rozpocznie się na nowo. Kraska, który od początku zaprzeczał swojemu udziałowi w zbrodni, liczy na ostateczne oczyszczenie z zarzutów. Medycy z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali nowe zabezpieczenie w postaci nożoodpornych kamizelek. Sprzęt trafił do wszystkich karetek w regionie, aby chronić personel w sytuacjach zagrożenia. To odpowiedź na rosnącą liczbę ataków na ratowników medycznych. Kamizelki będą dostępne w każdym ambulansie, co zwiększy bezpieczeństwo podczas interwencji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W powiecie grajewskim doszło do dewastacji na terenie jednej ze szkół. 5 nastolatków uszkodziło m.in. elewację, rynnę i plac zabaw, powodując straty na około 20 tysięcy złotych. Dzięki monitoringowi policja szybko ustaliła sprawców. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie jak dorosły, a o losie pozostałych zdecyduje sąd rodzinny. Parafia w Milejczycach na Podlasiu przyciąga pielgrzymów z całej Polski, którzy opowiadają o uzdrowieniach przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, Dobrego Pasterza. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że liczba świadectw jest tak duża, że przestał je dokumentować. Jednym z najbardziej poruszających wydarzeń było odzyskanie przytomności przez kobietę podczas mszy świętej, co wielu obecnych uznało za cud. Wierni, jak Ewelina Rudziejewska z Białegostoku, twierdzą, że doświadczyli tam niezwykłej pomocy. We Wrocławiu na osiedlu Muchobór Wielki doszło do groźnego incydentu. 38-letni mężczyzna z nożem w ręku groził przechodniom na ulicy Stanisławowskiej, co wywołało panikę wśród mieszkańców. Policja zatrzymała podejrzanego i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci, wzbudzając duże zainteresowanie.
0: Zaginiona 24-letnia modelka z Wrocławia, Jessica, została odnaleziona martwa. Jej ciało wydobyto ze stawu niedaleko domu po analizie zapisu z monitoringu. Śledztwo prowadzą wrocławska policja i prokuratura, które pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Rodzinie i bliskim Jessiki składamy wyrazy współczucia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W gminie Stoszowice doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 1,5-roczne dziecko. Maluch doznał obrażeń w kontakcie z koniem na terenie jednego z gospodarstw. Mimo szybkiej reakcji ojca i przewiezienia dziecka do szpitala, nie udało się go uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatu. Port lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę ACI Europe Best Airport Award 2025 roku, stając się pierwszym polskim lotniskiem z tym wyróżnieniem. Wrocławskie lotnisko pokonało konkurencję w kategorii obiektów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Kapituła doceniła między innymi innowacyjne rozwiązania, rozbudowę infrastruktury oraz inicjatywy ekologiczne, takie jak lotniskowa pasieka. To sukces, który plasuje Wrocław w gronie najważniejszych lotnisk w Europie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 29 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł niecałe 124 miliardy złotych. To już prawie połowa rocznego limitu. Dochody budżetu osiągnęły niecałe 279 miliardów złotych, a wydatki przekroczyły 402 miliardy. Najwięcej pieniędzy do budżetu wpłynęło z podatków, które przyniosły ponad 245 miliardów złotych. Największym wydatkiem pozostaje obsługa długu Skarbu Państwa, która kosztowała już blisko 34 miliardy złotych. Rezerwy walutowe Polski wzrosły do ponad 23 miliardów euro na koniec czerwca. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa finansowanie świadczeń medycznych o ponad miliard złotych. Najwięcej zyskają porodówki, oddziały leczące choroby płuc oraz psychiatria dziecięca. Wycena świadczeń położniczych wzrośnie średnio o 47%, co oznacza, że szpitale za poród naturalny otrzymają niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowe środki trafią także do psychiatrii dziecięcej, by poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów. Zwiększone finansowanie obejmie również leczenie chorób układu oddechowego, co przyniesie ponad 350 milionów złotych rocznie. Zmiany te zbiegają się z podwyżkami płac dla pracowników medycznych. Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoimi składkami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku waloryzacja emerytur będzie niższa niż w poprzednich latach. Prognozowany wskaźnik wyniesie niecałe 4%, co oznacza mniejsze podwyżki dla seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o około 72 zł, osiągając 2051 zł brutto. Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji do 2,5% w czerwcu. Mimo mniejszych podwyżek, spowolnienie inflacji jest korzystne dla domowych budżetów, ograniczając wzrost cen. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad miliard złotych. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
1: Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS W-30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niewiadów Polska, grupa militarna, deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów Baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 28 stopni i małe zachmurzenie. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Już we wrześniu Justin Skotnicki rozpocznie otwartą wojnę z Karoliną i Brunem Stańskim. W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach Justin złoży doniesienie na Karolinę, oskarżając ją o sfałszowanie nagrań z monitoringu. Policja wkroczy do hotelu Bruna, by zabezpieczyć dowody. Bruno, mimo że zna prawdę, będzie bronił swojej żony. Justin nie zamierza się poddać i zapowiada, że Karolina trafi za kratki. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Czy Justinowi uda się udowodnić winę Karoliny? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. W 980 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. W warsztacie Poiraza pojawi się tajemnicza Ecem, która idealnie pasuje do opisu wymarzonej kobiety, o której rzemieślnik opowiadał swojej żonie. Nana nie będzie mogła ukryć zazdrości, widząc interakcję między mężem a nową klientką. Poiraz, próbując załagodzić sytuację, zmienia swoją wersję wydarzeń, co tylko pogłębia napięcie. Ecem, próbując usiąść, potknie się o drewno, a Poiraz złapie ją w ostatniej chwili, co jeszcze bardziej rozwścieczy Nanę. Atmosfera w warsztacie stanie się gęsta, a Nana będzie próbowała zachować pozory, choć jej mimika zdradzi wszystko. Odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
2: W 149 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer nie wytrzyma poniżenia ze strony Bejzy, ciężarnej żony Cihana, i postanowi uciec z rezydencji. Bejza, próbując sprowokować Hancer, oskarży ją o zniszczenie cennych pamiątek i atak na pokój dziecka. Cihan, chodząc do sypialni, zażąda wyjaśnień, ale Hancer nie wskaże winnych, tylko zdecyduje się odejść. Cihan ruszy za nią, próbując przekonać, by nie pracowała jako sprzątaczka. Po powrocie do domu Cihan jasno da do zrozumienia Bejzi, że ich małżeństwo istnieje tylko na papierze. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 lipca, o godzinie 17:20 TVP2. W serialu M jak miłość zbliża się wielki dzień. Ślub Natalki z Adamem Karskim. Zdjęcia do tej emocjonującej uroczystości już trwają. Jednak na planie brakuje Marka Mostowiaka, serialowego ojca Panny Młodej. Choć Marek wychował Natalkę jak własną córkę, wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się na jej ślubie. To zaskakujące, bo trudno wyobrazić sobie tak ważny moment bez jego obecności. Wśród gości znajdą się jednak Barbara, Marysia, Hania oraz Bartek z Dorotą. To właśnie babcia Barbara, a nie Marek. Będzie najprawdopodobniej wspierać Natalkę w tym wyjątkowym dniu. Marek, mimo że utrzymuje kontakt z rodziną, od dłuższego czasu nie pojawia się w regularnych odcinkach serialu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4251 odcinek. Igor wraca do domu ze szpitala, by zastać skacowaną córkę Julkę, której nocne wybryki nie umknęły uwadze sąsiadów. Ania próbuje nawiązać z nią rozmowę, ale sytuację komplikuje telefon od wychowawczyni. Tymczasem Brygida i Remek, świeżo po tajnym ślubie, muszą zmierzyć się z niezręcznym spotkaniem z Michałem. W tle pojawiają się nowe wątki, jak niespodziewane spotkanie Jarka z Martyną. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek, 23 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, oferując codzienne dawki życiowych historii i emocji. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 918 odcinek. Ursula organizuje obiad, podczas którego ujawnia sekrety swoich gości, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Blanca odkrywa bolesną prawdę o swoim ojcu, a spotkanie kończy się niespodziewanym aresztowaniem Samuela przez policję. W tym samym czasie Leonor, Flora i Inigo próbują uciec z miasta, ale ich plany krzyżuje pojawienie się Ewy z małym Nacho. Leonor decyduje się zakończyć związek, podejrzewając intrygę Elpeny. Odcinek zostanie wyemitowany 23 lipca o 18:25 na TVP1. To kolejna odsłona pełna napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, której nie można przegapić.
1: W najnowszym odcinku Na Wspólnej numer 4255 Eliza i Jarek staną przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o przyszłości ich dzieci, Hani i Juniora. Rozwód pary to efekt zdrady Elizy z Bartkiem, której Jarek nie mógł wybaczyć. W poprzednim odcinku, podczas wizyty kuratora, doszło do burzliwej awantury, gdy Junior wybuchł złością wobec matki. W międzyczasie Jarek znalazł ukojenie u boku nowej partnerki, Martyny. Decyzja sądu może być zaskakująca, a emocje bohaterów sięgną zenitu. Po ogłoszeniu wyroku Bergowie udadzą się do baru u Ziębów, gdzie niespodziewanie pojawi się Martyna, co ponownie zaogni sytuację.
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i życiowych wyzwań dla Natalii. Po trudnym rozstaniu z Cezarym prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W nadchodzących odcinkach Natalia zmierzy się z wyzwaniami zarówno w domu, jak i w pracy. Na jej drodze pojawi się Michał, który początkowo jako kurier szybko zyska na znaczeniu w jej życiu. W kancelarii Natalii możliwe są zmiany, a powrót Malwiny do zespołu staje się coraz bardziej prawdopodobny. Widzowie będą śledzić, jak bohaterka stara się stworzyć stabilny dom dla siebie i córki Lei. Czy nowa relacja z Michałem przyniesie jej upragniony spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniosą premierowe odcinki serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie. Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57 ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę.
1: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy silnego wiatru i intensywnych opadów.

0: jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi trzeciej razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Comera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów. Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i przedłuża żywotność czajnika. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 29-letniego mieszkańca Poznania, który planował zamach na dzieci w przedszkolach. Mężczyzna opublikował w internecie wpisy, których groził atakiem i przedstawił szczegółowy plan działania. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając maczetę i sprzęt teleinformatyczny w jego mieszkaniu. Podejrzany przyznał się do zarzutów, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
2: Marta Nawrocka, znana z modowych inspiracji, stawia na 3 kluczowe modele obuwia na lato. Szpilki z wężowym printem dodają niekonwencjonalnego akcentu do klasycznych stylizacji, co często wykorzystuje podczas oficjalnych wystąpień. Śmietankowe szpilki to subtelna alternatywa dla bieli, pasująca do wielu letnich stylizacji. Czarne szpilki z designerskimi detalami mogą być głównym elementem zestawu, pod warunkiem stonowania pozostałych dodatków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler, nasza niezmordowana królowa kuchni, właśnie obchodziła swoje 73. urodziny. Z tej okazji jej mąż Waldemar, na co dzień lekarz w Toronto, przyleciał specjalnie do Polski, by zabrać ją na romantyczny wypad w góry. Po powrocie do Warszawy para celebrowała w towarzystwie przyjaciół, w eleganckiej restauracji, gdzie nie brakowało czułości i uścisków. Magda, jak zawsze pełna energii, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa młodość tkwi w sercu.
2: Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem. Gwiazda nie kryje radości z powrotu do byłego męża, a media szaleją. Mandaryna żartuje, że czuje się, jakby cofnęła się do 2005 roku, ale z mądrością i doświadczeniem z 2026. Ich nowa stara relacja opiera się na przyjaźni i zrozumieniu, a Mandaryna zamierza być po prostu szczęśliwa. Cóż, miłość nie zna granic ani czasu.
1: Marcin Dorociński znowu na fali, tym razem w szpiegowskiej komedii Mayday, gdzie zagra u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Film, który kosztował ponad $100 milionów, spędził 2 lata na półkach, by w końcu trafić na Apple TV. Dorociński wcieli się w rolę głównego złoczyńcy, a premiera już 4 września. Ciekawe, czy po tak długim oczekiwaniu widzowie będą mieli powód do śmiechu.
2: Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich jeansowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję Kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne zakończenie poszukiwań 24-letniej modelki z Wrocławia, Jessiki J., której zaginięcie zgłoszono zaledwie dzień wcześniej. Została znaleziona martwa w stawie niedaleko swojego mieszkania. Służby wciąż badają tajemnicze okoliczności jej śmierci, a bliscy pogrążeni są w żałobie. Kariera Jessiki dopiero nabierała tempa, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej pięknych zdjęć na Instagramie. W świecie celebrytów znowu zawrzało. Michał Wiśniewski, znany z miłosnych zawirowań, ogłosił powrót do Mandaryny, swojej drugiej żony. Fani wiwatują, dzieci się cieszą, a Pola Wiśniewska, obecna żona, pozostaje w cieniu tej medialnej telenoweli, walcząc o swoją godność. Socjolożki przypominają, że w tej bajce o miłości nie wszyscy są szczęśliwi, a empatia przegrywa z widowiskiem. Czy to kolejny odcinek serialu, w którym happy end jest tylko dla wybranych? Agnieszka Kaczorowska, znana niegdyś jako urocza Bożenka z Klanu, dziś obchodzi swoje 34. urodziny. Jej życie to prawdziwy rollercoaster. Od dziecięcej gwiazdy serialu, przez światowej klasy tancerkę, aż po dojrzałą artystkę i bizneswoman. Nie zabrakło też dramatów, jak głośny rozwód z Maciejem Pelą i nowy romans z Marcinem Rogacewiczem. Kto by pomyślał, że ta niewinna dziewczynka z telewizji stanie się jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show biznesu? Michał i Pola Wiśniewscy zaskakują wszystkich swoim rozwodem, który przebiega bez klasycznych dramatów o podział majątku. Dzięki rozdzielności majątkowej każdy z nich zachowuje swoje dobra, co w świecie celebrytów jest jak odkrycie nowego gatunku jednorożca. Jednak emocje wciąż buzują wokół alimentów, które obecnie wynoszą 11 tysięcy złotych miesięcznie na 2 synów. Ostateczne decyzje zapadną podczas finałowej rozprawy rozwodowej, a my czekamy na kolejne odcinki tego telenowelowego spektaklu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił zamknąć muzyczne koło, nagrywając cover Ride the Lightning Metallica. Jak sam przyznaje, było to dla niego wokalne wyzwanie, ale przecież kto by się spodziewał, że śpiewanie jak James Hetfield to bułka z masłem. Mustaine nie tylko oddaje hołd swoim dawnym kolegom, ale też zapowiada coś specjalnego dla fanów Megadeth jeszcze w tym miesiącu. Czyżby Race Peace Sales miał być czymś więcej niż tylko podróżą po morzu? Czekamy na szczegóły z niecierpliwością. Marilyn Manson, zespół, który zaczynał jako Marilyn Manson and the Spooky Kids, zadebiutował albumem Portrait of an American Family w 1994 roku. Zanim jednak doszło do tego momentu, Brian Warner, znany teraz jako Marilyn Manson, przeszedł ciekawą drogę od studenta dziennikarstwa do lidera kontrowersyjnej grupy. Zespół zasłynął z szokujących występów, które przyciągały uwagę nie tylko fanów, ale i krytyków. Ich debiutancki album, choć pełen kontrowersji, zdobył uznanie i stał się kamieniem milowym w historii heavy metalu. Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fundiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 27 stopni i zachmurzenie całkowite. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Grucele. W sobotę, 11 lipca, 44-letni Daniel B. wjechał samochodem pod lokomotywę, co zakończyło się jego śmiercią. Lokomotywa nie przewoziła pasażerów, a maszynista był trzeźwy. Obecnie trwa ustalanie przyczyn, dla których kierowca nie zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem.
2: Najwyższa Izba Kontroli ujawniła poważne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Raport wskazuje na przeciążenie personelu medycznego, gdzie jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu. Szpitalny oddział ratunkowy był wykorzystywany do przyjmowania pacjentów na planowe operacje, co budzi zastrzeżenia. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala, a Najwyższa Izba Kontroli domaga się uporządkowania organizacji pracy i oddzielenia działalności komercyjnej od publicznej.
1: Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, w czwartek usłyszy wyrok. Prokurator domaga się dla niego 20 lat więzienia. Wdowa po ofierze wypadku wyraziła nadzieję, że wyrok wzbudzi w oskarżonym empatię i skruchę. Sam Żak przeprosił za tragedię, ale jego zachowanie na sali sądowej budziło wątpliwości co do szczerości tych słów. Trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela z Olkusza, który zaginął 14 lipca. Policja opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne spodenki, niebieską koszulkę i jasno-zielone sportowe buty.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Czernichowie na Żywiecczyźnie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Betoniarka przewróciła się na łuku drogi, miażdżąc rowerzystkę i zderzając się z samochodem. Kierowca betoniarki i rowerzystka zginęli na miejscu, a kierowca Toyoty trafił do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A niż w całym 2025 roku. Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię informacyjną, przypominając o znaczeniu szczepień i higieny. Wirus HAV rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z zakażonymi osobami lub skażoną żywnością. Szczególnie narażeni są pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych.
1: W Mysłowicach zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa. Norbert A. został skazany na 25 lat więzienia za zabicie swojego znajomego Krystiana podczas zakrapianej imprezy w lipcu ubiegłego roku. Sąd uznał, że Norbert działał z zamiarem bezpośrednim, skacząc na głowę ofiary. Obrona planuje złożyć apelację.
2: Na plaży w Stubenfelde na wyspie Uznam znaleziono ciało 94-letniego Polaka, który w grudniu ubiegłego roku wypadł za burtę promu Scania. Niemiecka policja potwierdziła jego tożsamość dzięki analizie DNA. Mężczyzna był zaginiony od 28 grudnia zeszłego roku, kiedy to doszło do dramatycznego wypadku na Bałtyku. Rodzina zmarłego może teraz sprowadzić ciało do Polski.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na trasie Białystok-Augustów w okolicach miejscowości Rybniki doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trasa jest zablokowana, a na miejscu trwa akcja ratunkowa. Trzem osobom udzielana jest pomoc medyczna. Ruch samochodów osobowych kierowany jest przez Katrynkę, a ciężarówki w Augustowie na Grajewo. W powiecie grajewskim 5 nastolatków zniszczyło mienie szkolne, powodując straty na około 20 tysięcy złotych. Dzięki monitoringowi sprawców ustalono jeszcze tego samego dnia. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie jak dorosły, a o losie młodszych zdecyduje sąd rodzinny. Policja nadal bada zakres odpowiedzialności każdego z uczestników zdarzenia. Poszukiwania 24-letniej Jessiki z Wrocławia zakończyły się tragicznie. Ciało młodej modelki odnaleziono w stawie niedaleko jej domu. Policja i prokuratura badają okoliczności jej śmierci. Kluczowe w poszukiwaniach okazały się nagrania z monitoringu, które skierowały ratowników na miejsce zdarzenia.
1: Potężna nawałnica przeszła przez gminę Mysłakowice, powodując ogromne zniszczenia. Najbardziej ucierpiały miejscowości Dąbrowica, Wojanów i Karpniki, gdzie uszkodzone zostały drogi, linie energetyczne i budynki. Wichura zniszczyła także infrastrukturę szkoły podstawowej w Łomnicy, która pozostaje zamknięta do odwołania. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu na Muchoborze Wielkim doszło do niebezpiecznego incydentu. 38-letni mężczyzna groził przypadkowym osobom nożem przy ulicy Stanisławowskiej. Policja szybko zareagowała i zatrzymała podejrzanego. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Port Lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę ACI Europe Best Airport Award 2025 jako pierwsze lotnisko w Polsce. Wyróżnienie przyznano w kategorii portów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Wrocław zyskał uznanie za sprawność operacyjną, szczególnie podczas finału Ligi Konferencji UEFA oraz za innowacyjne działania proekologiczne, takie jak lotniskowa pasieka. To sukces, który stawia Wrocław w gronie europejskich liderów lotniczych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA.
2: Hiszpania pokonała Francję 2-0 w półfinale Mundialu, zapewniając sobie miejsce w finale. Kluczową rolę odegrał Mikel Oyarzabal, który zdobył bramkę z rzutu karnego, a w całym turnieju ma już 5 goli. Były bramkarz reprezentacji Polski, Jerzy Dudek, podkreślał świetną organizację gry Hiszpanów i ich zdolność do neutralizowania gwiazd rywali. Teraz Hiszpania ma szansę na powtórzenie sukcesu z 2010 roku i zdobycie Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. Kylian Mbappé błyszczy na Mundialu, a były mistrz świata Alain Bogossian przewiduje, że może stać się najlepszym strzelcem w historii turnieju. Francja po raz trzeci z rzędu znalazła się w strefie medalowej, a eksperci wskazują na jej równą formę jako klucz do sukcesu. Mbappé i Messi walczą o tytuł króla strzelców, obaj mają po 8 bramek. Czy Francja sięgnie po złoto, a Mbappé zdetronizuje Messiego? Przekonamy się już wkrótce. W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Artur Szpilka już w sobotę zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakai na gali KSW 120 w Gdyni. To będzie jego 6 walka w KSW, a rywal ma na koncie 25 zawodowych pojedynków. Szpilka przygotowywał się do tego starcia w wyjątkowej atmosferze, ciesząc się nowym członkiem rodziny, psem Cycem Juniorem. Ten amerykański Bully XL przyniósł mu wiele radości i energii przed nadchodzącym wyzwaniem.
1: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia. Warszawski Klub Kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
2: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci. Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie niedozwolonych substancji. Dodatkowo przegrał sprawę sądową z byłym agentem, co wiąże się z koniecznością zapłaty ponad 1 miliona euro. Mudryk, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi o Polsce, nie spełnił oczekiwań po transferze do Chelsea Londyn.
1: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibicę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli. Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Chicago Fire, opuszczając Europę po zakończeniu gry w Barcelonie. Podczas pierwszego spotkania z mediami w Stanach Zjednoczonych Lewandowski zaskoczył fanów, odkładając decyzję o dalszej grze w reprezentacji Polski. Teraz skupia się na aklimatyzacji w Stanach Zjednoczonych. Jego przyszłość w kadrze narodowej pozostaje niepewna.
2: Hiszpania awansowała do finału mundialu po wygranej 2-0 z Francją, co wywołało euforię w kraju. Madryckie media okrzyknęły to wielkim zwycięstwem, a radość udzieliła się nawet rodzinie królewskiej. Tymczasem w Paryżu doszło do zamieszek, a policja zatrzymała wielu rozczarowanych kibiców. Atmosfera w obu krajach jest skrajnie różna po tym emocjonującym meczu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 27 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 29 stopni Celsjusza. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 980 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. W warsztacie Poiraza pojawi się tajemnicza Ecem, która idealnie pasuje do opisu wymarzonej kobiety, o której rzemieślnik opowiadał swojej żonie. Nana nie będzie mogła ukryć zazdrości, widząc interakcję między mężem a nową klientką. Poiraz, próbując załagodzić sytuację, zmienia swoją wersję wydarzeń, co tylko pogłębia napięcie. Ecem, próbując usiąść, potknie się o drewno, a Poiraz złapie ją w ostatniej chwili, co jeszcze bardziej rozwścieczy Nanę. Atmosfera w warsztacie stanie się gęsta, a Nana będzie próbowała zachować pozory, choć jej mimika zdradzi wszystko. Odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
2: W 149 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hunter nie wytrzyma poniżenia ze strony Bejzy, ciężarnej żony Cichana, i postanowi uciec z rezydencji. Bejza, próbując sprowokować Hunter, oskarży ją o zniszczenie cennych pamiątek i atak na pokój dziecka. Cichan, chodząc do sypialni, zażąda wyjaśnień, ale Hunter nie wskaże winnych, tylko zdecyduje się odejść. Cichan ruszy za nią, próbując przekonać, by nie pracowała jako sprzątaczka. Po powrocie do domu Cichan jasno da do zrozumienia Bejzi, że ich małżeństwo istnieje tylko na papierze. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 lipca o godzinie 17:20 TVP2. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 987 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 16 na TVP1. Ibrahim, podsłuchując rozmowę telefoniczną swojej żony, wyciąga błędne wnioski, co prowadzi do napięć w ich związku. Czarna, będąc w ciąży, obawia się reakcji męża, który nieświadomie udaje niechęć do powiększenia rodziny. Tymczasem Ainur, mimo sprzeciwu Adalet, postanawia opiekować się sparaliżowaną Isl, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Nana i Poiraz zmagają się z kolejnymi napięciami, a obecność Semicha tylko pogarsza sytuację. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów pełnymi emocji historiami i zawiłymi relacjami rodzinnymi, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę w 439 odcinku. Kurro przygotowuje się do wyjazdu na front, co wprowadza napięcie i niepokój wśród mieszkańców rezydencji. Blanka wręcza mu amulet na szczęście, wierząc, że ochroni go podczas wojny. Tymczasem w pałacu pojawiają się nowe podejrzenia dotyczące relacji między Werą a Santosem. Maria przyjmuje nową posadę jako osobista pokojówka księżnej de Abrontes, co oznacza jej odejście z La Promesy. Odcinek pełen emocji i zwrotów akcji zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, oferując mieszankę arystokratycznego blichtru i mrocznych sekretów. To propozycja dla miłośników dramatów kostiumowych i intryg.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i życiowych wyzwań dla Natalii. Po trudnym rozstaniu z Cezarym prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W nadchodzących odcinkach Natalia zmierzy się z wyzwaniami zarówno w domu, jak i w pracy. Na jej drodze pojawi się Michał, który początkowo jako kurier szybko zyska na znaczeniu w jej życiu. W kancelarii Natalii możliwe są zmiany, a powrót Malwiny do zespołu staje się coraz bardziej prawdopodobny. Widzowie będą śledzić, jak bohaterka stara się stworzyć stabilny dom dla siebie i córki Lei. Czy nowa relacja z Michałem przyniesie jej upragniony spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniosą premierowe odcinki serialu. W tureckim hicie Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 151 odcinek. W rezydencji Develioglu wybuchnie potężna awantura. Derya, bratowa Hunter, nie wytrzyma i postanowi rozprawić się z intrygantką Bejzą. Nawet fakt, że Bejza jest w ciąży, nie powstrzyma Deryi przed konfrontacją. Świadkiem tego dramatycznego starcia będzie seniorka rodu, Mukader. Sytuacja eskaluje, gdy Derya łapie Bejzę za włosy i brutalnie popycha ją na kanapę. Mukader pozostaje obojętna, a jedynie Gulsum próbuje interweniować, ale bezskutecznie. To odcinek pełen napięcia, którego nie można przegapić. Carrie powraca na ekrany w nowej, odważnej interpretacji. Serialowa adaptacja kultowej powieści Stephena Kinga zadebiutuje tej jesieni na Prime Video. Za produkcję odpowiada Mike Flanagan, znany z Nawiedzonego domu na wzgórzu. Historia opowiada o wyobcowanej licealistce Carrie White, która zmaga się z trudnościami dorastania i odkrywa swoje telekinetyczne zdolności. W roli głównej zobaczymy Summer Howell, a towarzyszyć jej będą Samantha Sloyan i Sienna Agudong. Serial składa się z 8 odcinków, które pogłębiają portrety bohaterów i narasta stające między nimi napięcia. Produkcja obiecuje być poruszającą opowieścią o starciu dobra z okrucieństwem.
1: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą bombę emocji. W nadchodzących odcinkach po wakacjach planowany jest ślub Natalki i Adama. Jednak tajemnicą owiany jest wygląd panny młodej, co wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może coś więcej? Widzowie pamiętają, że Natalka miała wątpliwości co do małżeństwa z Adamem, a na jej drodze stanął Mikołaj Lipiński. Mimo pozytywnych sygnałów i przygotowań do ceremonii, brak oficjalnych zdjęć panny młodej budzi pytania. Czy miłość zwycięży, czy może czeka nas niespodzianka? Odpowiedzi poznamy w nowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
0: Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda. Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego. Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem. Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami. W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

0: Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności. Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki. Skorupki jajek mogą stać się cennym dodatkiem do ogrodu. Po wysuszeniu i rozdrobnieniu dostarczają glebie wapnia, co jest szczególnie korzystne dla pomidorów, papryki i kapusty. Dodatkowo ostre kawałki skorupek mogą utrudniać ślimakom dostęp do roślin. To prosty i ekologiczny sposób na wsparcie wzrostu roślin, który nic nie kosztuje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
0: Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jacob Elordi, młody gwiazdor, który nie ma czasu na odpoczynek, znowu w akcji. Tym razem w postapokaliptycznym thrillerze Gwiazdozbiór psa Ridleya Scotta, który, jak twierdzą niektórzy krytycy, powinien już dawno przejść na emeryturę. Film, oparty na książce Petera Hellera, zadebiutuje 28 sierpnia. A na ekranie zobaczymy także Josha Brolina i Margaret Qualley. Ciekawe, czy tajemniczy sygnał z radia przyniesie więcej emocji niż sama premiera. Klaudia Halejcio znowu w centrum uwagi, tym razem z powodu burzy, którą wywołał jej mąż, Oskar Wojciechowski. Po ich występie w podcaście Magdy Mołek internauci zaczęli spekulować, że Oskar ogranicza zawodowe ambicje Klaudii. Aktorka jednak z humorem i ironią odpowiedziała na te zarzuty, podkreślając, że decyzje zawodowe podejmuje samodzielnie. Co więcej, podczas gdy ona pracuje na końcu Polski, Oskar dzielnie opiekuje się ich córką. Czyżby to była nowa definicja ograniczania? Julia Wieniawa opuszcza jury Mam Talent, a fani programu już rwą włosy z głowy, zastanawiając się, kto ją zastąpi. Wśród propozycji pojawiają się takie gwiazdy jak Doda, Skolim czy Bagi, co pokazuje, że widzowie mają naprawdę szerokie horyzonty. Niektórzy jednak uważają, że obecny skład jest wystarczający i nie potrzeba nowych twarzy. Cóż, może to znak, że czasem mniej znaczy więcej, a chemia między jurorami jest ważniejsza niż liczba osób przy stole. Wielkie odliczanie do gali finałowej Miss Polski 2026 trwa. Już za 3 tygodnie dowiemy się, która z 24 piękności z całej Polski zdobędzie upragnioną koronę. Finalistki zakończyły właśnie intensywne zgrupowanie w Krakowie, gdzie między przymiarkami sukien ślubnych a warsztatami z samoobrony znalazły czas na relaks w parku wodnym. Kto wie, może to właśnie umiejętność pływania okaże się kluczowa w walce o tytuł najpiękniejszej.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wielki powrót Rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki. Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. Lenny Kravitz znów zawita do Polski, jakby nie mógł się bez nas obejść. Już 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu fani będą mogli usłyszeć jego najnowsze hity. Drzwi otwierają się o 18, a Lenny pojawi się na scenie o 21. Pamiętajcie, żadnych plecaków ani torebek, chyba że chcecie spędzić wieczór w przechowalni bagażu. Męskie granie 2026 nie zwalnia tempa i już w ten weekend zawita do Gdańska. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Rubens, Zalewski czy Edyta Bartosiewicz. Pogoda może być kapryśna, ale muzyka na pewno rozgrzeje serca. Po Gdańsku trasa odwiedzi jeszcze Wrocław, Kraków i Warszawę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney. Cliff Burton, legendarny basista Metalliki, który odszedł zbyt wcześnie, doczeka się cyfrowego pomnika. Firma Knucklebones, znana z tworzenia figurek muzycznych ikon, ogłosiła powstanie interaktywnego muzeum trójwymiarowego poświęconego jego pamięci. Fani będą mogli nie tylko podziwiać pamiątki, ale także wchodzić w interakcje i kupować unikalne przedmioty. Muzeum ma ruszyć jeszcze tego lata, a rodzina Burtona nie kryje dumy z tego projektu. Ringo Starr, legendarny perkusista The Beatles, zdradził sekret przetrwania tras koncertowych. Okazuje się, że kluczem do harmonii w ciasnym busie było przyznawanie się do puszczania bąków. Tak, dobrze słyszeliście. Zasada ta, choć nietypowa, pozwalała uniknąć napięć i nieporozumień. A skoro działało to u Beatlesów, może warto spróbować? Ach, te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Motley Crue, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz, a Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrołęce bada okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Grucela. W sobotę, 11 lipca, 44-letni kierowca Volkswagena zginął po zderzeniu z lokomotywą na trasie Białystok-Ostrołęka. Maszynista był trzeźwy, a lokomotywa nie przewoziła pasażerów. Śledczy zabezpieczyli dowody i czekają na wyniki badań toksykologicznych. Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, czeka na wyrok sądu, który zapadnie w czwartek. Prokurator domaga się dla niego 20 lat więzienia. Podczas procesu wdowa po ofierze wyraziła swoje rozgoryczenie postawą oskarżonego. Psycholog analizujący zachowanie Żaka wskazuje na jego skrajne wahania nastrojów i brak jednoznacznych oznak skruchy.
0: Najwyższa Izba Kontroli ostro oceniła funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego. W raporcie wskazano na przemęczenie personelu, błędy organizacyjne oraz niewłaściwe wykorzystanie publicznego majątku. Jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu, co mogło zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. NIK wydała 11 zaleceń, które mają poprawić sytuację w placówce. W miniony weekend warszawska policja przeprowadziła intensywne kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wystawiono ponad 70 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych, a 3 pojazdy zostały odholowane. Wśród ukaranych znaleźli się nietrzeźwi, osoby poszukiwane oraz nieletni. Policja zapowiada, że takie akcje będą kontynuowane.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stacja kolejowa Warszawa. Okęcie może zmienić nazwę na Warszawa Wyczółki. Powodem są częste pomyłki podróżnych, którzy mylą ten przystanek z lotniskiem Chopina. Nowa nazwa ma pomóc uniknąć dezorientacji i ułatwić pasażerom dotarcie do właściwego miejsca.
0: W Warszawie planowane są zmiany w systemie nadzoru drogowego. Na moście Poniatowskiego ma zostać zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości, co ma zwiększyć bezpieczeństwo. Obecne fotoradary zostaną usunięte, a ich miejsce zajmie nowoczesna infrastruktura. Przetarg na realizację tego projektu już ruszył, a firmy mogą składać oferty do 18 sierpnia.
1: Arkadiusz Kraska, po niemal dwóch dekadach spędzonych w więzieniu za podwójne morderstwo, ponownie staje przed sądem. Sąd okręgowy w Poznaniu odrzucił jego wniosek o umorzenie sprawy, co oznacza, że proces dowodowy rozpocznie się na nowo. Kraska, który od początku zaprzeczał swojemu udziałowi w zbrodni, liczy na ostateczne oczyszczenie z zarzutów. W powiecie grajewskim doszło do dewastacji na terenie jednej ze szkół. 5 nastolatków uszkodziło m.in. elewację, rynnę i plac zabaw, powodując straty na około 20 tysięcy złotych. Dzięki monitoringowi policja szybko ustaliła sprawców. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie jak dorosły, a o losie pozostałych zdecyduje sąd rodzinny.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Specjalny odcinek programu Rolnicy Podlasie okazał się ogromnym sukcesem dla Focus TV. W niedzielę wieczorem stacja zdominowała polski rynek telewizyjny, osiągając rekordowe wyniki oglądalności. Widzowie mieli okazję zobaczyć piłkarskie starcie drużyn PKS Plutycze i KS Podlasie, które zakończyło się zwycięstwem KS Podlasie 6-0. Emisja przyciągnęła przed ekrany niespotykaną dotąd widownię, a wydarzenie obfitowało w sportowe emocje i humorystyczne momenty.
1: Parafia w Milejczycach na Podlasiu przyciąga pielgrzymów z całej Polski, którzy opowiadają o uzdrowieniach przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że liczba świadectw jest tak duża, że przestał je dokumentować. Jednym z najbardziej poruszających wydarzeń było odzyskanie przytomności przez kobietę podczas mszy świętej, co wielu obecnych uznało za cud. Wierni, jak Ewelina Rudziejewska z Białegostoku, twierdzą, że doświadczyli tam niezwykłej pomocy. We Wrocławiu na osiedlu Muchobór Wielki doszło do groźnego incydentu. 38-letni mężczyzna z nożem w ręku groził przechodniom na ulicy Stanisławowskiej, co wywołało panikę wśród mieszkańców. Policja zatrzymała podejrzanego i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci, wzbudzając duże zainteresowanie.
0: Zaginiona 24-letnia modelka z Wrocławia, Jessica, została odnaleziona martwa. Jej ciało wydobyto ze stawu niedaleko domu po analizie zapisu z monitoringu. Śledztwo prowadzą wrocławska policja i prokuratura, które pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Rodzinie i bliskim Jessiki składamy wyrazy współczucia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W gminie Stoszowice doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło półtoraroczne dziecko. Maluch doznał obrażeń w kontakcie z koniem na terenie jednego z gospodarstw. Mimo szybkiej reakcji ojca i przewiezienia dziecka do szpitala, nie udało się go uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatu. Port lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę ACI Europe Best Airport Award 2025 roku, stając się pierwszym polskim lotniskiem z tym wyróżnieniem. Wrocławskie lotnisko pokonało konkurencję w kategorii obiektów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Kapituła doceniła między innymi innowacyjne rozwiązania, rozbudowę infrastruktury oraz inicjatywy ekologiczne, takie jak lotniskowa pasieka. To sukces, który plasuje Wrocław w gronie najważniejszych lotnisk w Europie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 26 stopni w Białymstoku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 32 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną.
1: Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała nowe rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Po raz pierwszy wprowadzono maksymalne temperatury, przy których praca musi zostać wstrzymana. W pomieszczeniach limit wynosi 35 stopni Celsjusza, a na zewnątrz 32 stopnie. Pracodawcy będą musieli reagować już przy niższych temperaturach, zapewniając chłodzenie lub skracając czas pracy. Nowe przepisy wejdą w życie za 6 miesięcy, ale ministerstwo apeluje o ich stosowanie już teraz. Państwowa Inspekcja Pracy ma przeprowadzać wzmożone kontrole w czasie upału. Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia. Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
2: W 2027 roku waloryzacja emerytur będzie niższa niż w poprzednich latach. Prognozowany wskaźnik wyniesie niecałe 4%, co oznacza mniejsze podwyżki dla seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o około 72 zł, osiągając 2051 zł brutto. Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji do 2,5% w czerwcu. Mimo mniejszych podwyżek, spowolnienie inflacji jest korzystne dla domowych budżetów, ograniczając wzrost cen. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
1: Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
2: Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS W-30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego. Niewiadów Polska, grupa militarna, deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 29 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Już we wrześniu Justin Skotnicki rozpocznie otwartą wojnę z Karoliną i Brunem Stańskim. W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach Justin złoży doniesienie na Karolinę, oskarżając ją o sfałszowanie nagrań z monitoringu. Policja wkroczy do hotelu Bruna, by zabezpieczyć dowody. Bruno, mimo że zna prawdę, będzie bronił swojej żony. Justin nie zamierza się poddać i zapowiada, że Karolina trafi za kratki. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Czy Justinowi uda się udowodnić winę Karoliny? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Oliwka znów znajdzie miłość. Po rozstaniu z Tomkiem, który wciąż czuje coś do swojej byłej, oraz po spekulacjach o związku z Justinem, w życiu Oliwki pojawi się ktoś zupełnie nowy. Fani serialu już od dawna podejrzewali, że to właśnie trzecia opcja będzie prawdziwa. Na planie widziano Oliwkę w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, który jest równie elegancki jak jej poprzedni partnerzy. Kim jest ten nowy adorator? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy Zbrowskiej. W serialu M jak miłość zbliża się wielki dzień. Ślub Natalki z Adamem Karskim. Zdjęcia do tej emocjonującej uroczystości już trwają. Jednak na planie brakuje Marka Mostowiaka, serialowego ojca Panny Młodej. Choć Marek wychował Natalkę jak własną córkę, wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się na jej ślubie. To zaskakujące, bo trudno wyobrazić sobie tak ważny moment bez jego obecności. Wśród gości znajdą się jednak Barbara, Marysia, Hania oraz Bartek z Dorotą. To właśnie babcia Barbara, a nie Marek. Będzie najprawdopodobniej wspierać Natalkę w tym wyjątkowym dniu. Marek, mimo że utrzymuje kontakt z rodziną, od dłuższego czasu nie pojawia się w regularnych odcinkach serialu.
1: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujące wydarzenie – ślub Natalki i Adama. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, jednak widzowie zobaczą ją dopiero pod koniec tego roku. Na uroczystości pojawi się wielu gości, głównie z rodziny Panny Młodej, w tym babcia Barbara, córka Hania oraz ciotka Marysia. Niestety zabraknie bliskich Adama, w tym jego jedynego kuzyna, Jakuba Karskiego. Powody nieobecności rodziny Karskiego pozostają tajemnicą. Czy to sprawy służbowe, czy może inne zobowiązania? Wszystko wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do Grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kraft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie z pewnością będą śledzić rozwój wydarzeń z zapartym tchem. W najnowszym, 4254 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof Smolny przeżywa prawdziwy dramat. Po burzliwej kłótni z żoną Basią zostaje zmuszony do spędzenia nocy w redakcji. Basia, przekonana o jego romansie z Marceliną, zrywa z nim wszelki kontakt. Sytuację dodatkowo zaognia Przemek, który utwierdza ją w przekonaniu o zdradzie. Zdesperowana Basia organizuje konfrontację, a Krzysztof, przyparty do muru, musi wyjawić bolesną prawdę. Czy ich małżeństwo przetrwa ten kryzys? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i życiowych wyzwań dla Natalii. Po trudnym rozstaniu z Cezarym prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W nadchodzących odcinkach Natalia zmierzy się z wyzwaniami zarówno w domu, jak i w pracy. Na jej drodze pojawi się Michał, który początkowo jako kurier szybko zyska na znaczeniu w jej życiu. W kancelarii Natalii możliwe są zmiany, a powrót Malwiny do zespołu staje się coraz bardziej prawdopodobny. Widzowie będą śledzić, jak bohaterka stara się stworzyć stabilny dom dla siebie i córki Lei. Czy nowa relacja z Michałem przyniesie jej upragniony spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniosą premierowe odcinki serialu. W tureckim hicie Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 151 odcinek. W rezydencji Develioglu wybuchnie potężna awantura. Derya, bratowa Hanser, nie wytrzyma i postanowi rozprawić się z intrygantką Bejzą. Nawet fakt, że Bejza jest w ciąży, nie powstrzyma Deryi przed konfrontacją. Świadkiem tego dramatycznego starcia będzie seniorka rodu, Mukader. Sytuacja eskaluje, gdy Derya łapie Bejzę za włosy i brutalnie popycha ją na kanapę. Mukader pozostaje obojętna, a jedynie Gulsum próbuje interweniować, ale bezskutecznie. To odcinek pełen napięcia. napięcia, którego nie można przegapić.
0: Słuchacie Radia Super Express. M jak miłość. Szykuje dla widzów prawdziwą bombę emocji. W nadchodzących odcinkach po wakacjach planowany jest ślub Natalki i Adama. Jednak tajemnicą owiany jest wygląd panny młodej, co wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może coś więcej? Widzowie pamiętają, że Natalka miała wątpliwości co do małżeństwa z Adamem, a na jej drodze stanął Mikołaj Lipiński. Mimo pozytywnych sygnałów i przygotowań do ceremonii, brak oficjalnych zdjęć panny młodej budzi pytania. Czy miłość zwycięży, czy może czeka nas niespodzianka? Odpowiedzi poznamy w nowych odcinkach. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 50 lat.
1: Minęła 11.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie. Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57 ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę.
3: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wakacyjne pamiątki mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień z podróży. Wybór odpowiedniego drobiazgu często odzwierciedla naszą osobowość, a astrologia może być ciekawą inspiracją. Baran może przywieźć pamiątkę związaną z przygodą, a byk ręcznie wykonaną ceramikę. Niezależnie od znaku zodiaku, najważniejsze są wspomnienia, które zostają z nami na dłużej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a także możliwych przerw w dostawie prądu. Alert objął całe województwo małopolskie i podkarpackie oraz wybrane powiaty w województwach śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr. Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów. Latem wiele osób zmaga się z problemem szorstkiej i przesuszonej skóry na piętach. Choć często sięgamy po drogie kosmetyki, skuteczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Domowe metody, takie jak kąpiel stóp z sodą oczyszczoną i nawilżanie wazeliną, mogą przynieść szybkie efekty. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiednia pielęgnacja.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów.

0: chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
2: Marta Nawrocka, znana z modowych inspiracji, stawia na trzy kluczowe modele obuwia na lato. Szpilki z wężowym printem dodają niekonwencjonalnego akcentu do klasycznych stylizacji, co często wykorzystuje podczas oficjalnych wystąpień. Śmietankowe szpilki to subtelna alternatywa dla bieli, pasująca do wielu letnich stylizacji. Czarne szpilki z designerskimi detalami mogą być głównym elementem zestawu, pod warunkiem stonowania pozostałych dodatków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 24 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Wszyscy pamiętaliśmy słowa pana Rakowskiego, który po kongresie założycielskim SDRP w 90 roku powiedział: no chłopaki, za 20 lat może dojdziecie do władzy.
1: Niezależnie od tego, czy biskup Głódź, czy prezydent Kwaśniewski, to nie miejsce i pora na jednak taki stan.
0: No ale wie pan, że w takich samolotach rządowych, nie wiem jak teraz, ale to się zawsze trochę pije. Od czasów afery Rywina było wiadomo, że to już się tego nie zahamuje, że to będzie narastać. Ta wzajemna niechęć, wzajemna rywalizacja będzie tylko narastać.

0: Witam Państwa. Dzisiaj zapraszamy na wędrówkę według alfabetu Millera. Dziś kolejna literę K. K jak Kwaśniewski Aleksander. Postaramy się Państwu przybliżyć postać, która jest powszechnie znana, no ale być może Państwo czegoś nowego dowiedzą. Razem z Jackiem Prusinowskim zapraszamy Państwa.
1: Dzień dobry, panie premierze. Słyszy Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski. Co myśli?
0: No,
1: pierwsze skojarzenie, to podstawowe. Przyjaciel z dawnych lat.
0: Pierwsze skojarzenie, tak, przyjaciel z dawnych lat. Poznaliśmy się gdzieś pod koniec lat 70., a więc dawno, dawno temu. Potem miałem okazję współpracować z panem Kwaśniewskim, obserwować go.
1: A to Poznanie, panie premierze? Okoliczności?
0: Poznanie w Warszawie. Dowiedziałem się, że właśnie w Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich pojawił się młody chłopak z Wybrzeża, który zajmował się kulturą studencką. No i zaczęliśmy się spotykać. Potem Aleksander został szefem bardzo ciekawego tygodnika ITD. No a po stanie wojennym młody sekretarz KC Waldemar Świrgoń przeforsował powierzenie Kwaśniewskiemu dziennika Sztandar Młodych. To była wtedy bardzo ważna gazeta. A potem stanowisko ministra do spraw młodzieży. Więc można powiedzieć, że tym decydującym człowiekiem, który w dużym stopniu przesądził dalszy los Aleksandra Kwaśniewskiego, to był Waldemar Świrgoń.
1: To w tamtych czasach Aleksander Kwaśniewski to takie złote dziecko
0: PZPR? Tak, to było złote dziecko PZPR. Nawiasem mówiąc, najpierw to właśnie był Waldemar Świrgoń. On miał dobrą rękę, bo mnie też pomógł. Mianowicie zapoznał mnie z Andrzejem Leperem i z rozmaitymi politykami z tego obszaru wiejskiego bardziej.
1: Dekadę później, jak rozumiem.
0: Tak, także tak to mniej więcej wyglądało. No a potem to już Aleksander Kwaśniewski własnymi siłami potrafił się przepchnąć.
1: To jeszcze przy tych początkach, zostając 31-letni zaledwie minister w rządzie Messnera, potem w rządzie Rakowskiego, to była taka wybijająca się już wtedy, no samo trafienie do rządu, to oczywiście był potężny awans, ale na tle innych ministrów to była wybijająca się postać, a jeżeli tak, to z jakiego powodu albo powodów?
0: Tak, to było oczywiste, że pojawił się talent z tego najmłodszego pokolenia działaczy politycznych i że być może czeka go wielka kariera, chociaż też nie brakowało problemów oczywiście, bo jak wspomniałem panu o obsadzeniu Kwaśniewskiego na fotelu szefa Sztandaru Młodych, to byli też inni kandydaci, trzeba było ostro o niego walczyć. Tak samo jak chodziło o powierzenie stanowiska ministra do spraw młodzieży. Była bardzo zresztą ceniona wówczas pani z Gdańska. Ona w końcu została ministrem edukacji, ale na początku to ona była przymierzana do tego stanowiska. No ale udało się Kwaśniewskiemu pomóc i objął te stanowiska.
1: Panie premierze, to wtedy jak spotykaliście się w latach 80., Kwaśniewski 30 mniej więcej, trochę minus albo trochę plus, pan w okolicach 40 czy dobijający do 40, jeżeli zajmował się kulturą studencką, to zdarzało się wam wieczorami w Warszawie z tą kulturą studencką z bliska zaznajamiać? Ruszaliście razem w miasto?
0: Zdarzało, ale wie pan, zbliżyliśmy się bardzo wtedy, kiedy któregoś wieczoru ja go zapytałem, czy już dostał mieszkanie z puli Rady Ministrów. Mhm. Powiedział, że tak, nawet oglądał. Zapytałem go o adres. I zaskoczony mówię: Olek, ale to jest taki sam adres jak ja, tylko że ja na pierwszym piętrze, a ty na drugim. To znaczy, że będziemy mieszkać nawet w tej samej klatce. No i tak przez wiele lat było, także mieliśmy okazję...
1: 85, tak?
0: Tak, mieliśmy okazję spotykać się nie tylko w pracy, ale także i w domu.
1: To ta słynna zatoka, tak. Brzydko się brzydko nazywana.
0: Jerzy Urban.
1: Czerwoną zatoką.
0: Czerwony, tak.
1: Wielu tam działaczy oczywiście no, z aparatu partyjnego mieszkało, tak? To było tak, że
0: tak.
1: Na jednym piętrze Kwaśniewski, a na kolejnych piętrach, klatkach jeszcze inni działacze.
0: Nie, bo Kwaśniewski mieszkał już na końcowym piętrze, bo to był taki mały dwupiętrowy blok, ale tam mieszkało też sporo ludzi kultury i nauki. Na przykład kto tam mieszkał? Kuc. Można tam było Kuca spotkać, Jerzy Urban tam się pojawiał. No, to generalnie rzecz biorąc, Urząd Rady Ministrów sfinansował budowę takiego osiedla i dysponował mieszkaniami dla ludzi, którzy w różny sposób byli awansowani. Nie, byli awansowani i mieszkali poza Warszawą, a przecież nie mogli dojeżdżać codziennie.
1: Więc... Wiem, że ale to jak mieszkaliście razem w zasadzie, to często zdarzało się, że rodzinnie też...
0: Bardzo często. Byliśmy naprawdę bardzo życi, bardzo zaprzyjaźnieni. Córka Kwaśniewskich była wtedy małą dziewczynką. Czasami otrzymywaliśmy prośbę od naszych przyjaciół, żeby się zaopiekować nią, bo rodzice wychodzili.
1: No rozumiem, że mówiła do pana wujku.
0: Mój syn bardzo się lubił nią opiekować. Poza tym mieli psa Sabę.
1: Słynną Sabę, która i tym miała samą, iść tą drogą.
0: I tym samą też się opiekowaliśmy. Także to były takie bardzo ciepłe, rodzinne kontakty.
1: Swoją drogą, to ile ta Saba żyła, jeżeli Ludwik Dorn jeszcze o tej Sabie mówił po 2000?
0: No ona...
1: To była ta sama Saba?
0: Tego nie wiem, ale w każdym razie Saba i... Kwaśniewscy w pewnym momencie bardzo walczyli o jej zdrowie, bo ona zderzyła się z samochodem i trzeba było ją jakoś uratować, ale została uratowana. Bardzo się wszyscy cieszyliśmy.
1: Panie premierze, to idźmy dalej, jeżeli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego i jego karierę. Może od razu do 95 roku się przenieśmy, chociaż po drodze oczywiście też sporo się działo. Szefem SDRP został Aleksander Kwaśniewski, no ale w 93 wygrane dla was wybory, w 95 chęć pójścia za ciosem, no i tak. Kampania wyborcza miała takie między innymi odsłony.

0: Aleksander Kwaśniewski i zespół Topłano w kampanii z 1995 roku.
1: Zdaje się, że były Kielce, tak coś mi się kojarzy.
0: Do tego już nie wiedziałem. Pan nawet jeden ciemnoskóry wystąpił w tym teledysku. Takim powiewem to miało być, jak rozumiem, nowoczesności Zachodu.
1: No, Kwaśniewski był stworzony do tego rodzaju kampanii. Na luzie, młody, dużo wdzięku.
0: Pierwszy taki chyba w Polsce polityk, prawda? Pierwszy, w takim nowoczesnym stylu podchodzący.
1: Potrafiający przemawiać, ripostować, dowcipny. Było wiadomo, że jest dobrym kandydatem, chociaż powiem panu uczciwie, że ta pierwsza kampania, my to znaczy zaplecze Kwaśniewskiego, robiliśmy wszystko, żeby mu pomóc i nie oszczędzaliśmy się, ale mało kto wierzył, że można wygrać z Wałęsą. I Wałęsa też chyba w to nie wierzył. W dużym stopniu zdecydowała o tym dyskusja telewizyjna, gdzie zwłaszcza na koniec Wałęsa nie wytrzymał nerwowo i powiedział, że może podać nogę zamiast ręki i tak dalej. Poza tym było widać tutaj młody, elegancki, dowcipny polityk, a tutaj legenda, ale już dosyć starana, więc Kwaśniewski miał szansę i wykorzystał stuprocentowo.
0: Od kiedy, panie premierze, było wiadomo, że to Aleksander Kwaśniewski będzie waszym kandydatem? To już lata przed tymi wyborami, czy jakiś
1: nie, wie pan,
0: punkt decydujący?
1: Były dwa elementy. Pierwszy taki, że nas nieco zdumiało to, że przed wyznaczeniem naszego kandydata na prezydenta spotykaliśmy się od czasu do czasu z ówczesnym kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i oni nas tak niby pytali, a kto, ale nie ukrywali, że lepszym kandydatem byłby Oleksy. Kiedy ja mówiłem, no dobrze, ale dlaczego Oleksy? No, Oleksy to jest poważny człowiek, a Kwaśniewski to młodzieniaczek, on jeszcze może poczekać, może za następne 5 lat i tak dalej, i tak dalej. I Oleksy przestępował z nogi na nogę i dawał nam do zrozumienia, że wcale by nie odrzucił tej propozycji. Tylko że Józef Oleksy nie pasował do tego wizerunku, który stworzyliśmy, że to ktoś musi być z innego pokolenia, taki znacznie młodszy. No, wtedy my wszyscy byliśmy stosunkowo jeszcze młodzi, ale chodziło właśnie o pokazanie Polsce, że SLD ma ogromne zasoby i również może wystawić kogoś takiego. No, ale potem zrozumieliśmy, dlaczego tak resort promował Oleksego. Bo wtedy już montowano aferę Olina i gdybyśmy wtedy postawili na Oleksego, to oni na przykład na tydzień albo na 2 tygodnie przed wyborami by to odpalili i Wałęsa miałby otwartą drogę.
0: No tak, autostradę wtedy już do prezydentury. Nie wiem, czy pan premier pamięta, ale Aleksander Kwaśniewski w 1993 roku uzyskał największą liczbę głosów w kraju, w parlamentarnych wyborach. Prawie 150 tysięcy głosów. To też było jakimś decydującym czynnikiem? Zwracaliście na takie rzeczy uwagę?
1: Zwracaliśmy. No my wtedy wszyscy dostawaliśmy dużo. Ja miałem, trochę później miałem 143 tysiące w Łodzi. Tak, to był ważny czynnik, no bo przecież było oczywiste, że wygrywają ci, którzy dostają najwięcej głosów, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich.
0: A panie premierze, jeżeli chodzi o tę kampanię, jak dużo było w niej tych zagranicznych speców z Francuzem Jacquesem Segalą na czele?
1: Była jedna ekipa właśnie z Segalem. To jest, nie wiem jak dzisiaj, bo się już tym nie interesuje, ale wtedy...
0: Ona taka, prawda?
1: Wtedy uchodził za jednego z najlepszych promotorów, najlepszych, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, PR-owców.
0: Stać was było na takich?
1: Stać nas było dlatego, że ten Francuz o takich lekko anonsowanych poglądach lewicowych nie chciał z nas zedrzeć, a poza tym jemu strasznie imponowało, że on się może zmierzyć z Lechem Wałęsą.
0: Okay.
1: I jak przegra, to nikt nie będzie miał mu za zły. Na pewno wiadomo, że z Wałęsą nie można wygrać.
0: Do wygrania, no.
1: Ale jak wygra, to jego sława...
0: I stawki
1: natychmiast poszybują w górę, więc on to zrobił bardzo świadomie i rzeczywiście wygrał.
0: A już po tym, jak okazało się, że Aleksander Kwaśniewski został prezydentem, no wtedy mieliście pełnię władzy. Czy pan premier w 1995 roku zdarzało się, że no pomyślał sobie, Boże, jak to możliwe, że 5 lat, no 6 lat powiedzmy, po upadku komuny, kiedy raczej baliście się, że na taczkach was będą wywozić i że no różnie pewnie może wyglądać przyszłość. Domyślam się, że pan premier nieraz sobie w takim 1985
1: roku pomyślał. Oczywiście, myśmy...
0: Był pan zdziwiony, że Polacy po tych paru latach oddali wam władzę, tę, którą
1: często w tym naszym takim niewielkim kółku na ten temat się zastanawialiśmy i wszyscy pamiętaliśmy słowa pana Rakowskiego, który po kongresie założycielskim SDRP w 90 roku powiedział, no chłopaki, za 20 lat może dojdziecie do władzy.
0: No tak, a wystarczyły 3 lata. To dlaczego tak się stało, panie premierze? To fatalne rządy prawicy, czy
1: to znaczy,
0: Solidarność?
1: Wie pan, Solidarność, która doszła do władzy i partie solidarnościowe, one bardzo szybko rozpoczęły wojnę na górze. Pamięta pan, jak Wałęsa to określił. I wszyscy bili się ze wszystkimi. Więc było nam łatwiej, dlatego że jak naprzeciw zwartej kolumny stoi przeciwnik, który jest wewnętrznie podzielony, który patrzy na każdego spod oka, no to wiadomo, że wtedy jest zdecydowanie łatwiej.
0: A Aleksander Kwaśniewski dorósł do tej roli prezydenta, do której
1: bardzo szybko
0: przygotowywał się?
1: Nam trochę było, nam to znaczy mnie, mojemu synowi, mojej żonie było trochę smutno, że on się przeprowadza.
0: No tak, od razu się wyprowadził. Ale zamieszkał w pałacu, tak? Prezydenckim po prostu.
1: Ale jeszcze przez pewien czas mieszkał tam, gdzie dawniej. I któregoś wieczoru, wie pan, dzwonek do drzwi. Moja żona otwiera, patrzy, a przed nią stoi jakiś mężczyzna z różą w zębach, w kapeluszu, trochę z wąsami. I moja żona mówi, Olek, to ty? A on mówi, prezydent do was przyszedł, proszę się przygotować na przyjęcie prezydenta.
0: Taki żartownisz, ale wtedy co, jakieś przyjęcie zaleca?
1: No tak, oczywiście. On, wie pan, Kwaśniewski miał i dalej ma, z tego co wiem, wielką umiejętność poruszania się w kuchni. Wtedy właśnie, jak nas odwiedził, moja żona w panice mówi, Olek, ale ja nic nie mam w domu.
0: Bo i on za sterami, tak?
1: On mówi, pokaż, co masz. No to moja żona wyjęła jabłko, jakiegoś tam pomidora, coś jeszcze. On mówi, dobra, wyjdź z kuchni, ja wam zrobię kolację. No i z tego wszystkiego, co tam było, zrobił smaczną kolację.
0: No to jeszcze i z fantazją.
1: No.
0: Prezydent Kwaśniewski. A to się zmieniło potem? Czy tego polotu, tej fantazji właśnie z wiekiem nie ubyło Aleksandrowi Kwaśniewskiemu?
1: Nie, myślę, że było dalej. No wie pan, ja oczywiście miałem mniej okazji, żeby się z nim spotykać, ale na przykład każde jego imieniny w grudniu, czy potem Nowy Rok, to zawsze witaliśmy razem u niego w pałacu. Więc było sporo takich...
0: Do końca prezydentury, tak?
1: Nie, do końca nie, bo to potem się skończyło. Poza tym, wie pan, media stały się bardziej napastliwe, że o, tu się robi jakieś bankiety w pałacu i tak dalej, i tak dalej. Ale przez długi czas tak było. Jak na przykład były jego imieniny, to ja wiem, ile tam było osób, około 1000.
0: 1000 osób? W Pałacu Prezydenckim imprezy na 1000 osób?
1: Tak. Jak jechałem do Kopenhagi, na końcowe negocjacje, to było dokładnie w tym samym dniu, w którym odbywało się imieniny Aleksandra. A to jeszcze zdążyłem wpaść do pałacu, zobaczyć się z wieloma ludźmi.
0: Na jednego. Ale Boże, panie premierze, to jak imieniny króla, a nie prezydenta, 1000 osób.
1: No, wie pan...
0: Boże, ile to kosztowało w tych latach 90?
1: Powiem panu więcej, że...
0: Polska zaciskała podobno pasa.
1: Powiem panu więcej, że ci, którzy nie dostali zaproszenia, bardzo to przeżywali. Dlatego, że jak ktoś nie był na tych uroczystościach,
0: no tak, to znaczy, że go nie ma.
1: To znaczy, że niestety, że się nie liczy.
0: No tak, ale więc, panie premierze, to jak to wyglądało?
1: Ponieważ było takie przekonanie, że ja mam szczególne kontakty z prezydentem, to ja też otrzymywałem interwencję. Leszek, weź tam pogadaj, wiesz, no, zobacz, no, zawsze byliśmy zapraszani, a teraz zaproszenie nie dotarło, no weź coś zrób.
0: I pomagał pan?
1: Niechętnie, bo wie pan, no to jest uroczystość o charakterze osobistym, co ja się będę tam wcinał, tak?
0: No, no i jak to, panie premierze, wyglądało?
1: No jak to było? Proszę pana, było
0: tysiąc
1: tak.
0: Osób, to że, bal, no, czy...
1: Może 1000 przesadzam, no ale 600-700 było na pewno. Okay. Proszę pana, no jak to wyglądało? No zawsze składaliśmy się, żeby kupić jakiś prezent solenizantowi. Najczęściej to był jakiś piękny, wartościowy obraz. No i ten obraz był wręczany wraz...
0: Pamięta pan któryś?
1: Z szemowami. Nie, niestety nie pamiętam. Pani chyba Danuta Waniek organizowała tą składkę.
0: No a potem,
1: tak, a potem, no to jak to na takie rodzaju okazjach, no, rozmowy, trochę alkoholu.
0: Ale to rozumiem, szwedzki stół, tak, i tak, stoliki, tak. Dynamiczna sytuacja, ale jakieś tańce w późniejszym
1: czasie? Tak, oczywiście, tańce były.
0: Do rana imprezy?
1: Nie, do rana nie, ale tak się zaczynało to wieczorem, no tak się kończyło gdzieś o 12, o 1 w nocy.
0: Panie premierze, to teraz trochę zmienimy temat, bo przejdziemy do papieża Jana Pawła II i jego relacji też z prezydentem Kwaśniewskim, bo niemało ona wpłynęła tak naprawdę na tą, na drugie wybory, na zwycięstwo prezydenta Kwaśniewskiego w 2000 roku. To zobaczmy słynną przejażdżkę prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Papa Mobile.
2: Prezydent Aleksander Kwaśniewski zwrócił uwagę na to, że na lotnisku papież zaprosił jego wraz z żoną do swego samochodu.
3: Przeżycie niebywałe i okazało się, że jestem jedynym prezydentem, który miał taki honor. Nikt do tej pory przez papieża nie był zaproszony do tego pojazdu i traktuje to jako gest bardzo miły. A jednocześnie chyba świadczy to o tym, że papież, kończąc tę pielgrzymkę, miał takie poczucie wielkiej satysfakcji.
0: Aleksander Kwaśniewski już kilka lat po zwycięskich wyborach o diecie już nie pamiętał.
1: Zapomniał na chwilę.
0: Parę kilogramów więcej błękitnych soczewek też nie było widać wokół. Panie premierze, zrobiło to wrażenie na wszystkich, że z papieżem tak blisko prezydent, no wtedy nikt nie mówił inaczej w Polsce, znaczy nikt nie mówił inaczej, no duża część określała po prostu wasze środowisko jako postkomunistów, prawda? Więc ale, prezydent postkomunista z papieżem.
1: Ale proszę pana, wracając na chwilę do diety, Kwaśniewski miał takie okresy, że odchudzał się, potem szybko przybierał na wadze, ale on był wynalazcą takiej zupy, zupa Kwaśniewskiego. Ona była w naszym środowisku bardzo popularna. Przepis był bardzo prosty, dużo warzyw, ostre przyprawy i tak dalej. Sam to stosowałem. I szybko kilogramy mi spadały.
0: Ale to trzeba było głównie tę zupę, tylko tę zupę? O co chodziło, że...
1: To trzeba było przynajmniej raz dziennie, najlepiej na obiad, zjeść duży talerz tej zupy. Okay. I to dawało rezultat.
0: Na ostro zupa warzywna, tak, ale to jakiś unikatowy element tej zupy?
1: No dużo papryki, wie pan, dużo papryki, dużo zielonych. Chodziło o to, żeby ta zupa gotowana, żeby ona była jak najbardziej kolorowa. To znaczy czerwona papryka, wie pan, zielona pietruszka, tam, no, nie jestem tu specjalistą, ale ona nie tylko, że była taka rzucająca kilogramy, ale naprawdę była smaczna.
0: czasem jeszcze zdarza się panu premierowi tam...
1: Czasami mówię, Ola, wiesz co, może... Mówię, Ola, czasami może byśmy zrobili zupę Kwaśniewskiego, bo dawno nie jedliśmy.
0: Jest też dieta Kwaśniewskiego, ale to chyba nie o tego Kwaśniewskiego chodzi, prawda? Jest jakiś chyba
1: tak, inna
0: dietetyk
1: jest.
0: Też Kwaśniewski, no ale okazuje się, że takie inklinacje też i prezydent Kwaśniewski posiadał. A panie premierze, wracając do papieża...
1: A, papieża.
0: Zrobiło no to tak. Na panu wrażenie?
1: Na wszystkich, to zrobiło, na wszystkich to zrobiło wrażenie, ale myślę, że największe wrażenie to na naszych prawicowych rywalach, którzy za nie mówili na pewien czas i nie wiedzieli, jak to wszystko skomentować. No przecież nie mogli powiedzieć, że Kwaśniewski się tam wepchnął, dlatego że wszyscy widzieli, że papież go zaprosił. Więc to była duża rzecz i to był niechybny znak, że papież jest przeciwko wojnie religijnej. I że tak samo traktuje i nas, jak i swoich prawicowych zwolenników. Ja zresztą miałem się o tym wielokrotnie przekonać, bo też bywałem w Watykanie wiele razy.
0: Bo Aleksander Kwaśniewski, z tego co sprawdziłem, 9-krotnie był przyjęty na audiencjach. Pan premier też, tak?
1: No plus jeszcze tu trzeba Polskę też przecież liczyć. Ja wie pan, ja pierwszy raz zostałem przyjęty przez papieża w zupełnie takich bulwersujących okolicznościach, dlatego że ja wtedy byłem zwykłym ministrem.
0: Czyli 97.
1: Ministrem spraw wewnętrznych. Odpowiadałem za organizację i bezpieczeństwo papieskiej pielgrzymki w 97 roku. No i gdzieś 2 tygodnie po wyjeździe papieża akurat leciałem do Rzymu, żeby złożyć wizytę mojemu odpowiednikowi, czyli ministrowi spraw wewnętrznych rządu włoskiego. I dostałem depeszę od naszego ambasadora w Watykanie, że papież zaprasza mnie na audiencję z żoną. No i proszę pana, to był lipiec. I my weszliśmy do samolotu ubrani, tak, bo prosto z lotniska musieliśmy jechać do Watykanu. Więc ubraliśmy się tak, jak protokół watykański wymaga. Więc to był
0: lipiec.
1: Wszyscy byli w lekkich strojach, a my we dwoje. Moja żona na czarno.
0: Z walką, jak już rozumiem, tak, ale...
1: Ja na czarno w garniturze, wie pan. No i stoimy na tym lotnisku. Mija 5-10, minęło pół godziny. I po pół godzinie ruszyliśmy z półgodzinnym spóźnieniem. Ja sobie myślę, no przecież papież na nas nie będzie czekał, tak? Więc jak już zbiliśmy się, zapytałem się stewardesy, czy mogę na chwilę wejść do kabiny. Wtedy jeszcze takie rzeczy były możliwe. No i ona wróciła, mówi tak, kapitan zaprasza. No i wtedy im mówię, panowie, no wyobraźcie sobie taką oto sytuację. Jestem zaproszony przez papieża. Prosto z lotniska jadę, ale mamy pół godziny spóźnienia. Czy panowie nie mogliby czegoś zrobić, żebyśmy zdążyli? No oni się popatrzyli, obydwaj piloci, i kapitan mówi, panie ministrze, postaramy się. No i wylądowaliśmy o czasie.
0: To tak można gazu docisnąć. No,
1: tak, się, można, skoro
0: zrobili. Może wiatr sprzyjał też.
1: Może.
0: To potrafi robić różnicę. A podobno, panie premierze, jeżeli chodzi o ten 99 rok i Aleksandra Kwaśniewskiego w Papa Mobile, to kardynał Dziwisz tam przede wszystkim interweniował. To nie tyle papież zapraszał, co kardynał Dziwisz. Takie widziałem gdzieś. No, relacje.
1: Ja dostałem zaproszenie przez naszego ambasadora w Watykanie, ale wie pan, była ciekawa sprawa, dlatego że ja uprzedziłem swoją żonę, że jak już tam dojdziemy do kancelarii papieża, to ja zostanę zaproszony, a żona będzie musiała czekać. I ku naszemu zdumieniu ten kardynał, który tam kierował ruchem, mówi, pani też jest zaproszona. No i weszliśmy i naprzeciw papieża stały 2 krzesła. Jeden dla mnie, drugi dla żony. I rozmowa była taka, ja wiem, papież na przykład wiedział, z jakiej moja żona jest parafii.
0: No to świetnie przygotowali.
1: Parafia mszczonów, tak? I mówi, a pani chodziła na religię? Moja żona oczywiście mówi, ja bardzo lubiłam chodzić na religię, miałam 5. A papież mówi, a pewnie się pani ksiądz podobał.
0: No to ale szacunek dla zaplecza
1: papieża naprawdę
0: i przygotowania, bo to faktycznie zebrać takie informacje.
1: No, byliśmy naprawdę zaszokowani, że tego rodzaju, wie pan, człowiek jest tak świetnie przygotowany.
0: A sama rozmowa to jest kilka minut, tak?
1: Pół godziny. Papież był zresztą, papież był w bardzo dobrej formie, bo właśnie wrócił z pielgrzymki. Oni papież i jego otoczenie byli bardzo zadowoleni, łącznie z tym, że w Krakowie, jak się żegnał, to zaprosił mnie z całym moim zestawem, czyli wie pan, szefami służb i tak dalej, serdecznie podziękował. Był w dobrej formie także fizycznej, także rozmawiało się bardzo dobrze, ale ostatnia rozmowa to już...
0: Panie premierze, to jeszcze do papieża Jana Pawła II wrócimy, specjalny odcinek z pewnością poświęcimy tej niezwykle ważnej postaci. Dzisiaj o Aleksandrze Kwaśniewskim rozmawiamy, to może kolejny materiał filmowy, też 1999 rok. No, mniej już chwalebny dla prezydenta Kwaśniewskiego zdecydowanie, a nawet wstydliwy.
4: My oddajemy cześć każdemu pojedynczemu.
5: Prezydent Aleksander Kwaśniewski rozpoczął podróż od przywitania z członkami rodzin katyńskich.
6: Jest otwarcie.
7: I bardzo dobrze.
5: W Katyniu po uroczystościach rozmawiał z rodzinami zamordowanych oficerów. Prezydent nie krył wtedy wzruszenia.
8: No chyba dzisiejsze chorobowe.
5: Po 15:00, po przylocie do Charkowa, prezydent odwiedził cmentarz w Piatichatkach. Odbyły się tam podobne uroczystości jak w Katyniu. Nasza kamera rejestrowała prawie całą wizytę. Oto ujęcia, które mogą być uznane za najbardziej dyskusyjne.

0: No.
1: A to drzewo ile ma lat według was?
2: No około 30, ale to 30. Ale rośnie to na tym miejscu.
0: To jest taka pamiątka tego miejsca.
1: Dziękuję bardzo.
3: Co zostaje? Tak, kto zostaje tutaj?
4: To był prezydent Aleksander Kwaśniewski w 1999 roku w Charkowie. Panie premierze, pan był wtedy z prezydentem Kwaśniewskim. Jak wyglądało to na żywo? Czy prezydent Kwaśniewski był po prostu pijany?
5: A najpierw polecieliśmy tym słynnym Tu-154M do Smoleńska. Bez problemów tam wylądowaliśmy i pojechaliśmy samochodami do Katynia. A potem wsiedliśmy w samolot i polecieliśmy do Charkowa. No i Aleksander został zaproszony do Saloniku Duchownych. Tam byli przedstawiciele największych religii, łącznie z biskupem katolickim, biskupem Głodziem. I kiedy stamtąd wyszedł, to pomyślałem sobie, że chyba coś tam było za dużo wypite, no ale wszystko było w porządku. No i jak dojechaliśmy na cmentarz, no to państwo to oglądali. No w pewnym momencie serce mi podeszło do gardła, bo pomyślałem sobie, jeżeli coś tutaj się wydarzy, to już nie wywikłamy się z tego. No ale na szczęście nic się specjalnie nie zdarzyło. No, potem staraliśmy się, żeby
4: to nie wyszło, panie premierze,
5: żeby telewizje,
4: wprost.
5: Tak, żeby telewizje tego nie pokazały, ale to nie było możliwe.
4: No, publiczna tego nie pokazała. Dopiero TVN
5: nie,
4: tam po jakimś
5: pewien.
4: Paru dniach pierwszy TVN pokazał.
5: Publiczna pokazała chyba na końcu.
4: Tak. No, na początku TVN po paru dniach podjął decyzję,
5: że Polsat i TVN publiczna na końcu. No i potem ta sprawa już towarzyszy Kwaśniewskiemu przez cały czas.
4: Wstyd, panie premierze?
5: Wie pan, no nic się na szczęście nie stało, no ale no...
4: Jak to nic się nie stało? Stało się, panie premierze. To nie miejsce chyba. No, niezależnie od tego, czy biskup Głódź, czy prezydent Kwaśniewski, to nie miejsce i pora na jednak taki stan.
5: No ale wie pan, że w takich samolotach rządowych, nie wiem jak teraz, ale to się zawsze trochę pije. Więc wtedy też no, niektórzy wypili może jeden kieliszek za dużo. No nie powinno to się zdarzyć, ale zdarzyło się. Ale jakoś to wszystko się tak ładnie rozsmarowało i Kwaśniewskiemu to specjalnie nie zaszkodziło.
4: No chyba miał też zdolność prezydent Kwaśniewski do rozsmarowywania różnych kryzysów wizerunkowych.
5: Ja panu tak przy okazji powiem, że jak leciałem z Lechem Kaczyńskim, z prezydentem Kaczyńskim do Kijowa na zaprzysiężenie prezydenta Janukowycza, ku mojemu zdumieniu pan prezydent Kaczyński zaprosił mnie do swojego saloniku, także przez 2 godziny rozmawialiśmy w 4 oczy. No ale jak już się wznieśliśmy do góry, to prezydent mówi, no jak tam, panie premierze, co tu się zmieniło od pana czasów? Ja się rozejrzałem, mówię, no tak, niewiele się zmieniło, no jedną zmianę zauważyłem. A on mówi, a jaką? Ja mówię, no za moich czasów podawano alkohol. On mówi, tak, a czego się pan napije? Mówi, no czerwonego wina, no proszę bardzo. I żeśmy sobie przy winie gawędzili.
4: No nie no, prezydent Lech Kaczyński też słynne spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, podczas których tam podobno po 2 butelki nawet miały być wypijane, więc wino chyba jak najbardziej spożywał. Panie premierze, przy Aleksandrze Kwaśniewskim zostając i kolejny etap, pan zostaje premierem, 2001 rok, Lewica wraca do władzy po czasie akcji wyborczej Solidarność, no i z tej pięknej przyjaźni, z tej historii, która no, mogło się zdawać, że dalej będzie tylko miała równie dobry przebieg. No, to wszystko przechodzi w szorstką przyjaźń, tak?
5: No to wszystko, co się potem wydarzyło, pokazuje, że nie ma przyjaźni natury politycznej.
4: A wy dzisiaj nie jesteście przyjaciółmi?
5: No oczywiście, że nie. Jesteśmy znajomymi i tyle. Dlatego, że kiedy politycy zaczynają rządzić, pełnić ważne funkcje, to wkrada się element rywalizacji. W Polsce w dodatku jeszcze ten element rywalizacji jest potęgowany tym, że prezydent i premier to są przedstawiciele władzy wykonawczej, bo nasza egzekutywa jest dwugłowa. A ponieważ konstytucja nie jest ostra w swoich przepisach, no to prezydent, który czuje się bardzo mocny z uwagi na swoje poparcie, no bo zwykle to jest kilka milionów głosów, uważa, że jego kompetencje nie są dostosowane do poparcia, jakie uzyskał. Z kolei u premiera jest inaczej. Premier nie jest wybierany bezpośrednio, ale ma o wiele większe kompetencje niż premier. No i wie pani, wtedy dochodzi najpierw do iskrzeń, a potem do awantur.
6: To u was szybko się zaczęło, bo już jak kompletował pan skład swojego rządu, to pojawiły się uwagi prezydenta Kwaśniewskiego, tak? Do ministra skarbu.
5: No tak, no ja promowałem pana Kaczmarka, a Aleksander Kwaśniewski nie chciał się zgodzić. I ja wtedy powiedziałem jedno słowo za dużo, co na pewno wywołało u Kwaśniewskiego jakiś taki skrywaną niechęć. Powiedziałem: Oluś, a przecież ty nie masz tu nic do powiedzenia.
6: A co odpowiedział?
5: No, nic, ale...
6: Zabrakło riposty, tak?
5: Nic, ale ja pan przesadziłem oczywiście, ale z punktu widzenia takiego formalno-prawnego to miałem rację. Mhm. Prezydent nie może odrzucić kandydata, którego oficjalnie przynosi mu premier, bo to jest domena prezesa Rady Ministrów. No ale potem miałem wyrzuty do samego siebie, że niepotrzebnie to zrobiłem. Jakoś tak mi się wyrwało. A potem narastały już poważniejsze problemy. Rywalizacja między nami, jeśli chodzi o wejście Polski do Unii Europejskiej, do innych rzeczy, no, do innych instytucji.
6: Mhm. Ale to, panie premierze, ta szorstka przyjaźń to po prostu taki eufemizm, który opisywał wrogość i politycznych rywali? Byliście wtedy politycznymi rywalami?
5: Nie, byliśmy rywalami, ale nie byliśmy wrogami oczywiście. Takie prawdziwe napięcie wywołała sprawa Rywina i potem komisji śledczej, bo wyglądało na to, że Kwaśniewski wykorzystuje całą tą sytuację dla wzmocnienia swojej pozycji i osłabienia mojej pozycji. Więc od czasów afery Rywina było wiadomo, że to już się tego nie zahamuje, że to będzie narastać. Ta wzajemna niechęć, wzajemna rywalizacja będzie tylko narastać.
6: I jak te relacje, panie premierze, potem wyglądały? Wy z czasem sobie jakoś uśredniliście te przyjaźń i
5: to różnie wyglądały. Wyglądały tak, że była cisza i nikt do nikogo nie dzwonił. Ale było też tak, że ja kiedyś jechałem na święta do wielkanocne do mojej rodziny, do Szczecina, i zadzwonił telefon i usłyszałem głos prezydenta Kwaśniewskiego. Więc mówię: wiesz, poczekaj, Olek, bo się muszę zatrzymać, bo jestem tak wstrząśnięty, że jeszcze jakiś wypadek spowoduje. No, a potem coraz te kontakty były coraz rzadsze. Teraz nie spotykamy się w ogóle.
6: Nie spotykacie się, nie dzwonicie, nie macie, tak? Relacji nie. W zasadzie żadnych.
5: Ostatnia próba, wie pan, to było kilka lat temu, jak jedna dziennikarka powiedziała, że chciałaby przeprowadzić wywiad ze mną i z Kwaśniewskim jednocześnie.
6: Pomysł ciekawy.
5: Ja powiedziałem: wie pani, ale czy Aleksander Kwaśniewski się zgadza? Ona powiedziała: jak pan się zgodzi, to on się zgodzi. No to niech, mówię, to niech pani powie, że się zgadzam. No ale potem zadzwoniła i powiedziała, że jednak Kwaśniewski nie zgadza się.
6: A myśli pan premier, że to te słowa, tamta sytuacja jest tym momentem, który no, gdzieś wpłynął i już ustawił waszą relację na lata? To te kilka słów...
5: To znaczy, wie pan, Tutaj muszę coś powiedzieć, o czym rzadko mówię, mianowicie ja byłem przekonany, że Kwaśniewski z żoną przyjdą na pogrzeb mojego syna. Dlatego, że jak już mówiłem, my byliśmy w pewnym czasie bardzo blisko. I kiedy nie przyszli, to uznałem, że to już jest koniec.
6: Panie premierze, to oceniając polityczną drogę, karierę Aleksandra Kwaśniewskiego, to był dobry prezydent? To był wybitny prezydent?
5: No to jest,
6: to był bardzo dobry prezydent? Jak pan?
5: Proszę pana, niezależnie od różnych ujemnych jakichś wspomnień, uważam, że Aleksander Kwaśniewski to jest wybitny polski prezydent i długo równie dobrego nie będzie. On zapisał się bardzo dobrze. Już nie mówię o tym, że dwukrotnie wygrał, dlatego że Duda też wygrał dwukrotnie, ale niech pan porówna obydwu zawodników, tak? Jeden jest zawodnikiem wagi ciężkiej, a drugi jest śmiesznym po prostu podrygiwaczem. Więc to był bardzo dobry prezydent, bardzo dobry polityk i z punktu widzenia profesjonalnych umiejętności ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Przeciwnie, uważam, że to jest wzór do naśladowania.
6: Ale jeżeli chodzi o jakieś sukcesy na krajowym podwórku, międzynarodowym, to gdzie Aleksander Kwaśniewski, zdaniem pana premiera, się lepiej spełnia? Bo w tym czasie, kiedy, jak rozumiem, pan stał na czele rządu, to próbował robić więcej niż mógł, tak? Rozpychać się łokciami.
5: No każdy prezydent, tu wracam do wątku, który już omówiliśmy, każdy prezydent ma tendencję do rozpychania się.
6: Jeszcze pewnie szczególnie po latach 90., kiedy byli prezydenci, ministrowie i tak dalej,
5: dlatego,
6: to
5: może
6: się wydawać, że...
5: Prezydent się dusi w tej swojej klatce.
6: Szczególnie taki, kiedy wygrał w pierwszej turze potężnym mandatem.
5: Właśnie, więc Kwaśniewski też próbował się rozpychać. I teraz jest pytanie, czy rząd mu na to pozwala, czy nie. Ja na to nie pozwalałem i to było źródłem wielu napięć. Rząd PiS-u zezwalał Dudzie na wszystko. Duda w pewnym momencie sprawiał wrażenie, że to on prowadzi politykę zagraniczną, że on wszystko może i tak dalej, i tak dalej. Co mnie zdumiewa, to rząd pana Tuska niewiele robi, żeby przytemperować go i żeby wskazać Dudzie, jakie ma rzeczywiste kompetencje wynikające z konstytucji. Może jak kiedyś przyszedłby czas, żeby poważnie zastanowić się nad nową konstytucją czy nad nowelizacją tej z 97 roku, to należałoby rozstrzygnąć ten dylemat.
6: Czy prezydent, czy premier ma władzę?
5: Oczywiście. Czy to jest ustrój prezydencki, czy ustrój parlamentarno-gabinetowy, no bo tolerowanie tego, co jest, kiedy obydwa pałace, duży pałac i mały pałac, patrzą się na siebie z podełba, to nie jest...
6: Na studiach nie uczyli, że parlamentarno-gabinetowy jednak, tak formalnie to poszliśmy...
5: Dla premiera tak.
6: Ten mandat prezydenta.
5: Ale mogę się założyć, wie pan, że prezydent tak nie uważa, żaden prezydent tak nie uważa.
6: No bo to jest ewentualnie przy systemie parlamentarno-gabinetowym te bezpośrednie wybory prezydenckie trochę zaburzają porządek, prawda, i dają...
5: Znaczy dla prezydencji...
6: mandat.
5: Ja, wie pan, w Polsce się często mówi bardzo pozytywnie o okresie międzywojennym, prawda? Ówczesnej demokracji i tak dalej. Tylko warto pamiętać, że żadne wybory prezydenckie w Polsce międzywojennej nie były wyborami bezpośrednimi. Za każdym razem prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe.
6: Tak właśnie było. Panie premierze, to jeszcze, jeżeli o Aleksandra Kwaśniewskiego chodzi, młodo też tak naprawdę udał się na polityczną, na prezydencką emeryturę. No jako, że w młodym wieku został prezydentem, to i po tych 10 latach już nie było możliwości, żeby oczywiście trzeci raz startować. Ta konstytucja z 97 roku zakładała tylko jedną możliwość powtórzenia prezydentury. To, co działo się potem z Aleksandrem Kwaśniewskim, to było dobre wykorzystanie tego kapitału?
5: No,
6: czy więcej pan oczekiwał?
5: Ja żałuję bardzo, dlatego że talenty i umiejętności Kwaśniewskiego mogły być zupełnie inaczej wykorzystywane. Mam na myśli oczywiście arenę międzynarodową. I były takie pogłoski, że może to być sekretarz generalny NATO, może być jakaś ważna posada w Organizacji Narodów Zjednoczonych, może to być ważna posada w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Widzę, że pan Duda próbuje, znaczy właściwie już nie próbuje.
6: Pan Kwaśniewski był szefem PKOL-u kiedyś.
5: No właśnie, właśnie. I Kwaśniewski rzeczywiście zna się na sporcie i byłby bardzo dobrym działaczem.
6: To dlaczego nic nie wyszło?
5: Tego nie wiem. O tym nie wiem.
6: Ani w kraju, ani za granicą.
5: Byłem pewien, że gdzieś Kwaśniewski pożegluje na te wielkie wody polityki światowej, ale że to się nie stało, nie mam pojęcia. Ale uważam, że szkoda, dlatego że naprawdę on ma umiejętności, które mogłyby być bardzo dobrze wykorzystywane.
6: To jeszcze zobaczmy, zbliżając się do końca, materiał filmowy przedstawiający już po kadencji w Pałacu Prezydenckim Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy w tej parlamentarnej polityce próbował swoich sił. Fragment debaty z Donaldem Tuskiem, no wtedy też szefem Platformy, tak jak i dzisiaj. Aleksander Kwaśniewski wtedy reprezentował Lewicę i Demokratów.
7: Szanowni Państwo, witam serdecznie. Oto kolejne starcie, starcie budzące wielkie emocje, wielkie namiętności i znakomici, wspaniali zawodnicy. Witam pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i witam pana przewodniczącego Donalda Tuska.

0: Polecam w ogóle tę debatę dostępną na YouTubie, momentami jak uczniaka wręcz traktował Donalda Tuska Aleksander Kwaśniewski, no bo i wtedy Donald Tusk dopiero o tę wielką władzę no właśnie, się ubiegał, za chwilę ją otrzymał zresztą.
1: Ale sam projekt Lewica i Demokraci nie okazał się sukcesem.
0: Jak i wiele projektów, z którymi łączył się Aleksander Kwaśniewski.
1: Porażka, tak, porażka. Porażka Aleksandra Kwaśniewskiego oczywiście.
0: Ale dlaczego ktoś z takim politycznym nosem, z takim naturalnym drygiem, o którym mówiliśmy w kontekście tego 95 roku, potem to wszystko stracił? O co chodziło?
1: No wie pan, Aleksander nie ma dobrej ręki, bo tak, tutaj mamy Lewica i Demokraci. Potem był Palikot, prawda? Potem był Biedroń. Pamiętam, jak Kwaśniewski mówił, że to jest przyszły prezydent.
0: Słupska.
1: Słupska, tak. Także jakoś, jeżeli chodzi o tą politykę wewnętrzną, to jakoś mu nie szło.
0: A panie premierze, na chwilę jeszcze do tematu wróćmy, o którym już pewnie i pani Aleksander Kwaśniewski nieraz byliście nagabywani, ale to też mam wrażenie, że wracało już u prezydenta Kwaśniewskiego po prezydenturze, kiedy podejmował próby w krajowej polityce też coś znaczyć, no właśnie jeżeli chodzi o tę parlamentarną scenę. Znowu alkohol wracał u prezydenta Kwaśniewskiego. Za dużo było tego alkoholu? To też mógł być jakiś powód, dla którego potem Aleksandrowi Kwaśniewskiemu nie szło tak, jak mogło pójść, jeżeli przy różnych politycznych okazjach też okazywało się,
1: nie, no tam nie gra. Dużo takich wpadek nie było, pewnie pan mówi o
0: Ukraina
1: tym.
0: Ukraina i też
1: Lewica i Demokracja. Nie, to też... Palikota, z Palikotem jak było coś budowane. No wie pan, no... Jedni mogą wypić więcej, drudzy mniej, no po prostu.
0: Właśnie pan premier niedawno zaskoczył tą wypowiedzią, że Aleksander Kwaśniewski miał taką słabą głowę. Myślę, że cała Polska się za głowę wtedy złapała, słuchając tych słów.
1: No ale Kwaśniewski się ładnie odciął, bo powiedział, że Miller pewnie wypił wódkę ze wszystkimi członkami swojej partii.
0: No ale to kiedyś chyba tak to wyglądało, panie premierze, co? Jak się było szefem?
1: Ja myślę, że i dzisiaj tak wygląda. Alkohol jest nieodłącznym atrybutem działalności politycznej i może co innego się pije. Kiedyś się piło przede wszystkim czystą wódkę, dzisiaj się pije wino, piwo, whisky.
0: No chyba Aleksander Kwaśniewski to raczej tą rudą bardziej, panie premierze.
1: No tak, ale wie pan, jak są jakieś spotkania, zwłaszcza wieczorem, potem się idzie na kolację, no to siłą rzeczy każdy coś tam wypije, no.
0: A wyrazem może alkoholu przez te lata znajomości? Czy to nie zawsze tak było, panie premierze, zakrapiane, jak się gdzieś tam na Wilanowie właśnie w mieszkaniu jednego czy drugiego widzieliście?
1: No, wpadaliśmy do siebie na wódeczkę od czasu do czasu. Albo Kwaśniewski z drugiego piętra na pierwsze, albo ja z pierwszego na drugie.
0: Panie premierze, to jedno już pytanie na koniec naszej rozmowy. Kto jest, kto był większym politykiem, bo obaj tę polityczną działalność macie w zasadzie za sobą, Leszek Miller czy Aleksander Kwaśniewski?
1: To zależy od tego, które stanowisko uważa się za najważniejsze.
0: Kto bardziej wpłynął na to, jak jeżeli, Polska dzisiaj wygląda?
1: Jeżeli ktoś uważa prezydenturę za najważniejsze stanowisko, no to wiadomo, tak? Jeżeli ktoś uważa premierowanie za najważniejsze stanowisko, to też będzie miał jasną odpowiedź. Niech pan sam wybierze, czy prezydentura jest ważniejsza, czy premierowanie.
0: To już naszym widzom zostawimy, ewentualnie w komentarzach mogą się takimi refleksjami dzielić. A panie premierze, jeżeli chodzi o te napięcia też między urzędem prezydenta i premiera, to wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było taką kulminacją? Wtedy małostkowość swoją pokazał prezydent Kwaśniewski?
1: Tak, to było kulminacją, dlatego że Aleksander Kwaśniewski, trudno mu się zresztą dziwić, on chciał być tam, gdzie historia otwiera swoje skrzydła.
0: Kto by nie chciał.
1: I gdzie słychać się łopot tych skrzydeł, kto by nie chciał, słusznie. Więc nawet pojawiał się tam, gdzie nie miał żadnych konstytucyjnych upoważnień. No. A ja musiałem na to reagować oczywiście, bo ja też miałem swoje otoczenie i ciągle słyszałem, no zrób coś, Leszek, bo ci ludzie od Kwaśniewskiego tak się rozpanoszyli, że trzeba ich troszkę zdyscyplinować.
0: A to małostkowe było? Jak pan to odbierał? Zdziwiony był pan tym, że tak próbował się mocno?
1: To znaczy każdy, kto znał Aleksandra Kwaśniewskiego, wiedział, że on będzie chciał być tam, gdzie, jeszcze raz powtarzam, historia usiadła i patrzy się na nas.
0: Chciał być Aleksandrem Wielkim.
1: No w pewnym sensie był, oczywiście.
0: A mówił o tym wszystkim Leszek Miller, były premier, były szef SLD i długo by wszystkie funkcje pana premiera wymieniać. Bardzo dziękuję, panie premierze, za to.
1: Dziękuję, dziękuję państwu.

0: Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.
1: Radio Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
3: Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda. Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego. Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem. Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami. W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania, użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności. Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki. Skorupki jajek mogą stać się cennym dodatkiem do ogrodu. Po wysuszeniu i rozdrobnieniu dostarczają glebie wapnia, co jest szczególnie korzystne dla pomidorów, papryki i kapusty. Dodatkowo ostre kawałki skorupek mogą utrudniać ślimakom dostęp do roślin. To prosty i ekologiczny sposób na wsparcie wzrostu roślin, który nic nie kosztuje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
3: Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 25 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 29 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawski koncert Bad Bunny'ego stał się sceną dla niecodziennego wydarzenia. Polska influencerka Rosalia w 9. miesiącu ciąży zrealizowała swoje marzenie, trafiając na scenę u boku latynoskiej gwiazdy. Z kreatywnym napisem na brzuchu Every Casita, Nic, Mamacita przyciągnęła uwagę artysty, który nie krył zachwytu. To nie tylko muzyczne show, ale i prawdziwy spektakl marzeń na PGE Narodowym.
2: Jacob Elordi, młody gwiazdor, który nie ma czasu na odpoczynek, znowu w akcji. Tym razem w postapokaliptycznym thrillerze Gwiazdozbiór psa Ridleya Scotta, który, jak twierdzą niektórzy krytycy, powinien już dawno przejść na emeryturę. Film, oparty na książce Petera Hellera, zadebiutuje 28 sierpnia, a na ekranie zobaczymy także Josha Brolina i Margaret Qualley. Ciekawe, czy tajemniczy sygnał z radia przyniesie więcej emocji niż sama premiera. Klaudia Halejcio znowu w centrum uwagi, tym razem z powodu burzy, którą wywołał jej mąż, Oskar Wojciechowski. Po ich występie w podcaście Magdy Mołek internauci zaczęli spekulować, że Oskar ogranicza zawodowe ambicje Klaudii. Aktorka jednak z humorem i ironią odpowiedziała na te zarzuty, podkreślając, że decyzje zawodowe podejmuje samodzielnie. Co więcej, podczas gdy ona pracuje na końcu Polski, Oskar dzielnie opiekuje się ich córką. Czyżby to była nowa definicja ograniczania? Wielkie odliczanie do gali finałowej Miss Polski 2026 trwa. Już za 3 tygodnie dowiemy się, która z 24 piękności z całej Polski zdobędzie upragnioną koronę. Finalistki zakończyły właśnie intensywne zgrupowanie w Krakowie, gdzie między przymiarkami sukien ślubnych a warsztatami z samoobrony znalazły czas na relaks w parku wodnym. Kto wie, może to właśnie umiejętność pływania okaże się kluczowa w walce o tytuł najpiękniejszej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W świecie celebrytów znowu zawrzało. Michał Wiśniewski, znany z miłosnych zawirowań, ogłosił powrót do Mandaryny, swojej drugiej żony. Fani wiwatują, dzieci się cieszą, a Pola Wiśniewska, obecna żona, pozostaje w cieniu tej medialnej telenoweli, walcząc o swoją godność. Socjolożki przypominają, że w tej bajce o miłości nie wszyscy są szczęśliwi, a empatia przegrywa z widowiskiem. Czy to kolejny odcinek serialu, w którym happy end jest tylko dla wybranych? Wielki powrót Rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki.
1: Beck powraca z nowym albumem Right Lonesome, który już teraz można zamówić w przedsprzedaży. Po sukcesie singla o tym samym tytule, artysta serwuje nam kolejny utwór In the Night, pełen nocnych rozmyślań i filmowego klimatu. Czyżby Beck postanowił przypomnieć światu, jak brzmią prawdziwe dźwiękowe pejzaże? Trasa koncertowa startuje 16 września w Vancouver, a zakończy się 31 października w Nashville. Czas przygotować się na muzyczną podróż z Beckiem.
2: Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lenny Kravitz znów zawita do Polski, jakby nie mógł się bez nas obejść. Już 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu fani będą mogli usłyszeć jego najnowsze hity. Drzwi otwierają się o 18, a Lenny pojawi się na scenie o 21. Pamiętajcie, żadnych plecaków ani torebek, chyba że chcecie spędzić wieczór w przechowalni bagażu. Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney. Ringo Starr, legendarny perkusista The Beatles, zdradził sekret przetrwania tras koncertowych. Okazuje się, że kluczem do harmonii w ciasnym busie było przyznawanie się do puszczania bąków. Tak, dobrze słyszeliście. Zasada ta, choć nietypowa, pozwalała uniknąć napięć i nieporozumień. A skoro działało to u Beatlesów, może warto spróbować? świecie rocka i metalu znowu zawrzało. System of a Down i Oasis ponownie na wojennej ścieżce. Podczas koncertu w Londynie Daron Malakian z System of a Down postanowił nazwać tasiemca Oasis i zachęcał fanów do wyciągania go z... no, wiecie skąd. Reakcje były mieszane, ale jedno jest pewne. Konflikt między zespołami ma się świetnie, a na dokładkę Malakian obwinił Oasis za przegraną Anglii w meczu z Argentyną. Cóż, rock and roll nigdy nie był tak zabawny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach prognozowana temperatura to 27 stopni, z wiatrem północnym wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, czeka na wyrok sądu, który zapadnie w czwartek. Prokurator domaga się dla niego 20 lat więzienia. Podczas procesu wdowa po ofierze wyraziła swoje rozgoryczenie postawą oskarżonego. Psycholog analizujący zachowanie Żaka wskazuje na jego skrajne wahania nastrojów i brak jednoznacznych oznak skruchy.
2: Najwyższa Izba Kontroli ostro oceniła funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego. W raporcie wskazano na przemęczenie personelu, błędy organizacyjne oraz niewłaściwe wykorzystanie publicznego majątku. Jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu, co mogło zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. NIK wydała 11 zaleceń, które mają poprawić sytuację w placówce.
1: Stacja kolejowa Warszawa. Okęcie może zmienić nazwę na Warszawa Wyczółki. Powodem są częste pomyłki podróżnych, którzy mylą ten przystanek z lotniskiem Chopina. Nowa nazwa ma pomóc uniknąć dezorientacji i ułatwić pasażerom dotarcie do właściwego miejsca.
2: W Warszawie planowane są zmiany w systemie nadzoru drogowego. Na moście Poniatowskiego ma zostać zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości, co ma zwiększyć bezpieczeństwo. Obecne fotoradary zostaną usunięte, a ich miejsce zajmie nowoczesna infrastruktura. Przetarg na realizację tego projektu już ruszył, a firmy mogą składać oferty do 18 sierpnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie nadchodzący weekend przyniesie zmienną pogodę. Piątek zapowiada się upalnie, z temperaturą sięgającą 34 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie i pojawią się opady deszczu, a temperatura spadnie do 27 stopni. Niedziela będzie chłodniejsza, z maksymalną temperaturą 26 stopni, ale bez deszczu.
2: Polska powiększy się o 186 hektarów dzięki budowie przylądka Pomerania w Świnoujściu. Rozpoczęto tam pracę nad nowym, sztucznym półwyspem, który pomieści głębokowodny terminal kontenerowy. Inwestycja ma na celu wzmocnienie pozycji Polski w europejskim transporcie morskim. Kluczowe etapy projektu planowane są na lata od 2029 do 2030.
1: Arkadiusz Kraska, po niemal dwóch dekadach spędzonych w więzieniu za podwójne morderstwo, ponownie staje przed sądem. Sąd okręgowy w Poznaniu odrzucił jego wniosek o umorzenie sprawy, co oznacza, że proces dowodowy rozpocznie się na nowo. Kraska, który od początku zaprzeczał swojemu udziałowi w zbrodni, liczy na ostateczne oczyszczenie z zarzutów. Kilkaset metrów przed niemiecką granicą zatrzymano przemytnika i pięciu nielegalnych migrantów. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Dołujach pod Szczecinem odkryli w Volkswagenie Passacie cudzoziemców z Etiopii i Erytrei. Ukrainiec, który ich przewoził, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Migranci zostali przekazani litewskim służbom w ramach readmisji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie grajewskim doszło do dewastacji na terenie jednej ze szkół. Pięciu nastolatków uszkodziło m.in. elewację, rynnę i plac zabaw, powodując straty na około 20 tysięcy złotych. Dzięki monitoringowi policja szybko ustaliła sprawców. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie jak dorosły, a o losie pozostałych zdecyduje sąd rodzinny.
2: Specjalny odcinek programu Rolnicy Podlasie okazał się ogromnym sukcesem dla Focus TV. W niedzielę wieczorem stacja zdominowała polski rynek telewizyjny, osiągając rekordowe wyniki oglądalności. Widzowie mieli okazję zobaczyć piłkarskie starcie drużyn PKS Plutycze i KS Podlasie, które zakończyło się zwycięstwem KS Podlasie 6-0. Emisja przyciągnęła przed ekrany niespotykaną dotąd widownię, a wydarzenie obfitowało w sportowe emocje i humorystyczne momenty.
1: Parafia w Milejczycach na Podlasiu przyciąga pielgrzymów z całej Polski, którzy opowiadają o uzdrowieniach przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że liczba świadectw jest tak duża, że przestał je dokumentować. Jednym z najbardziej poruszających wydarzeń było odzyskanie przytomności przez kobietę podczas mszy świętej, co wielu obecnych uznało za cud. Wierni, jak Ewelina Rudziejewska z Białegostoku, twierdzą, że doświadczyli tam niezwykłej pomocy. We Wrocławiu na osiedlu Muchobór Wielki doszło do groźnego incydentu. 38-letni mężczyzna z nożem w ręku groził przechodniom na ulicy Stanisławowskiej, co wywołało panikę wśród mieszkańców. Policja zatrzymała podejrzanego i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci, wzbudzając duże zainteresowanie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zaginiona 24-letnia modelka z Wrocławia, Jessica, została odnaleziona martwa. Jej ciało wydobyto ze stawu niedaleko domu po analizie zapisu z monitoringu. Śledztwo prowadzą wrocławska policja i prokuratura, które pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Rodzinie i bliskim Jessiki składamy wyrazy współczucia.
1: Port lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę ACI Europe Best Airport Award 2025 roku, stając się pierwszym polskim lotniskiem z tym wyróżnieniem. Wrocławskie lotnisko pokonało konkurencję w kategorii obiektów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Kapituła doceniła m.in. innowacyjne rozwiązania, rozbudowę infrastruktury oraz inicjatywy ekologiczne, takie jak lotniskowa pasieka. To sukces, który plasuje Wrocław w gronie najważniejszych lotnisk w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh and Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną.
1: Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała nowe rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Po raz pierwszy wprowadzono maksymalne temperatury, przy których praca musi zostać wstrzymana. W pomieszczeniach limit wynosi 35 stopni Celsjusza, a na zewnątrz 32 stopnie. Pracodawcy będą musieli reagować już przy niższych temperaturach, zapewniając chłodzenie lub skracając czas pracy. Nowe przepisy wejdą w życie za 6 miesięcy, ale ministerstwo apeluje o ich stosowanie już teraz. Państwowa Inspekcja Pracy ma przeprowadzać wzmożone kontrole w czasie upału. Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji M-Obywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia. Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
2: W 2027 roku waloryzacja emerytur będzie niższa niż w poprzednich latach. Prognozowany wskaźnik wyniesie niecałe 4%, co oznacza mniejsze podwyżki dla seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o około 72 zł, osiągając 2051 zł brutto. Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji do 2,5% w czerwcu. Mimo mniejszych podwyżek, spowolnienie inflacji jest korzystne dla domowych budżetów, ograniczając wzrost cen. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
1: Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
2: Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS W-30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego. Niewiadów Polska, grupa militarna, deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów Baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 28 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 29 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Już we wrześniu Justin Skotnicki rozpocznie otwartą wojnę z Karoliną i Brunem Stańskim. W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach Justin złoży doniesienie na Karolinę, oskarżając ją o sfałszowanie nagrań z monitoringu. Policja wkroczy do hotelu Bruna, by zabezpieczyć dowody. Bruno, mimo że zna prawdę, będzie bronił swojej żony. Justin nie zamierza się poddać i zapowiada, że Karolina trafi za kratki. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Czy Justinowi uda się udowodnić winę Karoliny? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: W serialu M jak miłość zbliża się wielki dzień. Ślub Natalki z Adamem Karskim. Zdjęcia do tej emocjonującej uroczystości już trwają. Jednak na planie brakuje Marka Mostowiaka, serialowego ojca Panny Młodej. Choć Marek wychował Natalkę jak własną córkę, wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się na jej ślubie. To zaskakujące, bo trudno wyobrazić sobie tak ważny moment bez jego obecności. Wśród gości znajdą się jednak Barbara, Marysia, Hania oraz Bartek z Dorotą. To właśnie babcia Barbara, a nie Marek. Będzie najprawdopodobniej wspierać Natalkę w tym wyjątkowym dniu. Marek, mimo że utrzymuje kontakt z rodziną, od dłuższego czasu nie pojawia się w regularnych odcinkach serialu.
1: W najnowszym odcinku na wspólnej numer 4255 Eliza i Jarek staną przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o przyszłości ich dzieci, Hani i Juniora. Rozwód pary to efekt zdrady Elizy z Bartkiem, której Jarek nie mógł wybaczyć. W poprzednim odcinku, podczas wizyty kuratora, doszło do burzliwej awantury, gdy Junior wybuchł złością wobec matki. W międzyczasie Jarek znalazł ukojenie u boku nowej partnerki, Martyny. Decyzja sądu może być zaskakująca, a emocje bohaterów sięgną zenitu. Po ogłoszeniu wyroku Bergowie udadzą się do baru u Ziębów, gdzie niespodziewanie pojawi się Martyna, co ponownie zaogni sytuację.
2: Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Poyraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Ainur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adale. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 440 odcinku przynosi burzliwe zmiany w relacjach mieszkańców posiadłości. Blanka Palomar pod wpływem manipulacji decyduje się na odważny krok przeciwko własnej rodzinie, co prowadzi do napięć w całym domu. Alonso zmuszony jest do wyrzucenia Lorenza z rezydencji, a Manuel postanawia dołączyć do Curra i wyjechać na front. W międzyczasie Maria otrzymuje drogocenny sznur pereł, jako pamiątkę na niepewne czasy. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 24 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial, pełen miłosnych wątków i mrocznych tajemnic, zdobył uznanie widzów dzięki emocjonującej fabule i znakomitej obsadzie. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i życiowych wyzwań dla Natalii. Po trudnym rozstaniu z Cezarym, prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W nadchodzących odcinkach Natalia zmierzy się z wyzwaniami zarówno w domu, jak i w pracy. Na jej drodze pojawi się Michał, który początkowo jako kurier szybko zyska na znaczeniu w jej życiu. W kancelarii Natalii możliwe są zmiany, a powrót Malwiny do zespołu staje się coraz bardziej prawdopodobny. Widzowie będą śledzić, jak bohaterka stara się stworzyć stabilny dom dla siebie i córki Lei. Czy nowa relacja z Michałem przyniesie jej upragniony spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniosą premierowe odcinki serialu. W tureckim hicie Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 151 odcinek. W rezydencji Develioglu wybuchnie potężna awantura. Deria, bratowa Hanser, nie wytrzyma i postanowi rozprawić się z intrygantką Bejzą. Nawet fakt, że Bejza jest w ciąży, nie powstrzyma Deryi przed konfrontacją. Świadkiem tego dramatycznego starcia będzie seniorka rodu, Mukader. Sytuacja eskaluje, gdy Deria łapie Bejzę za włosy i brutalnie popycha ją na kanapę. Mukader pozostaje obojętna, a jedynie Gulsum próbuje interweniować, ale bezskutecznie. To odcinek pełen napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda powraca z emocjonującym 153. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 24 lipca o 17.20 na TVP2. Cichan odkrywa, że Hanser planuje opuścić rezydencję za 3 miesiące, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Jonsa zaczyna rodzić w dramatycznych okolicznościach, a po porodzie traci przytomność. Bejza bez skrupułów przejmuje noworodka, traktując go jak własne dziecko. Nusret podejmuje drastyczne kroki, zakopując ciało Jonsy tuż przed domem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna miłosnych zawirowań i rodzinnych intryg, która przyciąga widzów swoją intensywnością. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Talia Celebi i Can Tarakçı. Nie przegapcie kolejnych emocjonujących chwil w posiadłości Develioglu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 28 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała 3 osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie. Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030. W Puszczy Mariańskiej oficjalnie otwarto zmodernizowany skład materiałów pędnych i smarów. To kluczowa inwestycja w ramach programu NATO, która zwiększa potencjał logistyczny polskiej armii i wojsk sojuszniczych. Nowa infrastruktura pozwala na szybsze tankowanie pojazdów i zaopatrywanie jednostek, co jest kluczowe w sytuacjach kryzysowych. W uroczystości wzięli udział m.in. sekretarz stanu Paweł Bejda i generał Dariusz Mendrala. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57 ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Medium James Van Praag twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
2: Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów. Latem wiele osób zmaga się z problemem szorstkiej i przesuszonej skóry na piętach. Choć często sięgamy po drogie kosmetyki, skuteczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Domowe metody, takie jak kąpiel stóp z sodą oczyszczoną i nawilżanie wazeliną, mogą przynieść szybkie efekty. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiednia pielęgnacja. Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców. Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i przedłuża żywotność czajnika. Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów. Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
3: Marta Nawrocka, znana z modowych inspiracji, stawia na trzy kluczowe modele obuwia na lato. Szpilki z wężowym printem dodają niekonwencjonalnego akcentu do klasycznych stylizacji. Co często wykorzystki z wężowym printem dodają

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, obchodzi trzecią rocznicę śmierci swojego syna Patryka. W emocjonalnym wpisie celebrytka podzieliła się wspomnieniami o tragedii, która zmieniła jej życie na zawsze. Jakby tego było mało, jej mąż przebywa w areszcie, co sprawia, że powrót do pustego domu staje się jeszcze bardziej przytłaczający. Wygląda na to, że życie Sylwii to nie tylko blask fleszy, ale i cienie, które trudno zignorować.
2: Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje.
1: Magda Gessler, nasza niezmordowana królowa kuchni, właśnie obchodziła swoje 73. urodziny. Z tej okazji jej mąż Waldemar, na co dzień lekarz w Toronto, przyleciał specjalnie do Polski, by zabrać ją na romantyczny wypad w góry. Po powrocie do Warszawy para celebrowała w towarzystwie przyjaciół w eleganckiej restauracji, gdzie nie brakowało czułości i uścisków. Magda, jak zawsze pełna energii, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa młodość tkwi w sercu. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po ponad dwóch dekadach od rozwodu para postanowiła dać sobie drugą szansę, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, zapewnia, że ich uczucie jest szczere i nie ma nic wspólnego z marketingiem. Choć nie planują ponownego ślubu, cieszą się z nowej relacji opartej na przyjaźni i zrozumieniu. A internetowe memy? Mandaryna kolekcjonuje je z uśmiechem, bo przecież w życiu trzeba mieć dystans.
2: Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich jeansowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię.
1: Dramatyczne zakończenie poszukiwań 24-letniej modelki z Wrocławia, Jessiki J., której zaginięcie zgłoszono zaledwie dzień wcześniej. Została znaleziona martwa w stawie niedaleko swojego mieszkania. Służby wciąż badają tajemnicze okoliczności jej śmierci, a bliscy pogrążeni są w żałobie. Kariera Jessiki dopiero nabierała tempa, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej pięknych zdjęć na Instagramie. Agnieszka Kaczorowska, znana niegdyś jako urocza Bożenka z Klanu, dziś obchodzi swoje 34. urodziny. Jej życie to prawdziwy rollercoaster. Od dziecięcej gwiazdy serialu, przez światowej klasy tancerkę, aż po dojrzałą artystkę i bizneswoman. Nie zabrakło też dramatów, jak głośny rozwód z Maciejem Pelą i nowy romans z Marcinem Rogacewiczem. Kto by pomyślał, że ta niewinna dziewczynka z telewizji stanie się jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show biznesu? Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił zamknąć muzyczne koło, nagrywając cover Ride the Lightning Metallica. Jak sam przyznaje, było to dla niego wokalne wyzwanie, ale przecież kto by się spodziewał, że śpiewanie jak James Hetfield to bułka z masłem. Mustaine nie tylko oddaje hołd swoim dawnym kolegom, ale też zapowiada coś specjalnego dla fanów Megadeth jeszcze w tym miesiącu. Czyżby Race Peace Sales miał być czymś więcej niż tylko podróżą po morzu? Czekamy na szczegóły z niecierpliwością. Marilyn Manson, zespół, który zaczynał jako Marilyn Manson and the Spooky Kids, zadebiutował albumem Portrait of an American Family w 1994 roku. Zanim jednak doszło do tego momentu, Brian Warner, znany teraz jako Marilyn Manson, przeszedł ciekawą drogę od studenta dziennikarstwa do lidera kontrowersyjnej grupy. Zespół zasłynął z szokujących występów, które przyciągały uwagę nie tylko fanów, ale i krytyków. Ich debiutancki album, choć pełen kontrowersji, zdobył uznanie i stał się kamieniem milowym w historii heavy metalu. Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fandiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat? David Bowie, choć już od dekady nie ma go z nami, znów zaskakuje. Na rynku pojawi się kompilacja The Shell Talmy Recordings z niepublikowanymi nagraniami z lat 60., kiedy to młody Bowie, jeszcze jako Davy Jones, stawiał pierwsze kroki w muzyce. Współpracował wtedy z przyszłymi gigantami rocka, jak Jimmy Page czy Nicky Hopkins. Album ukaże się 16 września, a fani będą mogli wybierać między różnymi wersjami, w tym limitowanym czerwonym winylem. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Bowie potrafi przyciągnąć uwagę jak nikt inny. Phil Collins, który miał zniknąć z publicznego życia po muzycznej emeryturze, znowu zaskakuje. Nie tylko wraca do mediów, ale i zdobywa nominacje do Rock and Roll Hall of Fame. A teraz, jakby tego było mało, szykuje się na spotkanie z Noelem Gallagherem z Oasis, który kiedyś nazwał go antychrystem muzyki. Ciekawe, czy na gali Rock and Roll Hall of Fame dojdzie do muzycznego pojedynku stulecia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 26 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrołęce bada okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Grucelach. W sobotę, 11 lipca, 44-letni kierowca Volkswagena zginął po zderzeniu z lokomotywą na trasie Białystok-Ostrołęka. Maszynista był trzeźwy, a lokomotywa nie przewoziła pasażerów. Śledczy zabezpieczyli dowody i czekają na wyniki badań toksykologicznych.
2: Najwyższa Izba Kontroli ujawniła poważne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Raport wskazuje na przeciążenie personelu medycznego, gdzie jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu. Szpitalny oddział ratunkowy był wykorzystywany do przyjmowania pacjentów na planowe operacje, co budzi zastrzeżenia. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala, a Najwyższa Izba Kontroli domaga się uporządkowania organizacji pracy i oddzielenia działalności komercyjnej od publicznej.
1: Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, w czwartek usłyszy wyrok. Prokurator domaga się dla niego 20 lat więzienia. Wdowa po ofierze wypadku wyraziła nadzieję, że wyrok wzbudzi w oskarżonym empatię i skruchę. Sam Żak przeprosił za tragedię, ale jego zachowanie na sali sądowej budziło wątpliwości co do szczerości tych słów. W Mysłowicach zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa. Norbert A. został skazany na 25 lat więzienia za zabicie swojego znajomego Krystiana podczas zakrapianej imprezy w lipcu ubiegłego roku. Sąd uznał, że Norbert działał z zamiarem bezpośrednim, skacząc na głowę ofiary. Obrona planuje złożyć apelację.
2: Od 22 lipca kierowcy przejeżdżający przez Zarzecze muszą korzystać z objazdu na drodze powiatowej 1406S. Trasa prowadzi przez Tresną, Oczków i Żywiec. Utrudnienia mogą potrwać do listopada. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie urodziły się dwa młode rysie karpackie. To pierwsze potomstwo pary, która trafiła do zoo 2 lata temu. Narodziny są częścią międzynarodowego programu ochrony gatunku Linking Links. Z tego powodu wprowadzono czasowe ograniczenia dla odwiedzających, aby zapewnić młodym odpowiednie warunki do rozwoju. W Choszcznie doszło do brutalnego ataku na księdza przed kościołem narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 28-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował duchownego oraz pracownika parafii, który próbował go bronić. Obaj poszkodowani nie doznali poważnych obrażeń. Sprawca został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy, a sąd nałożył na niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiar. Na plaży w Stubenfelde, na wyspie Uznam, znaleziono ciało 94-letniego Polaka, który w grudniu ubiegłego roku wypadł za burtę promu z kania. Niemiecka policja potwierdziła jego tożsamość dzięki analizie DNA. Mężczyzna był zaginiony od 28 grudnia zeszłego roku, kiedy to doszło do dramatycznego wypadku na Bałtyku. Rodzina zmarłego może teraz sprowadzić ciało do Polski. Na trasie Białystok-Augustów w okolicach miejscowości Rybniki doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trasa jest zablokowana, a na miejscu trwa akcja ratunkowa. Trzem osobom udzielana jest pomoc medyczna. Ruch samochodów osobowych kierowany jest przez Katrynkę, a ciężarówki w Augustowie na Grajewo. W powiecie grajewskim 5 nastolatków zniszczyło mienie szkolne, powodując straty na około 20 tysięcy złotych. Dzięki monitoringowi sprawców ustalono jeszcze tego samego dnia. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie jak dorosły, a o losie młodszych zdecyduje sąd rodzinny. Policja nadal bada zakres odpowiedzialności każdego z uczestników zdarzenia.
1: W powiecie ząbkowickim znaleziono rozbite auto w rowie, ale kierowcy nie było na miejscu. Okazało się, że 18-letni kierowca uciekł, bo nie miał prawa jazdy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość. Jazda bez uprawnień to poważne wykroczenie, które może skutkować wysoką grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów.
2: Poszukiwania 24-letniej Jessiki z Wrocławia zakończyły się tragicznie. Ciało młodej modelki odnaleziono w stawie niedaleko jej domu. Policja i prokuratura badają okoliczności jej śmierci. Kluczowe w poszukiwaniach okazały się nagrania z monitoringu, które skierowały ratowników na miejsce zdarzenia. Nadchodzący weekend we Wrocławiu zapowiada się bardzo dynamicznie pod względem pogody. W piątek mieszkańcy mogą spodziewać się upałów z temperaturą sięgającą nawet 36 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi wyraźne ochłodzenie do 26 stopni, a niedziela przyniesie intensywne opady deszczu. Warto więc elastycznie planować czas na świeżym powietrzu. We Wrocławiu na Muchoborze Wielkim doszło do niebezpiecznego incydentu. 38-letni mężczyzna groził przypadkowym osobom nożem przy ulicy Stanisławowskiej. Policja szybko zareagowała i zatrzymała podejrzanego. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Port Lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę ACI Europe Best Airport Award 2025 jako pierwsze lotnisko w Polsce. Wyróżnienie przyznano w kategorii portów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Wrocław zyskał uznanie za sprawność operacyjną, szczególnie podczas finału Ligi Konferencji UEFA oraz za innowacyjne działania proekologiczne, takie jak lotniskowa pasieka. To sukces, który stawia Wrocław w gronie europejskich liderów lotniczych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Dziś, 16 lipca, na Mundialu, dzień przerwy po emocjonujących półfinałach. W sobotę Francja zmierzy się z Anglią o brązowy medal, a w niedzielę Hiszpania i Argentyna powalczą o złoto. Tymczasem polscy kibice mogą dziś śledzić Super Puchar Polski, gdzie Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze o godzinie 19. Argentyna awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie 2-1 nad Anglią. Mecz zakończył się skandalem, gdy Jude Bellingham uderzył w głowę świętującego Argentyńczyka Valentina Barco. Nagranie z incydentu szybko obiegło świat. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia zagra o 3. miejsce z Francją. Artur Szpilka już w sobotę zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakai na gali KSW 120 w Gdyni. To będzie jego 6. walka w KSW, a rywal ma na koncie 25 zawodowych pojedynków. Szpilka przygotowywał się do tego starcia w wyjątkowej atmosferze, ciesząc się nowym członkiem rodziny, psem Cycem Juniorem. Ten amerykański bully XL przyniósł mu wiele radości i energii przed nadchodzącym wyzwaniem.
1: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Warszawski klub kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
2: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne. Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie niedozwolonych substancji. Dodatkowo przegrał sprawę sądową z byłym agentem, co wiąże się z koniecznością zapłaty ponad 1 miliona euro. Mudryk, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi o Polsce, nie spełnił oczekiwań po transferze do Chelsea Londyn.
1: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 28 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 980 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. W warsztacie Poiraza pojawi się tajemnicza Ecem, która idealnie pasuje do opisu wymarzonej kobiety, o której rzemieślnik opowiadał swojej żonie. Nana nie będzie mogła ukryć zazdrości, widząc interakcję między mężem a nową klientką. Poiraz, próbując załagodzić sytuację, zmienia swoją wersję wydarzeń, co tylko pogłębia napięcie. Ecem, próbując usiąść, potknie się o drewno, a Poiraz złapie ją w ostatniej chwili, co jeszcze bardziej rozwścieczy Nanę. Atmosfera w warsztacie stanie się gęsta, a Nana będzie próbowała zachować pozory, choć jej mimika zdradzi wszystko. Odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
2: W 149 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer nie wytrzyma poniżenia ze strony Bejzy, ciężarnej żony Cihana, i postanowi uciec z rezydencji. Bejza, próbując sprowokować Hancer, oskarży ją o zniszczenie cennych pamiątek i atak na pokój dziecka. Cihan, chodząc do sypialni, zażąda wyjaśnień, ale Hancer nie wskaże winnych, tylko zdecyduje się odejść. Cihan ruszy za nią, próbując przekonać, by nie pracowała jako sprzątaczka. Po powrocie do domu Cihan jasno da do zrozumienia Bejzi, że ich małżeństwo istnieje tylko na papierze. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 lipca, o godzinie 17:20 TVP2. M jak Miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kraft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie z pewnością będą śledzić rozwój wydarzeń z zapartym tchem. Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, który zaskoczy widzów politycznymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach, które pojawią się jesienią 2026 roku, Arkadiusz Czerepach, grany przez Artura Barcisia, sięgnie po najwyższe stanowisko w kraju i zostanie premierem. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, nadal będzie pełnił funkcję prezydenta, ale jego kadencja dobiega końca. Powrót do rodzinnej wsi Wilkowyje stanie się dla niego okazją do pokazania, jak zmienił się przez lata rządzenia. Widzowie mogą spodziewać się emocjonującej kampanii wyborczej, w której Czerepach, znany ze swojej przebiegłości, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć władzę. Nowe odcinki Rancha pod tytułem Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutują na antenie TVP jeszcze tej jesieni. Szczegóły dotyczące dokładnej daty emisji zostaną podane wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Na Wspólnej numer 4255 Eliza i Jarek staną przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o przyszłości ich dzieci, Hani i Juniora. Rozwód pary to efekt zdrady Elizy z Bartkiem, której Jarek nie mógł wybaczyć. W poprzednim odcinku, podczas wizyty kuratora, doszło do burzliwej awantury, gdy Junior wybuchł złością wobec matki. W międzyczasie Jarek znalazł ukojenie u boku nowej partnerki, Martyny. Decyzja sądu może być zaskakująca, a emocje bohaterów sięgną zenitu. Po ogłoszeniu wyroku Bergowie udadzą się do baru u Ziębów, gdzie niespodziewanie pojawi się Martyna, co ponownie zaogni sytuację.
2: Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Poiraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Ainur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adale. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu. Carrie powraca na ekrany w nowej, odważnej interpretacji. Serialowa adaptacja kultowej powieści Stephena Kinga zadebiutuje tej jesieni na Prime Video. Za produkcję odpowiada Mike Flanagan, znany z Nawiedzonego domu na wzgórzu. Historia opowiada o wyobcowanej licealistce Carrie White, która zmaga się z trudnościami dorastania i odkrywa swoje telekinetyczne zdolności. W roli głównej zobaczymy Summer Howell, a towarzyszyć jej będą Samantha Sloyan i Sienna Agudong. Serial składa się z 8 odcinków, które pogłębiają portrety bohaterów i narasta między nimi napięcia. Produkcja obiecuje być poruszającą opowieścią o starciu dobra z okrucieństwem.
1: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą bombę emocji. W nadchodzących odcinkach po wakacjach planowany jest ślub Natalki i Adama. Jednak tajemnicą owiany jest wygląd panny młodej, co wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może coś więcej? Widzowie pamiętają, że Natalka miała wątpliwości co do małżeństwa z Adamem, a na jej drodze stanął Mikołaj Lipiński. Mimo pozytywnych sygnałów i przygotowań do ceremonii, brak oficjalnych zdjęć panny młodej budzi pytania. Czy miłość zwycięży, czy może czeka nas niespodzianka? Odpowiedzi poznamy w nowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 27 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają.
3: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
2: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie.
3: NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
2: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności. Skorupki jajek mogą stać się cennym dodatkiem do ogrodu. Po wysuszeniu i rozdrobnieniu dostarczają glebie wapnia, co jest szczególnie korzystne dla pomidorów, papryki i kapusty. Dodatkowo ostre kawałki skorupek mogą utrudniać ślimakom dostęp do roślin. To prosty i ekologiczny sposób na wsparcie wzrostu roślin, który nic nie kosztuje.
3: Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 24 stopnie, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz małe zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem. Rytm. Lato pokazuje

0: dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magdalena Różdżka, nasza polska czarodziejka czasu, pojawiła się na branżowym wydarzeniu i z miejsca stała się sensacją. Aktorka, która ma już 47 lat, wygląda jakby właśnie skończyła 20. Jej świeża fryzura, promienna cera i szczupła sylwetka sprawiły, że wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Czyżby odkryła eliksir młodości? A może to po prostu magia zdrowego stylu życia i rodzinnej harmonii? Warszawski koncert Bad Bunny'ego stał się sceną dla niecodziennego wydarzenia. Polska influencerka Rosalia w 9. miesiącu ciąży zrealizowała swoje marzenie, trafiając na scenę u boku latynoskiej gwiazdy. Z kreatywnym napisem na brzuchu Every Casita, Nic, Mamacita przyciągnęła uwagę artysty, który nie krył zachwytu. To nie tylko muzyczne show, ale i prawdziwy spektakl marzeń na PGE Narodowym.
2: Klaudia Halejcio znowu w centrum uwagi, tym razem z powodu burzy, którą wywołał jej mąż, Oskar Wojciechowski. Po ich występie w podcaście Magdy Mołek internauci zaczęli spekulować, że Oskar ogranicza zawodowe ambicje Klaudii. Aktorka jednak z humorem i ironią odpowiedziała na te zarzuty, podkreślając, że decyzje zawodowe podejmuje samodzielnie. Co więcej, podczas gdy ona pracuje na końcu Polski, Oskar dzielnie opiekuje się ich córką. Czyżby to była nowa definicja ograniczania? Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, nie tylko zostawił po sobie niezapomniane hity, ale i kilka życzeń na przyszłość. Jednym z nich było zaopiekowanie się jego synem, Krzysztofem Igorem Juniorem, co powierzył swojemu przyjacielowi, Marianowi Lichtmanowi. Wzruszający moment, gdy Krawczyk poprosił Lichtmana o pomoc, miał miejsce jeszcze przed jego śmiercią. A przyjaciel, jak na prawdziwego trubadura przystało, dotrzymał słowa. Wspólnie z Ewą, trzecią żoną artysty, starają się wspierać juniora w trudnych chwilach.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Wielki powrót Rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki. Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę.
1: Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już teraz można zamówić w przedsprzedaży. Po sukcesie singla o tym samym tytule, artysta serwuje nam kolejny utwór In The Night, pełen nocnych rozmyślań i filmowego klimatu. Czyżby Beck postanowił przypomnieć światu, jak brzmią prawdziwe dźwiękowe pejzaże? Trasa koncertowa startuje 16 września w Vancouver, a zakończy się 31 października w Nashville. Czas przygotować się na muzyczną podróż z Beckiem.
2: Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy.
0: Słuchajcie, Radia Super Express.
2: Lenny Kravitz znów zawita do Polski, jakby nie mógł się bez nas obejść. Już 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu fani będą mogli usłyszeć jego najnowsze hity. Drzwi otwierają się o 18, a Lenny pojawi się na scenie o 21. Pamiętajcie, żadnych plecaków ani torebek, chyba że chcecie spędzić wieczór w przechowalni bagażu. Slipknot, zespół, który od 4 lat trzyma fanów w napięciu, w końcu może zaskoczyć nową muzyką. Jim Root zdradził, że w studiu powstaje około 50 nowych aranżacji, a Eloy Casagrande, nowy perkusista, ma w tym ogromny udział. Choć nie ma mowy o powrocie do korzeni z 1999 roku, Root obiecuje, że nowe utwory brzmią jak coś, czego nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, a jednak wydają się dziwnie znajome. Czyżby Slipknot szykował dla nas coś na miarę Pink Floyd? Czas pokaże! Ringo Starr, legendarny perkusista The Beatles, zdradził sekret przetrwania tras koncertowych. Okazuje się, że kluczem do harmonii w ciasnym busie było przyznawanie się do puszczania bąków. Tak, dobrze słyszeliście. Zasada ta, choć nietypowa, pozwalała uniknąć napięć i nieporozumień. A skoro działało to u Beatlesów, może warto spróbować?
1: Napalm Death, brytyjscy pionierzy grindcore'u, zrobili coś, co wydawało się niemożliwe. Wystąpili w kultowej serii Tiny Desk Concerts amerykańskiego radia NPR. Wciśnięci między półki z książkami, w ciągu 20 minut zagrali 8 utworów, w tym legendarny You Suffer, który trwa nieco ponad sekundę. Wokalista Barney Greenway nie krył zaskoczenia, ale i ekscytacji, podkreślając, że nie zamierzali łagodzić swojego brzmienia. A dla tych, którzy przegapili ich koncert w Polsce, kolejna szansa już 20 listopada w krakowskim Hyde Parku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, czeka na wyrok sądu, który zapadnie w czwartek. Prokurator domaga się dla niego 20 lat więzienia. Podczas procesu wdowa po ofierze wyraziła swoje rozgoryczenie postawą oskarżonego. Psycholog analizujący zachowanie Żaka wskazuje na jego skrajne wahania nastrojów i brak jednoznacznych oznak skruchy.
2: Najwyższa Izba Kontroli ostro oceniła funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego. W raporcie wskazano na przemęczenie personelu, błędy organizacyjne oraz niewłaściwe wykorzystanie publicznego majątku. Jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu, co mogło zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. NIK wydała 11 zaleceń, które mają poprawić sytuację w placówce.
1: Na pierwszej linii warszawskiego metra wyłączono z ruchu 3 stacje – Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Powodem jest pozostawiony bagaż. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą autobusami. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Prokuratura w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Grucele. W sobotę, 11 lipca, 44-letni Daniel B. wjechał samochodem pod lokomotywę, co zakończyło się jego śmiercią. Lokomotywa nie przewoziła pasażerów, a maszynista był trzeźwy. Obecnie trwa ustalanie przyczyn, dla których kierowca nie zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Warszawie planowane są zmiany w systemie nadzoru drogowego. Na moście Poniatowskiego ma zostać zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości, co ma zwiększyć bezpieczeństwo. Obecne fotoradary zostaną usunięte, a ich miejsce zajmie nowoczesna infrastruktura. Przetarg na realizację tego projektu już ruszył, a firmy mogą składać oferty do 18 sierpnia.
1: W Warszawie nadchodzący weekend przyniesie zmienną pogodę. Piątek będzie upalny, z temperaturą sięgającą 34 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 28 stopni i pojawią się opady deszczu. Niedziela zapowiada się spokojniej, bez deszczu, z temperaturą podobną do sobotniej. W Bielsku Białej doszło do skandalicznego incydentu w autobusie miejskim, gdzie dorosły mężczyzna zaatakował słownie ukraińskie dziewczynki. Sprawca, będący kierowcą MZK na zwolnieniu lekarskim, został natychmiast zwolniony. W internecie pojawiły się zmanipulowane materiały uderzające w pokrzywdzone dzieci, co potwierdził portal Demago. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nawoływania do nienawiści. Główny inspektorat sanitarny wycofał 4 partie lodów proteinowych Gelatelli Dubai Style Chocolate sprzedawanych w Lidlu. Wykryto w nich niezadeklarowane orzechy nerkowca, co stanowi zagrożenie dla alergików. Lidl szybko zareagował, usuwając produkty z półek i umożliwiając ich zwrot bez paragonu. Osoby bez alergii mogą spożywać lody bez obaw.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kilkaset metrów przed niemiecką granicą zatrzymano przemytnika i 5 nielegalnych migrantów. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Dołujach pod Szczecinem odkryli w Volkswagenie Passacie cudzoziemców z Etiopii i Erytrei. Ukrainiec, który ich przewoził, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Migranci zostali przekazani litewskim służbom w ramach readmisji. W powiecie grajewskim doszło do dewastacji na terenie jednej ze szkół. 5 nastolatków uszkodziło m.in. elewację, rynnę i plac zabaw, powodując straty na około 20 tysięcy złotych. Dzięki monitoringowi policja szybko ustaliła sprawców. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie jak dorosły, a o losie pozostałych zdecyduje sąd rodzinny.
2: Specjalny odcinek programu Rolnicy Podlasie okazał się ogromnym sukcesem dla Focus TV. W niedzielę wieczorem stacja zdominowała polski rynek telewizyjny, osiągając rekordowe wyniki oglądalności. Widzowie mieli okazję zobaczyć piłkarskie starcie drużyn PKS Plutycze i KS Podlasie, które zakończyło się zwycięstwem KS Podlasie 6-0. Emisja przyciągnęła przed ekrany niespotykaną dotąd widownię, a wydarzenie obfitowało w sportowe emocje i humorystyczne momenty.
1: Parafia w Milejczycach na Podlasiu przyciąga pielgrzymów z całej Polski, którzy opowiadają o uzdrowieniach przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, Dobrego Pasterza. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że liczba świadectw jest tak duża, że przestał je dokumentować. Jednym z najbardziej poruszających wydarzeń było odzyskanie przytomności przez kobietę podczas mszy świętej, co wielu obecnych uznało za cud. Wierni, jak Ewelina Rudziejewska z Białegostoku, twierdzą, że doświadczyli tam niezwykłej pomocy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We Wrocławiu na osiedlu Muchobór Wielki doszło do groźnego incydentu. 38-letni mężczyzna z nożem w ręku groził przechodniom na ulicy Stanisławowskiej, co wywołało panikę wśród mieszkańców. Policja zatrzymała podejrzanego i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci, wzbudzając duże zainteresowanie. Port lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę ACI Europe Best Airport Award 2025 roku, stając się pierwszym polskim lotniskiem z tym wyróżnieniem. Wrocławskie lotnisko pokonało konkurencję w kategorii obiektów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Kapituła doceniła m.in. innowacyjne rozwiązania, rozbudowę infrastruktury oraz inicjatywy ekologiczne, takie jak lotniskowa pasieka. To sukces, który plasuje Wrocław w gronie najważniejszych lotnisk w Europie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł niecałe 124 miliardy złotych. To już prawie połowa rocznego limitu. Dochody budżetu osiągnęły niecałe 279 miliardów złotych, a wydatki przekroczyły 402 miliardy. Najwięcej pieniędzy do budżetu wpłynęło z podatków, które przyniosły ponad 245 miliardów złotych. Największym wydatkiem pozostaje obsługa długu Skarbu Państwa, która kosztowała już blisko 34 miliardy złotych. Rezerwy walutowe Polski wzrosły do ponad 23 miliardów euro na koniec czerwca.
2: Dziś na rynku hurtowym w Polsce odnotowano znaczące podwyżki cen paliw. Najmocniej wzrosła cena oleju napędowego, który zdrożał o blisko 150 zł na metrze sześciennym. Wzrosty cen są efektem drożejącej ropy i umacniającego się dolara. Orlen i BP Europa oferują dziś najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ustaliło ceny nieco wyżej. Od początku lipca ceny oleju napędowego wzrosły o 443 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB 95 o 237 zł. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen na stacjach w najbliższych dniach.
1: Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną. Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa finansowanie świadczeń medycznych o ponad miliard złotych. Najwięcej zyskają porodówki, oddziały leczące choroby płuc oraz psychiatria dziecięca. Wycena świadczeń położniczych wzrośnie średnio o 47%, co oznacza, że szpitale za poród naturalny otrzymają niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowe środki trafią także do psychiatrii dziecięcej, by poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów. Zwiększone finansowanie obejmie również leczenie chorób układu oddechowego, co przyniesie ponad 350 milionów złotych rocznie. Zmiany te zbiegają się z podwyżkami płac dla pracowników medycznych. Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
1: W 2027 roku dodatki do emerytur wzrosną, ale podwyżki będą symboliczne. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi niecałe 4%, co oznacza, że większość dodatków zwiększy się jedynie o kilkanaście złotych miesięcznie. Spadek inflacji do 2,5% w czerwcu tego roku jest główną przyczyną niższej prognozy. Minimalna emerytura może wzrosnąć o około 72 zł, a dodatek pielęgnacyjny i kombatancki o około 13 zł. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku, a nowe świadczenia będą wypłacane od 1 marca. Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS W-30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niewiadów Polska, grupa militarna, deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów Baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 28 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia Justin nie odpuści Karolinie i Brunowi. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Skotnicki postanawia zgłosić podejrzenie fałszerstwa nagrań na policję. To nagrania z hotelowego monitoringu były powodem rozpadu jego związku z Olą. Justin jest przekonany, że ktoś zmanipulował materiał, który rzekomo pokazuje go całującego Reginę. Pojawienie się śledczych w hotelu wywoła ostrą konfrontację z Brunem, który ostrzega Justina przed konsekwencjami. Sytuacja zaostrzy się jeszcze bardziej, gdy do hotelu wróci Karolina, a Justin zacznie podejrzewać jej udział w całej sprawie. Czy uda mu się udowodnić swoje racje i czy konflikt doprowadzi do kolejnych dramatów? Odpowiedzi w nowych odcinkach. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Uroczystość przyciągnie uwagę nie tylko młodą parą, ale także wyjątkowymi gośćmi. Basia i Agnes, przybrane siostry, skradną show swoim olśniewającym wyglądem. Basia postawi na kobaltową sukienkę, a Agnes na śliwkową. Na ślubie pojawi się także Mateusz, brat Natalki, w towarzystwie niespodziewanego gościa, Janka. Janek, choć nie zna jeszcze państwa młodych, będzie miał okazję ich poznać. Co może być początkiem nowych relacji? Uroczystość zapowiada się pełna emocji i niespodzianek, a rodzina Mostowiaków znów będzie w centrum uwagi.
0: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Podczas ślubu Natalki i Adama dojdzie do zbliżenia Doroty i Roberta, co wywoła zazdrość Bartka. Mąż Kisielowej, Robert, znany ze swojej słabości do pięknych kobiet, zainteresuje się Dorotą, co postawi małżeństwo Lisieckich w niebezpieczeństwie. Bartek nie zamierza jednak siedzieć z założonymi rękami i wkroczy między żonę a Roberta, skutecznie ich rozdzielając. Konflikt między mężczyznami zaostrzy się, a Bartek zrobi wszystko, by chronić swoją ukochaną Dorotę. W nowym sezonie zobaczymy, jak Bartek nie pozwoli sobie odebrać żony, a jego determinacja będzie nie do zatrzymania. To będzie sezon pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a w Wilkowyjach może być naprawdę gorąco. Na planie pojawiły się Kazimiera Solejukowa, Klaudia Kozioł i Franceska, co sugeruje, że bohaterki mogą wplątać się w kolejną nietypową sytuację. Klaudia, znana z nieprzewidywalności i zamiłowania do ryzyka, może znów zaskoczyć widzów swoimi pomysłami. Solejukowa, która przeszła ogromną przemianę, teraz jako nauczycielka filozofii, również nie da sobie w kaszę dmuchać. Obecność funkcjonariuszki Franceski może oznaczać, że potrzebna będzie interwencja policji. Twórcy serialu pilnie strzegą szczegółów fabuły, ale emocje są gwarantowane. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i nowe przygody ulubionych postaci. W najnowszym, 4254 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof Smolny przeżywa prawdziwy dramat. Po burzliwej kłótni z żoną Basią zostaje zmuszony do spędzenia nocy w redakcji. Basia, przekonana o jego romansie z Marceliną, zrywa z nim wszelki kontakt. Sytuację dodatkowo zaognia Przemek, który utwierdza ją w przekonaniu o zdradzie. Zdesperowana Basia organizuje konfrontację, a Krzysztof, przyparty do muru, musi wyjawić bolesną prawdę. Czy ich małżeństwo przetrwa ten kryzys? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Poyraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Ainur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adale. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 440 odcinku przynosi burzliwe zmiany w relacjach mieszkańców posiadłości. Blanka Palomar pod wpływem manipulacji decyduje się na odważny krok przeciwko własnej rodzinie, co prowadzi do napięć w całym domu. Alonso zmuszony jest do wyrzucenia Lorenza z rezydencji, a Manuel postanawia dołączyć do Curra i wyjechać na front. W międzyczasie Maria otrzymuje drogocenny sznur pereł, jako pamiątkę na niepewne czasy. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 24 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial, pełen miłosnych wątków i mrocznych tajemnic, zdobył uznanie widzów dzięki emocjonującej fabule i znakomitej obsadzie. Panna Młoda powraca z emocjonującym 153. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 24 lipca o 17.20 na TVP2. Cichan odkrywa, że Hancer planuje opuścić rezydencję za 3 miesiące. Co może zmienić ich relacje? Tymczasem Jonsa zaczyna rodzić w dramatycznych okolicznościach, a po porodzie traci przytomność. Bejza bez skrupułów przejmuje noworodka, traktując go jak własne dziecko. Nusret podejmuje drastyczne kroki, zakopując ciało Jonsy tuż przed domem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna miłosnych zawirowań i rodzinnych intryg, która przyciąga widzów swoją intensywnością. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Talia Celevi i Can Tarakçı. Nie przegapcie kolejnych emocjonujących chwil w posiadłości Develioglu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 27 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, oceniła, że Jarosław Kaczyński stracił dominującą pozycję na polskiej prawicy. W programie Graffiti podkreśliła, że to osłabienie PiS, a nie wewnętrzne spory z Mateuszem Morawieckim, jest największym wyzwaniem dla lidera partii. Bryłka zaznaczyła, że rosnąca siła Konfederacji potwierdza tę utratę hegemonii. Wspomniała również o wewnętrznych rozgrywkach w PiS, które są elementem walki o przyszłe przywództwo. W Prawie i Sprawiedliwości trwa konflikt wokół stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Po decyzji władz partii parlamentarzyści muszą wybrać między członkostwem w PiS, a działalnością w stowarzyszeniach politycznych. Poseł Kacper Płażyński skrytykował Morawieckiego, twierdząc, że budował alternatywne zaplecze i osłabiał partię. Parlamentarzyści mają 7 dni na złożenie oświadczeń, że nie należą do stowarzyszeń, w przeciwnym razie grozi im wykluczenie z PiS. W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Pożedze Slawonii mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie. Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57 ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę.
3: Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu, nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami. Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
2: W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów. Latem wiele osób zmaga się z problemem szorstkiej i przesuszonej skóry na piętach. Choć często sięgamy po drogie kosmetyki, skuteczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Domowe metody, takie jak kąpiel stóp z sodą oczyszczoną i nawilżanie wazeliną, mogą przynieść szybkie efekty. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiednia pielęgnacja. Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania, użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 25 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z burzliwych relacji w showbiznesie, tym razem zaskakuje, chwaląc młodszą koleżankę Roxanę Węgiel. 21-letnia wokalistka, według Dody, to wzór dla młodych fanek, głównie dzięki swojemu spokojnemu życiu prywatnemu. Rabczewska, która sama wcześniej wyszła za mąż, podkreśla, że stabilność w życiu osobistym to klucz do przetrwania w brutalnym świecie muzyki. Ciekawe, czy to nowa era solidarności wśród artystek, czy tylko chwilowy przebłysk?
2: Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para celebrytów, znów na językach. Choć spodziewają się drugiego dziecka, plotki o zaręczynach okazały się jedynie internetową bańką. Serowska z humorem przyznaje, że pierścionek, który wzbudził tyle emocji, nie jest symbolem zaręczyn. A jeśli kiedyś dojdzie do ślubu, to na pewno nie będzie to tradycyjne polskie wesele z disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, obchodzi trzecią rocznicę śmierci swojego syna Patryka. W emocjonalnym wpisie celebrytka podzieliła się wspomnieniami o tragedii, która zmieniła jej życie na zawsze. Jakby tego było mało, jej mąż przebywa w areszcie, co sprawia, że powrót do pustego domu staje się jeszcze bardziej przytłaczający. Wygląda na to, że życie Sylwii to nie tylko blask fleszy, ale i cienie, które trudno zignorować.
1: Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Magda Gessler, nasza niezmordowana królowa kuchni, właśnie obchodziła swoje 73. urodziny. Z tej okazji jej mąż Waldemar, na co dzień lekarz w Toronto, przyleciał specjalnie do Polski, by zabrać ją na romantyczny wypad w góry. Po powrocie do Warszawy para celebrowała w towarzystwie przyjaciół w eleganckiej restauracji, gdzie nie brakowało czułości i uścisków. Magda, jak zawsze pełna energii, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa młodość tkwi w sercu. Rodzina Rutkowskich znów na językach. Maja Rutkowski, czwarta żona słynnego detektywa. Z okazji 23. urodzin córki Kai podarowała jej mały drobiazg, który okazał się być luksusowym samochodem. Cóż, nie każdy ma taką mamę, która zamiast czekoladek wręcza kluczyki do auta. A to dopiero początek, bo panie planują podbój polskiego show biznesu, marząc o występie w Azji Express. Kto wie, może już niedługo zobaczymy je na ekranach telewizorów, jak zmagają się z egzotycznymi wyzwaniami. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po ponad dwóch dekadach od rozwodu para postanowiła dać sobie drugą szansę, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, zapewnia, że ich uczucie jest szczere i nie ma nic wspólnego z marketingiem. Choć nie planują ponownego ślubu, cieszą się z nowej relacji opartej na przyjaźni i zrozumieniu. A internetowe memy? Mandaryna kolekcjonuje je z uśmiechem, bo przecież w życiu trzeba mieć dystans. W świecie celebrytów znowu zawrzało. Michał Wiśniewski, znany z miłosnych zawirowań, ogłosił powrót do Mandaryny, swojej drugiej żony. Fani wiwatują, dzieci się cieszą, a Pola Wiśniewska, obecna żona, pozostaje w cieniu tej medialnej telenoweli, walcząc o swoją godność. Socjolożki przypominają, że w tej bajce o miłości nie wszyscy są szczęśliwi, a empatia przegrywa z widowiskiem. Czy to kolejny odcinek serialu, w którym happy end jest tylko dla wybranych?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maciej Sztur, nasz narodowy skarb aktorski, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w życiu prywatnym dostarcza emocji. Jego mama, Barbara Kosecka, zdradziła, że ich relacja jest pełna niespodzianek. Okazuje się, że Maciej, choć introwertyczny jak ojciec, potrafi zaskoczyć stanowczą reakcją, gdy mama postanowiła na chwilę zamilknąć. Cóż, nawet najlepsi aktorzy muszą czasem zmierzyć się z rodzinnymi dramatami. Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fandiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat? David Bowie, choć już od dekady nie ma go z nami, znów zaskakuje. Na rynku pojawi się kompilacja The Shel Talmy Recordings z niepublikowanymi nagraniami z lat 60., kiedy to młody Bowie, jeszcze jako Davy Jones, stawiał pierwsze kroki w muzyce. Współpracował wtedy z przyszłymi gigantami rocka, jak Jimmy Page czy Nicky Hopkins. Album ukaże się 16 września, a fani będą mogli wybierać między różnymi wersjami, w tym limitowanym czerwonym winylem. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Bowie potrafi przyciągnąć uwagę jak nikt inny. Phil Collins, który miał zniknąć z publicznego życia po muzycznej emeryturze, znowu zaskakuje. Nie tylko wraca do mediów, ale i zdobywa nominację do Rock and Roll Hall of Fame. A teraz, jakby tego było mało, szykuje się na spotkanie z Noelem Gallagherem z Oasis, który kiedyś nazwał go antychrystem muzyki. Ciekawe, czy na gali Rock and Roll Hall of Fame dojdzie do muzycznego pojedynku stulecia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 27 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrołęce bada okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Grucela. W sobotę, 11 lipca, 44-letni kierowca Volkswagena zginął po zderzeniu z lokomotywą na trasie Białystok-Ostrołęka. Maszynista był trzeźwy, a lokomotywa nie przewoziła pasażerów. Śledczy zabezpieczyli dowody i czekają na wyniki badań toksykologicznych. W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę. W Muzeum Auschwitz-Birkenau doszło do incydentu z udziałem 34-letniego obywatela Kolumbii. Mężczyzna został zatrzymany przez policję za propagowanie nazizmu, pozując do zdjęcia z gestem hitlerowskiego pozdrowienia. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze 2000 zł oraz publicznemu ogłoszeniu wyroku. Policja podkreśla, że nie będzie pobłażania dla takich zachowań w miejscach pamięci.
2: Od 22 lipca kierowcy przejeżdżający przez Zarzecze muszą korzystać z objazdu na drodze powiatowej 1406S. Trasa prowadzi przez Tresną, Oczków i Żywiec. Utrudnienia mogą potrwać do listopada. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie urodziły się dwa młode rysie karpackie. To pierwsze potomstwo pary, która trafiła do zoo 2 lata temu. Narodziny są częścią międzynarodowego programu ochrony gatunku Linking Links. Z tego powodu wprowadzono czasowe ograniczenia dla odwiedzających, aby zapewnić młodym odpowiednie warunki do rozwoju. Dziś w Sarbinowie wszystkie 4 strzeżone kąpieliska są otwarte i zapraszają plażowiczów. Po sztormowej pogodzie na początku miesiąca teraz panują idealne warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a wody 18 stopni przy niemal bezwiecznej aurze. Woda jest czysta i bezpieczna, co potwierdzają badania, a brak sinic pozwala na beztroskie kąpiele. Na trasie Białystok, Augustów, w okolicach miejscowości Rybniki doszło do czołowego zderzenia 2 samochodów osobowych. Trasa jest zablokowana, a na miejscu trwa akcja ratunkowa. 3 osobom udzielana jest pomoc medyczna. Ruch samochodów osobowych kierowany jest przez Katrynkę, a ciężarówki w Augustowie na Grajewo.
1: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna.
1: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił porozumienie z Markiem Wochem z ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. Celem współpracy jest zjednoczenie prawicowych formacji w Senacie, aby przełamać dominację lewicy. Forma współdziałania nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, ale obie strony podkreślają strategiczne znaczenie jedności prawicy. Marek Woch zaznaczył, że jego ruch od lat jednoczy różnorodne środowiska i jest gotowy na start w wyborach do Sejmu.
2: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej a Jarosławem Kaczyńskim. Konwiński porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna i nazwał jego partię skrajną, nacjonalistyczną formacją. Jarosław Kaczyński początkowo reagował uśmiechem, ale po tych słowach wyraźnie spoważniał. Atmosfera w Sejmie była napięta, a wystąpienia posłów wywołały wiele emocji. Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skrytykował Przemysława Czarnka i Donalda Tuska, podkreślając, że Polska powinna kontynuować pomoc dla Ukrainy. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki nigdy nie sugerował zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. W międzyczasie prezydent rozważa decyzje dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej, które muszą zapaść do końca tygodnia. Pałac Prezydencki pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami parlamentu w sprawie nowych przepisów. Już 29 i 30 sierpnia Stara Kopalnia w Wałbrzychu stanie się areną Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. To jubileuszowa, 10. edycja, pełna widowiskowych pokazów, fire show i muzyki. Organizatorzy zapraszają artystów z całej Polski do udziału w konkursie fire show. Na miejscu nie zabraknie również ekipy SK Summer City, która zadba o wakacyjny klimat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 27 stopni Celsjusza. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś w Poznaniu Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze w walce o Superpuchar Polski. Mecz wywołał kontrowersje po decyzji PZPN o wprowadzeniu nowych zasad z mundialu bez wcześniejszego szkolenia. Trener Lecha, Nils Frederiksen, skrytykował związek za brak szacunku dla klubu. Dodatkowo w tym roku nie przewidziano nagród pieniężnych dla uczestników.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Argentyna awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie 2-1 nad Anglią. Mecz zakończył się skandalem, gdy Jude Bellingham uderzył w głowę świętującego Argentyńczyka Valentina Barco. Nagranie z incydentu szybko obiegło świat. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia zagra o 3. miejsce z Francją.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli ostatni turniej Ligi Narodów od pewnego zwycięstwa nad Bułgarią 3-0. Po 9 meczach zajmują 3. miejsce w tabeli i są blisko awansu do finałów. Już w nocy z piątku na sobotę zmierzą się z Brazylią, która depcze im po piętach. Kolejne mecze zagrają z Francją i Stanami Zjednoczonymi.
1: Artur Szpilka już w sobotę zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakai na gali KSW 120 w Gdyni. To będzie jego 6. walka w KSW, a rywal ma na koncie 25 zawodowych pojedynków. Szpilka przygotowywał się do tego starcia w wyjątkowej atmosferze, ciesząc się nowym członkiem rodziny, psem Cycem Juniorem. Ten amerykański bully XL przyniósł mu wiele radości i energii przed nadchodzącym wyzwaniem.
2: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski Klub Kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
1: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne. Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W najbliższą niedzielę odbędzie się finał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym zmierzą się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Hiszpanie pokonali Francję 2-0, a Argentyna wygrała z Anglią 2-1. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro skrytykował grę Francuzów i Anglików, podkreślając zasłużony awans drużyny z Ameryki Południowej. Ekspert nie wskazuje faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 26 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 27 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Małgorzata znika z barw szczęścia. Aktorka Adrianna Biedrzyńska zagrała swoje ostatnie sceny przed wakacyjną przerwą, żegnając się z widzami kultowego serialu TVP 2. Wraz z nią, na krótki czas, zniknie także Malwina, grana przez Joannę Glenn. Obie aktorki, związane z serialem niemal od początku, wrócą na plan po wakacjach. Widzowie mogą być spokojni, bo ich ulubione bohaterki nie znikną na zawsze. Po przerwie wakacyjnej czeka nas wiele emocji, zwłaszcza dzięki nowym wątkom z udziałem Natalii i Michała. Serial Barwy Szczęścia powróci z nowymi odcinkami, które z pewnością dostarczą wielu wzruszeń.
2: W Barwach Szczęścia Justin nie odpuści Karolinie i Brunowi. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Skotnicki postanawia zgłosić podejrzenie fałszerstwa nagrań na policję. To nagrania z hotelowego monitoringu były powodem rozpadu jego związku z Olą. Justin jest przekonany, że ktoś zmanipulował materiał, który rzekomo pokazuje go całującego Reginę. Pojawienie się śledczych w hotelu wywoła ostrą konfrontację z Brunem, który ostrzega Justina przed konsekwencjami. Sytuacja zaostrzy się jeszcze bardziej, gdy do hotelu wróci Karolina, a Justin zacznie podejrzewać jej udział w całej sprawie. Czy uda mu się udowodnić swoje racje i czy konflikt doprowadzi do kolejnych dramatów? Odpowiedzi w nowych odcinkach.
1: W 980 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. W warsztacie Poiraza pojawi się tajemnicza Ecem, która idealnie pasuje do opisu wymarzonej kobiety, o której rzemieślnik opowiadał swojej żonie. Nana nie będzie mogła ukryć zazdrości, widząc interakcję między mężem a nową klientką. Poiraz, próbując załagodzić sytuację, zmienia swoją wersję wydarzeń, co tylko pogłębia napięcie. Ecem, próbując usiąść, potknie się o drewno, a Poiraz złapie ją w ostatniej chwili, co jeszcze bardziej rozwścieczy Nanę. Atmosfera w warsztacie stanie się gęsta, a Nana będzie próbowała zachować pozory, choć jej mimika zdradzi wszystko. Odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca widzów. Już 29 lipca na antenie TVP 2 zobaczymy 157 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie Cihan odkrywa, że Hancer spodziewa się dziecka. Jonca odzyskuje przytomność, a Hancer planuje wyjazd ze Stambułu z pomocą Melicha. Cihan zabiera Bejzę i dziecko do rezydencji, co zapowiada kolejne dramatyczne zwroty akcji. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już teraz cieszy się ogromną popularnością. Produkcja liczy 325 odcinków, a jej finał wciąż pozostaje odległą przyszłością. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cihan.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, który zaskoczy widzów politycznymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach, które pojawią się jesienią 2026 roku, Arkadiusz Czerepach, grany przez Artura Barcisia, sięgnie po najwyższe stanowisko w kraju i zostanie premierem. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, nadal będzie pełnił funkcję prezydenta, ale jego kadencja dobiega końca. Powrót do rodzinnej wsi Wilkowyje stanie się dla niego okazją do pokazania, jak zmienił się przez lata rządzenia. Widzowie mogą spodziewać się emocjonującej kampanii wyborczej, w której Czerepach, znany ze swojej przebiegłości, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć władzę. Nowe odcinki Rancha pod tytułem Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutują na antenie TVP jeszcze tej jesieni. Szczegóły dotyczące dokładnej daty emisji zostaną podane wkrótce.
1: Powrót Pietrka do Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 11 sezonie serialu Piotr Pręgowski ponownie wcieli się w jednego z ulubionych mieszkańców Wilkowej. Pietrek zaskoczy widzów nowym wyglądem, w tym nietypową fryzurą i ozdobami we włosach. Cezary Żak, znany jako Paweł i Piotr Kozioł, podzielił się nagraniami zza kulis, które ukazują przygotowania aktorów. Pietrek, znany z dystansu do siebie i charakterystycznego stylu, powróci na słynną ławeczkę. Po ponad dekadzie od zakończenia poprzedniego sezonu fani z niecierpliwością czekają na jego nowe przygody. Nowy sezon Rancha przywróci wiele elementów, które widzowie pokochali, w tym spotkania przy ławeczce.
2: Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i życiowych wyzwań dla Natalii. Po trudnym rozstaniu z Cezarym, prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W nadchodzących odcinkach Natalia zmierzy się z wyzwaniami zarówno w domu, jak i w pracy. Na jej drodze pojawi się Michał, który początkowo jako kurier szybko zyska na znaczeniu w jej życiu. W kancelarii Natalii możliwe są zmiany, a powrót Malwiny do zespołu staje się coraz bardziej prawdopodobny. Widzowie będą śledzić, jak bohaterka stara się stworzyć stabilny dom dla siebie i córki Lei. Czy nowa relacja z Michałem przyniesie jej upragniony spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniosą premierowe odcinki serialu. W tureckim hicie Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 151 odcinek. W rezydencji Develioglu wybuchnie potężna awantura. Derya, bratowa Hanser, nie wytrzyma i postanowi rozprawić się z intrygantką Bejzą. Nawet fakt, że Bejza jest w ciąży, nie powstrzyma Deryi przed konfrontacją. Świadkiem tego dramatycznego starcia będzie seniorka rodu, Mukader. Sytuacja eskaluje, gdy Derya łapie Bejzę za włosy i brutalnie popycha ją na kanapę. Mukader pozostaje obojętna, a jedynie Gulsum próbuje interweniować, ale bezskutecznie. To odcinek pełen napięcia, którego nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Expo.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
0: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie.
2: NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
0: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś na Mokotowie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o paserstwo części skradzionych samochodów. Policja zabezpieczyła kilkaset podzespołów oraz sfałszowane tablice rejestracyjne. 47-letni mieszkaniec Płocka trafił do aresztu, a 51-letni został objęty dozorem policji. Sprawa ma związek z kradzieżą luksusowego Maserati o wartości 267 tysięcy złotych. W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności. Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie show biznesu miłość najwyraźniej nie zna granic czasowych. Michał Wiśniewski i Mandaryna postanowili dać sobie kolejną szansę po 21 latach od rozstania. Tymczasem za oceanem Ariana Grande również wraca do przeszłości, odnawiając relacje z Rickiem Alvarezem po ponad dekadzie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową modą na odgrzewanie starych romansów? Britney Spears, choć już od dekady nie wydała nowego albumu, wciąż nie schodzi z nagłówków. Tym razem zaskakuje nas poprawą relacji z synami, Seanem i Jadenem, którzy niedawno zadebiutowali na paryskim tygodniu mody. Jaden, niegdyś zwolennik kurateli dziadka, teraz przedstawia mamie swoją nową dziewczynę, a Britney z dumą dzieli się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Wygląda na to, że rodzinne więzi Spearsów wreszcie się zacieśniają.
2: Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak Miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu. Dramatyczne zakończenie poszukiwań 24-letniej modelki z Wrocławia, Jessiki J., której zaginięcie zgłoszono zaledwie dzień wcześniej. Została znaleziona martwa w stawie niedaleko swojego mieszkania. Służby wciąż badają tajemnicze okoliczności jej śmierci, a bliscy pogrążeni są w żałobie. Kariera Jessiki dopiero nabierała tempa, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej pięknych zdjęć na Instagramie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Agnieszka Kaczorowska, znana niegdyś jako urocza Bożenka z Klanu, dziś obchodzi swoje 34. urodziny. Jej życie to prawdziwy rollercoaster. Od dziecięcej gwiazdy serialu, przez światowej klasy tancerkę, aż po dojrzałą artystkę i bizneswoman. Nie zabrakło też dramatów, jak głośny rozwód z Maciejem Pelą i nowy romans z Marcinem Rogacewiczem. Kto by pomyślał, że ta niewinna dziewczynka z telewizji stanie się jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show biznesu? Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę. Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. W latach 70. Deep Purple było na szczycie hard rocka, ale za kulisami wrzało jak w kotle czarownic. Konflikty wewnętrzne, odejścia kluczowych członków i problemy z używkami doprowadziły do spektakularnego rozpadu w 1976 roku. Po koncercie w Liverpoolu David Coverdale z łzami w oczach ogłosił swoje odejście, ale John Lord i Ian Paice już wcześniej postanowili zakończyć działalność zespołu. Tajemnice o rozpadzie trzymano w sekrecie aż do lipca, kiedy to menedżer zespołu oficjalnie ogłosił koniec Deep Purple. Ale jak to w roku bywa, zespół powrócił dekadę później z albumem Perfect Strangers, udowadniając, że prawdziwy rock nigdy nie umiera.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy singiel BNDK, zatytułowany Miłość, to prawdziwa mieszanka wybuchowa rocka, gospel i popu. Gabor Benedek, który nie przepada za duchowymi rozmowami, postanowił jednak podzielić się swoją wizją miłości, która daje siłę i nadzieję. Zespół, prowadzony przez Jana Benedeka, znanego z Still Love, szykuje się do wydania debiutanckiego albumu Vintage. Ich poprzedni singiel, Będzie Dobrze, już zdobył szczyty list przeboju, więc można się spodziewać, że miłość również nie przejdzie bez echa. Queens of the Stone Age, zespół, który od ponad 3 dekad nie przestaje zaskakiwać, wciąż przyciąga tłumy na swoje koncerty. Josh Homme, lider i prawdziwe sceniczne zwierzę, potrafi rozgrzać publiczność do czerwoności, a jego występy to prawdziwe rockowe widowiska. Zespół serwuje energetyczne setlisty, pełne kultowych hitów i niespodzianek dla największych fanów. Dzięki niesamowitej chemii między muzykami, ich koncerty to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która sprawia, że Queens of the Stone Age to jedna z największych koncertowych potęg na świecie.
1: Napalm Death, brytyjscy pionierzy grindcore'u, zrobili coś, co wydawało się niemożliwe. Wystąpili w kultowej serii Tiny Desk Concerts amerykańskiego radia NPR. Wciśnięci między półki z książkami, w ciągu 20 minut zagrali 8 utworów, w tym legendarny You Suffer, który trwa nieco ponad sekundę. Wokalista Barney Greenway nie krył zaskoczenia, ale i ekscytacji, podkreślając, że nie zamierzali łagodzić swojego brzmienia. A dla tych, którzy przegapili ich koncert w Polsce, kolejna szansa już 20 listopada w krakowskim Hyde Parku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, czeka na wyrok sądu, który zapadnie w czwartek. Prokurator domaga się dla niego 20 lat więzienia. Podczas procesu wdowa po ofierze wyraziła swoje rozgoryczenie postawą oskarżonego. Psycholog analizujący zachowanie Żaka wskazuje na jego skrajne wahania nastrojów i brak jednoznacznych oznak skruchy.
2: W warszawskim zoo doszło do skandalicznego incydentu. Odwiedzający rzucali przedmiotami w goryla Aziziego i próbowali go karmić. W trosce o zdrowie zwierzęcia opiekunowie czasowo zamknęli wybieg zewnętrzny. Pracownicy zoo apelują, by nie dokarmiać zwierząt i nie wrzucać niczego na wybiegi, podkreślając, że takie zachowania mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i stresu u zwierząt.
1: Na pierwszej linii warszawskiego metra wyłączono z ruchu trzy stacje – Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Powodem jest pozostawiony bagaż. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą autobusami. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Prokuratura w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Grucele. W sobotę, 11 lipca, 44-letni Daniel B. wjechał samochodem pod lokomotywę, co zakończyło się jego śmiercią. Lokomotywa nie przewoziła pasażerów, a maszynista był trzeźwy. Obecnie trwa ustalanie przyczyn, dla których kierowca nie zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków.
2: W Warszawie planowane są zmiany w systemie nadzoru drogowego. Na moście Poniatowskiego ma zostać zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości, co ma zwiększyć bezpieczeństwo. Obecne fotoradary zostaną usunięte, a ich miejsce zajmie nowoczesna infrastruktura. Przetarg na realizację tego projektu już ruszył, a firmy mogą składać oferty do 18 sierpnia.
1: W Muzeum Auschwitz-Birkenau zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za wykonanie gestu hitlerowskiego pozdrowienia. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził na dobrowolne poddanie się karze, otrzymując grzywnę w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że za propagowanie nazizmu grozi kara do 2 lat więzienia. W Bielsku-Białej doszło do skandalicznego incydentu w autobusie miejskim, gdzie dorosły mężczyzna zaatakował słownie ukraińskie dziewczynki. Sprawca, będący kierowcą MZK na zwolnieniu lekarskim, został natychmiast zwolniony. W internecie pojawiły się zmanipulowane materiały uderzające w pokrzywdzone dzieci, co potwierdził portal Demago. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nawoływania do nienawiści.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Główny inspektorat sanitarny wycofał 4 partie lodów proteinowych Gelatelli Dubai Style Chocolate, sprzedawanych w Lidlu. Wykryto w nich niezadeklarowane orzechy nerkowca, co stanowi zagrożenie dla alergików. Lidl szybko zareagował, usuwając produkty z półek i umożliwiając ich zwrot bez paragonu. Osoby bez alergii mogą spożywać lody bez obaw.
2: Na polskich plażach nad Bałtykiem powiewają flagi, które informują o stanie morza i zagrożeniach. Biała flaga oznacza bezpieczne warunki do kąpieli. Czerwona to zakaz wchodzenia do wody, a żółta wskazuje na umiarkowane ryzyko. Coraz częściej pojawia się fioletowa flaga, która ostrzega przed niebezpiecznymi organizmami morskimi. Warto zwracać uwagę na te sygnały, ponieważ mogą decydować o naszym bezpieczeństwie.
1: Kilkaset metrów przed niemiecką granicą zatrzymano przemytnika i 5 nielegalnych migrantów. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Dołujach pod Szczecinem odkryli w Volkswagenie Passacie cudzoziemców z Etiopii i Erytrei. Ukrainiec, który ich przewoził, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Migranci zostali przekazani litewskim służbom w ramach readmisji. W powiecie grajewskim doszło do dewastacji na terenie jednej ze szkół. 5 nastolatków uszkodziło m.in. elewację, rynnę i plac zabaw, powodując straty na około 20 tysięcy złotych. Dzięki monitoringowi policja szybko ustaliła sprawców. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie jak dorosły, a o losie pozostałych zdecyduje sąd rodzinny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Specjalny odcinek programu Rolnicy Podlasie okazał się ogromnym sukcesem dla Focus TV. W niedzielę wieczorem stacja zdominowała polski rynek telewizyjny, osiągając rekordowe wyniki oglądalności. Widzowie mieli okazję zobaczyć piłkarskie starcie drużyn PKS Plutycze i KS Podlasie, które zakończyło się zwycięstwem KS Podlasie 6-0. Emisja przyciągnęła przed ekrany niespotykaną dotąd widownię, a wydarzenie obfitowało w sportowe emocje i humorystyczne momenty.
1: Port lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę ACI Europe Best Airport Award 2025 roku, stając się pierwszym polskim lotniskiem z tym wyróżnieniem. Wrocławskie lotnisko pokonało konkurencję w kategorii obiektów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Kapituła doceniła m.in. innowacyjne rozwiązania, rozbudowę infrastruktury oraz inicjatywy ekologiczne, takie jak lotniskowa pasieka. To sukces, który plasuje Wrocław w gronie najważniejszych lotnisk w Europie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność.
1: Dziś na rynku hurtowym w Polsce odnotowano znaczące podwyżki cen paliw. Najmocniej wzrosła cena oleju napędowego, który zdrożał o blisko 150 zł na metrze sześciennym. Wzrosty cen są efektem drożejącej ropy i umacniającego się dolara. Orlen i BP Europa oferują dziś najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ustaliło ceny nieco wyżej. Od początku lipca ceny oleju napędowego wzrosły o 443 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB 95 o 237 zł. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen na stacjach w najbliższych dniach. Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
2: Nowe przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych obowiązują od kilku dni, a Państwowa Inspekcja Pracy już otrzymała około 70 skarg. Inspektorzy przygotowują się do pierwszych kontroli, koncentrując się na pozornych umowach B to B i zleceniach zastępujących etaty. Celem reformy jest eliminacja przypadków obchodzenia prawa pracy. Firmy mogą uniknąć problemów, dostosowując umowy do nowych przepisów. Inspektorzy będą monitorować sytuację i co tydzień raportować o nowych skargach i kontrolach. Na razie nie wiadomo, które branże są najbardziej dotknięte. Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami.
1: Nie wszyscy emeryci muszą płacić za wywóz śmieci. W określonych sytuacjach mogą uzyskać całkowite zwolnienie z opłat, jeśli spełnią wymogi i zgłoszą to w urzędzie. Zwolnienie dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na przykład gdy senior przebywa dłużej w szpitalu. Warto sprawdzić, czy gmina oferuje ulgi dla seniorów, co może znacząco odciążyć domowy budżet. Samorządy mogą też wprowadzać własne programy pomocowe dla osób o niskich dochodach. Ważne, by nie rezygnować z opłat na własną rękę, ponieważ może to prowadzić do problemów finansowych. Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli. Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
2: Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS W-30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Warszawie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Nowy sezon Barw Szczęścia przynosi Natalii Zwoleńskiej czas wielkich zmian. Po rozstaniu z Cezarym prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W jej codzienności pojawi się Michał, który początkowo trafi do kancelarii jako kurier, ale szybko stanie się kimś więcej. W życiu zawodowym Natalii także szykują się zmiany. Możliwe, że do jej kancelarii wróci Malwina, co przypomni widzom dawne czasy. Natalia będzie musiała zadbać o stabilność dla siebie i córki Lei, a w tym pomoże jej matka, Małgorzata. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco, pełne decyzji, które mogą odmienić życie bohaterki. Czy Michał okaże się tym, który przyniesie Natalii szczęście? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 151. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Derya, bratowa Hancer, odwiedzi rezydencję Develioglu, by skonfrontować się z Bejzą, żoną Cihana. Mimo że Bejza jest w ciąży, Derya nie cofnie się przed niczym i rzuci się na nią na oczach służby oraz seniorki rodu, Mukader. Napięcie w domu rośnie, gdy Derya bez zaproszenia żąda spotkania z Mukader, a Bejza nie szczędzi jej ostrych słów. Konflikt eskaluje, gdy Derya grozi Bejzie i dochodzi do fizycznej konfrontacji. W tej dramatycznej scenie tylko Gulsum próbuje pomóc Bejzie, ale Derya nie daje za wygraną. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca o godzinie 17:20 na TVP2.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Uroczystość przyciągnie uwagę nie tylko młodą parą, ale także wyjątkowymi gośćmi. Basia i Agnes, przybrane siostry, skradną show swoim olśniewającym wyglądem. Basia postawi na kobaltową sukienkę, a Agnes na śliwkową. Na ślubie pojawi się także Mateusz, brat Natalki, w towarzystwie niespodziewanego gościa, Janka. Janek, choć nie zna jeszcze państwa młodych, będzie miał okazję ich poznać. Co może być początkiem nowych relacji? Uroczystość zapowiada się pełna emocji i niespodzianek, a rodzina Mostowiaków znów będzie w centrum uwagi. Rancho powraca z 11 sezonem, a w Wilkowyjach może być naprawdę gorąco. Na planie pojawiły się Kazimiera Solejukowa, Klaudia Kozioł i Franceska, co sugeruje, że bohaterki mogą wplątać się w kolejną nietypową sytuację. Klaudia, znana z nieprzewidywalności i zamiłowania do ryzyka, może znów zaskoczyć widzów swoimi pomysłami. Solejukowa, która przeszła ogromną przemianę, teraz jako nauczycielka filozofii, również nie da sobie w kaszę dmuchać. Obecność funkcjonariuszki Franceski może oznaczać, że potrzebna będzie interwencja policji. Twórcy serialu pilnie strzegą szczegółów fabuły, ale emocje są gwarantowane. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i nowe przygody ulubionych postaci. Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Poyraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Aynur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adalem. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 440 odcinku przynosi burzliwe zmiany w relacjach mieszkańców posiadłości. Blanka Palomar pod wpływem manipulacji decyduje się na odważny krok przeciwko własnej rodzinie, co prowadzi do napięć w całym domu. Alonso zmuszony jest do wyrzucenia Lorenza z rezydencji, a Manuel postanawia dołączyć do Curra i wyjechać na front. W międzyczasie Maria otrzymuje drogocenny sznur pereł, jako pamiątkę na niepewne czasy. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 24 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial, pełen miłosnych wątków i mrocznych tajemnic, zdobył uznanie widzów dzięki emocjonującej fabule i znakomitej obsadzie. Panna Młoda powraca z emocjonującym 153. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 24 lipca o 17:20 na TVP2. Cihan odkrywa, że Hancer planuje opuścić rezydencję za 3 miesiące, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Jonsa zaczyna rodzić w dramatycznych okolicznościach, a po porodzie traci przytomność. Bejza bez skrupułów przejmuje noworodka, traktując go jak własne dziecko. Nusret podejmuje drastyczne kroki, zakopując ciało Jonsy tuż przed domem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna miłosnych zawirowań i rodzinnych intryg, która przyciąga widzów swoją intensywnością. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Talia Celebi i Can Tarakçı. Nie przegapcie kolejnych emocjonujących chwil w posiadłości Develioglu.
2: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą bombę emocji. W nadchodzących odcinkach po wakacjach planowany jest ślub Natalki i Adama. Jednak tajemnicą owiany jest wygląd panny młodej, co wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może coś więcej? Widzowie pamiętają, że Natalka miała wątpliwości co do małżeństwa z Adamem, a na jej drodze stanął Mikołaj Lipiński. Mimo pozytywnych sygnałów i przygotowań do ceremonii, brak oficjalnych zdjęć panny młodej budzi pytania. Czy miłość zwycięży, czy może czeka nas niespodzianka? Odpowiedzi poznamy w nowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 25 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, oceniła, że Jarosław Kaczyński stracił dominującą pozycję na polskiej prawicy. W programie Graffiti podkreśliła, że to osłabienie PiS, a nie wewnętrzne spory z Mateuszem Morawieckim, jest największym wyzwaniem dla lidera partii. Bryłka zaznaczyła, że rosnąca siła Konfederacji potwierdza tę utratę hegemonii. Wspomniała również o wewnętrznych rozgrywkach w PiS, które są elementem walki o przyszłe przywództwo. W Prawie i Sprawiedliwości trwa konflikt wokół stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Po decyzji władz partii parlamentarzyści muszą wybrać między członkostwem w PiS, a działalnością w stowarzyszeniach politycznych. Poseł Kacper Płażyński skrytykował Morawieckiego, twierdząc, że budował alternatywne zaplecze i osłabiał partię. Parlamentarzyści mają 7 dni na złożenie oświadczeń, że nie należą do stowarzyszeń, w przeciwnym razie grozi im wykluczenie z PiS. W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Pożedze Slawonii mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie. Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego.
3: Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami. Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność. Papryka w przydomowych ogródkach może obficie owocować dzięki domowej odżywce z łupin cebuli. Te kuchenne resztki, bogate w potas, wapń i magnez, wspierają zdrowy wzrost roślin. Wystarczy gotować łupiny w wodzie, a po ostudzeniu podlewać paprykę. To prosty sposób na naturalne wsparcie dla roślin, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą dać zdrowe i obfite plony.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów. Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Pod koniec lata wiele ogrodów traci swój blask, ale jest sposób, by cieszyć się kolorami aż do jesieni. Ketmia syryjska, znana jako hibiskus ogrodowy, kwitnie od sierpnia do października, przyciągając pszczoły i motyle. Jej duże, efektowne kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród tętnił życiem nawet po wakacjach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sezon na ogórki małosolne w pełni, a miłośnicy kiszonek szukają sposobów na idealnie chrupiące przysmaki. Okazuje się, że dodanie Dodanie garści rukoli do słoika może całkowicie odmienić smak ogórków, nadając im wyjątkowy aromat. Rukola, znana głównie z sałatek, wzbogaca ogórki o lekko pikantny i korzenny smak. To prosty sposób na kulinarne urozmaicenie tradycyjnych kiszonek. Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para celebrytów, znów na językach. Choć spodziewają się drugiego dziecka, plotki o zaręczynach okazały się jedynie internetową bańką. Serowska z humorem przyznaje, że pierścionek, który wzbudził tyle emocji, nie jest symbolem zaręczyn. A jeśli kiedyś dojdzie do ślubu, to na pewno nie będzie to tradycyjne polskie wesele z disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, obchodzi trzecią rocznicę śmierci swojego syna Patryka. W emocjonalnym wpisie celebrytka podzieliła się wspomnieniami o tragedii, która zmieniła jej życie na zawsze. Jakby tego było mało, jej mąż przebywa w areszcie, co sprawia, że powrót do pustego domu staje się jeszcze bardziej przytłaczający. Wygląda na to, że życie Sylwii to nie tylko blask fleszy, ale i cienie, które trudno zignorować.
2: Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje.
1: Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, nie tylko zostawił po sobie niezapomniane hity, ale i kilka życzeń na przyszłość. Jednym z nich było zaopiekowanie się jego synem, Krzysztofem Igorem Juniorem, co powierzył swojemu przyjacielowi, Marianowi Lichtmanowi. Wzruszający moment, gdy Krawczyk poprosił Lichtmana o pomoc, miał miejsce jeszcze przed jego śmiercią, a przyjaciel, jak na prawdziwego trubadura przystało, dotrzymał słowa. Wspólnie z Ewą, trzecią żoną artysty, starają się wspierać Juniora w trudnych chwilach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler, nasza niezmordowana królowa kuchni, właśnie obchodziła swoje 73. urodziny. Z tej okazji jej mąż Waldemar, na co dzień lekarz w Toronto, przyleciał specjalnie do Polski, by zabrać ją na romantyczny wypad w góry. Po powrocie do Warszawy para celebrowała w towarzystwie przyjaciół w eleganckiej restauracji, gdzie nie brakowało czułości i uścisków. Magda, jak zawsze pełna energii, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa młodość tkwi w sercu. Rodzina Rutkowskich znów na językach. Maja Rutkowski, czwarta żona słynnego detektywa. Z okazji 23. urodzin córki Kai podarowała jej mały drobiazg, który okazał się być luksusowym samochodem. Cóż, nie każdy ma taką mamę, która zamiast czekoladek wręcza kluczyki do auta. A to dopiero początek, bo panie planują podbój polskiego show biznesu, marząc o występie w Azji Express. Kto wie, może już niedługo zobaczymy je na ekranach telewizorów, jak zmagają się z egzotycznymi wyzwaniami. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po ponad dwóch dekadach od rozwodu para postanowiła dać sobie drugą szansę, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, zapewnia, że ich uczucie jest szczere i nie ma nic wspólnego z marketingiem. Choć nie planują ponownego ślubu, cieszą się z nowej relacji opartej na przyjaźni i zrozumieniu. A internetowe memy? Mandaryna kolekcjonuje je z uśmiechem, bo przecież w życiu trzeba mieć dystans. Rancho Datonów wraca z drugim sezonem, a fani już zacierają ręce na kolejne dramaty i intrygi. Pierwszy sezon zakończył się taką kumulacją wydarzeń, że kontynuacja była tylko formalnością. Zmiana na stanowisku głównego twórcy, Benjamin Cavell, zastępuje Chada Fayana, dodaje pikanterii całej sytuacji. Czy nowy showrunner utrzyma poziom, który przyciągnął 12,9 miliona widzów w debiutanckim tygodniu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maciej Sztur, nasz narodowy skarb aktorski, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w życiu prywatnym dostarcza emocji. Jego mama, Barbara Kosecka, zdradziła, że ich relacja jest pełna niespodzianek. Okazuje się, że Maciej, choć introwertyczny jak ojciec, potrafi zaskoczyć stanowczą reakcją, gdy mama postanowiła na chwilę zamilknąć. Cóż, nawet najlepsi aktorzy muszą czasem zmierzyć się z rodzinnymi dramatami. Paulina Smarszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodzić się o kilkanaście lat. Fani są zachwyceni jej nowym wizerunkiem, a sama Paulina nie tylko dba o wygląd, ale i o formę fizyczną, prezentując wyrzeźbiony brzuch na Instagramie. Nowa miłość i rozwój zawodowy to jej priorytety, ale tajemniczego partnera wciąż trzyma w cieniu. Warszawa szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath zagrają na PGE Narodowym 18 i 19 lipca. Acid Bath po niemal trzech dekadach przerwy otworzy wieczór, a Queens of the Stone Age, choć nazwani gościem specjalnym, z pewnością nie będą tylko tłem. System of a Down zakończy ten muzyczny maraton, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego grania. Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fandiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za śmiertelne zderzenie na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że kara jest adekwatna do społecznej szkodliwości czynu. Żak pędził z prędkością ponad 220 km na godzinę, ignorując wcześniejsze kary. Prokuratura domagała się również dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz wysokich rekompensat dla rodziny ofiary. W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę. Już w najbliższy weekend, 18 i 19 lipca, miłośnicy architektury będą mieli wyjątkową okazję zwiedzić słynną Arkę Roberta Koniecznego w Brennej. To rzadkie wydarzenie pozwoli uczestnikom zobaczyć ten ikoniczny dom z bliska i poznać jego historię z pierwszej ręki. Zwiedzanie odbędzie się w kameralnych grupach, a sam autor opowie o kulisach powstania budynku. Warto pamiętać, że udział wymaga wcześniejszej rejestracji.
2: Od 22 lipca kierowcy przejeżdżający przez Zarzecze muszą korzystać z objazdu na drodze powiatowej 1406S. Trasa prowadzi przez Tresną, Oczków i Żywiec. Utrudnienia mogą potrwać do listopada. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029. Darłowo wita turystów doskonałą pogodą i czystymi plażami. Po niedawnych sztormach sytuacja się ustabilizowała, a wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Woda jest przejrzysta, a obecność sinic nie została odnotowana. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a wody 17 stopni, co sprzyja komfortowemu wypoczynkowi. Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. Dwaj 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia. Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie władz partii, na którym podjęto decyzję o wycofaniu się działaczy z niektórych stowarzyszeń politycznych. Wśród nich są stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Dyskutowano także o kontrowersyjnych wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że sprawa została wyjaśniona, a prezes Kaczyński i Czarnek mają podobne stanowisko.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba. Ciało 24-letniej modelki Jessicy Jot odnaleziono w stawie we Wrocławiu. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledztwo koncentruje się na wypadku lub kryzysie emocjonalnym. Mieszkańcy są wstrząśnięci, wspominając jej występy na Wrocław Fashion Week. Śledztwo wciąż trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 29 i 30 sierpnia stara kopalnia w Wałbrzychu stanie się areną Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. To jubileuszowa, 10. edycja, pełna widowiskowych pokazów, fire show i muzyki. Organizatorzy zapraszają artystów z całej Polski do udziału w konkursie fire show. Na miejscu nie zabraknie również ekipy SK Summer City, która zadba o wakacyjny klimat. powiecie ząbkowickim znaleziono rozbite auto w rowie, ale kierowcy nie było na miejscu. Okazało się, że 18-letni kierowca uciekł, bo nie miał prawa jazdy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość. Jazda bez uprawnień to poważne wykroczenie, które może skutkować wysoką grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Argentyna awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie 2-1 nad Anglią. Mecz zakończył się skandalem, gdy Jude Bellingham uderzył w głowę świętującego Argentyńczyka Valentina Barco. Nagranie z incydentu szybko obiegło świat. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia zagra o 3. miejsce z Francją.
1: Polscy siatkarze rozpoczęli ostatni turniej Ligi Narodów od pewnego zwycięstwa nad Bułgarią 3-0. Po 9 meczach zajmują 3. miejsce w tabeli i są blisko awansu do finałów. Już w nocy z piątku na sobotę zmierzą się z Brazylią, która depcze im po piętach. Kolejne mecze zagrają z Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Już w sobotę podczas gali XTB KSW 120 w Gdyni Laura Grzyb zmierzy się z doświadczoną Brazylijką Railą Nascimento. To będzie 3. walka Grzyb na zasadach MMA, a 1. od czasu zdobycia tytułu mistrzyni świata IBO w boksie. Przeciwniczka Grzyb, specjalizująca się w brazylijskim jiu-jitsu, stoczyła aż 22 zawodowe walki więcej. To starcie zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń wieczoru.
1: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia. Warszawski Klub Kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
2: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne. Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci.
1: W najbliższą niedzielę odbędzie się finał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym zmierzą się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Hiszpanie pokonali Francję 2-0, a Argentyna wygrała z Anglią 2-1. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro skrytykował grę Francuzów i Anglików, podkreślając zasłużony awans drużyny z Ameryki Południowej. Ekspert nie wskazuje faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach do drużyny Old Boyów dołączy Michał, nowy chłopak Natalii. Zajmie on miejsce tragicznie zmarłego Karola w zespole Startu Falenica. Michał nie pojawi się tam bez powodu, bo do dziecięcej drużyny dołączy także córka Natalii, Lea. Wspólnie zagrają w specjalnym meczu ku pamięci Karola, z którego dochód wesprze stypendia dla utalentowanych dzieci. Koledzy z drużyny przyjmą Michała z otwartymi ramionami, a powitanie będzie miało taneczny charakter. To wszystko dzięki Gamufalowi, który wygrał ostatnią edycję Dance with the Stars. Michał odnajdzie się w drużynie jak ryba w wodzie, a jego decyzja o dołączeniu okaże się strzałem w dziesiątkę.
0: W 980 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. W warsztacie Poiraza pojawi się tajemnicza Ecem, która idealnie pasuje do opisu wymarzonej kobiety, o której rzemieślnik opowiadał swojej żonie. Nana nie będzie mogła ukryć zazdrości, widząc interakcję między mężem a nową klientką. Poiraz, próbując załagodzić sytuację, zmienia swoją wersję wydarzeń, co tylko pogłębia napięcie. Ecem, próbując usiąść, potknie się o drewno, a Poiraz złapie ją w ostatniej chwili, co jeszcze bardziej rozwścieczy Nanę. Atmosfera w warsztacie stanie się gęsta, a Nana będzie próbowała zachować pozory, choć jej mimika zdradzi wszystko. Odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca widzów. Już 29 lipca na antenie TVP 2 zobaczymy 157 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie Sihan odkrywa, że Hanser spodziewa się dziecka. Jonca odzyskuje przytomność, a Hanser planuje wyjazd ze Stambułu z pomocą Melicha. Sihan zabiera Bejzę i dziecko do rezydencji, co zapowiada kolejne dramatyczne zwroty akcji. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już teraz cieszy się ogromną popularnością. Produkcja liczy 325 odcinków, a jej finał wciąż pozostaje odległą przyszłością. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cihan. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Podczas ślubu Natalki i Adama dojdzie do zbliżenia Doroty i Roberta, co wywoła zazdrość Bartka. Mąż Kisielowej, Robert, znany ze swojej słabości do pięknych kobiet, zainteresuje się Dorotą, co postawi małżeństwo Lisieckich w niebezpieczeństwie. Bartek nie zamierza jednak siedzieć z założonymi rękami i wkroczy między żonę a Roberta, skutecznie ich rozdzielając. Konflikt między mężczyznami zaostrzy się, a Bartek zrobi wszystko, by chronić swoją ukochaną Dorotę. W nowym sezonie zobaczymy, jak Bartek nie pozwoli sobie odebrać żony, a jego determinacja będzie nie do zatrzymania. To będzie sezon pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 11 sezonie Rancha szykują się wielkie zmiany. Do obsady dołączy Maurycy Popiel, znany z roli Olka Chodakowskiego w M jak miłość. Aktor wyraził gotowość dołączenia do mieszkańców Wilkowej, jeśli tylko pojawi się taka propozycja. W nowym sezonie zobaczymy także legendy polskiego kina, takie jak Daniel Olbrychski i Andrzej Seweryn. Mimo planów związanych z Ranchem, Popiel nie zamierza rezygnować z roli w M jak miłość. Jego postać, Olek, jest kluczowym elementem rodziny Chodakowskich, a jego związek z Anetą dostarcza widzom wielu emocji. Aktor podkreśla, że każdą rolę traktuje z pełnym zaangażowaniem, niezależnie od tego, czy jest to serial, czy teatr. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a wśród bohaterów ponownie zobaczymy Pietrka. Aktor zdradził, że znów zasiądzie na słynnej ławeczce w Wilkowyjach. Fani zastanawiają się jednak, czy dołączy do niego Jola, grana przez Elżbietę Romanowską. Na razie jej udział nie został potwierdzony, co budzi pytania o przyszłość Pietrka bez ukochanej. Jola i Pietrek tworzyli nietypowy, ale uroczy związek, który stał się jednym z ulubionych wątków widzów. Ich wspólna historia obejmowała nawet próbę kariery w disco polo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, więc pozostaje czekać na premierę, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy Pietrka. Czy będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez Joli? Powrót Pietrka do Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 11 sezonie serialu Piotr Pręgowski ponownie wcieli się w jednego z ulubionych mieszkańców Wilkowej. Pietrek zaskoczy widzów nowym wyglądem, w tym nietypową fryzurą i ozdobami we włosach. Cezary Żak, znany jako Paweł i Piotr Kozioł, podzielił się nagraniami zza kulis, które ukazują przygotowania aktorów. Pietrek, znany z dystansu do siebie i charakterystycznego stylu, powróci na słynną ławeczkę. Po ponad dekadzie od zakończenia poprzedniego sezonu fani z niecierpliwością czekają na jego nowe przygody. Nowy sezon Rancha przywróci wiele elementów, które widzowie pokochali, w tym spotkania przy ławeczce.
1: Rancho Datnów powraca z drugim sezonem, który zapowiada się równie emocjonująco jak pierwszy. Po dramatycznym finale, gdzie zginął Rob Will, a Carter został porwany, widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, odnotował rekordową oglądalność na platformie Paramount+. W nowym sezonie na stołku showrunnera zasiądzie Benjamin Cavill, znany z takich produkcji jak SEAL Team czy Homeland. W obsadzie ponownie zobaczymy Kelly Reilly jako Beth Dutton i Cola Hausera jako Ripa Wheelera. Akcja przenosi nas do Rio Paloma, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym właścicielom rancha. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej napięcia i emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie władz partii, na którym podjęto decyzję o wycofaniu się działaczy z niektórych stowarzyszeń politycznych. Wśród nich są stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Dyskutowano także o kontrowersyjnych wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że sprawa została wyjaśniona, a prezes Kaczyński i Czarnek mają podobne stanowisko. Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu.
3: W Irlandii Północnej doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Ballymena znaleziono ciała trzech osób, w tym kobiety i 8-letniej dziewczynki, o polskich korzeniach. Śledczy podejrzewają, że 41-letni mężczyzna zabił obie ofiary, a następnie odebrał sobie życie. Wstrząśnięci sąsiedzi organizują czuwania, a lokalne władze apelują o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
2: Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie.
3: NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
2: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami. Dziś na Mokotowie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o paserstwo części skradzionych samochodów. Policja zabezpieczyła kilkaset podzespołów oraz sfałszowane tablice rejestracyjne. 47-letni mieszkaniec Płocka trafił do aresztu, a 51-letni został objęty dozorem policji. Sprawa ma związek z kradzieżą luksusowego Maserati o wartości 267 tysięcy złotych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności. Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 24 stopnie, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie show biznesu miłość najwyraźniej nie zna granic czasowych. Michał Wiśniewski i Mandaryna postanowili dać sobie kolejną szansę po 21 latach od rozstania. Tymczasem za oceanem Ariana Grande również wraca do przeszłości, odnawiając relacje z Rickiem Alvarezem po ponad dekadzie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową modą na odgrzewanie starych romansów?
2: Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

0: a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu. W świecie celebrytów znowu zawrzało. Michał Wiśniewski, znany z miłosnych zawirowań, ogłosił powrót do Mandaryny, swojej drugiej żony. Fani wiwatują, dzieci się cieszą, a Pola Wiśniewska, obecna żona, pozostaje w cieniu tej medialnej telenoweli, walcząc o swoją godność. Socjolożki przypominają, że w tej bajce o miłości nie wszyscy są szczęśliwi, a empatia przegrywa z widowiskiem. Czy to kolejny odcinek serialu, w którym happy end jest tylko dla wybranych?
1: Danny Filth, lider Cradle of Filth, w końcu przerwał milczenie w sprawie pozwu sądowego, złożonego przez byłych członków zespołu. Twierdzi, że cała sprawa jest rozdmuchana, a zespół nie zrobił nic złego. Mimo burzy wokół składu, Cradle of Filth nie zwalnia tempa i kończy komponowanie nowego albumu, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Jak widać, w świecie metalu zmiany personalne to tylko kolejny dzień w biurze.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. W latach 70. Deep Purple było na szczycie hard rocka, ale za kulisami wrzało jak w kotle czarownic. Konflikty wewnętrzne, odejścia kluczowych członków i problemy z używkami doprowadziły do spektakularnego rozpadu w 1976 roku. Po koncercie w Liverpoolu David Coverdale z łzami w oczach ogłosił swoje odejście, ale John Lord i Ian Paice już wcześniej postanowili zakończyć działalność zespołu. Tajemnicę o rozpadzie trzymano w sekrecie aż do lipca, kiedy to menedżer zespołu oficjalnie ogłosił koniec Deep Purple. Ale jak to w roku bywa, zespół powrócił dekadę później z albumem Perfect Strangers, udowadniając, że prawdziwy rock nigdy nie umiera. Queens of the Stone Age, zespół, który od ponad 3 dekad nie przestaje zaskakiwać, wciąż przyciąga tłumy na swoje koncerty. Josh Homme, lider i prawdziwe sceniczne zwierzę, potrafi rozgrzać publiczność do czerwoności, a jego występy to prawdziwe rockowe widowiska. Zespół serwuje energetyczne setlisty, pełne kultowych hitów i niespodzianek dla największych fanów. Dzięki niesamowitej chemii między muzykami, ich koncerty to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która sprawia, że Queens of the Stone Age to jedna z największych koncertowych potęg na świecie. Lenny Kravitz znów zawita do Polski, jakby nie mógł się bez nas obejść. Już 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu fani będą mogli usłyszeć jego najnowsze hity. Drzwi otwierają się o 18, a Lenny pojawi się na scenie o 21. Pamiętajcie, żadnych plecaków ani torebek, chyba że chcecie spędzić wieczór w przechowalni bagażu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: David Bowie, choć już od dekady nie ma go z nami, znów zaskakuje. Na rynku pojawi się kompilacja The Shell Talmy Recordings z niepublikowanymi nagraniami z lat 60., kiedy to młody Bowie, jeszcze jako Davy Jones, stawiał pierwsze kroki w muzyce. Współpracował wtedy z przyszłymi gigantami rocka, jak Jimmy Page czy Nicky Hopkins. Album ukaże się 16 września, a fani będą mogli wybierać między różnymi wersjami, w tym limitowanym czerwonym winylem. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Bowie potrafi przyciągnąć uwagę jak nikt inny. Phil Collins, który miał zniknąć z publicznego życia po muzycznej emeryturze, znowu zaskakuje. Nie tylko wraca do mediów, ale i zdobywa nominację do Rock and Roll Hall of Fame. A teraz, jakby tego było mało, szykuje się na spotkanie z Noelem Gallagherem z Oasis, który kiedyś nazwał go antychrystem muzyki. Ciekawe, czy na gali Rock and Roll Hall of Fame dojdzie do muzycznego pojedynku stulecia.
1: Napalm Death, brytyjscy pionierzy grindcore'u, zrobili coś, co wydawało się niemożliwe. Wystąpili w kultowej serii Tiny Desk Concerts amerykańskiego radia NPR. Wciśnięci między półki z książkami, w ciągu 20 minut zagrali 8 utworów, w tym legendarny You Suffer, który trwa nieco ponad sekundę. Wokalista Barney Greenway nie krył zaskoczenia, ale i ekscytacji, podkreślając, że nie zamierzali łagodzić swojego brzmienia. A dla tych, którzy przegapili ich koncert w Polsce, kolejna szansa już 20 listopada w krakowskim Hyde Parku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim zoo doszło do skandalicznego incydentu. Odwiedzający rzucali przedmiotami w goryla Aziziego i próbowali go karmić. W trosce o zdrowie zwierzęcia opiekunowie czasowo zamknęli wybieg zewnętrzny. Pracownicy zoo apelują, by nie dokarmiać zwierząt i nie wrzucać niczego na wybiegi, podkreślając, że takie zachowania mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i stresu u zwierząt.
2: Na pierwszej linii warszawskiego metra wyłączono z ruchu trzy stacje. Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Powodem jest pozostawiony bagaż. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą autobusami. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że tylko najsurowsza kara jest adekwatna ze względu na ogromną szkodliwość społeczną czynu. Prokuratura domagała się również dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz wysokiego zadośćuczynienia dla rodziny ofiary. W sprawie oskarżeni byli także inni uczestnicy zdarzenia, dla których prokuratura wnioskowała o kary więzienia. Przed nami intensywny weekend z SK Summer City w Małopolsce. W piątek spotykamy się w Termach Bania, gdzie czeka na nas muzyka i konkursy. W sobotę odwiedzimy Dni Dobczyc z koncertami gwiazd polskiej sceny, a w niedzielę przenosimy się do Ochotnicy Dolnej na OHO Festiwal z występem Corteza. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: W Muzeum Auschwitz-Birkenau zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za wykonanie gestu hitlerowskiego pozdrowienia. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził na dobrowolne poddanie się karze, otrzymując grzywnę w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że za propagowanie nazizmu grozi kara do 2 lat więzienia.
1: Zakopane traci na popularności, a na turystycznej mapie Polski coraz mocniej zaznacza się Szczyrk. To beskidzkie miasteczko przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Szczyrk oferuje nie tylko świetne warunki dla narciarzy, ale także malownicze trasy dla miłośników trekkingu i rowerzystów. Szczególną atrakcją jest imponujący hotel, który swoim kształtem przypomina węża.
2: Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, poszukuje nowych pracowników do swoich sklepów. Oferuje stabilne zatrudnienie, szkolenia wdrożeniowe oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Starszy sprzedawca kasjer może zarobić 3000 zł netto miesięcznie, a kierownik sklepu nawet do 8250 zł brutto. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. Główny Inspektorat Sanitarny wycofał 4 partie lodów proteinowych Gelatelli Dubai Style Chocolate sprzedawanych w Lidlu. Wykryto w nich niezadeklarowane orzechy nerkowca, co stanowi zagrożenie dla alergików. Lidl szybko zareagował, usuwając produkty z półek i umożliwiając ich zwrot bez paragonu. Osoby bez alergii mogą spożywać lody bez obaw.
1: Na polskich plażach nad Bałtykiem powiewają flagi, które informują o stanie morza i zagrożeniach. Biała flaga oznacza bezpieczne warunki do kąpieli. Czerwona to zakaz wchodzenia do wody, a żółta wskazuje na umiarkowane ryzyko. Coraz częściej pojawia się fioletowa flaga, która ostrzega przed niebezpiecznymi organizmami morskimi. Warto zwracać uwagę na te sygnały, ponieważ mogą decydować o naszym bezpieczeństwie.
2: Dziś w Międzyzdrojach idealne warunki do plażowania. Słoneczna pogoda i czysta woda przyciągają turystów na plażę, gdzie nie ma żadnych ostrzeżeń dotyczących sinic. Na Alei Gwiazd trwa promocja kuchni włoskiej, a wieczorem w amfiteatrze koncert zespołu Boys. Temperatury wynoszą 23 stopnie w powietrzu i 19 stopni w wodzie, co sprzyja letniemu wypoczynkowi. Kilkaset metrów przed niemiecką granicą zatrzymano przemytnika i 5 nielegalnych migrantów. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Dołujach pod Szczecinem odkryli w Volkswagenie Passacie cudzoziemców z Etiopii i Erytrei. Ukrainiec, który ich przewoził, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Migranci zostali przekazani litewskim służbom w ramach readmisji.
1: Policja w Bydgoszczy poszukuje 2 zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa.
2: Na Dolnym Śląsku, w Odrze, zauważono fokę, co wywołało sensację wśród mieszkańców gminy Jemielno. Zwierzę zostało uchwycone na nagraniu, a film szybko zdobył popularność w internecie. Eksperci uspokajają, że takie wędrówki fok, choć rzadkie, są naturalne i nie stanowią zagrożenia dla zwierzęcia. Mieszkańcy i władze lokalne podkreślają wyjątkowość tego wydarzenia, zachęcając do zachowania ostrożności i obserwacji z bezpiecznej odległości. We Wrocławiu znaleziono ciało 24-letniej modelki Jessiki J. w stawie. Poszukiwania rozpoczęto po jej zaginięciu w poniedziałek wieczorem. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w jej śmierci. Śledztwo trwa, a lokalna społeczność jest wstrząśnięta tym tragicznym wydarzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Kariera i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku hurtowym w Polsce odnotowano znaczące podwyżki cen paliw. Najmocniej wzrosła cena oleju napędowego, który zdrożał o blisko 150 zł na metrze sześciennym. Wzrosty cen są efektem drożejącej ropy i umacniającego się dolara. Orlen i BP Europa oferują dziś najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ustaliło ceny nieco wyżej. Od początku lipca ceny oleju napędowego wzrosły o 443 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB 95 o 237 zł. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen na stacjach w najbliższych dniach. Od dziś do 22 lipca w Biedronce trwa wyjątkowa promocja. Posiadacze karty Moja Biedronka mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów na chemię i artykuły dla dzieci. Szczególnie warto zwrócić uwagę na pieluchomajtki Pampers w ofercie 1 plus 1 gratis, dostępne do 18 lipca. Wśród promocji znajdziemy także mleko modyfikowane Bebiko oraz chusteczki nawilżane Dada. Dla dbających o czystość domu Biedronka oferuje środki piorące Wizir i produkty do toalet Bref w formule 1 plus 1 gratis. To doskonała okazja, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
2: Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną. Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech.
3: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa finansowanie świadczeń medycznych o ponad 1 mld zł. Najwięcej zyskają porodówki, oddziały leczące choroby płuc oraz psychiatria dziecięca. Wycena świadczeń położniczych wzrośnie średnio o 47%, co oznacza, że szpitale za poród naturalny otrzymają niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowe środki trafią także do psychiatrii dziecięcej, by poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów. Zwiększone finansowanie obejmie również leczenie chorób układu oddechowego, co przyniesie ponad 350 milionów złotych rocznie. Zmiany te zbiegają się z podwyżkami płac dla pracowników medycznych. Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
2: W 2027 roku dodatki do emerytur wzrosną, ale podwyżki będą symboliczne. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi niecałe 4%, co oznacza, że większość dodatków zwiększy się jedynie o kilkanaście złotych miesięcznie. Spadek inflacji do 2,5% w czerwcu tego roku jest główną przyczyną niższej prognozy. Minimalna emerytura może wzrosnąć o około 72 zł, a dodatek pielęgnacyjny i kombatancki o około 13 zł. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku, a nowe świadczenia będą wypłacane od 1 marca.
1: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Niewiadów Polska, grupa militarna, deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów Baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie w Warszawie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
5: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Małgorzata znika z barw szczęścia. Aktorka Adrianna Biedrzyńska zagrała swoje ostatnie sceny przed wakacyjną przerwą, żegnając się z widzami kultowego serialu TVP 2. Wraz z nią, na krótki czas, zniknie także Malwina, grana przez Joannę Gleń. Obie aktorki, związane z serialem niemal od początku, wrócą na plan po wakacjach. Widzowie mogą być spokojni, bo ich ulubione bohaterki nie znikną na zawsze. Po przerwie wakacyjnej czeka nas wiele emocji, zwłaszcza dzięki nowym wątkom z udziałem Natalii i Michała. Serial Barwy Szczęścia powróci z nowymi odcinkami, które z pewnością dostarczą wielu wzruszeń.
2: W Barwach Szczęścia Justin nie odpuści Karolinie i Brunowi. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Skotnicki postanawia zgłosić podejrzenie fałszerstwa nagrań na policję. To nagrania z hotelowego monitoringu były powodem rozpadu jego związku z Olą. Justin jest przekonany, że ktoś zmanipulował materiał, który rzekomo pokazuje go całującego Reginę. Pojawienie się śledczych w hotelu wywoła ostrą konfrontację z Brunem, który ostrzega Justina przed konsekwencjami. Sytuacja zaostrzy się jeszcze bardziej, gdy do hotelu wróci Karolina, a Justin zacznie podejrzewać jej udział w całej sprawie. Czy uda mu się udowodnić swoje racje i czy konflikt doprowadzi do kolejnych dramatów? Odpowiedzi w nowych odcinkach. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Uroczystość przyciągnie uwagę nie tylko młodą parą, ale także wyjątkowymi gośćmi. Basia i Agnes, przybrane siostry, skradną show swoim olśniewającym wyglądem. Basia postawi na kobaltową sukienkę, a Agnes na śliwkową. Na ślubie pojawi się także Mateusz, brat Natalki, w towarzystwie niespodziewanego gościa, Janka. Janek, choć nie zna jeszcze państwa młodych, będzie miał okazję ich poznać. Co może być początkiem nowych relacji? Uroczystość zapowiada się pełna emocji i niespodzianek, a rodzina Mostowiaków znów będzie w centrum uwagi. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20.15 na TVN. Juliusz przeżywa ogromne rozczarowanie, gdy jego internetowa miłość okazuje się być Krystyną. Ich spotkanie w rzeczywistości nie spełnia oczekiwań, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Juliusz, zniechęcony do życia, odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo usilnych starań syna Wojtka. Wojtek nie zamierza jednak pozwolić ojcu na zaniedbanie zdrowia i stanowczo nalega na wizytę u lekarza. W końcu Juliusz ulega i zgadza się na badania, co przynosi ulgę jego rodzinie. Odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekranem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, a w Wilkowyjach może być naprawdę gorąco. Na planie pojawiły się Kazimiera Solejukowa, Klaudia Kozioł i Franceska, co sugeruje, że bohaterki mogą wplątać się w kolejną nietypową sytuację. Klaudia, znana z nieprzewidywalności i zamiłowania do ryzyka, może znów zaskoczyć widzów swoimi pomysłami. Solejukowa, która przeszła ogromną przemianę, teraz jako nauczycielka filozofii, również nie da sobie w kaszę dmuchać. Obecność funkcjonariuszki Franceski może oznaczać, że potrzebna będzie interwencja policji. Twórcy serialu pilnie strzegą szczegółów fabuły, ale emocje są gwarantowane. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i nowe przygody ulubionych postaci.
1: W najnowszym odcinku na wspólnej numer 4255 Eliza i Jarek staną przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o przyszłości ich dzieci, Hani i Juniora. Rozwód pary to efekt zdrady Elizy z Bartkiem, której Jarek nie mógł wybaczyć. W poprzednim odcinku, podczas wizyty kuratora, doszło do burzliwej awantury, gdy Junior wybuchł złością wobec matki. W międzyczasie Jarek znalazł ukojenie u boku nowej partnerki, Martyny. Decyzja sądu może być zaskakująca, a emocje bohaterów sięgną zenitu. Po ogłoszeniu wyroku Bergowie udadzą się do baru u Ziębów, gdzie niespodziewanie pojawi się Martyna, co ponownie zaogni sytuację.
2: Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Poyraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Ainur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adale. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 440 odcinku przynosi burzliwe zmiany w relacjach mieszkańców posiadłości. Blanka Palomar pod wpływem manipulacji decyduje się na odważny krok przeciwko własnej rodzinie, co prowadzi do napięć w całym domu. Alonso zmuszony jest do wyrzucenia Lorenza z rezydencji, a Manuel postanawia dołączyć do Curra i wyjechać na front. W międzyczasie Maria otrzymuje drogocenny sznur pereł, jako pamiątkę na niepewne czasy. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 24 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial, pełen miłosnych wątków i mrocznych tajemnic, zdobył uznanie widzów dzięki emocjonującej fabule i znakomitej obsadzie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 25 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają. Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o zobowiązaniu swoich członków do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną do 23 lipca. Uchwała ta dotyczy m.in. Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że cele tych organizacji są sprzeczne z interesami partii. Jacek Sasin podporządkował się decyzji, natomiast Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie zadeklarowali kontynuację działalności, co wskazuje na wewnętrzne napięcia w partii.
3: Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
2: W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Pożedze Slavonii mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami. Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie ponad 50 kg nielegalnych substancji. Wartość rynkowa przejętych narkotyków to ponad 2 miliony złotych. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia podczas robienia zdjęć. Przyznał się do winy i zgodził na karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
2: Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Pod koniec lata wiele ogrodów traci swój blask, ale jest sposób, by cieszyć się kolorami aż do jesieni. Ketnia syryjska, znana jako hibiskus ogrodowy, kwitnie od sierpnia do października, przyciągając pszczoły i motyle. Jej duże, efektowne kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród tętnił życiem nawet po wakacjach. Sezon na ogórki małosolne w pełni, a miłośnicy kiszonek szukają sposobów na idealnie chrupiące przysmaki. Okazuje się, że dodanie garści rukoli do słoika może całkowicie odmienić smak ogórków, nadając im wyjątkowy aromat. Rukola, znana głównie z sałatek, wzbogaca ogórki o lekko pikantny i korzenny smak. To prosty sposób na kulinarne urozmaicenie tradycyjnych kiszonek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów. Dziś stołeczna policja poinformowała o zatrzymaniu 23-letniego obywatela Ukrainy, który nawoływał do przestępstwa w mediach społecznościowych. Mężczyzna znieważał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Zatrzymanie miało miejsce w Bydgoszczy dzięki współpracy różnych wydziałów policji. Wobec zatrzymanego złożono wniosek o deportację.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magdalena Różdżka, nasza polska czarodziejka czasu, pojawiła się na branżowym wydarzeniu i z miejsca stała się sensacją. Aktorka, która ma już 47 lat, wygląda jakby właśnie skończyła 20. Jej świeża fryzura, promienna cera i szczupła sylwetka sprawiły, że wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Czyżby odkryła eliksir młodości? A może to po prostu magia zdrowego stylu życia i rodzinnej harmonii? Britney Spears, choć już od dekady nie wydała nowego albumu, wciąż nie schodzi z nagłówków. Tym razem zaskakuje nas poprawą relacji z synami, Seanem i Jadenem, którzy niedawno zadebiutowali na paryskim tygodniu mody. Jaden, niegdyś zwolennik kurateli dziadka, teraz przedstawia mamie swoją nową dziewczynę, a Britney z dumą dzieli się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Wygląda na to, że rodzinne więzi Spearsów wreszcie się zacieśniają. Doda, znana z burzliwych relacji w showbiznesie, tym razem zaskakuje, chwaląc młodszą koleżankę Roxanę Węgiel. 21-letnia wokalistka, według Dody, to wzór dla młodych fanek, głównie dzięki swojemu spokojnemu życiu prywatnemu. Rabczewska, która sama wcześniej wyszła za mąż, podkreśla, że stabilność w życiu osobistym to klucz do przetrwania w brutalnym świecie muzyki. Ciekawe, czy to nowa era solidarności wśród artystek, czy tylko chwilowy przebłysk?
2: Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para celebrytów, znów na językach. Choć spodziewają się drugiego dziecka, plotki o zaręczynach okazały się jedynie internetową bańką. Serowska z humorem przyznaje, że pierścionek, który wzbudził tyle emocji, nie jest symbolem zaręczyn. A jeśli kiedyś dojdzie do ślubu, to na pewno...

0: pewno nie będzie to tradycyjne polskie wesele z disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje.
0: Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, nie tylko zostawił po sobie niezapomniane hity, ale i kilka życzeń na przyszłość. Jednym z nich było zaopiekowanie się jego synem, Krzysztofem Igorem Juniorem, co powierzył swojemu przyjacielowi, Marianowi Lichtmanowi. Wzruszający moment, gdy Krawczyk poprosił Lichtmana o pomoc, miał miejsce jeszcze przed jego śmiercią. A przyjaciel, jak na prawdziwego trubadura przystało, dotrzymał słowa. Wspólnie z Ewą, trzecią żoną artysty, starają się wspierać Juniora w trudnych chwilach. Magda Gessler, nasza niezmordowana królowa kuchni, właśnie obchodziła swoje 73. urodziny. Z tej okazji jej mąż Waldemar, na co dzień lekarz w Toronto, przyleciał specjalnie do Polski, by zabrać ją na romantyczny wypad w góry. Po powrocie do Warszawy para celebrowała w towarzystwie przyjaciół, w eleganckiej restauracji, gdzie nie brakowało czułości i uścisków. Magda, jak zawsze pełna energii, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa młodość tkwi w sercu. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po ponad dwóch dekadach od rozwodu para postanowiła dać sobie drugą szansę, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, zapewnia, że ich uczucie jest szczere i nie ma nic wspólnego z marketingiem. Choć nie planują ponownego ślubu, cieszą się z nowej relacji opartej na przyjaźni i zrozumieniu. A internetowe memy? Mandaryna kolekcjonuje je z uśmiechem, bo przecież w życiu trzeba mieć dystans.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rancho Datonów wraca z drugim sezonem, a fani już zacierają ręce na kolejne dramaty i intrygi. Pierwszy sezon zakończył się taką kumulacją wydarzeń, że kontynuacja była tylko formalnością. Zmiana na stanowisku głównego twórcy, Benjamin Cavell, zastępuje Chada Fayana, dodaje pikanterii całej sytuacji. Czy nowy showrunner utrzyma poziom, który przyciągnął 12,9 miliona widzów w debiutanckim tygodniu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie. Maciej Sztur, nasz narodowy skarb aktorski, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w życiu prywatnym dostarcza emocji. Jego mama, Barbara Kosecka, zdradziła, że ich relacja jest pełna niespodzianek. Okazuje się, że Maciej, choć introwertyczny jak ojciec, potrafi zaskoczyć stanowczą reakcją, gdy mama postanowiła na chwilę zamilknąć. Cóż, nawet najlepsi aktorzy muszą czasem zmierzyć się z rodzinnymi dramatami. Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę. Warszawa szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath zagrają na PGE Narodowym 18 i 19 lipca. Acid Bath po niemal trzech dekadach przerwy otworzy wieczór, a Queens of the Stone Age, choć nazwani gościem specjalnym, z pewnością nie będą tylko tłem. System of a Down zakończy ten muzyczny maraton, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego grania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Absolwenci niektórych kierunków studiów mogą liczyć na imponujące zarobki już na starcie kariery. Najnowsze dane pokazują, że osoby kończące informatykę na Uniwersytecie Warszawskim zarabiają średnio ponad 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W czołówce najlepiej opłacanych kierunków znajdują się także analityka danych i finanse. Warto jednak pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, takich jak doświadczenie czy region kraju. W Otwocku w środowy wieczór doszło do pożaru opuszczonego drewnianego Schwiedermajera. Ogień zniszczył dach i najwyższe piętro budynku. W akcji gaśniczej brały udział 23 zastępy strażaków, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru są nadal badane.
1: W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę. Już w najbliższy weekend, 18 i 19 lipca, miłośnicy architektury będą mieli wyjątkową okazję zwiedzić słynną Arkę Roberta Koniecznego w Brennej. To rzadkie wydarzenie pozwoli uczestnikom zobaczyć ten ikoniczny dom z bliska i poznać jego historię z pierwszej ręki. Zwiedzanie odbędzie się w kameralnych grupach, a sam autor opowie o kulisach powstania budynku. Warto pamiętać, że udział wymaga wcześniejszej rejestracji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Od 22 lipca kierowcy przejeżdżający przez Zarzecze muszą korzystać z objazdu na drodze powiatowej 1406S. Trasa prowadzi przez Tresną, Oczków i Żywiec. Utrudnienia mogą potrwać do listopada. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.
1: Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029. Dziś w Pogorzelicy idealne warunki do morskich kąpieli. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda czysta i wolna od sinic. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni. W sąsiednim Niechorzu odbywa się finał nadmorskiej bieganiny, co dodaje sportowego klimatu. Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. Dwaj 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania muszą spotkać się z surową karą. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku. W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej a Jarosławem Kaczyńskim. Konwiński porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna i nazwał jego partię skrajną, nacjonalistyczną formacją. Jarosław Kaczyński początkowo reagował uśmiechem, ale po tych słowach wyraźnie spoważniał. Atmosfera w Sejmie była napięta, a wystąpienia posłów wywołały wiele emocji.
1: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skrytykował Przemysława Czarnka i Donalda Tuska, podkreślając, że Polska powinna kontynuować pomoc dla Ukrainy. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki nigdy nie sugerował zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. W międzyczasie prezydent rozważa decyzje dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej, które muszą zapaść do końca tygodnia. Pałac Prezydencki pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami parlamentu w sprawie nowych przepisów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już 29 i 30 sierpnia stara kopalnia w Wałbrzychu stanie się areną Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. To jubileuszowa, 10. edycja, pełna widowiskowych pokazów, fire show i muzyki. Organizatorzy zapraszają artystów z całej Polski do udziału w konkursie fire show. Na miejscu nie zabraknie również ekipy SK Summer City, która zadba o wakacyjny klimat. Środowisko modowe we Wrocławiu pogrążone jest w żałobie po śmierci 24-letniej modelki Jessiki. Jej ciało odnaleziono w stawie, co zakończyło poszukiwania rozpoczęte po jej zaginięciu w poniedziałek. Organizatorzy Wrocław Fashion Week, z którym była związana, opublikowali wzruszające pożegnanie, podkreślając jej profesjonalizm i ciepło. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tej tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś w Poznaniu Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze w walce o Superpuchar Polski. Mecz wywołał kontrowersje po decyzji PZPN o wprowadzeniu nowych zasad z mundialu bez wcześniejszego szkolenia. Trener Lecha, Nils Frederiksen, skrytykował związek za brak szacunku dla klubu. Dodatkowo w tym roku nie przewidziano nagród pieniężnych dla uczestników.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna.
0: Radio Super Express. Sport.
1: W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Argentyna awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie 2-1 nad Anglią. Mecz zakończył się skandalem, gdy Jude Bellingham uderzył w głowę świętującego Argentyńczyka Valentina Barco. Nagranie z incydentu szybko obiegło świat. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia zagra o 3. miejsce z Francją. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w 3. turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7. wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Warszawski Klub Kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
1: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne. Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Railą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej 3. pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 25 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach do drużyny Old Boyów dołączy Michał, nowy chłopak Natalii. Zajmie on miejsce tragicznie zmarłego Karola w zespole Startu Falenica. Michał nie pojawi się tam bez powodu, bo do dziecięcej drużyny dołączy także córka Natalii, Lea. Wspólnie zagrają w specjalnym meczu ku pamięci Karola, z którego dochód wesprze stypendia dla utalentowanych dzieci. Koledzy z drużyny przyjmą Michała z otwartymi ramionami, a powitanie będzie miało taneczny charakter. To wszystko dzięki Gamufalowi, który wygrał ostatnią edycję Dancing with the Stars. Michał odnajdzie się w drużynie jak ryba w wodzie, a jego decyzja o dołączeniu okaże się strzałem w dziesiątkę.
2: Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 982 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 18 lipca, o 16:05 na TVP1. Widzowie będą świadkami ujawnienia największego sekretu Nany i Poiraza. Ich fikcyjne małżeństwo zostanie odkryte przez zazdrosną Mariam, która w przypływie złości wykrzyczy prawdę przed warsztatem męża. Ecem, będąca w pobliżu, usłyszy wszystko, co doprowadzi do niespodziewanych konsekwencji. Nana zacznie odczuwać ogromną zazdrość o Ecem, która zyskuje sympatię rodziny Poiraza. Kulminacją będzie wizyta w warsztacie, gdzie Nana nakryje męża z Ecem, co doprowadzi do wybuchu emocji. W 983 odcinku Poiraz postanowi wziąć odpowiedzialność za sytuację i wyjaśnić wszystko Ecem, prosząc ją o dyskrecję. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a wśród bohaterów ponownie zobaczymy Pietrka. Aktor zdradził, że znów zasiądzie na słynnej ławeczce w Wilkowyjach. Fani zastanawiają się jednak, czy dołączy do niego Jola, grana przez Elżbietę Romanowską. Na razie jej udział nie został potwierdzony, co budzi pytania o przyszłość Pietrka bez ukochanej. Jola i Pietrek tworzyli nietypowy, ale uroczy związek, który stał się jednym z ulubionych wątków widzów. Ich wspólna historia obejmowała nawet próbę kariery w disco polo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, więc pozostaje czekać na premierę, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy Pietrka. Czy będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez Joli? Rancho powraca z 11 sezonem pełnym niespodzianek. Jesienią 2026 roku widzowie TVP1 będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków zatytułowanych Rancho – Zemsta Wiedźm. Halina, żona prezydenta Pawła Kozioła, przechodzi spektakularną metamorfozę. Jako pierwsza dama zachwyca nowym wyglądem, stając się stylową i modną kobietą. Para prezydencka opuszcza Pałac Prezydencki i wraca do Wilkowej, gdzie zamieszka w nowoczesnej, luksusowej rezydencji. Nowy dom Koziołów to prawdziwa perełka, która z pewnością przyciągnie uwagę sąsiadów. Premiera nowych odcinków już tej jesieni, a dokładna data emisji zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia.
1: W najnowszych odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami powrotu Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską, do hotelu Stański. Jej ponowne pojawienie się za recepcyjnym biurkiem może zwiastować poważne kłopoty dla bohaterów. Karolina, która kiedyś miała romans z Brunem, teraz wraca do pracy z powodu problemów organizacyjnych w hotelu. Justin, zdesperowany sytuacją, angażuje policję w sprawę tajemniczych nagrań z kamer bezpieczeństwa. Bruno, nieświadomy intryg swojej żony, zatrudnia ją ponownie, co może przynieść niespodziewane konsekwencje dla ich związku. W tle rozgrywają się intrygi, które mogą zrujnować relacje między bohaterami. Czy Karolina zdoła ukryć swoje działania przed mężem? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z pewnością nie będą się nudzić. W najnowszym, 4254 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof Smolny przeżywa prawdziwy dramat. Po burzliwej kłótni z żoną Basią zostaje zmuszony do spędzenia nocy w redakcji. Basia, przekonana o jego romansie z Marceliną, zrywa z nim wszelki kontakt. Sytuację dodatkowo zaognia Przemek, który utwierdza ją w przekonaniu o zdradzie. Zdesperowana Basia organizuje konfrontację, a Krzysztof, przyparty do muru, musi wyjawić bolesną prawdę. Czy ich małżeństwo przetrwa ten kryzys? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Rancho Datnów powraca z drugim sezonem, który zapowiada się równie emocjonująco jak pierwszy. Po dramatycznym finale, gdzie zginął Rob Will, a Carter został porwany, widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, odnotował rekordową oglądalność na platformie Paramount+. W nowym sezonie na stołku showrunnera zasiądzie Benjamin Cavill, znany z takich produkcji jak SEAL Team czy Homeland. W obsadzie ponownie zobaczymy Kelly Reilly jako Beth Dutton i Cola Hausera jako Ripa Wheelera. Akcja przenosi nas do Rio Paloma, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym właścicielom rancha. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej napięcia i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 25 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie władz partii, na którym podjęto decyzję o wycofaniu się działaczy z niektórych stowarzyszeń politycznych. Wśród nich są stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Dyskutowano także o kontrowersyjnych wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że sprawa została wyjaśniona, a prezes Kaczyński i Czarnek mają podobne stanowisko.
2: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania muszą spotkać się z surową karą. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku.
0: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu. Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na to rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
0: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego.
2: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
0: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Papryka w przydomowych ogródkach może obficie owocować dzięki domowej odżywce z łupin cebuli. Te kuchenne resztki, bogate w potas, wapń i magnez, wspierają zdrowy wzrost roślin. Wystarczy gotować łupiny w wodzie, a po ostudzeniu podlewać paprykę. To prosty sposób na naturalne wsparcie dla roślin, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą dać zdrowe i obfite plony.
0: W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności. Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
2: 3-letnia Zuzia została odebrana z kochającej rodziny zastępczej, bo przypomnieli sobie o niej jej biologiczni rodzice. Niedługo później dziewczynka trafiła do szpitala z potwornymi obrażeniami. Niestety, okazały się one zbyt poważnie, a dziecko nie przeżyło. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Ta wstrząsająca sprawa z Torunia przypomina w wielu aspektach tragiczną historię Kamilka z Częstochowy. Podobnie jak w przypadku tamtych wydarzeń, także i tutaj zdaje się, że zawiodły różnego rodzaju instytucje. Można było wcześniej zareagować na krzywdę 3-letniej Zuzi, na sygnały, które dziewczynka dawała swojemu otoczeniu. Niewykluczone, że była krzywdzona od dłuższego czasu, że nie był to jednorazowy wypadek, jak twierdzą rzekomo bliskie jej osoby. Żeby zrozumieć, jakie mechanizmy zawiodły w ratowaniu Zuzi, musimy wrócić do początku tej sprawy, która wydarzyła się w 2021 roku i rozgrywa do dziś, bo śledztwo jeszcze nie zostało zakończone. Okazuje się bowiem, że 2 lata przed szokującymi wydarzeniami Zuzia trafiła do rodziny zastępczej, która stworzyła jej kochający dom. Dziewczynka miała zostać odebrana matce, Sylwii M., która nie była w stanie zapewnić córce odpowiednich warunków do życia. Kobieta po pewnym czasie razem z ojcem dziewczynki Przemysławem O. postanowiła postarać się o powrót dziecka, a Zuzia dosyć szybko, decyzją sądu, do nich wróciła. To prawdopodobnie wtedy, niemal od razu, rozpoczął się koszmar dziecka. Przedstawiciele sądu nie chcą komentować, dlaczego podjęto taką decyzję. Z dokumentów wynika jedynie, że to Sylwia M. wystąpiła o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Twierdziła, że nie mogła się nim zajmować z uwagi na problemy zdrowotne, choć ludzie z otoczenia kobiety twierdzą, że chodziło raczej o jej status materialny. Ostatecznie kurator sądowy uznał, że nie ma przeciwwskazań, by maluch wrócił pod opiekę matki. To, co dziewczynka przeżyła za zamkniętymi drzwiami, mrozi krew w żyłach. 28 maja 2021 roku 3-letnia Zuzia trafiła do szpitala w Toruniu z bardzo poważnymi obrażeniami ciała. Do placówki została przewieziona z kamienicy przy ulicy Mostowej. Od razu trafiła pod respirator, była w stanie krytycznym. Lekarze wskazują, że dziewczynka doznała wieloodłamowego złamania kości prawej ręki. Miała też liczne obrażenia mózgowia i obrzęk mózgu, a to wszystko, zdaniem prokuratury, spowodowały uderzenia w głowę, jakie ktoś miał zadać dziecku. Lekarze przez ponad 2 tygodnie walczyli o życie skatowanej 3-latki. Niestety, nie udało się jej uratować. Zuzia zmarła w nocy z 11 na 12 czerwca. Śledczy mówią wprost, że dziewczynka musiała być krzywdzona od dawna. W toku śledztwa ustalono, że po karetkę zadzwonił Przemysław O. Mówił przez telefon, że z Zuzią dzieje się coś niedobrego. Na miejscu okazało się, że 3-latka musiała wcześniej przechodzić przez piekło, a obrażenia na jej ciele, różnego rodzaju sińce, wskazywały na to, że dziewczynka nie po raz pierwszy doświadczyła przemocy. Sylwia M. oraz Przemysław O. zostali zatrzymani i trafili do aresztu. Zdaniem śledczych to oni mieli dopuścić się katowania 3-letniej Zuzi. Postawiono im zarzut znęcania się nad dzieckiem, a także zarzut usiłowania zabójstwa. Kto był oprawcą dziecka? Dlaczego Zuzia padła ofiarą przemocy i czemu nikt nie zareagował na jej krzywdę? Te pytania zadają sobie nie tylko funkcjonariusze, ale również bliscy dziecka. Przemysław O. w przeszłości miał zatargi z prawem. Przebywał w więzieniu za przestępstwa przeciwko mieniu, lecz osoby z otoczenia rodziny bronią go, mówią, że na pewno nie skrzywdziłby Zuzi. Co w takim razie się stało? Według nich dziewczynka mogła spaść ze schodów. Innego zdania jest natomiast siostra Sylwii M., pani Kinga, która w rozmowie z dziennikarzami TVN-u oceniła, że kobieta byłaby skłonna do skrzywdzenia dziecka, bo miewała napady agresji w przeszłości. Życie Sylwii M. było dość skomplikowane. Kobieta przez lata była częściowo ubezwłasnowolniona przez matkę. Sprawiała problemy, uciekała z domu, miała też się okaleczać. W końcu zdecydowała o przeprowadzce do Torunia, gdzie poznała Przemysława O. Kiedy rodzina pytała, co u niej, opowiadała różne rzeczy, nie zawsze zgodne z prawdą. Na jaw wyszło natomiast, że para zalegała z opłatami w wynajmowanym mieszkaniu. Mieli nie płacić za prąd, przestać odbierać telefon od właścicieli, a nawet wynosić z lokum rzeczy, które nie należały do nich, pozostawiając po sobie istne pobojowisko. Rodzina maleńkiej Zuzi od 3 lat korzystała również z pomocy socjalnej, a to, co działo się za zamkniętymi drzwiami, miała monitorować specjalnie przyznana im asystentka, która jednak nie zauważyła niczego niepokojącego. Nic, co mogłoby wskazywać na to, że dziecku dzieje się krzywda. Nie dostrzegła nawet tego, że Zuzia miała złamaną rękę. Jak to możliwe? Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu tłumaczą się, że może dziewczynka nie miała gipsu, ani żadnego opatrunku, który mógłby wskazywać na złamanie. Ludzie śledzący te sprawy oburzają się, że asystentka socjalna była zbyt mało uważna, a ona sama ubolewa, że nie zauważyła wielu tych sytuacji. Ośrodek w Toruniu podkreśla jednak, że kobieta przykładała dużą wagę do swojej pracy i wykonywała ją sumiennie. Przedstawiciele placówki nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czemu w takim razie te sygnały nie zostały dostrzeżone. Proces z udziałem oskarżonych rozpoczął się w lipcu 2022 roku, a Sylwia M. i Przemysław O. cały czas pozostają w areszcie. Za nami już kilkanaście rozpraw, na których w większości oskarżeni byli obecni. Nie wiemy jednak, co dokładnie dzieje się na sali sądowej, ponieważ zdecydowano o wyłączeniu jawności rozpraw. Wiadomo natomiast, że na etapie śledztwa para nie przyznawała się do winy. Adwokat matki Adam Cieszyński przekonywał w mediach, że Sylwia M. znajduje się w specyficznym położeniu życiowym, a okoliczności sprawy wskazują na to, że nie należy jej jednoznacznie potępiać. Co dokładnie ma na myśli mecenas? Pewności nie ma, ponieważ z uwagi na tajemnicę sali sądowej nie mógł zdradzić więcej szczegółów. Sąd z kolei, co istotne w tej sprawie, uznał Sylwię M., mimo że w przeszłości była ubezwłasnowolniona, za osobę poczytalną. Jednocześnie adwokat kobiety podkreśla, że jego zdaniem na wysokości zadania nie stanęły organy i instytucje publiczne. W tym zakresie, jak przyznają ludzie śledzący tę sprawę, trudno się z nim nie zgodzić. Rodzina miała bowiem przyznanego asystenta socjalnego. Była pod opieką MOPR-u w Toruniu. Zawodowi i społeczni kuratorzy trzymali nad nią pieczę, a wcześniej sąd rodzinny najpierw odebrał Sylwii M. córkę, a później oddał ją z powrotem pod jej opiekę. Czy naprawdę te wszystkie instytucje nie zauważyły, że w rodzinie może dziać się coś złego? Wątek niedopełnienia obowiązków badała toruńska prokuratura, która jednak finalnie umorzyła śledztwo. Zażalenie w tej sprawie złożył wojewoda kujawsko-pomorski, którego urzędnicy kontrolowali MOPR w kontekście tej sprawy i ujawnili szereg zaniedbań, jakich mieli dopuścić się pracownicy socjalni. Mimo tego przed sądem stanęli jedynie Sylwia M. oraz Przemysław O. Prokuratura ustaliła, że rodzice mieli znęcać się nad Zuzią przynajmniej od kwietnia 2021 roku. Z opisu wynika, że bili dziecko przedmiotami oraz rękoma. Prokurator Andrzej Kukawski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu ujawnił, że oskarżeni mieli ze szczególnym okrucieństwem znęcać się nad córką. Oprócz bicia chwytali ręką za szyję 3-latki, co skutkowało zasinieniami i podbiegnięciami krwawymi oraz otarciami ciała. Na przełomie kwietnia i maja 2021 roku, uderzając dziewczynkę, mieli spowodować złamanie kości jej ramienia. Nie zapewnili córce żadnej pomocy lekarskiej, kiedy jej wówczas potrzebowała. 28 maja, jak ustaliła prokuratura, nadszedł moment krytyczny, w którym rodzice mieli zadać Zuzi obrażenia w okolicach głowy. To wtedy nastąpił ciężki uszczerbek na zdrowiu, który po 2 tygodniach skutkował jej śmiercią. Dziennikarze Superekspresu przed jedną z rozpraw rozmawiali z biologicznymi rodzicami Zuzi. Sylwia M. przemierzała wówczas korytarz w asyście policji. Szła pewnym krokiem, uśmiechnięta od ucha do ucha. Nasi reporterzy relacjonowali, że wyglądała tak, jakby szła na plotki do koleżanki, a nie na swoją sprawę karną. Zapytaliśmy ją, czy wie, co tutaj robi, a kobieta odpowiedziała krótko i treściwie: tak, wiem. Ale na pytanie o to, dlaczego Zuzia nie żyje, już nie odpowiedziała. Przemysław O. na salę sądową wszedł z kolei w więziennym drelichu. Wyglądał zupełnie inaczej niż na zdjęciach, które zamieszczał na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zapuścił brodę i wąsy. Zdawał się inaczej podchodzić do sprawy niż matka Zuzi. Był blady. Szedł tak, jakby sam nie chciał już żyć. Nie odpowiedział na żadne pytanie naszych dziennikarzy. Zarówno jemu, jak i Sylwii M. grozi kara dożywotniego więzienia. Tymczasem po Zuzi Pozostał jedynie piękny pomnik, jaki zrobiono dla niej na cmentarzu w Toruniu. Serduszko z czarnego marmuru trzyma miś, a w rogu widnieje portret malutkiej dziewczynki z kucykami. Starsza kobieta, którą na miejscu spotkali reporterzy Superekspresu, powiedziała nam, że pomnik postawiła kobieta z rodziny zastępczej, u której przebywała 3-letnia Zuzia. To ona miała również wyprawić dziewczynce pogrzeb. Kobieta, która nie była jej biologiczną matką, okazała się tą prawdziwą, kochającą Zuzię do samego końca.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie show biznesu miłość najwyraźniej nie zna granic czasowych. Michał Wiśniewski i Mandaryna postanowili dać sobie kolejną szansę po 21 latach od rozstania. Tymczasem za oceanem Ariana Grande również wraca do przeszłości, odnawiając relacje z Rickiem Alvarezem po ponad dekadzie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową modą na odgrzewanie starych romansów?
2: Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak Miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, obchodzi trzecią rocznicę śmierci swojego syna Patryka. W emocjonalnym wpisie celebrytka podzieliła się wspomnieniami o tragedii, która zmieniła jej życie na zawsze. Jakby tego było mało, jej mąż przebywa w areszcie, co sprawia, że powrót do pustego domu staje się jeszcze bardziej przytłaczający. Wygląda na to, że życie Sylwii to nie tylko blask fleszy, ale i cienie, które trudno zignorować.
1: Jeśli ktoś planował spokojne lato, to HBO Max ma dla niego niespodziankę. Już 7 sierpnia na ekrany wraca Klara – Rewolucja, a Izabela Kuna ponownie wkracza do akcji. W życiu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, a miłosne zawirowania i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że codzienność stanie na głowie. W obsadzie nie zabraknie znanych twarzy, a dołączą do nich nowe, w tym Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. Czas na emocje, które wywrócą lato do góry nogami.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W latach 70. Deep Purple było na szczycie hard rocka, ale za kulisami wrzało jak w kotle czarownic. Konflikty wewnętrzne, odejścia kluczowych członków i problemy z używkami doprowadziły do spektakularnego rozpadu w 1976 roku. Po koncercie w Liverpoolu David Coverdale z łzami w oczach ogłosił swoje odejście, ale John Lord i Ian Paice już wcześniej postanowili zakończyć działalność zespołu. Tajemnicę o rozpadzie trzymano w sekrecie aż do lipca, kiedy to menedżer zespołu oficjalnie ogłosił koniec Deep Purple. Ale jak to w roku bywa, zespół powrócił dekadę później z albumem Perfect Strangers, udowadniając, że prawdziwy rock nigdy nie umiera. Nowy singiel BNDK, zatytułowany Miłość, to prawdziwa mieszanka wybuchowa rocka, gospel i popu. Gabor Benedek, który nie przepada za duchowymi rozmowami, postanowił jednak podzielić się swoją wizją miłości, która daje siłę i nadzieję. Zespół, prowadzony przez Jana Benedeka, znanego z Still Love, szykuje się do wydania debiutanckiego albumu Vintage. Ich poprzedni singiel, Będzie Dobrze, już zdobył szczyty list przeboju, więc można się spodziewać, że Miłość również nie przejdzie bez echa. Jason Newsted, były basista Metallica, przeszedł przez prawdziwe piekło, walcząc z rakiem gardła i depresją. Po operacjach i chwilach zwątpienia, kiedy myślał, że to koniec, postanowił wziąć życie w swoje ręce. Zamiast odpoczywać, jak radzili lekarze, ruszył w trasę koncertową z zespołem Jason Newsted i The Chop House Band. Teraz cieszy się muzyką i życiem, pokazując, że nawet po najciemniejszych chwilach można odnaleźć światło. Queens of the Stone Age, zespół, który od ponad 3 dekad nie przestaje zaskakiwać, wciąż przyciąga tłumy na swoje koncerty. Josh Homme, lider i prawdziwe sceniczne zwierzę, potrafi rozgrzać publiczność do czerwoności, a jego występy to prawdziwe rockowe widowiska. Zespół serwuje energetyczne setlisty, pełne kultowych hitów i niespodzianek dla największych fanów. Dzięki niesamowitej chemii między muzykami, ich koncerty to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która sprawia, że Queens of the Stone Age to jedna z największych koncertowych potęg na świecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: David Bowie, choć już od dekady nie ma go z nami, znów zaskakuje. Na rynku pojawi się kompilacja The Shel Talmy Recordings z niepublikowanymi nagraniami z lat 60., kiedy to młody Bowie, jeszcze jako Davy Jones, stawiał pierwsze kroki w muzyce. Współpracował wtedy z przyszłymi gigantami rocka, jak Jimmy Page czy Nicky Hopkins. Album ukaże się 16 września, a fani będą mogli wybierać między różnymi wersjami, w tym limitowanym czerwonym winylem. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Bowie potrafi przyciągnąć uwagę jak nikt inny. Phil Collins, który miał zniknąć z publicznego życia po muzycznej emeryturze, znowu zaskakuje. Nie tylko wraca do mediów, ale i zdobywa nominację do Rock and Roll Hall of Fame. A teraz, jakby tego było mało, szykuje się na spotkanie z Noelem Gallagherem z Oasis, który kiedyś nazwał go antychrystem muzyki. Ciekawe, czy na gali Rock and Roll Hall of Fame dojdzie do muzycznego pojedynku stulecia.
1: Napalm Death, brytyjscy pionierzy grindcore'u, zrobili coś, co wydawało się niemożliwe. Wystąpili w kultowej serii Tiny Desk Concerts amerykańskiego radia NPR. W wciśnięci między półki z książkami. W ciągu 20 minut zagrali 8 utworów, w tym legendarny You Suffer, który trwa nieco ponad sekundę. Wokalista Barney Greenway nie krył zaskoczenia, ale i ekscytacji, podkreślając, że nie zamierzali łagodzić swojego brzmienia. A dla tych, którzy przegapili ich koncert w Polsce, kolejna szansa już 20 listopada w krakowskim Hyde Parku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie udaremniono przemyt 20 żywych papug, które przewożono w walizce podróżnej. Ptaki były prawdopodobnie poddane działaniu leków uspokajających, a jedna z nich niestety zmarła. Ocalałe papugi trafiły do centralnego azylu dla zwierząt. Przemytnikom grożą surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za naruszenie przepisów ochrony gatunków zagrożonych. W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków. W Muzeum Auschwitz-Birkenau zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za wykonanie gestu hitlerowskiego pozdrowienia. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził na dobrowolne poddanie się karze, otrzymując grzywnę w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że za propagowanie nazizmu grozi kara do 2 lat więzienia.
2: Jutro Polskę czekają upały, a później burze. Najpierw uderzą w zachodnie województwa, by wieczorem przesunąć się do centrum kraju. Możliwe są ulewne deszcze, gradobicia i wichury osiągające prędkość do 90 km na godzinę. Wschodnia Polska pozostanie bezpieczna i słoneczna. Policja w Bydgoszczy poszukuje 2 zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa. W Białymstoku, przy ulicy Aleksandra Fredry, powstała nowa tężnia solankowa. Inwestycja, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2022, kosztowała blisko 543 tysiące złotych. Obiekt ma wymiary 3 na 9,5 metra i średnią wysokość 4 metrów, a jego nowoczesna instalacja umożliwia wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego. Po zakończeniu formalności tężnia będzie dostępna dla mieszkańców, oferując miejsce do wypoczynku i rekreacji. Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej. Maciej Świrski, były przewodniczący KRRiT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Rozprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
1: Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o zobowiązaniu swoich członków do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną do 23 lipca. Uchwała ta dotyczy m.in. Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że cele tych organizacji są sprzeczne z interesami partii. Jacek Sasin podporządkował się decyzji, natomiast Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie zadeklarowali kontynuację działalności, co wskazuje na wewnętrzne napięcia w partii. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił porozumienie z Markiem Wochem z ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. Celem współpracy jest zjednoczenie prawicowych formacji w Senacie, aby przełamać dominację lewicy. Forma współdziałania nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, ale obie strony podkreślają strategiczne znaczenie jedności prawicy. Marek Woch zaznaczył, że jego ruch od lat jednoczy różnorodne środowiska i jest gotowy na start w wyborach do Sejmu.
2: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus. Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
1: Koalicja rządowa przegrała w sądzie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ nie udowodniono, że przebywa on w Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada jednak, że wkrótce wystąpi o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura czeka na uzasadnienie sądu, aby złożyć wniosek o ekstradycję. Na Dolnym Śląsku, w gminie Pęcław, zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. W związku z tym prowadzono zakaz wstępu do lasów, a teren przeszukują policja i śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i unikanie kontaktu z dzikim kotem. Tożsamość zwierzęcia nie jest jeszcze potwierdzona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł niecałe 124 miliardy złotych. To już prawie połowa rocznego limitu. Dochody budżetu osiągnęły niecałe 279 miliardów złotych, a wydatki przekroczyły 402 miliardy. Najwięcej pieniędzy do budżetu wpłynęło z podatków, które przyniosły ponad 245 miliardów złotych. Największym wydatkiem pozostaje obsługa długu Skarbu Państwa, która kosztowała już blisko 34 miliardy złotych. Rezerwy walutowe Polski wzrosły do ponad 23 miliardów euro na koniec czerwca.
1: Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
2: Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Nie wszyscy emeryci muszą płacić za wywóz śmieci. W określonych sytuacjach mogą uzyskać całkowite zwolnienie z opłat, jeśli spełnią wymogi i zgłoszą to w urzędzie. Zwolnienie dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na przykład gdy senior przebywa dłużej w szpitalu. Warto sprawdzić, czy gmina oferuje ulgi dla seniorów, co może znacząco odciążyć domowy budżet. Samorządy mogą też wprowadzać własne programy pomocowe dla osób o niskich dochodach. Ważne, by nie rezygnować z opłat na własną rękę, ponieważ może to prowadzić do problemów finansowych.
2: Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forgemasters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do Haubic Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
1: Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
2: Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS W-30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej $100 milionów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości $1 miliarda, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie w Warszawie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają. Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o zobowiązaniu swoich członków do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną do 23 lipca. Uchwała ta dotyczy m.in. Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że cele tych organizacji są sprzeczne z interesami partii. Jacek Sasin podporządkował się decyzji, natomiast Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie zadeklarowali kontynuację działalności, co wskazuje na wewnętrzne napięcia w partii.
3: W Irlandii Północnej doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Ballymena znaleziono ciała trzech osób, w tym kobiety i 8-letniej dziewczynki, o polskich korzeniach. Śledczy podejrzewają, że 41-letni mężczyzna zabił obie ofiary, a następnie odebrał sobie życie. Wstrząśnięci sąsiedzi organizują czuwania, a lokalne władze apelują o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
2: W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Pożedze Slavonii mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie.
3: Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu, nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami. Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie ponad 50 kg nielegalnych substancji. Wartość rynkowa przejętych narkotyków to ponad 2 miliony złotych. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia podczas robienia zdjęć. Przyznał się do winy i zgodził na karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Pod koniec lata wiele ogrodów traci swój blask, ale jest sposób, by cieszyć się kolorami aż do jesieni. Ketmia syryjska, znana jako hibiskus ogrodowy, kwitnie od sierpnia do października, przyciągając pszczoły i motyle. Jej duże, efektowne kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród tętnił życiem nawet po wakacjach. Sezon na ogórki małosolne w pełni, a miłośnicy kiszonek szukają sposobów na idealnie chrupiące przysmaki. Okazuje się, że dodanie garści rukoli do słoika może całkowicie odmienić smak ogórków, nadając im wyjątkowy aromat. Rukola, znana głównie z sałatek, wzbogaca ogórki o lekko pikantny i korzenny smak. To prosty sposób na kulinarne urozmaicenie tradycyjnych kiszonek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów. Dziś stołeczna policja poinformowała o zatrzymaniu 23-letniego obywatela Ukrainy, który nawoływał do przestępstwa w mediach społecznościowych. Mężczyzna znieważał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Zatrzymanie miało miejsce w Bydgoszczy dzięki współpracy różnych wydziałów policji. Wobec zatrzymanego złożono wniosek o deportację.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, choć już od dekady nie wydała nowego albumu, wciąż nie schodzi z nagłówków. Tym razem zaskakuje nas poprawą relacji z synami, Seanem i Jadenem, którzy niedawno zadebiutowali na paryskim tygodniu mody. Jaden, niegdyś zwolennik kurateli dziadka, teraz przedstawia mamie swoją nową dziewczynę, a Britney z dumą dzieli się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Wygląda na to, że rodzinne więzi Spearsów wreszcie się zacieśniają. Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła trzecią rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z czterema imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich. Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje.
2: Magda Gessler, nasza niezmordowana królowa kuchni, właśnie obchodziła swoje 73. urodziny. Z tej okazji jej mąż Waldemar, na co dzień lekarz w Toronto, przyleciał specjalnie do Polski, by zabrać ją na romantyczny wypad w góry. Po powrocie do Warszawy para celebrowała w towarzystwie przyjaciół, w eleganckiej restauracji, gdzie nie brakowało czułości i uścisków. Magda, jak zawsze pełna energii, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa młodość tkwi w sercu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rodzina Rutkowskich znów na językach. Maja Rutkowski, czwarta żona słynnego detektywa. Z okazji 23. urodzin córki Kai podarowała jej mały drobiazg, który okazał się być luksusowym samochodem. Cóż, nie każdy ma taką mamę, która zamiast czekoladek wręcza kluczyki do auta. A to dopiero początek, bo panie planują podbój polskiego show biznesu, marząc o występie w Azji Express. Kto wie, może już niedługo zobaczymy je na ekranach telewizorów, jak zmagają się z egzotycznymi wyzwaniami.
1: Mandaryna znów na językach. Po powrocie do Michała Wiśniewskiego teraz szykuje się do tańca z gwiazdami. Wybór butów do tańca okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, ale na szczęście zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
2: Rancho Datonów wraca z drugim sezonem, a fani już zacierają ręce na kolejne dramaty i intrygi. Pierwszy sezon zakończył się taką kumulacją wydarzeń, że kontynuacja była tylko formalnością. Zmiana na stanowisku głównego twórcy, Benjamin Cavell, zastępuje Chada Fayana, dodaje pikanterii całej sytuacji. Czy nowy showrunner utrzyma poziom, który przyciągnął 12,9 miliona widzów w debiutanckim tygodniu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. W świecie celebrytów znowu zawrzało. Michał Wiśniewski, znany z miłosnych zawirowań, ogłosił powrót do Mandaryny, swojej drugiej żony. Fani wiwatują, dzieci się cieszą, a Pola Wiśniewska, obecna żona, pozostaje w cieniu tej medialnej telenoweli, walcząc o swoją godność. Socjolożki przypominają, że w tej bajce o miłości nie wszyscy są szczęśliwi, a empatia przegrywa z widowiskiem. Czy to kolejny odcinek serialu, w którym happy end jest tylko dla wybranych?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maciej Sztur, nasz narodowy skarb aktor, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w życiu prywatnym dostarcza emocji. Jego mama, Barbara Kosecka, zdradziła, że ich relacja jest pełna niespodzianek. Okazuje się, że Maciej, choć introwertyczny jak ojciec, potrafi zaskoczyć stanowczą reakcją, gdy mama postanowiła na chwilę zamilknąć. Cóż, nawet najlepsi aktorzy muszą czasem zmierzyć się z rodzinnymi dramatami. Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę.
1: Danny Filth, lider Cradle of Filth, w końcu przerwał milczenie w sprawie pozwu sądowego, złożonego przez byłych członków zespołu. Twierdzi, że cała sprawa jest rozdmuchana, a zespół nie zrobił nic złego. Mimo burzy wokół składu, Cradle of Filth nie zwalnia tempa i kończy komponowanie nowego albumu, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Jak widać, w świecie metalu zmiany personalne to tylko kolejny dzień w biurze.
2: Warszawa szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath zagrają na PGE Narodowym 18 i 19 lipca. Acid Bath po niemal trzech dekadach przerwy otworzy wieczór, a Queens of the Stone Age, choć nazwani gościem specjalnym, z pewnością nie będą tylko tłem. System of a Down zakończy ten muzyczny maraton, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego grania.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Absolwenci niektórych kierunków studiów mogą liczyć na imponujące zarobki już na starcie kariery. Najnowsze dane pokazują, że osoby kończące informatykę na Uniwersytecie Warszawskim zarabiają średnio ponad 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W czołówce najlepiej opłacanych kierunków znajdują się także analityka danych i finanse. Warto jednak pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, takich jak doświadczenie czy region kraju. W Otwocku w środowy wieczór doszło do pożaru opuszczonego drewnianego Schwiedermajera. Ogień zniszczył dach i najwyższe piętro budynku. W akcji gaśniczej brały udział 23 zastępy strażaków, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru są nadal badane.
2: Na lotnisku Chopina w Warszawie odkryto próbę przemytu 20 żywych papug w podróżnej walizce. Ptaki, najprawdopodobniej pod wpływem środków uspokajających, doznały obrażeń, a jedna z nich nie przeżyła. Wszystkie papugi są gatunkami chronionymi, a przemytnikowi grozi kara więzienia do 5 lat. 19 uratowanych ptaków trafiło do centralnego azylu dla zwierząt, a postępowanie w tej sprawie trwa.
1: Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sędzia Maciej Mitera podkreślił, że wyrok uwzględniał brak refleksji i lekceważenie zasad przez oskarżonego. Żakowi orzeczono także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sprawca pozostanie w areszcie do połowy września.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na warszawskiej Białołęce w 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Dymytro. Został uderzony w głowę przez 30-kilogramowy kocioł zrzucony z dachu przez robotnika. Proces w tej sprawie wciąż się przeciąga, ponieważ kluczowy świadek, policjant, nie stawia się na rozprawy. Rodzina zmarłego czeka na sprawiedliwość już 2 lata.
2: W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę. W Muzeum Auschwitz-Birkenau doszło do incydentu z udziałem 34-letniego obywatela Kolumbii. Mężczyzna został zatrzymany przez policję za propagowanie nazizmu, pozując do zdjęcia z gestem hitlerowskiego pozdrowienia. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze 2000 zł oraz publicznemu ogłoszeniu wyroku. Policja podkreśla, że nie będzie pobłażania dla takich zachowań w miejscach pamięci. Już w najbliższy weekend, 18 i 19 lipca, miłośnicy architektury będą mieli wyjątkową okazję zwiedzić słynną Arkę Roberta Koniecznego w Brennej. To rzadkie wydarzenie pozwoli uczestnikom zobaczyć ten ikoniczny dom z bliska i poznać jego historię z pierwszej ręki. Zwiedzanie odbędzie się w kameralnych grupach, a sam autor opowie o kulisach powstania budynku. Warto pamiętać, że udział wymaga wcześniejszej rejestracji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zakopane traci na popularności, a na turystycznej mapie Polski coraz mocniej zaznacza się Szczyrk. To beskidzkie miasteczko przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Szczyrk oferuje nie tylko świetne warunki dla narciarzy, ale także malownicze trasy dla miłośników trekkingu i rowerzystów. Szczególną atrakcją jest imponujący hotel, który swoim kształtem przypomina węża. Jutro, 17 lipca, czekają nas upały i gwałtowne burze. Na zachodzie kraju burze pojawią się już po południu, a wieczorem przesuną się w stronę centrum. Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem, silnym wiatrem i możliwym gradem. Wschodnia Polska przez większość dnia pozostanie spokojna, ale w nocy front atmosferyczny dotrze również tam. Temperatury w całym kraju przekroczą 30 stopni, z wyjątkiem wybrzeża i terenów podgórskich. Bydgoska policja poszukuje 2 zaginionych 15-latek. Lena Paczewska nie wróciła do domu po wyjściu do kina 15 lipca, a Daria Sotnyk nie kontaktuje się z rodziną od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa.
2: Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. 2 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Środowisko modowe we Wrocławiu pogrążone jest w żałobie po śmierci 24-letniej modelki Jessiki. Jej ciało odnaleziono w stawie, co zakończyło poszukiwania rozpoczęte po jej zaginięciu w poniedziałek. Organizatorzy Wrocław Fashion Week, z którym była związana, opublikowali wzruszające pożegnanie, podkreślając jej profesjonalizm i ciepło. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tej tragedii. W W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku ogłoszono alarm po zauważeniu dużego drapieżnika, prawdopodobnie pumy, w lasach między miejscowościami Droglowice a Wojszyn. Służby apelują o zachowanie ostrożności i zakazują wstępu do lasów. W poszukiwania zaangażowano policję i leśników, a teren monitoruje policyjny śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie wszelkich obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 25 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś w Poznaniu Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze w walce o Superpuchar Polski. Mecz wywołał kontrowersje po decyzji PZPN o wprowadzeniu nowych zasad z mundialu bez wcześniejszego szkolenia. Trener Lecha, Nils Frederiksen, skrytykował związek za brak szacunku dla klubu. Dodatkowo w tym roku nie przewidziano nagród pieniężnych dla uczestników.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: W Atlancie trwa emocjonujący półfinał mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Argentyna awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie 2-1 nad Anglią. Mecz zakończył się skandalem, gdy Jude Bellingham uderzył w głowę świętującego Argentyńczyka Valentina Barco. Nagranie z incydentu szybko obiegło świat. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia zagra o 3. miejsce z Francją. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w 3. turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7. wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski Klub Kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
1: Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne. Na stadionach mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci. Dziś na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Karola Stopy, legendarnego komentatora sportowego. W uroczystościach wziął udział m.in. Karol Strasburger, znany prezenter i miłośnik tenisa. Karol Stopa przez ponad 25 lat relacjonował rozgrywki tenisowe, a jego relacje przeszły do historii polskich mediów. Dziennikarz zmarł 9 lipca w wieku 78 lat.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Rajlą Nascimento na gali XTBKS. SW 120 w Gdyni. To będzie jej 3. pojedynek w MMA, a 1. od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibicę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach do drużyny Old Boyów dołączy Michał, nowy chłopak Natalii. Zajmie on miejsce tragicznie zmarłego Karola w zespole Startu Falenica. Michał nie pojawi się tam bez powodu, bo do dziecięcej drużyny dołączy także córka Natalii, Lea. Wspólnie zagrają w specjalnym meczu ku pamięci Karola, z którego dochód wesprze stypendia dla utalentowanych dzieci. Koledzy z drużyny przyjmą Michała z otwartymi ramionami, a powitanie będzie miało taneczny charakter. To wszystko dzięki Gamufalowi, który wygrał ostatnią edycję Dance with the Stars. Michał odnajdzie się w drużynie jak ryba w wodzie, a jego decyzja o dołączeniu okaże się strzałem w dziesiątkę.
2: Panna Młoda to turecki serial, który trzyma widzów w napięciu. Pod koniec lipca w 157 odcinku Cihan dowie się, że Hunter jest w ciąży, gdy ukochana zemdleje i trafi do szpitala. Jednak zamiast radości pojawią się wątpliwości co do ojcostwa. Zazdrość Cihana doprowadzi go do desperackich działań, podejrzewając Melicha o bycie ojcem dziecka. Na początku sierpnia w 162 odcinku Meli pomoże Hunter uciec przed bratem Cemilem, co niemal skończy się tragedią. W 164 odcinku Hunter zacznie krwawić, a Cihan zabierze ją do szpitala, ratując dziecko. Mimo to Cihan wciąż nie uwierzy, że jest ojcem. W jednym z sierpniowych odcinków Hunter wyzna mu prawdę, przyciskając jego rękę do swojego brzucha, by poczuł ich wspólne dziecko.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Uroczystość przyciągnie uwagę nie tylko młodą parą, ale także wyjątkowymi gośćmi. Basia i Agnes, przybrane siostry, skradną show swoim olśniewającym wyglądem. Basia postawi na kobaltową sukienkę, a Agnes na śliwkową. Na ślubie pojawi się także Mateusz, brat Natalki, w towarzystwie niespodziewanego gościa, Janka. Janek, choć nie zna jeszcze państwa młodych, będzie miał okazję ich poznać. Co może być początkiem nowych relacji? Uroczystość zapowiada się pełna emocji i niespodzianek, a rodzina Mostowiaków znów będzie w centrum uwagi. M jak miłość wkracza w nowy, emocjonujący etap. W nadchodzącym sezonie, który rusza we wrześniu, widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego. Choć sceny ślubne już zostały nagrane, ich emisja planowana jest dopiero na koniec roku. Jednak nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Natalia, grana przez Dominikę Suchecką, wciąż zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi swojej miłości do Adama. Na horyzoncie pojawia się dyrektor Mikołaj Lipiński, który dodatkowo komplikuje sytuację. Czy ślub przyniesie szczęśliwe zakończenie? Czy może Natalia zmieni zdanie w ostatniej chwili? Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Rancho powraca z 11. sezonem pełnym niespodzianek. Jesienią 2026 roku widzowie TVP 1 będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków zatytułowanych Rancho – Zemsta Wiedźm. Halina, żona prezydenta Pawła Kozioła, przechodzi spektakularną metamorfozę. Jako pierwsza dama zachwyca nowym wyglądem, stając się stylową i modną kobietą. Para prezydencka opuszcza Pałac Prezydencki i wraca do Wilkowej, gdzie zamieszka w nowoczesnej, luksusowej rezydencji. Nowy dom Koziołów to prawdziwa perełka, która z pewnością przyciągnie uwagę sąsiadów. Premiera nowych odcinków już tej jesieni, a dokładna data emisji zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia.
1: W najnowszych odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami powrotu Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską, do hotelu Stański. Jej ponowne pojawienie się za recepcyjnym biurkiem może zwiastować poważne kłopoty dla bohaterów. Karolina, która kiedyś miała romans z Brunem, teraz wraca do pracy z powodu problemów organizacyjnych w hotelu. Justin, zdesperowany sytuacją, angażuje policję w sprawę tajemniczych nagrań z kamer bezpieczeństwa. Bruno, nieświadomy intryg swojej żony, zatrudnia ją ponownie, co może przynieść niespodziewane konsekwencje dla ich związku. W tle rozgrywają się intrygi, które mogą zrujnować relacje między bohaterami. Czy Karolina zdoła ukryć swoje działania przed mężem? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z pewnością nie będą się nudzić. W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Rancho Dutton'ów powraca z drugim sezonem, który zapowiada się równie emocjonująco jak pierwszy. Po dramatycznym finale, gdzie zginął Rob Will, a Carter został porwany, widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, odnotował rekordową oglądalność na platformie Paramount+. W nowym sezonie na stołku showrunnera zasiądzie Benjamin Cavill, znany z takich produkcji jak SEAL Team czy Homeland. W obsadzie ponownie zobaczymy Kelly Reilly jako Beth Dutton i Cola Hausera jako Ripa Wheelera. Akcja przenosi nas do Rio Paloma, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym właścicielom rancha. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej napięcia i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 25 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie władz partii, na którym podjęto decyzję o wycofaniu się działaczy z niektórych stowarzyszeń politycznych. Wśród nich są stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Dyskutowano także o kontrowersyjnych wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że sprawa została wyjaśniona, a prezes Kaczyński i Czarnek mają podobne stanowisko.
3: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania muszą spotkać się z surową karą. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku.
2: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu. Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
2: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego.
3: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
2: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów. Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania, użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemu. systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 25 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para celebrytów, znów na językach. Choć spodziewają się drugiego dziecka, plotki o zaręczynach okazały się jedynie internetową bańką. Serowska z humorem przyznaje, że pierścionek, który wzbudził tyle emocji, nie jest symbolem zaręczyn. A jeśli kiedyś dojdzie do ślubu, to na pewno nie będzie to tradycyjne polskie wesele z disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, obchodzi trzecią rocznicę śmierci swojego syna Patryka. W emocjonalnym wpisie celebrytka podzieliła się wspomnieniami o tragedii, która zmieniła jej życie na zawsze. Jakby tego było mało, jej mąż przebywa w areszcie, co sprawia, że powrót do pustego domu staje się jeszcze bardziej przytłaczający. Wygląda na to, że życie Sylwii to nie tylko blask fleszy, ale i cienie, które trudno zignorować.
2: Jeśli ktoś planował spokojne lato, to HBO Max ma dla niego niespodziankę. Już 7 sierpnia na ekrany wraca Klara, rewolucja, a Izabela Kuna ponownie wkracza do akcji. W życiu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, a miłosne zawirowania i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że codzienność stanie na głowie. W obsadzie nie zabraknie znanych twarzy, a dołączą do nich nowe, w tym Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. Czas na emocje, które wywrócą lato do góry nogami.
1: Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, nie tylko zostawił po sobie niezapomniane hity, ale i kilka życzeń na przyszłość. Jednym z nich było zaopiekowanie się jego synem, Krzysztofem Igorem Juniorem, co powierzył swojemu przyjacielowi, Marianowi Lichtmanowi. Wzruszający moment, gdy Krawczyk poprosił Lichtmana o pomoc, miał miejsce jeszcze przed jego śmiercią, a przyjaciel, jak na prawdziwego trubadura przystało, dotrzymał słowa. Wspólnie z Ewą, trzecią żoną artysty, starają się wspierać juniora w trudnych chwilach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po ponad 2 dekadach od rozwodu para postanowiła dać sobie drugą szansę, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, zapewnia, że ich uczucie jest szczere i nie ma nic wspólnego z marketingiem. Choć nie planują ponownego ślubu, cieszą się z nowej relacji opartej na przyjaźni i zrozumieniu. A internetowe memy? Mandaryna kolekcjonuje je z uśmiechem, bo przecież w życiu trzeba mieć dystans. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodzić się o kilkanaście lat. Fani są zachwyceni jej nowym wizerunkiem, a sama Paulina nie tylko dba o wygląd, ale i o formę fizyczną, prezentując wyrzeźbiony brzuch na Instagramie. Nowa miłość i rozwój zawodowy to jej priorytety, ale tajemniczego partnera wciąż trzyma w cieniu. W latach 70. Deep Purple było na szczycie hard rocka, ale za kulisami wrzało jak w kotle czarownic. Konflikty wewnętrzne, odejścia kluczowych członków i problemy z używkami doprowadziły do spektakularnego rozpadu w 1976 roku. Po koncercie w Liverpoolu David Coverdale z łzami w oczach ogłosił swoje odejście, ale John Lord i Ian Paice już wcześniej postanowili zakończyć działalność zespołu. Tajemnicę o rozpadzie trzymano w sekrecie aż do lipca, kiedy to menedżer zespołu oficjalnie ogłosił koniec Deep Purple. Ale jak to w roku bywa, zespół powrócił dekadę później z albumem Perfect Strangers, udowadniając, że prawdziwy rock nigdy nie umiera. Nowy singiel BNDK, zatytułowany Miłość, to prawdziwa mieszanka wybuchowa rocka, gospel i popu. Gabor Benedek, który nie przepada za duchowymi rozmowami, postanowił jednak podzielić się swoją wizją miłości, która daje siłę i nadzieję. Zespół, prowadzony przez Jana Benedeka, znanego z Still Love, szykuje się do wydania debiutanckiego albumu Vintage. Ich poprzedni singiel, Będzie Dobrze, już zdobył szczyty list przeboju, więc można się spodziewać, że Miłość również nie przejdzie bez echa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jason Newsted, były basista Metalliki, przeszedł przez prawdziwe piekło, walcząc z rakiem gardła i depresją. Po operacjach i chwilach zwątpienia, kiedy myślał, że to koniec, postanowił wziąć życie w swoje ręce. Zamiast odpoczywać, jak radzili lekarze, ruszył w trasę koncertową z zespołem Jason Newsted i The Chop House Band. Teraz cieszy się muzyką i życiem, pokazując, że nawet po najciemniejszych chwilach można odnaleźć światło. Queens of the Stone Age, zespół, który od ponad 3 dekad nie przestaje zaskakiwać, wciąż przyciąga tłumy na swoje koncerty. Josh Homme, lider i prawdziwe sceniczne zwierzę, potrafi rozgrzać publiczność do czerwoności, a jego występy to prawdziwe rockowe widowiska. Zespół serwuje energetyczne setlisty, pełne kultowych hitów i niespodzianek dla największych fanów. Dzięki niesamowitej chemii między muzykami, ich koncerty to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która sprawia, że Queens of the Stone Age to jedna z największych

0: koncertowych potęg na świecie. David Bowie, choć już od dekady nie ma go z nami, znów zaskakuje. Na rynku pojawi się kompilacja The Shel Talmy Recordings z niepublikowanymi nagraniami z lat 60., kiedy to młody Bowie, jeszcze jako Davy Jones, stawiał pierwsze kroki w muzyce. Współpracował wtedy z przyszłymi gigantami rocka, jak Jimmy Page czy Nicky Hopkins. Album ukaże się 16 września, a fani będą mogli wybierać między różnymi wersjami, w tym limitowanym czerwonym winylem. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Bowie potrafi przyciągnąć uwagę jak nikt inny.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 25 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie udaremniono przemyt 20 żywych papug, które przewożono w walizce podróżnej. Ptaki były prawdopodobnie poddane działaniu leków uspokajających, a jedna z nich niestety zmarła. Ocalałe papugi trafiły do centralnego azylu dla zwierząt. Przemytnikom grożą surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za naruszenie przepisów ochrony gatunków zagrożonych. W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków. W Muzeum Auschwitz-Birkenau zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za wykonanie gestu hitlerowskiego pozdrowienia. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził na dobrowolne poddanie się karze, otrzymując grzywnę w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że za propagowanie nazizmu grozi kara do 2 lat więzienia. Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, poszukuje nowych pracowników do swoich sklepów. Oferuje stabilne zatrudnienie, szkolenia wdrożeniowe oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Starszy sprzedawca kasjer może zarobić 3000 zł netto miesięcznie, a kierownik sklepu nawet do 8250 zł brutto. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych.
2: Jutro Polskę czekają upały, a później burze. Najpierw uderzą w zachodnie województwa, by wieczorem przesunąć się do centrum kraju. Możliwe są ulewne deszcze, gradobicia i wichury osiągające prędkość do 90 km na godzinę. Wschodnia Polska pozostanie bezpieczna i słoneczna. Policja w Bydgoszczy poszukuje dwóch zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa. W Białymstoku, przy ulicy Aleksandra Fredry, powstała nowa tężnia solankowa. Inwestycja, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2022, kosztowała blisko 543 tysiące złotych. Obiekt ma wymiary 3 na 9,5 metra i średnią wysokość 4 metrów, a jego nowoczesna instalacja umożliwia wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego. Po zakończeniu formalności tężnia będzie dostępna dla mieszkańców, oferując miejsce do wypoczynku i rekreacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają. Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o zobowiązaniu swoich członków do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną do 23 lipca. Uchwała ta dotyczy m.in. Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że cele tych organizacji są sprzeczne z interesami partii. Jacek Sasin podporządkował się decyzji, natomiast Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie zadeklarowali kontynuację działalności, co wskazuje na wewnętrzne napięcia w partii.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej a Jarosławem Kaczyńskim. Konwiński porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna i nazwał jego partię skrajną, nacjonalistyczną formacją. Jarosław Kaczyński początkowo reagował uśmiechem, ale po tych słowach wyraźnie spoważniał. Atmosfera w Sejmie była napięta, a wystąpienia posłów wywołały wiele emocji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
1: Na Dolnym Śląsku, w gminie Pęcław, zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. W związku z tym wprowadzono zakaz wstępu do lasów, a teren przeszukują policja i śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i unikanie kontaktu z dzikim kotem. Tożsamość zwierzęcia nie jest jeszcze potwierdzona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 24 stopnie, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 25 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność.
2: Od dziś do 22 lipca w Biedronce trwa wyjątkowa promocja. Posiadacze karty Moja Biedronka mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów na chemię i artykuły dla dzieci. Szczególnie warto zwrócić uwagę na pieluchomajtki Pampers w ofercie 1 plus 1 gratis, dostępne do 18 lipca. Wśród promocji znajdziemy także mleko modyfikowane Bebiko oraz chusteczki nawilżane Dada. Dla dbających o czystość domu Biedronka oferuje środki piorące Wizir i produkty do toalet Bref w formule 1 plus 1 gratis. To doskonała okazja, by zaoszczędzić na codziennych zakupach. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała nowe rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Po raz pierwszy wprowadzono maksymalne temperatury, przy których praca musi zostać wstrzymana. W pomieszczeniach limit wynosi 35 stopni Celsjusza, a na zewnątrz 32 stopnie. Pracodawcy będą musieli reagować już przy niższych temperaturach, zapewniając chłodzenie lub skracając czas pracy. Nowe przepisy wejdą w życie za 6 miesięcy, ale ministerstwo apeluje o ich stosowanie już teraz. Państwowa Inspekcja Pracy ma przeprowadzać wzmożone kontrole w czasie upałów.
1: Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Nowe przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych obowiązują od kilku dni, a Państwowa Inspekcja Pracy już otrzymała około 70 skarg. Inspektorzy przygotowują się do pierwszych kontroli, koncentrując się na pozornych umowach B to B i zleceniach zastępujących etaty. Celem reformy jest eliminacja przypadków obchodzenia prawa pracy. Firmy mogą uniknąć problemów, dostosowując umowy do nowych przepisów. Inspektorzy będą monitorować sytuację i co tydzień raportować o nowych skargach i kontrolach. Na razie nie wiadomo, które branże są najbardziej dotknięte. Wielka Brytania po niemal dwóch dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forge Masters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do Haubitz Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
2: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
1: Niewiadów Polska Grupa Militarna deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów Baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku, przechwytującego FP7.X, zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya, wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną, ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7.X osiąga prędkość 2200 metrów na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą Diehl Defence, pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Małgorzata znika z barw szczęścia. Aktorka Adrianna Biedrzyńska zagrała swoje ostatnie sceny przed wakacyjną przerwą, żegnając się z widzami kultowego serialu TVP 2. Wraz z nią, na krótki czas, zniknie także Malwina, grana przez Joannę Glenn. Obie aktorki, związane z serialem niemal od początku, wrócą na plan po wakacjach. Widzowie mogą być spokojni, bo ich ulubione bohaterki nie znikną na zawsze. Po przerwie wakacyjnej czeka nas wiele emocji, zwłaszcza dzięki nowym wątkom z udziałem Natalii i Michała. Serial Barwy Szczęścia powróci z nowymi odcinkami, które z pewnością dostarczą wielu wzruszeń. Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 982 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 18 lipca, o 16:05 na TVP1. Widzowie będą świadkami ujawnienia największego sekretu Nany i Pojraza. Ich fikcyjne małżeństwo zostanie odkryte przez zazdrosną Mariam, która w przypływie złości wykrzyczy prawdę przed warsztatem męża. Ecem, będąca w pobliżu, usłyszy wszystko, co doprowadzi do niespodziewanych konsekwencji. Nana zacznie odczuwać ogromną zazdrość o Ecem, która zyskuje sympatię rodziny Pojraza. Kulminacją będzie wizyta w warsztacie, gdzie Nana nakryje męża z Ecem, co doprowadzi do wybuchu emocji. W 983 odcinku Pojraz postanowi wziąć odpowiedzialność za sytuację i wyjaśnić wszystko Ecem, prosząc ją o dyskrecję. W 11 sezonie Rancha szykują się wielkie zmiany. Do obsady dołączy Maurycy Popiel, znany z roli Olka Chodakowskiego w M jak Miłość. Aktor wyraził gotowość dołączenia do mieszkańców Wilkowej, jeśli tylko pojawi się taka propozycja. W nowym sezonie zobaczymy także legendy polskiego kina, takie jak Daniel Olbrychski i Andrzej Seweryn. Mimo planów związanych z Ranchem, Popiel nie zamierza rezygnować z roli w M jak Miłość. Jego postać, Olek, jest kluczowym elementem rodziny Chodakowskich, a jego związek z Anetą dostarcza widzom wielu emocji. Aktor podkreśla, że każdą rolę traktuje z pełnym zaangażowaniem, niezależnie od tego, czy jest to serial, czy teatr.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20:15 na TVN. Juliusz przeżywa ogromne rozczarowanie, gdy jego internetowa miłość okazuje się być Krystyną. Ich spotkanie w rzeczywistości nie spełnia oczekiwań, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Juliusz, zniechęcony do życia, odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo usilnych starań syna Wojtka. Wojtek nie zamierza jednak pozwolić ojcu na zaniedbanie zdrowia i stanowczo nalega na wizytę u lekarza. W końcu Juliusz ulega i zgadza się na badania, co przynosi ulgę jego rodzinie. Odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Rancho powraca z 11 sezonem, a w Wilkowyjach może być naprawdę gorąco. Na planie pojawiły się Kazimiera Solejukowa, Klaudia Kozioł i Franceska, co sugeruje, że bohaterki mogą wplątać się w kolejną nietypową sytuację. Klaudia, znana z nieprzewidywalności i zamiłowania do ryzyka, może znów zaskoczyć widzów swoimi pomysłami. Solejukowa, która przeszła ogromną przemianę, teraz jako nauczycielka filozofii, również nie da sobie w kaszę dmuchać. Obecność funkcjonariuszki Franceski może oznaczać, że potrzebna będzie interwencja policji. Twórcy serialu pilnie strzegą szczegółów fabuły, ale emocje są gwarantowane. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i nowe przygody ulubionych postaci. Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Pojraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Ainur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adale. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 440 odcinku przynosi burzliwe zmiany w relacjach mieszkańców posiadłości. Blanka Palomar pod wpływem manipulacji decyduje się na odważny krok przeciwko własnej rodzinie, co prowadzi do napięć w całym domu. Alonso zmuszony jest do wyrzucenia Lorenza z rezydencji, a Manuel postanawia dołączyć do Curra i wyjechać na front. W międzyczasie Maria otrzymuje drogocenny sznur pereł, jako pamiątkę na niepewne czasy. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 24 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial, pełen miłosnych wątków i mrocznych tajemnic, zdobył uznanie widzów dzięki emocjonującej fabule i znakomitej obsadzie. serialu M jak miłość nadchodzące odcinki przyniosą prawdziwą burzę emocji. Podczas ślubu Natalki i Adama Robert Żak, mąż Kisielowej, zacznie interesować się Dorotą, co wywoła zazdrość Bartka. Lisiecki nie zamierza pozwolić, by Robert zbliżył się do jego żony. W przeszłości Dorota już raz uciekła, co sprawia, że Bartek jest teraz wyjątkowo czujny. W nowych odcinkach zobaczymy, jak Bartek staje na straży swojego małżeństwa, nie pozwalając nikomu zbliżyć się do Doroty. Czy Robertowi uda się wprowadzić zamieszanie w życiu Lisieckich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą powakacyjne odcinki M jak miłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
0: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie.
2: NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
0: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś na Mokotowie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o paserstwo części skradzionych samochodów. Policja zabezpieczyła kilkaset podzespołów oraz sfałszowane tablice rejestracyjne. 47-letni mieszkaniec Płocka trafił do aresztu, a 51-letni został objęty dozorem policji. Sprawa ma związek z kradzieżą luksusowego Maserati o wartości 267 tysięcy złotych. W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności. Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: Słuchacie Radia Super Express. Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie show biznesu miłość najwyraźniej nie zna granic czasowych. Michał Wiśniewski i Mandaryna postanowili dać sobie kolejną szansę po 21 latach od rozstania. Tymczasem za oceanem Ariana Grande również wraca do przeszłości, odnawiając relacje z Rickiem Alvarezem po ponad dekadzie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową modą na odgrzewanie starych romansów? Britney Spears, choć już od dekady nie wydała nowego albumu, wciąż nie schodzi z nagłówków. Tym razem zaskakuje nas poprawą relacji z synami, Seanem i Jadenem, którzy niedawno zadebiutowali na paryskim tygodniu mody. Jaden, niegdyś zwolennik kurateli dziadka, teraz przedstawia mamie swoją nową dziewczynę, a Britney z dumą dzieli się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Wygląda na to, że rodzinne więzi Spearsów wreszcie się zacieśniają.
2: Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak Miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu. Dramatyczne zakończenie poszukiwań 24-letniej modelki z Wrocławia, Jessiki J., której zaginięcie zgłoszono zaledwie dzień wcześniej. Została znaleziona martwa w stawie niedaleko swojego mieszkania. Służby wciąż badają tajemnicze okoliczności jej śmierci, a bliscy pogrążeni są w żałobie. Kariera Jessiki dopiero nabierała tempa, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej pięknych zdjęć na Instagramie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Agnieszka Kaczorowska, znana niegdyś jako urocza Bożenka z Klanu, dziś obchodzi swoje 34. urodziny. Jej życie to prawdziwy rollercoaster. Od dziecięcej gwiazdy serialu, przez światowej klasy tancerkę, aż po dojrzałą artystkę i bizneswoman. Nie zabrakło też dramatów, jak głośny rozwód z Maciejem Pelą i nowy romans z Marcinem Rogacewiczem. Kto by pomyślał, że ta niewinna dziewczynka z telewizji stanie się jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show biznesu. Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę. Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. W latach 70. Deep Purple było na szczycie hard rocka, ale za kulisami wrzało jak w kotle czarownic. Konflikty wewnętrzne, odejścia kluczowych członków i problemy z używkami doprowadziły do spektakularnego rozpadu w 1976 roku. Po koncercie w Liverpoolu David Coverdale z łzami w oczach ogłosił swoje odejście, ale John Lord i Ian Paice już wcześniej postanowili zakończyć działalność zespołu. Tajemnice o rozpadzie trzymano w sekrecie aż do lipca, kiedy to menedżer zespołu oficjalnie ogłosił koniec Deep Purple. Ale jak to w roku bywa, zespół powrócił dekadę później z albumem Perfect Strangers, udowadniając, że prawdziwy rock nigdy nie umiera.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy singiel BNDK, zatytułowany Miłość, to prawdziwa mieszanka wybuchowa rocka, gospel i popu. Gabor Benedek, który nie przepada za duchowymi rozmowami, postanowił jednak podzielić się swoją wizją miłości, która daje siłę i nadzieję. Zespół, prowadzony przez Jana Benedeka, znanego z Still Love, szykuje się do wydania debiutanckiego albumu Vintage. Ich poprzedni singiel, Będzie Dobrze, już zdobył szczyty list przeboju, więc można się spodziewać, że Miłość również nie przejdzie bez echa. Queens of the Stone Age.

0: Zespół, który od ponad trzech dekad nie przestaje zaskakiwać, wciąż przyciąga tłumy na swoje koncerty. Josh Homme, lider i prawdziwe sceniczne zwierzę, potrafi rozgrzać publiczność do czerwoności, a jego występy to prawdziwe rockowe widowiska. Zespół serwuje energetyczne setlisty, pełne kultowych hitów i niespodzianek dla największych fanów. Dzięki niesamowitej chemii między muzykami, ich koncerty to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która sprawia, że Queens of the Stone Age to jedna z największych koncertowych potęg na świecie.
1: Napalm Death, brytyjscy pionierzy grindcore'u, zrobili coś, co wydawało się niemożliwe. Wystąpili w kultowej serii Tiny Desk Concerts amerykańskiego radia NPR. Wciśnięci między półki z książkami, w ciągu 20 minut zagrali 8 utworów, w tym legendarny You Suffer, który trwa nieco ponad sekundę. Wokalista Barney Greenway nie krył zaskoczenia, ale i ekscytacji, podkreślając, że nie zamierzali łagodzić swojego brzmienia. A dla tych, którzy przegapili ich koncert w Polsce, kolejna szansa już 20 listopada w krakowskim Hyde Parku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 23 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 25 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, czeka na wyrok sądu, który zapadnie w czwartek. Prokurator domaga się dla niego 20 lat więzienia. Podczas procesu wdowa po ofierze wyraziła swoje rozgoryczenie postawą oskarżonego. Psycholog analizujący zachowanie Żaka wskazuje na jego skrajne wahania nastrojów i brak jednoznacznych oznak skruchy.
2: W warszawskim zoo doszło do skandalicznego incydentu. Odwiedzający rzucali przedmiotami w goryla Aziziego i próbowali go karmić. W trosce o zdrowie zwierzęcia opiekunowie czasowo zamknęli wybieg zewnętrzny. Pracownicy zoo apelują, by nie dokarmiać zwierząt i nie wrzucać niczego na wybiegi, podkreślając, że takie zachowania mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i stresu u zwierząt.
1: Na pierwszej linii warszawskiego metra wyłączono z ruchu 3 stacje – Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Powodem jest pozostawiony bagaż. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą autobusami. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Prokuratura w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Grucele. W sobotę, 11 lipca, 44-letni Daniel B. wjechał samochodem pod lokomotywę, co zakończyło się jego śmiercią. Lokomotywa nie przewoziła pasażerów, a maszynista był trzeźwy. Obecnie trwa ustalanie przyczyn, dla których kierowca nie zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków.
2: W Warszawie planowane są zmiany w systemie nadzoru drogowego. Na moście Poniatowskiego ma zostać zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości, co ma zwiększyć bezpieczeństwo. Obecne fotoradary zostaną usunięte, a ich miejsce zajmie nowoczesna infrastruktura. Przetarg na realizację tego projektu już ruszył, a firmy mogą składać oferty do 18 sierpnia.
1: W Muzeum Auschwitz-Birkenau zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za wykonanie gestu hitlerowskiego pozdrowienia. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził na dobrowolne poddanie się karze, otrzymując grzywnę w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że za propagowanie nazizmu grozi kara do 2 lat więzienia. W Bielsku-Białej doszło do skandalicznego incydentu w autobusie miejskim, gdzie dorosły mężczyzna zaatakował słownie ukraińskie dziewczynki. Sprawca, będący kierowcą MZK na zwolnieniu lekarskim, został natychmiast zwolniony. W internecie pojawiły się zmanipulowane materiały uderzające w pokrzywdzone dzieci, co potwierdził portal Demago. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nawoływania do nienawiści.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Główny inspektorat sanitarny wycofał 4 partie lodów proteinowych Gelatelli Dubai Style Chocolate, sprzedawanych w Lidlu. Wykryto w nich niezadeklarowane orzechy nerkowca, co stanowi zagrożenie dla alergików. Lidl szybko zareagował, usuwając produkty z półek i umożliwiając ich zwrot bez paragonu. Osoby bez alergii mogą spożywać lody bez obaw.
2: Na polskich plażach nad Bałtykiem powiewają flagi, które informują o stanie morza i zagrożeniach. Biała flaga oznacza bezpieczne warunki do kąpieli, czerwona to zakaz wchodzenia do wody, a żółta wskazuje na umiarkowane ryzyko. Coraz częściej pojawia się fioletowa flaga, która ostrzega przed niebezpiecznymi organizmami morskimi. Warto zwracać uwagę na te sygnały, ponieważ mogą decydować o naszym bezpieczeństwie.
1: Kilkaset metrów przed niemiecką granicą zatrzymano przemytnika i 5 nielegalnych migrantów. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Dołujach pod Szczecinem odkryli w Volkswagenie Passacie cudzoziemców z Etiopii i Erytrei. Ukrainiec, który ich przewoził, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Migranci zostali przekazani litewskim służbom w ramach readmisji. W powiecie grajewskim doszło do dewastacji na terenie jednej ze szkół. 5 nastolatków uszkodziło m.in. elewację, rynnę i plac zabaw, powodując straty na około 20 tysięcy złotych. Dzięki monitoringowi policja szybko ustaliła sprawców. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie jak dorosły, a o losie pozostałych zdecyduje sąd rodzinny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Specjalny odcinek programu Rolnicy Podlasie okazał się ogromnym sukcesem dla Focus TV. W niedzielę wieczorem stacja zdominowała polski rynek telewizyjny, osiągając rekordowe wyniki oglądalności. Widzowie mieli okazję zobaczyć piłkarskie starcie drużyn PKS Plutycze i KS Podlasie, które zakończyło się zwycięstwem KS Podlasie 6-0. Emisja przyciągnęła przed ekrany niespotykaną dotąd widownię, a wydarzenie obfitowało w sportowe emocje i humorystyczne momenty.
1: Port lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę ACI Europe Best Airport Award 2025 roku, stając się pierwszym polskim lotniskiem z tym wyróżnieniem. Wrocławskie lotnisko pokonało konkurencję w kategorii obiektów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Kapituła doceniła między innymi innowacyjne rozwiązania, rozbudowę infrastruktury oraz inicjatywy ekologiczne, takie jak lotniskowa pasieka. To sukces, który plasuje Wrocław w gronie najważniejszych lotnisk w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 25 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność.
1: Dziś na rynku hurtowym w Polsce odnotowano znaczące podwyżki cen paliw. Najmocniej wzrosła cena oleju napędowego, który zdrożał o blisko 150 zł na metrze sześciennym. Wzrosty cen są efektem drożejącej ropy i umacniającego się dolara. Orlen i BP Europa oferują dziś najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ustaliło ceny nieco wyżej. Od początku lipca ceny oleju napędowego wzrosły o 443 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB95 o 237 zł. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen na stacjach w najbliższych dniach. Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
2: Nowe przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych obowiązują od kilku dni, a Państwowa Inspekcja Pracy już otrzymała około 70 skarg. Inspektorzy przygotowują się do pierwszych kontroli, koncentrując się na pozornych umowach B to B i zleceniach zastępujących etaty. Celem reformy jest eliminacja przypadków obchodzenia prawa pracy. Firmy mogą uniknąć problemów, dostosowując umowy do nowych przepisów. Inspektorzy będą monitorować sytuację i co tydzień raportować o nowych skargach i kontrolach. Na razie nie wiadomo, które branże są najbardziej dotknięte. Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami.
1: Nie wszyscy emeryci muszą płacić za wywóz śmieci. W określonych sytuacjach mogą uzyskać całkowite zwolnienie z opłat, jeśli spełnią wymogi i zgłoszą to w urzędzie. Zwolnienie dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na przykład gdy senior przebywa dłużej w szpitalu. Warto sprawdzić, czy gmina oferuje ulgi dla seniorów, co może znacząco odciążyć domowy budżet. Samorządy mogą też wprowadzać własne programy pomocowe dla osób o niskich dochodach. Ważne, by nie rezygnować z opłat na własną rękę, ponieważ może to prowadzić do problemów finansowych. Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Doktor Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli. Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
2: Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS W-30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 26 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Nowy sezon Barw Szczęścia przynosi Natalii Zwoleńskiej czas wielkich zmian. Po rozstaniu z Cezarym prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W jej codzienności pojawi się Michał, który początkowo trafi do kancelarii jako kurier, ale szybko stanie się kimś więcej. W życiu zawodowym Natalii także szykują się zmiany. Możliwe, że do jej kancelarii wróci Malwina, co przypomni widzom dawne czasy. Natalia będzie musiała zadbać o stabilność dla siebie i córki Lei, a w tym pomoże jej matka, Małgorzata. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco, pełne decyzji, które mogą odmienić życie bohaterki. Czy Michał okaże się tym, który przyniesie Natalii szczęście? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 151. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Derya, bratowa Hancer, odwiedzi rezydencję Develioglu, by skonfrontować się z Bejzą, żoną Cihana. Mimo że Bejza jest w ciąży, Derya nie cofnie się przed niczym i rzuci się na nią na oczach służby oraz seniorki rodu, Mukader. Napięcie w domu rośnie, gdy Derya bez zaproszenia żąda spotkania z Mukader, a Bejza nie szczędzi jej ostrych słów. Konflikt eskaluje, gdy Derya grozi Bejzie i dochodzi do fizycznej konfrontacji. W tej dramatycznej scenie tylko Gulsum próbuje pomóc Bejzie, ale Derya nie daje za wygraną. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca o godzinie 17:20 na TVP2.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Uroczystość przyciągnie uwagę nie tylko młodą parą, ale także wyjątkowymi gośćmi. Basia i Agnes, przybrane siostry, skradną show swoim olśniewającym wyglądem. Basia postawi na kobaltową sukienkę, a Agnes na śliwkową. Na ślubie pojawi się także Mateusz, brat Natalki, w towarzystwie niespodziewanego gościa, Janka. Janek, choć nie zna jeszcze państwa młodych, będzie miał okazję ich poznać. Co może być początkiem nowych relacji? Uroczystość zapowiada się pełna emocji i niespodzianek, a rodzina Mostowiaków znów będzie w centrum uwagi. Rancho powraca z 11. sezonem, a w Wilkowejach może być naprawdę gorąco. Na planie pojawiły się Kazimiera Solejukowa, Klaudia Kozioł i Franceska, co sugeruje, że bohaterki mogą wplątać się w kolejną nietypową sytuację. Klaudia, znana z nieprzewidywalności i zamiłowania do ryzyka, może znów zaskoczyć widzów swoimi pomysłami. Solejukowa, która przeszła ogromną przemianę, teraz jako nauczycielka filozofii, również nie da sobie w kaszę dmuchać. Obecność funkcjonariuszki Franceski może oznaczać, że potrzebna będzie interwencja policji. Twórcy serialu pilnie strzegą szczegółów fabuły, ale emocje są gwarantowane. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i nowe przygody ulubionych postaci. Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Poyraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Ainur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adalem. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 440 odcinku przynosi burzliwe zmiany w relacjach mieszkańców posiadłości. Blanka Palomar pod wpływem manipulacji decyduje się na odważny krok przeciwko własnej rodzinie, co prowadzi do napięć w całym domu. Alonso zmuszony jest do wyrzucenia Lorenza z rezydencji, a Manuel postanawia dołączyć do Curra i wyjechać na front. W międzyczasie Maria otrzymuje drogocenny sznur pereł, jako pamiątkę na niepewne czasy. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 24 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial, pełen miłosnych wątków i mrocznych tajemnic, zdobył uznanie widzów dzięki emocjonującej fabule i znakomitej obsadzie. Panna Młoda powraca z emocjonującym 153. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 24 lipca o 17:20 na TVP2. Cihan odkrywa, że Hancer planuje opuścić rezydencję za 3 miesiące, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Jonsa zaczyna rodzić w dramatycznych okolicznościach, a po porodzie traci przytomność. Bejza bez skrupułów przejmuje noworodka, traktując go jak własne dziecko. Nusret podejmuje drastyczne kroki, zakopując ciało Jonsy tuż przed domem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna miłosnych zawirowań i rodzinnych intryg, która przyciąga widzów swoją intensywnością. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Talia Celebi i Can Tarakçı. Nie przegapcie kolejnych emocjonujących chwil w posiadłości Develioglu.
2: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą bombę emocji. W nadchodzących odcinkach po wakacjach planowany jest ślub Natalki i Adama. Jednak tajemnicą owiany jest wygląd panny młodej, co wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może coś więcej? Widzowie pamiętają, że Natalka miała wątpliwości co do małżeństwa z Adamem, a na jej drodze stanął Mikołaj Lipiński. Mimo pozytywnych sygnałów i przygotowań do ceremonii, brak oficjalnych zdjęć panny młodej budzi pytania. Czy miłość zwycięży, czy może czeka nas niespodzianka? Odpowiedzi poznamy w nowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, oceniła, że Jarosław Kaczyński stracił dominującą pozycję na polskiej prawicy. W programie Graffiti podkreśliła, że to osłabienie PiS, a nie wewnętrzne spory z Mateuszem Morawieckim, jest największym wyzwaniem dla lidera partii. Bryłka zaznaczyła, że rosnąca siła Konfederacji potwierdza tę utratę hegemonii. Wspomniała również o wewnętrznych rozgrywkach w PiS, które są elementem walki o przyszłe przywództwo. W Prawie i Sprawiedliwości trwa konflikt wokół stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Po decyzji władz partii parlamentarzyści muszą wybrać między członkostwem w PiS, a działalnością w stowarzyszeniach politycznych. Poseł Kacper Płażyński skrytykował Morawieckiego, twierdząc, że budował alternatywne zaplecze i osłabiał partię. Parlamentarzyści mają 7 dni na złożenie oświadczeń, że nie należą do stowarzyszeń, w przeciwnym razie grozi im wykluczenie z PiS. W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Pożedze Slawonii mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie. Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego.
2: Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu, nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami. Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność. Papryka w przydomowych ogródkach może obficie owocować dzięki domowej odżywce z łupin cebuli. Te kuchenne resztki, bogate w potas, wapń i magnez, wspierają zdrowy wzrost roślin. Wystarczy gotować łupiny w wodzie, a po ostudzeniu podlewać paprykę. To prosty sposób na naturalne wsparcie dla roślin, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą dać zdrowe i obfite plony.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów. Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Pod koniec lata wiele ogrodów traci swój blask, ale jest sposób, by cieszyć się kolorami aż do jesieni. Ketmia syryjska, znana jako hibiskus ogrodowy, kwitnie od sierpnia do października, przyciągając pszczoły i motyle. Jej duże, efektowne kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród tętnił życiem nawet po wakacjach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sezon na ogórki małosolne w pełni, a miłośnicy kiszonek szukają sposobów na idealnie chrupiące przysmaki. Okazuje się, że dodanie Dodanie garści rukoli do słoika może całkowicie odmienić smak ogórków, nadając im wyjątkowy aromat. Rukola, znana głównie z sałatek, wzbogaca ogórki o lekko pikantny i korzenny smak. To prosty sposób na kulinarne urozmaicenie tradycyjnych kiszonek. Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, obchodzi trzecią rocznicę śmierci swojego syna Patryka. W emocjonalnym wpisie celebrytka podzieliła się wspomnieniami o tragedii, która zmieniła jej życie na zawsze. Jakby tego było mało, jej mąż przebywa w areszcie, co sprawia, że powrót do pustego domu staje się jeszcze bardziej przytłaczający. Wygląda na to, że życie Sylwii to nie tylko blask fleszy, ale i cienie, które trudno zignorować.
1: Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje.
0: Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, nie tylko zostawił po sobie niezapomniane hity, ale i kilka życzeń na przyszłość. Jednym z nich było zaopiekowanie się jego synem, Krzysztofem Igorem Juniorem, co powierzył swojemu przyjacielowi, Marianowi Lichtmanowi. Wzruszający moment, gdy Krawczyk poprosił Lichtmana o pomoc, miał miejsce jeszcze przed jego śmiercią, a przyjaciel, jak na prawdziwego trubadura przystało, dotrzymał słowa. Wspólnie z Ewą, trzecią żoną artysty, starają się wspierać juniora w trudnych chwilach.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Magda Gessler, nasza niezmordowana królowa kuchni, właśnie obchodziła swoje 73. urodziny. Z tej okazji jej mąż Waldemar, na co dzień lekarz w Toronto, przyleciał specjalnie do Polski, by zabrać ją na romantyczny wypad w góry. Po powrocie do Warszawy para celebrowała w towarzystwie przyjaciół w eleganckiej restauracji, gdzie nie brakowało czułości i uścisków. Magda, jak zawsze pełna energii, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa młodość tkwi w sercu. Rodzina Rutkowskich znów na językach. Maja Rutkowski, czwarta żona słynnego detektywa. Z okazji 23. urodzin córki Kai podarowała jej mały drobiazg, który okazał się być luksusowym samochodem. Cóż, nie każdy ma taką mamę, która zamiast czekoladek wręcza kluczyki do auta. A to dopiero początek, bo panie planują podbój polskiego show biznesu, marząc o występie w Azji Express. Kto wie, może już niedługo zobaczymy je na ekranach telewizorów, jak zmagają się z egzotycznymi wyzwaniami. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po ponad dwóch dekadach od rozwodu para postanowiła dać sobie drugą szansę, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, zapewnia, że ich uczucie jest szczere i nie ma nic wspólnego z marketingiem. Choć nie planują ponownego ślubu, cieszą się z nowej relacji opartej na przyjaźni i zrozumieniu. A internetowe memy? Mandaryna kolekcjonuje je z uśmiechem, bo przecież w życiu trzeba mieć dystans. Rancho Datonów wraca z drugim sezonem, a fani już zacierają ręce na kolejne dramaty i intrygi. Pierwszy sezon zakończył się taką kumulacją wydarzeń, że kontynuacja była tylko formalnością. Zmiana na stanowisku głównego twórcy, Benjamin Cavell, zastępuje Chada Fayana, dodaje pikanterii całej sytuacji. Czy nowy showrunner utrzyma poziom, który przyciągnął 12,9 miliona widzów w debiutanckim tygodniu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Maciej Sztur, nasz narodowy skarb aktorski, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w życiu prywatnym dostarcza emocji. Jego mama, Barbara Kosecka, zdradziła, że ich relacja jest pełna niespodzianek. Okazuje się, że Maciej, choć introwertyczny jak ojciec, potrafi zaskoczyć stanowczą reakcją, gdy mama postanowiła na chwilę zamilknąć. Cóż, nawet najlepsi aktorzy muszą czasem zmierzyć się z rodzinnymi dramatami. Paulina Smarzcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodzić się o kilkanaście lat. Fani są zachwyceni jej nowym wizerunkiem, a sama Paulina nie tylko dba o wygląd, ale i o formę fizyczną, prezentując wyrzeźbiony brzuch na Instagramie. Nowa miłość i rozwój zawodowy to jej priorytety, ale tajemniczego partnera wciąż trzyma w cieniu. Warszawa szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath zagrają na PGE Narodowym 18 i 19 lipca. Acid Bath po niemal trzech dekadach przerwy otworzy wieczór, a Queens of the Stone Age, choć nazwani gościem specjalnym, z pewnością nie będą tylko tłem. System of a Down zakończy ten muzyczny maraton, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego grania. Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fandiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą też 22 stopnie. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za śmiertelne zderzenie na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że kara jest adekwatna do społecznej szkodliwości czynu. Żak pędził z prędkością ponad 220 km na godzinę, ignorując wcześniejsze kary. Prokuratura domagała się również dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz wysokich rekompensat dla rodziny ofiary. W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę. Już w najbliższy weekend, 18 i 19 lipca, miłośnicy architektury będą mieli wyjątkową okazję zwiedzić słynną Arkę Roberta Koniecznego w Brennej. To rzadkie wydarzenie pozwoli uczestnikom zobaczyć ten ikoniczny dom z bliska i poznać jego historię z pierwszej ręki. Zwiedzanie odbędzie się w kameralnych grupach, a sam autor opowie o kulisach powstania budynku. Warto pamiętać, że udział wymaga wcześniejszej rejestracji.
2: Od 22 lipca kierowcy przejeżdżający przez Zarzecze muszą korzystać z objazdu na drodze powiatowej 1406S. Trasa prowadzi przez Tresną, Oczków i Żywiec. Utrudnienia mogą potrwać do listopada. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029. Darłowo wita turystów doskonałą pogodą i czystymi plażami. Po niedawnych sztormach sytuacja się ustabilizowała, a wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Woda jest przejrzysta, a obecność sinic nie została odnotowana. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a wody 17 stopni, co sprzyja komfortowemu wypoczynkowi. Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. Dwaj 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia. Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie władz partii, na którym podjęto decyzję o wycofaniu się działaczy z niektórych stowarzyszeń politycznych. Wśród nich są stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Dyskutowano także o kontrowersyjnych wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że sprawa została wyjaśniona, a prezes Kaczyński i Czarnek mają podobne stanowisko.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba. Ciało 24-letniej modelki Jessicy Jott odnaleziono w stawie we Wrocławiu. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledztwo koncentruje się na wypadku lub kryzysie emocjonalnym. Mieszkańcy są wstrząśnięci, wspominając jej występy na Wrocław Fashion Week. Śledztwo wciąż trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 29 i 30 sierpnia stara kopalnia w Wałbrzychu stanie się areną Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. To jubileuszowa, 10. edycja, pełna widowiskowych pokazów, fire show i muzyki. Organizatorzy zapraszają artystów z całej Polski do udziału w konkursie fire show. Na miejscu nie zabraknie również ekipy SK Summer City, która zadba o wakacyjny klimat. powiecie Ząbkowickim znaleziono rozbite auto w rowie, ale kierowcy nie było na miejscu. Okazało się, że 18-letni kierowca uciekł, bo nie miał prawa jazdy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość. Jazda bez uprawnień to poważne wykroczenie, które może skutkować wysoką grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą także 21 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Argentyna awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie 2-1 nad Anglią. Mecz zakończył się skandalem, gdy Jude Bellingham uderzył w głowę świętującego Argentyńczyka Valentina Barco. Nagranie z incydentu szybko obiegło świat. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia zagra o 3. miejsce z Francją.
1: Polscy siatkarze rozpoczęli ostatni turniej Ligi Narodów od pewnego zwycięstwa nad Bułgarią 3-0. Po 9 meczach zajmują 3. miejsce w tabeli i są blisko awansu do finałów. Już w nocy z piątku na sobotę zmierzą się z Brazylią, która depcze im po piętach. Kolejne mecze zagrają z Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Już w sobotę podczas gali XTB KSW 120 w Gdyni Laura Grzyb zmierzy się z doświadczoną Brazylijką Railą Nascimento. To będzie 3. walka Grzyb na zasadach MMA, a pierwsza od czasu zdobycia tytułu mistrzyni świata IBO w boksie. Przeciwniczka Grzyb, specjalizująca się w brazylijskim jiu-jitsu, stoczyła aż 22 zawodowe walki więcej. To starcie zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń wieczoru.
1: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia. Warszawski Klub Kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
2: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne. Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci.
1: W najbliższą niedzielę odbędzie się finał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym zmierzą się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Hiszpanie pokonali Francję 2-0, a Argentyna wygrała z Anglią 2-1. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro skrytykował grę Francuzów i Anglików, podkreślając zasłużony awans drużyny z Ameryki Południowej. Ekspert nie wskazuje faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach do drużyny Old Boyów dołączy Michał, nowy chłopak Natalii. Zajmie on miejsce tragicznie zmarłego Karola w zespole Startu Falenica. Michał nie pojawi się tam bez powodu, bo do dziecięcej drużyny dołączy także córka Natalii, Lea. Wspólnie zagrają w specjalnym meczu ku pamięci Karola, z którego dochód wesprze stypendia dla utalentowanych dzieci. Koledzy z drużyny przyjmą Michała z otwartymi ramionami, a powitanie będzie miało taneczny charakter. To wszystko dzięki Gamufalowi, który wygrał ostatnią edycję Dance with the Stars. Michał odnajdzie się w drużynie jak ryba w wodzie, a jego decyzja o dołączeniu okaże się strzałem w dziesiątkę.
0: W 980 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. W warsztacie Poiraza pojawi się tajemnicza Ecem, która idealnie pasuje do opisu wymarzonej kobiety, o której rzemieślnik opowiadał swojej żonie. Nana nie będzie mogła ukryć zazdrości, widząc interakcję między mężem a nową klientką. Poiraz, próbując załagodzić sytuację, zmienia swoją wersję wydarzeń, co tylko pogłębia napięcie. Ecem, próbując usiąść, potknie się o drewno, a Poiraz złapie ją w ostatniej chwili, co jeszcze bardziej rozwścieczy Nanę. Atmosfera w warsztacie stanie się gęsta, a Nana będzie próbowała zachować pozory, choć jej mimika zdradzi wszystko. Odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca widzów. Już 29 lipca na antenie TVP2 zobaczymy 157 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie Sihan odkrywa, że Hanser spodziewa się dziecka. Jonca odzyskuje przytomność, a Hanser planuje wyjazd ze Stambułu z pomocą Melicha. Sihan zabiera Bejzę i dziecko do rezydencji, co zapowiada kolejne dramatyczne zwroty akcji. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już teraz cieszy się ogromną popularnością. Produkcja liczy 325 odcinków, a jej finał wciąż pozostaje odległą przyszłością. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cihan. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Podczas ślubu Natalki i Adama dojdzie do zbliżenia Doroty i Roberta, co wywoła zazdrość Bartka. Mąż Kisielowej, Robert, znany ze swojej słabości do pięknych kobiet, zainteresuje się Dorotą, co postawi małżeństwo Lisieckich w niebezpieczeństwie. Bartek nie zamierza jednak siedzieć z założonymi rękami i wkroczy między żonę a Roberta, skutecznie ich rozdzielając. Konflikt między mężczyznami zaostrzy się, a Bartek zrobi wszystko, by chronić swoją ukochaną Dorotę. W nowym sezonie zobaczymy, jak Bartek nie pozwoli sobie odebrać żony, a jego determinacja będzie nie do zatrzymania. To będzie sezon pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 11 sezonie Rancha szykują się wielkie zmiany. Do obsady dołączy Maurycy Popiel, znany z roli Olka Chodakowskiego w M jak Miłość. Aktor wyraził gotowość dołączenia do mieszkańców Wilkowej, jeśli tylko pojawi się taka propozycja. W nowym sezonie zobaczymy także legendy polskiego kina, takie jak Daniel Olbrychski i Andrzej Seweryn. Mimo planów związanych z Ranchem, Popiel nie zamierza rezygnować z roli w M jak Miłość. Jego postać, Olek, jest kluczowym elementem rodziny Chodakowskich, a jego związek z Anetą dostarcza widzom wielu emocji. Aktor podkreśla, że każdą rolę traktuje z pełnym zaangażowaniem, niezależnie od tego, czy jest to serial czy teatr. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a wśród bohaterów ponownie zobaczymy Pietrka. Aktor zdradził, że znów zasiądzie na słynnej ławeczce w Wilkowyjach. Fani zastanawiają się jednak, czy dołączy do niego Jola, grana przez Elżbietę Romanowską. Na razie jej udział nie został potwierdzony, co budzi pytania o przyszłość Pietrka bez ukochanej. Jola i Pietrek tworzyli nietypowy, ale uroczy związek, który stał się jednym z ulubionych wątków widzów. Ich wspólna historia obejmowała nawet próbę kariery w disco polo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, więc pozostaje czekać na premierę, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy Pietrka. Czy będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez Joli? Powrót Pietrka do Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 11 sezonie serialu Piotr Pręgowski ponownie wcieli się w jednego z ulubionych mieszkańców Wilkowy. Pietrek zaskoczy widzów nowym wyglądem, w tym nietypową fryzurą i ozdobami we włosach. Cezary Żak, znany jako Paweł i Piotr Kozioł, podzielił się nagraniami zza kulis, które ukazują przygotowania aktorów. Pietrek, znany z dystansu do siebie i charakterystycznego stylu, powróci na słynną ławeczkę. Po ponad dekadzie od zakończenia poprzedniego sezonu fani z niecierpliwością czekają na jego nowe przygody. Nowy sezon Rancha przywróci wiele elementów, które widzowie pokochali, w tym spotkania przy ławeczce.
1: Rancho Datnów powraca z drugim sezonem, który zapowiada się równie emocjonująco jak pierwszy. Po dramatycznym finale, gdzie zginął Rob Will, a Carter został porwany, widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, odnotował rekordową oglądalność na platformie Paramount+. W nowym sezonie na stołku showrunnera zasiądzie Benjamin Cavill, znany z takich produkcji jak SEAL Team czy Homeland. W obsadzie ponownie zobaczymy Kelly Reilly jako Beth Dutton i Cola Hausera jako Ripa Wheelera. Akcja przenosi nas do Rio Paloma, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym właścicielom rancha. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej napięcia i emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie władz partii, na którym podjęto decyzję o wycofaniu się działaczy z niektórych stowarzyszeń politycznych. Wśród nich są stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Dyskutowano także o kontrowersyjnych wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że sprawa została wyjaśniona, a prezes Kaczyński i Czarnek mają podobne stanowisko. Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu.
2: W Irlandii Północnej doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Ballymena znaleziono ciała trzech osób, w tym kobiety i 8-letniej dziewczynki, o polskich korzeniach. Śledczy podejrzewają, że 41-letni mężczyzna zabił obie ofiary, a następnie odebrał sobie życie. Wstrząśnięci sąsiedzi organizują czuwania, a lokalne władze apelują o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
0: Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie.
2: NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
0: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami. Dziś na Mokotowie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o paserstwo części skradzionych samochodów. Policja zabezpieczyła kilkaset podzespołów oraz sfałszowane tablice rejestracyjne. 47-letni mieszkaniec Płocka trafił do aresztu, a 51-letni został objęty dozorem policji. Sprawa ma związek z kradzieżą luksusowego Maserati o wartości 267 tysięcy złotych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności. Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy podobnie 22 stopnie i małe zachmurzenie. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. W świecie show biznesu miłość najwyraźniej nie zna granic czasowych. Michał Wiśniewski i Mandaryna postanowili dać sobie kolejną szansę po 21 latach od rozstania. Tymczasem za oceanem Ariana Grande również wraca do przeszłości, odnawiając relacje z Rickiem Alvarezem po ponad dekadzie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową modą na odgrzewanie starych romansów?
2: Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak Miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu. W świecie celebrytów znowu zawrzało. Michał Wiśniewski, znany z miłosnych zawirowań, ogłosił powrót do Mandaryny, swojej drugiej żony. Fani wiwatują, dzieci się cieszą, a Pola Wiśniewska, obecna żona, pozostaje w cieniu tej medialnej telenoweli, walcząc o swoją godność. Socjolożki przypominają, że w tej bajce o miłości nie wszyscy są szczęśliwi, a empatia przegrywa z widowiskiem. Czy to kolejny odcinek serialu, w którym happy end jest tylko dla wybranych?
1: Danny Filth, lider Cradle of Filth, w końcu przerwał milczenie w sprawie pozwu sądowego, złożonego przez byłych członków zespołu. Twierdzi, że cała sprawa jest rozdmuchana, a zespół nie zrobił nic złego. Mimo burzy wokół składu, Cradle of Filth nie zwalnia tempa i kończy komponowanie nowego albumu, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Jak widać, w świecie metalu zmiany personalne to tylko kolejny dzień w biurze.
3: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. W latach 70. Deep Purple było na szczycie hard rocka, ale za kulisami wrzało jak w kotle czarownic. Konflikty wewnętrzne, odejścia kluczowych członków i problemy z używkami doprowadziły do spektakularnego rozpadu w 1976 roku. Po koncercie w Liverpoolu David Coverdale z łzami w oczach ogłosił swoje odejście, ale John Lord i Ian Paice już wcześniej postanowili zakończyć działalność zespołu. Tajemnicę o rozpadzie trzymano w sekrecie aż do lipca, kiedy to menedżer zespołu oficjalnie ogłosił koniec Deep Purple. Ale jak to w roku bywa, zespół powrócił dekadę później z albumem Perfect Strangers, udowadniając, że prawdziwy rock nigdy nie umiera. Queens of the Stone Age, zespół, który od ponad 3 dekad nie przestaje zaskakiwać, wciąż przyciąga tłumy na swoje koncerty. Josh Homme, lider i prawdziwe sceniczne zwierzę, potrafi rozgrzać publiczność do czerwoności, a jego występy to prawdziwe rockowe widowiska. Zespół serwuje energetyczne setlisty, pełne kultowych hitów i niespodzianek dla największych fanów. Dzięki niesamowitej chemii między muzykami, ich koncerty to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która sprawia, że Queens of the Stone Age to jedna z największych koncertowych potęg na świecie. Lenny Kravitz znów zawita do Polski, jakby nie mógł się bez nas obejść. Już 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu fani będą mogli usłyszeć jego najnowsze hity. Drzwi otwierają się o 18, a Lenny pojawi się na scenie o 21. Pamiętajcie, żadnych plecaków ani torebek, chyba że chcecie spędzić wieczór w przechowalni bagażu.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: David Bowie, choć już oddechł z nami, znów zaskakuje.

0: Oasis, który kiedyś nazwał go antychrystem muzyki. Ciekawe, czy na gali Rock and Roll Hall of Fame dojdzie do muzycznego pojedynku stulecia.
1: Napalm Death, brytyjscy pionierzy grindcore'u, zrobili coś, co wydawało się niemożliwe. Wystąpili w kultowej serii Tiny Desk Concerts amerykańskiego radia NPR. Wciśnięci między półki z książkami, w ciągu 20 minut zagrali 8 utworów, w tym legendarny You Suffer, który trwa nieco ponad sekundę. Wokalista Barney Greenway nie krył zaskoczenia, ale i ekscytacji, podkreślając, że nie zamierzali łagodzić swojego brzmienia. A dla tych, którzy przegapili ich koncert w Polsce, kolejna szansa już 20 listopada w krakowskim Hyde Parku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim zoo doszło do skandalicznego incydentu. Odwiedzający rzucali przedmiotami w goryla Aziziego i próbowali go karmić. W trosce o zdrowie zwierzęcia opiekunowie czasowo zamknęli wybieg zewnętrzny. Pracownicy zoo apelują, by nie dokarmiać zwierząt i nie wrzucać niczego na wybiegi, podkreślając, że takie zachowania mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i stresu u zwierząt.
2: Na pierwszej linii warszawskiego metra wyłączono z ruchu trzy stacje. Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Powodem jest pozostawiony bagaż. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą autobusami. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że tylko najsurowsza kara jest adekwatna ze względu na ogromną szkodliwość społeczną czynu. Prokuratura domagała się również dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz wysokiego zadośćuczynienia dla rodziny ofiary. W sprawie oskarżeni byli także inni uczestnicy zdarzenia, dla których prokuratura wnioskowała o kary więzienia. Przed nami intensywny weekend z SK Summer City w Małopolsce. W piątek spotykamy się w Termach Bania, gdzie czeka na nas muzyka i konkursy. W sobotę odwiedzimy Dni Dobczyc z koncertami gwiazd polskiej sceny, a w niedzielę przenosimy się do Ochotnicy Dolnej na OHO Festiwal z występem Corteza. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: W Muzeum Auschwitz-Birkenau zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za wykonanie gestu hitlerowskiego pozdrowienia. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził na dobrowolne poddanie się karze, otrzymując grzywnę w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że za propagowanie nazizmu grozi kara do 2 lat więzienia.
1: Zakopane traci na popularności, a na turystycznej mapie Polski coraz mocniej zaznacza się Szczyrk. To beskidzkie miasteczko przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Szczyrk oferuje nie tylko świetne warunki dla narciarzy, ale także malownicze trasy dla miłośników trekkingu i rowerzystów. Szczególną atrakcją jest imponujący hotel, który swoim kształtem przypomina węża.
2: Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, poszukuje nowych pracowników do swoich sklepów. Oferuje stabilne zatrudnienie, szkolenia wdrożeniowe oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Starszy sprzedawca kasjer może zarobić 3000 zł netto miesięcznie, a kierownik sklepu nawet do 8250 zł brutto. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. Główny inspektorat sanitarny wycofał 4 partie lodów proteinowych Gelatelli Dubai Style Chocolate sprzedawanych w Lidlu. Wykryto w nich niezadeklarowane orzechy nerkowca, co stanowi zagrożenie dla alergików. Lidl szybko zareagował, usuwając produkty z półek i umożliwiając ich zwrot bez paragonu. Osoby bez alergii mogą spożywać lody bez obaw.
1: Na polskich plażach nad Bałtykiem powiewają flagi, które informują o stanie morza i zagrożeniach. Biała flaga oznacza bezpieczne warunki do kąpieli. Czerwona to zakaz wchodzenia do wody, a żółta wskazuje na umiarkowane ryzyko. Coraz częściej pojawia się fioletowa flaga, która ostrzega przed niebezpiecznymi organizmami morskimi. Warto zwracać uwagę na te sygnały, ponieważ mogą decydować o naszym bezpieczeństwie.
2: Dziś w Międzyzdrojach idealne warunki do plażowania. Słoneczna pogoda i czysta woda przyciągają turystów na plażę, gdzie nie ma żadnych ostrzeżeń dotyczących sinic. Na Alei Gwiazd trwa promocja kuchni włoskiej, a wieczorem w amfiteatrze koncert zespołu Boys. Temperatury wynoszą 23 stopnie w powietrzu i 19 stopni w wodzie, co sprzyja letniemu wypoczynkowi. Kilkaset metrów przed niemiecką granicą zatrzymano przemytnika i 5 nielegalnych migrantów. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Dołujach pod Szczecinem odkryli w Volkswagenie Passacie cudzoziemców z Etiopii i Erytrei. Ukrainiec, który ich przewoził, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Migranci zostali przekazani litewskim służbom w ramach readmisji.
1: Policja w Bydgoszczy poszukuje 2 zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa.
2: Na Dolnym Śląsku, w Odrze, zauważono fokę, co wywołało sensację wśród mieszkańców gminy Jemielno. Zwierzę zostało uchwycone na nagraniu, a film szybko zdobył popularność w internecie. Eksperci uspokajają, że takie wędrówki fok, choć rzadkie, są naturalne i nie stanowią zagrożenia dla zwierzęcia. Mieszkańcy i władze lokalne podkreślają wyjątkowość tego wydarzenia, zachęcając do zachowania ostrożności i obserwacji z bezpiecznej odległości. We Wrocławiu znaleziono ciało 24-letniej modelki Jessiki J. w stawie. Poszukiwania rozpoczęto po jej zaginięciu w poniedziałek wieczorem. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w jej śmierci. Śledztwo trwa, a lokalna społeczność jest wstrząśnięta tym tragicznym wydarzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku hurtowym w Polsce odnotowano znaczące podwyżki cen paliw. Najmocniej wzrosła cena oleju napędowego, który zdrożał o blisko 150 zł na metrze sześciennym. Wzrosty cen są efektem drożejącej ropy i umacniającego się dolara. Orlen i BP Europa oferują dziś najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ustaliło ceny nieco wyżej. Od początku lipca ceny oleju napędowego wzrosły o 443 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB95 o 237 zł. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen na stacjach w najbliższych dniach. Od dziś do 22 lipca w Biedronce trwa wyjątkowa promocja. Posiadacze karty Moja Biedronka mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów na chemię i artykuły dla dzieci. Szczególnie warto zwrócić uwagę na pieluchomajtki Pampers w ofercie 1 plus 1 gratis, dostępne do 18 lipca. Wśród promocji znajdziemy także mleko modyfikowane Bebiko oraz chusteczki nawilżane Dada. Dla dbających o czystość domu Biedronka oferuje środki piorące Wizir i produkty do toalet Bref w formule 1 plus 1 gratis. To doskonała okazja, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
2: Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną. Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa finansowanie świadczeń medycznych o ponad miliard złotych. Najwięcej zyskają porodówki, oddziały leczące choroby płuc oraz psychiatria dziecięca. Wycena świadczeń położniczych wzrośnie średnio o 47%, co oznacza, że szpitale za poród naturalny otrzymają niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowe środki trafią także do psychiatrii dziecięcej, by poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów. Zwiększone finansowanie obejmie również leczenie chorób układu oddechowego, co przyniesie ponad 350 milionów złotych rocznie. Zmiany te zbiegają się z podwyżkami płac dla pracowników medycznych. Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
2: W 2027 roku dodatki do emerytur wzrosną, ale podwyżki będą symboliczne. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi niecałe 4%, co oznacza, że większość dodatków zwiększy się jedynie o kilkanaście złotych miesięcznie. Spadek inflacji do 2,5% w czerwcu tego roku jest główną przyczyną niższej prognozy. Minimalna emerytura może wzrosnąć o około 72 zł, a dodatek pielęgnacyjny i kombatancki o około 13 zł. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku, a nowe świadczenia będą wypłacane od 1 marca.
1: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Niewiadów Polska, grupa militarna, deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów Baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 23 stopnie i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Małgorzata znika z barw szczęścia. Aktorka Adrianna Biedrzyńska zagrała swoje ostatnie sceny przed wakacyjną przerwą, żegnając się z widzami kultowego serialu TVP 2. Wraz z nią, na krótki czas, zniknie także Malwina, grana przez Joannę Glenn. Obie aktorki, związane z serialem niemal od początku, wrócą na plan po wakacjach. Widzowie mogą być spokojni, bo ich ulubione bohaterki nie znikną na zawsze. Po przerwie wakacyjnej czeka nas wiele emocji, zwłaszcza dzięki nowym wątkom z udziałem Natalii i Michała. Serial Barwy Szczęścia powróci z nowymi odcinkami, które z pewnością dostarczą wielu wzruszeń.
2: W Barwach Szczęścia Justin nie odpuści Karolinie i Brunowi. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Skotnicki postanawia zgłosić podejrzenie fałszerstwa nagrań na policję. To nagrania z hotelowego monitoringu były powodem rozpadu jego związku z Olą. Justin jest przekonany, że ktoś zmanipulował materiał, który rzekomo pokazuje go całującego Reginę. Pojawienie się śledczych w hotelu wywoła ostrą konfrontację z Brunem, który ostrzega Justina przed konsekwencjami. Sytuacja zaostrzy się jeszcze bardziej, gdy do hotelu wróci Karolina, a Justin zacznie podejrzewać jej udział w całej sprawie. Czy uda mu się udowodnić swoje racje i czy konflikt doprowadzi do kolejnych dramatów? Odpowiedzi w nowych odcinkach. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Uroczystość przyciągnie uwagę nie tylko młodą parą, ale także wyjątkowymi gośćmi. Basia i Agnes, przybrane siostry, skradną show swoim olśniewającym wyglądem. Basia postawi na kobaltową sukienkę, a Agnes na śliwkową. Na ślubie pojawi się także Mateusz, brat Natalki, w towarzystwie niespodziewanego gościa, Janka. Janek, choć nie zna jeszcze państwa młodych, będzie miał okazję ich poznać. Co może być początkiem nowych relacji? Uroczystość zapowiada się pełna emocji i niespodzianek, a rodzina Mostowiaków znów będzie w centrum uwagi. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20.15 na TVN. Juliusz przeżywa ogromne rozczarowanie, gdy jego internetowa miłość okazuje się być Krystyną. Ich spotkanie w rzeczywistości nie spełnia oczekiwań, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Juliusz, zniechęcony do życia, odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo usilnych starań syna Wojtka. Wojtek nie zamierza jednak pozwolić ojcu na zaniedbanie zdrowia i stanowczo nalega na wizytę u lekarza. W końcu Juliusz ulega i zgadza się na badania, co przynosi ulgę jego rodzinie. Odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekranem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, a w Wilkowejach może być naprawdę gorąco. Na planie pojawiły się Kazimiera Solejukowa, Klaudia Kozioł i Franceska, co sugeruje, że bohaterki mogą wplątać się w kolejną nietypową sytuację. Klaudia, znana z nieprzewidywalności i zamiłowania do ryzyka, może znów zaskoczyć widzów swoimi pomysłami. Solejukowa, która przeszła ogromną przemianę, teraz jako nauczycielka filozofii, również nie da sobie w kaszę dmuchać. Obecność funkcjonariuszki Franceski może oznaczać, że potrzebna będzie interwencja policji. Twórcy serialu pilnie strzegą szczegółów fabuły, ale emocje są gwarantowane. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i nowe przygody ulubionych postaci.
1: W najnowszym odcinku na wspólnej numer 4255 Eliza i Jarek staną przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o przyszłości ich dzieci, Hani i Juniora. Rozwód pary to efekt zdrady Elizy z Bartkiem, której Jarek nie mógł wybaczyć. W poprzednim odcinku, podczas wizyty kuratora, doszło do burzliwej awantury, gdy Junior wybuchł złością wobec matki. W międzyczasie Jarek znalazł ukojenie u boku nowej partnerki, Martyny. Decyzja sądu może być zaskakująca, a emocje bohaterów sięgną zenitu. Po ogłoszeniu wyroku Bergowie udadzą się do baru u Ziębów, gdzie niespodziewanie pojawi się Martyna, co ponownie zaogni sytuację.
2: Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Poyraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Ainur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adale. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu. La Promesa, Pałac Tajemnic w 440 odcinku przynosi burzliwe zmiany w relacjach mieszkańców posiadłości. Blanka Palomar pod wpływem manipulacji decyduje się na odważny krok przeciwko własnej rodzinie, co prowadzi do napięć w całym domu. Alonso zmuszony jest do wyrzucenia Lorenza z rezydencji, a Manuel postanawia dołączyć do Curra i wyjechać na front. W międzyczasie Maria otrzymuje drogocenny sznur pereł, jako pamiątkę na niepewne czasy. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 24 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial, pełen miłosnych wątków i mrocznych tajemnic, zdobył uznanie widzów dzięki emocjonującej fabule i znakomitej obsadzie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Szkoła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają. Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o zobowiązaniu swoich członków do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną do 23 lipca. Uchwała ta dotyczy m.in. Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że cele tych organizacji są sprzeczne z interesami partii. Jacek Sasin podporządkował się decyzji, natomiast Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie zadeklarowali kontynuację działalności, co wskazuje na wewnętrzne napięcia w partii.
2: Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
0: W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Pożedze Slavonii mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami. Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie ponad 50 kg nielegalnych substancji. Wartość rynkowa przejętych narkotyków to ponad 2 miliony złotych. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia podczas robienia zdjęć. Przyznał się do winy i zgodził na karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
0: Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Pod koniec lata wiele ogrodów traci swój blask, ale jest sposób, by cieszyć się kolorami aż do jesieni. Hetmia syryjska, znana jako hibiskus ogrodowy, kwitnie od sierpnia do października, przyciągając pszczoły i motyle. Jej duże, efektowne kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród tętnił życiem nawet po wakacjach. Sezon na ogórki małosolne w pełni, a miłośnicy kiszonek szukają sposobów na idealnie chrupiące przysmaki. Okazuje się, że dodanie garści rukoli do słoika może całkowicie odmienić smak ogórków, nadając im wyjątkowy aromat. Rukola, znana głównie z sałatek, wzbogaca ogórki o lekko pikantny i korzenny smak. To prosty sposób na kulinarne urozmaicenie tradycyjnych kiszonek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów. Dziś stołeczna policja poinformowała o zatrzymaniu 23-letniego obywatela Ukrainy, który nawoływał do przestępstwa w mediach społecznościowych. Mężczyzna znieważał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Zatrzymanie miało miejsce w Bydgoszczy dzięki współpracy różnych wydziałów policji. Wobec zatrzymanego złożono wniosek o deportację.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy